0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Ziętarska, kłaniam się bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o pedagogice teatru, o obszarze, który zmienia sposób myślenia o teatrze i jego relacji z publicznością, ale przede wszystkim ma też wymiar edukacyjny, bardzo szeroko pojęty. Coraz częściej teatr nie jest już wyłącznie miejscem prezentowania spektakli, ale przede wszystkim przestrzenią spotkania, dialogu, edukacji i budowania wspólnoty. Bierze na warsztat to wszystko, co jest dookoła, co nas dotyka. Problemy społeczne, naświetla także ważne kwestie, ważne tematy. Pedagogika teatru pomaga widzom nie tylko lepiej zrozumieć sztukę sceniczną, ale także aktywnie uczestniczyć w kulturze i odkrywać własną sprawczość. O tym dzisiaj wszystkim będziemy rozmawiać. Naszą gościnią jest Justyna Czarnota-Misztal, pedagogzka teatru, menedżerka kultury, od lat związana z rozwojem pedagogiki teatru w Polsce, autorka wielu różnorodnych publikacji, a obecnie dyrektorka Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Porozmawiajmy w takim razie, czym jest dzisiaj pedagogika teatru, jakie wyzwania stoją przed instytucjami kultury, jak budować relacje z publicznością oraz dlaczego teatr może być ważnym narzędziem edukacji, integracji i społecznej zmiany. Ale zacznijmy od podstaw. Czym właściwie jest pedagogika teatru i jak zmieniało się jej rozumienie w ostatnich latach?
2: Tak, ja może przypomnę, kiedy pedagogika teatru została wprowadzona do Polski i dlaczego w ogóle używamy takiego określenia, bo być może część z Państwa, którzy nas tu słuchacie, wcale nie zna go bliżej, chociaż wiem, że akurat opolskie teatry mają osoby zatrudnione właśnie na tych stanowiskach. I jeśli chodziliście Państwo do teatru w latach 80. czy 90., pojawiały się różne zajęcia czy dodatkowe aktywności oprócz spektakli, które były nazywane edukacją teatralną. I właściwie czasem tak się mówi, że właściwie nie wiadomo, jak pedagogika teatru ma się do edukacji teatralnej. Więc żeby naświetlić ten temat, chcę przypomnieć, że pedagogika teatru weszła w okolicach 2005-2007 roku tak szeroko przez Instytut Teatralny, rozlała się na cały kraj, została przywieziona przez Justynę Sobczyk z niemieckiego kręgu kulturowego. To jest ważne, ponieważ wtedy Niemcy przechodziły w latach 60. 70. przez zmianę estetyki teatralnej, języka teatralnego, która sprawiała pojawienie się na przykład postmodernizmu, postdramatyzmu, pojawienie się brutalizmu, sprawiało, że język teatru dość zniechęcał publiczność, że ona zaczęła odpływać z teatru i w związku z tym pojawiły się różne sposoby na to, żeby budować nowe porozumienie pomiędzy publicznością a artystami, osobami artystycznymi.

0: jako sojuszniczych było bardzo proste. I pojawienie się też nowego pojęcia sprawiło, że nawet jeśli wcześniej były prowadzone warsztaty czy jakieś inne działania edukacyjne, byliśmy w sytuacji, w której mogliśmy sobie pomyśleć, że teraz ten sojusz z publicznością można budować na innych zasadach. I to, co jest charakterystyczne dla pedagogiki teatru, to widzenie człowieka i traktowanie doświadczeń odbiorczych osoby, która przychodzi na publiczności, jako absolutnie uznawanych, tak? Że niezależnie od tego, czy reagujesz, bo ci się to podoba, reagujesz złością, czy reagujesz właśnie radością, czy cię to ciekawi, czy cię to nudzi, wszystko jest takim polem odbiorczym, które można wykorzystać do myślenia o spektaklu, do pogłębiania w ogóle swojego myślenia o spektaklu i do sprawdzania, jak ten kontakt z tym spektaklem może ciebie rozwinąć jako człowieka. I to zdaje się, że jest jednak nową taką zasadą, wnoszoną przez pedagogikę teatru, która od tego czasu rzeczywiście zaczęła się rozwijać, angażując osoby do tego, żeby z jednej strony właśnie brały udział w warsztatach prowadzonych przez teatry instytucjonalne, ale też potem, kiedy pedagogika zaczęła się rozlewać na cały kraj, bo ona teraz jest i w domach kultury, i w bibliotekach, i w różnych szkołach, w bardzo różnych ośrodkach, no to stała się nazwą dla takich zbiorczą właściwie, dla takich kierunków, które wykorzystują działania teatralne po to, żeby stawiać człowieka i jego refleksję, autorefleksję w centrum, prowadzić człowieka do tej autorefleksji przez różne ćwiczenia teatralne. Tak? Nie przez takie robienie scen, czy odtwarzanie tekstów, inscenizowanie dramatów na przykład, ale przez twórcze traktowanie tego, co się chce wnieść i budowanie na przykład scenariuszy z improwizacji, z jakichś ćwiczeń tekstowych i potem wspólne pracowanie nad tym, co powstaje. Także również współcześnie pedagogika teatru ma taki kierunek, który myślę, że już troszeczkę się spopularyzował i wiele, pewnie jeśli Państwo jesteście widzami, widzkami teatralnymi, to często widzicie, że na przykład dramaty nie powstają wcale w procesie pracy tylko dramatopisarza, ale są przygotowywane z zespołami artystycznymi przez dramaturga. No to jest taki rodzaj właśnie procesów, które są również charakterystyczne dla pedagogiki teatru, a teraz symetrycznie odbywają się w procesy jako procesy artystyczne służące powstawaniu spektakli.
1: Zapewne Państwo zauważyli, zaobserwowali, że zarówno Teatr Dramatyczny imienia Jana Kochanowskiego w Opolu i działające tam Centrum Edukacji Kulturalnej zajmuje się szeroko pojętą pedagogiką teatru, bo są i warsztaty, i spotkania dla seniorów, dla małych dzieci, dla rodziców z dziećmi, są dyskusje, spotkania, szeroki wachlarz bardzo różnych spotkań, warsztatów, to wszystko jest na stronie Centrum Edukacji Kulturalnej, ale także Opolski Teatr Lalki i Aktora prowadzi spotkania belferskie, zaprasza na premiery nauczycieli, wspiera proces edukacyjny w szkołach, no bo jednak te spektakle, które tam się odbywają, głównie są dedykowane dla młodszej nieco widowni, oczywiście także dla osób dorosłych, starszych, ale te 70% to jednak dzieci i młodzież. Są też różne warsztaty, dni otwarte, spotkania, czyli teatry stają się takimi miejscami, które pozwalają ludziom się rozwijać, spotykać, nabywać nowych kompetencji. To, tak jak powiedziałaś, dzisiaj ta pedagogika rozwija się także dlatego, że zmienia się świat i rzeczywistość, a pedagogika jest nauką, która przygląda się problemom społecznym, problemom etycznym, na nie odpowiada i też wytwarza, formuje kompetencje niezbędne w XXI wieku. Czego teatr może nauczyć młodych ludzi?
0: Ja sobie myślę, że bardzo wielu rzeczy. Bo jak sobie Państwo popatrzycie na teatr jako dziedzinę, to tak naprawdę łączy ona bardzo wiele dyscyplin. Bo z jednej strony pracujemy ze słowem i to w takiej materii pisanej, czyli z tekstem, ale też w takiej materii mówionej, czyli ze słowem żywym, tym, co się wymawia, sposób, w jaki się wymawia, jaki się trafia do drugiego człowieka i w intencji, ale też w artykulacji. Po drugie, teatr to plastyka, to scenografia, zaplanowanie sceny, sposób rozłożenia dekoracji, rekwizytów. Po trzecie, teatr to muzyka, to co nas otacza w warstwie fonicznej, tak? Czasem cisza też jest takim bardzo znaczącym wyborem artystycznym. Teatr to ruch, zaplanowanie sposobu funkcjonowania ciał w przestrzeni, tak to się nazywa, tak? Ale to, jak się ruszają aktorzy, jak chodzą, jak rozmieszczone są postaci na scenie, jaka też ta scena jest, tak? Czy jest mała, czy duża, w jaki sposób

0: osoby występujące budują kontakt z publicznością. Więc jakby popatrzeć na to, czym dla nas jest doświadczenie teatralne, to warto zauważyć to, że jest to bardzo wielobodźcowe i holistyczne doświadczenie. No i pedagogika teatru bardzo zachęca do tego, żeby z jednej strony, kiedy już się kontaktujemy z takim doświadczeniem, to zobaczyć, co nam w ogóle to dało, ale z drugiej strony zachęca do tego, żeby samemu budować teatr, a przynajmniej w jakimś aspekcie próbować to robić. Niektórzy bardziej lubią występować na scenie, inni bardziej lubią właśnie, nie wiem, robić też rzeczy techniczne na przykład, albo mogą wesprzeć teatr przygotowywaniem kostiumów, albo, nie wiem, czym, pisaniem tekstu. Także wydaje się, że jest to takie miejsce, w którym naprawdę bardzo dużo osób ze swoimi pasjami czy fascynacjami może się znaleźć i czuć dobrze. I moim zdaniem to jest jakiś wielki zasób, z którego teatr może czerpać. A druga sprawa to jest taka, że bardzo jest trudno zrobić przedstawienie samemu. Wobec tego, co w dzisiejszym świecie się dzieje, wobec indywidualizacji czy izolacji, w której się znajdujemy, szczególnie młodzi ludzie, badania to pokazują, ale też myślę, że i seniorzy oczywiście, ale też my wszyscy dorośli, tak? Wobec kontaktu z telefonami, social mediami, jesteśmy w sytuacji, w której w teatrze spotykamy się z drugą osobą. Żeby powstało cokolwiek teatralnego, również opinia o spektaklu, musimy mieć kontakt z drugą osobą, porozmawiać z nią, zobaczyć ją, ale też usłyszeć w procesie powstawania spektaklu, też dowiedzieć się, czego ta osoba chce i zastanowić się, jak możemy połączyć to, czego chcemy, w coś, co jest wspólne. I to jest taka płaszczyzna, takie doświadczenie, które no jest rzadkie w dzisiejszym świecie tak naprawdę, tak? Oczywiście świat filmowy to daje, ale jak sobie Państwo popatrzycie, jak skomplikowanym procesem jest powstawanie profesjonalnych filmów, a jak łatwe jest filmowanie zza telefonu jakiejś sytuacji, która w ogóle nas nie musi angażować, no to widać, że w przypadku właśnie działań teatralnych właściwie tak nie ma. Żeby zrobić teatr, musisz być z kimś, musisz się z kimś spotkać, jakoś zetrzeć te poglądy, zobaczyć, że każdy chce czegoś innego. No i spotkanie się w różnorodności, no to jest, no gdzie Państwo macie możliwość, w kolejce do lekarza może jeszcze ewentualnie, spotkania tak różnorodnych światów. W ogóle też teatr przyciąga bardzo różnych ludzi. To też jest fajne, że przychodzą osoby no zainteresowane tak różnymi sprawami, młodsze, starsze. No bardzo to, dla mnie to jest ważne, że jest takie miejsce, które naprawdę może połączyć.
1: Na pewno teatr dotyka tematów społecznych i buduje dialog między różnymi grupami społecznymi, ale też kiedy mówimy i myślimy o pedagogice teatru, bardzo mocno też skupia się na kształceniu kompetencji komunikacyjnych.
0: Tak.
1: Trzeba porozmawiać, wymienić zdanie, skontaktować się ze swoją myślą. To wszystko jest oczywiście w laboratoryjnych warunkach, no bo teatr jest miejscem sztuki, więc tutaj zawsze jednak chyba prymarne będzie doświadczenie estetyczne, ale to, co jeszcze jest wielką siłą i wagą, to przede wszystkim rozwój swoich kompetencji, inteligencji emocjonalnej. Bo to są emocje, to jest przeżywanie świata i rzeczywistości właśnie w takich bardzo bezpiecznych warunkach. My dzisiaj mamy mało miejsca na to. Rozmawiam z bardzo różnymi nauczycielami, osobami, które pracują w edukacji i mówimy o tym, że chciałoby się więcej, że potrzeba jest, żeby dzisiaj ten złożony świat zewnętrzny, ale też złożony świat emocji przepracowywać na bardzo różne sposoby. No i teatr jest taką szansą, pedagogika teatru jest taką możliwością.
0: Absolutnie, zgadzam się z tym. Kiedy myślę o komunikacji, to myślę też, że żeby zbudować wspólnie przedstawienie, czy tak jak przychodzicie Państwo na warsztaty teatralne, to takie pedagogiczno-teatralne, to jesteśmy też w sytuacji, w której dostajemy proste ćwiczenia twórcze, które ułatwiają nam znalezienie tych myśli. Myślę, że wobec tego, jak funkcjonuje dzisiejszy świat, ile bodźców dostajemy i z iloma opiniami różnorodnymi, najczęściej skrajnymi się stykamy, to w ogóle miejsce, w którym ktoś nas pyta, ej, a co ty o tym myślisz? I daje nam czas i jeszcze jakieś właśnie, ja to nazywam narzędziem, ale de facto chodzi o zadanie narysowania czegoś, przygotowania czegoś, napisania czasem, czyli właśnie takie narzędzie, które ułatwia nam kontakt ze sobą. To wydaje się bardzo super, no bo oczywiście możemy wszyscy popatrzeć na siebie jako na osoby, które muszą się samodoskonalić w procesach, nie wiem, terapii na przykład, ale to, co jest myślę ważne, to żebyśmy też znajdowali bezpieczne warunki, w którym może, w których możemy być z drugim człowiekiem i ze sobą samym, bez takiego kontekstu terapeutycznego, w którym możemy po prostu tworzyć. To, co dla mnie jest fajne w pedagogice teatru, bo ja powiedziałam tu o zadaniach twórczych, ale też to jest to, że pedagogika teatru nie jest taką dziedziną, która cały świat traktuje tak bardzo serio. Ponieważ trzeba zrobić coś twórczego, to jest dużo potencjału zabawy, odkrycia takiego dziecka w sobie, tak? Często zajęcia pedagogiczno-teatralne zaczynają się rozgrzewką, tym, że grupa osób, również dorosłych, staje w kole i jakoś w tym kole musi, nie wiem, się poruszyć, tak? Musi, nie wiem, rozetrzeć swoje ręce, dotknąć się po głowie, poklepać się po klatce piersiowej, w ogóle zobaczyć, gdzie jest moje ciało w danej sytuacji. I to czasem się okazuje, dla mnie jest zawsze zaskakujące, że jak tam robimy na koniec taką rundę, co państwo wynieśliście z tych zajęć, to często osoby mówią, najfajniejszą częścią tych zajęć było to, że wreszcie miałem czas na moment pokontaktować się z sobą, zrobić coś fizycznego, nie wiem, podotykać się. Myślę sobie, tak, no właśnie o to chodzi, że zapominamy w tym biegu, który mamy, w tych zadaniach intelektualnych, też wyzwaniach intelektualnych, które sobie stawiamy, w takiej życiówce, że właśnie to, czego potrzebujemy, to żeby po prostu stanąć w kole z innymi ludźmi, zamknąć oczy, 3 razy wziąć głęboki oddech i z tego miejsca powiedzieć, nie podobało mi się to, albo jeżeli jest jakiś temat, to pomyśleć dla siebie samego, co ja myślę w ogóle o tym temacie, nie? W tym procesie. Prowadziłam ostatnio, ja niestety jako dyrektorka nie mam już tyle miejsca na to, żeby prowadzić regularne zajęcia, ale od czasu do czasu zdarza mi się w taki wyjątkowy sposób spotykać się z jakimiś grupami. Szczególnie ważne dla mnie są ekipy osób studiujących. Na Uniwersytecie Warszawskim, bo instytut jest w Warszawie, funkcjonuje taki kierunek edukacja alternatywna. I zapraszamy od 2 lat osoby studiujące, żeby właśnie przeszły przez kurs pedagogiki teatru i miałyśmy zajęcia o starości, bo tak chciałam trochę państwu opowiedzieć, jak ta pedagogika teatru może wyglądać w praktyce. I siedzieliśmy najpierw w kręgu i poprosiłam, żeby osoby właśnie tak przeskanowały sobie ciało, żebyśmy się odnaleźli tu i teraz, po czym po takim dłuższym wstępie zapytałam każdą osobę, na ile lat się dzisiaj czuje. I to jest super proste pytanie. I wiecie, to jest też niesamowite, że pojawiają się odpowiedzi od 20, czy takie na tyle, ile mam lat, po to, że ktoś mówi, właśnie sobie uświadomiłam, że jestem tak zmęczona, jakbym była 70-latką. To jest niesamowite. Mam 20, a naprawdę po prostu wykańcza mnie ta sesja, w której jestem. Tam akurat widzieliśmy się w czerwcu. Potem poprosiłam tę ekipę, żeby tak, no, przygotowałam taką długą taśmę, żeby stanęli w różnych miejscach odpowiadając na pytanie, kiedy zaczyna się starość. Robiliśmy też różne etiudy, no takie inspirowane różnymi tematami związanymi ze starością. Sanatorium, emeryturą, powstawały jakieś takie scenki, wcale nie tylko parodystyczne, bo to czasem tak idziemy do tego, żeby pomyśleć o czymś takim, ale one zawierały też bardzo głębokie myśli, pomagające tym młodym ludziom, no bo to byli ludzie, którzy mają 20 lat. Po pierwsze, to było takie niesamowite, dużo osób powiedziało, że zaczęło tęsknić za swoimi dziadkami albo myśleć o nich, ale też pozwoliło im na taki wgląd swojego myślenia, ja już się starzeję, czy jestem ciągle w tym procesie, czy czuję się jeszcze super młoda, co mnie tak męczy, kiedy będę w tej sytuacji, że będę właśnie trochę starsza i też na takie, tam było też trochę ćwiczeń takich stawiających ich w konieczności wyobrażenia sobie bycia w starości, czy zaproponowania jakiegoś gestu dla starości. No i to, że nagle no widać, że takie krótkie, to trwało 3 godziny zajęcia, pogłębiają w ogóle refleksję o starości przestrzeni dla osób starszych w no po prostu naszym świecie, tak, w codzienności. Więc myślę, że o to chodzi w działaniach pedagogiczno-teatralnych, że stwarzamy różne sytuacje, żeby osoby pracując twórczo, spotykając się też w mniejszych zespołach, mogły sobie same pomyśleć, co one tak naprawdę myślą o danym temacie. To jest bardzo poruszające wielokrotnie.
1: Czyli to jest takie eksperymentalne działanie, które daje nowe sytuacje, nowe perspektywy, czasami dosyć niecodzienne, dziwne, żeby tworzyć nowe jakości i widzieć świat z zupełnie innej strony, pogłębionej.
0: No też czasem poszerzonej, czasem może takiej, którą wiem, że mam w sobie, ale już zapomniałam, że to właśnie jest o tym.
1: Na pewno to uczy empatii, takiego tak. Też widzenia drugiego człowieka, tak. Bo mi jest bardzo bliskie takie fenomenologiczne widzenie świata i drugiego człowieka, to znaczy zastanawiam się zawsze, jak myśli i jak patrzy drugi człowiek na świat, a nie tak, jak ja go odbieram. I wydaje mi się, że to jest też taki klucz do takiego ćwiczenia się z empatii, które jest też pewnego rodzaju praktyką. Nie rodzimy się z empatią, tylko jej nabywam. Ale chcę jeszcze powiedzieć a propos tej starości. Magda Umar pięknie mówiła, że młodość przychodzi z wiekiem. I tak mi się wydaje, że właśnie jakby też takie zestawienie i takie odwrócenie trochę tej starości, takie odczarowywanie jest dzisiaj nam bardzo potrzebne. No i przede wszystkim zabawa. My trochę nie doceniamy zabawy.
0: Jej potencjału rozwojowego. To chcę powiedzieć.
1: Myślimy raczej o dzieciach. Dla dzieci zabawa,
0: tak, dzieci się mogą bawić,
1: klasy 1-3. No a przecież jest takie określenie homo ludens, hui tingi, który zakłada w swoim bardzo ciekawym tekście, że potrzebujemy zabawy, która jest na równi z doświadczeniem mistycznym, bo to właśnie poprzez zabawę wchodzimy w świat i przekraczamy samych siebie. Ona nam też pozwala zakotwiczyć się mocno tu i teraz. Dodam, że badania psychologiczne, także pewnie mówią, że buduje to nasze zasoby, odporność psychiczną, wytwarza różne substancje, które dają nam siłę i odporność na stres, a my tak mało się trochę bawimy. I teatr jest taką szansą,
0: jest,
1: żeby się bawić.
0: Jest. Ja uważam, że jest i też jeżeli słuchają nas osoby właśnie, które są po drugiej stronie, czyli są pedagogzkami, pedagogami teatru, to jeszcze również im chcę przypomnieć, bo czasem, wiecie Państwo, akurat animacja kultury czy pedagogika teatru to są też takie dziedziny, które jest taka tendencja, że może to traktować mniej poważnie, bo to jest takie coś dla dzieci. I często sami jako osoby pracujące próbujemy udowodnić, jakie to jest ważne i jak poważne. Spektakle teatralne w Polsce też nas właściwie do tego zachęcają, ponieważ obecnie jest taki trend zajmowania się poważnymi, ważnymi tematami. I myślę, że właśnie to jest szczególnie istotne, żebyśmy wszyscy jako osoby pracujące w tym zawodzie mieli na horyzoncie zabawę jako naczelną zasadę, podstawę pedagogiki teatru. Że każdy temat można też omówić w sposób głęboki, ale jednocześnie nieobciążający, tak? Nie taki dociążający, taki, o, wiecie, myślę Państwo, o czym mówię, bo podejrzewam, że każdy z nas był w takiej sytuacji, kiedy nie udało się właśnie przełamać tego. I myślę, że pedagogika teatru właśnie robi to super i jest tam bardzo dużo potencjału, więc zachęcam nas wszystkich jako grupę zawodową, żebyśmy też tego odkrywali coraz więcej dla siebie samych.
1: Jakie miejsce w działaniach Instytutu zajmuje dziś pedagogika teatru? Wiem, że wspieracie pedagogów teatru w teatrach, ale też są rozmaite kursy szkolenia dla nauczycieli. Jest taki projekt Teatroteka Szkolna. Tak. Nauczyciele mogą zdobywać kompetencje i potem to wprowadzać w szkole. Robiliście sporo kursów w Opolu i w Teatrze Lalek i w Teatrze Dramatycznym. Nauczyciele w Opolu i w naszym regionie także pracują tymi metodami. Jak to wygląda dzisiaj? Z czego nauczyciele mogą korzystać? Może nas słyszą jacyś edukatorzy?
0: W tej chwili tak naprawdę najbardziej zachęcamy do tego, żeby zaglądać na portal Teatroteka Szkolna. Tam znajduje się ponad 400 scenariuszy, które promujemy rotacyjnie, no bo to jest ogromny zasób, z którego chcemy czerpać.
1: Do lektur,
0: do sytuacji, do tekstów, kultury, bardzo szeroko rozumianych.
1: Czasem do godzin wychowawczych.
0: Tak, ale też takie dobrostanowe warsztaty. Niektóre są zachęcają do tego, żeby się zainspirować przestrzenią szkoły, klasą, korytarzem, biblioteką. Część jest taka bardziej na zajęcia w terenie. Mamy też filmiki instruktażowe. Jeśli ktoś z Państwa dopiero chciałby zacząć przygodę z pedagogiką teatru, to są tam takie właśnie bardzo małe, czasem 15-minutowe, czasem 5-minutowe nagrane ćwiczenia, ale też sekwencje dramaturgiczne zajęć, takie większe, że można sobie popatrzeć, jak w ogóle o co chodzi z tą pedagogiką teatru. Bardzo do tego zachęcam.
1: Ale też wiem, że w tym roku została wydana książka o pedagogice teatru.
0: Tak, ponieważ my się zdecydowaliśmy na to, żeby trochę więcej uwagi poświęcić obecności czy promocji pedagogiki teatru właśnie w środowiskach naukowych, stwarzając też dla tej dyscypliny miejsce na więcej prestiżu. Pojawiło się właśnie w zeszłym roku, ukazała się książka Praktykując pedagogikę teatru, zbierająca teksty ponad 30 osób właśnie działających w obszarze pedagogiki teatru, a wiele z nich też to są takie badania angażujące środowisko, więc rzeczywiście wygląda na to, że jest to taki stan badań na teraz. Można sobie zobaczyć, jakie tematy pedagogów fascynują. Też powiem, że jest to na przykład etyka działań pedagogiczno-teatralnych z grupami, czy troska o dobrostan siebie jako osób pracujących, ale też grup, z którymi się pracuje. Nie tylko, takim tematem jeszcze parę lat temu była podmiotowość grup, z którymi pracujemy. Jak stwarzać sytuację, w której ludzie naprawdę mogą powiedzieć, co myślą w bezpieczny sposób i jak to przenosić na scenę.
1: Czyli można powiedzieć, że tam są nowe trendy myślenia o pedagogice teatru. Ta książka jest na stronie internetowej.
0: Jest dostępna w wersji do pobrania za darmo, więc bardzo zachęcam, żeby sobie zobaczyć. Można też w wersji papierowej, jeśli ktoś z Państwa preferuje, kupić na naszej stronie internetowej. No i też jeśli słuchają nas Państwo i chcielibyście sprezentować tę książkę komuś, to obecnie jest już w wersji hiszpańsko- i francuskojęzycznej. Niecałe teksty są tłumaczone, ale te najważniejsze właśnie mają taki fragment, bo wygląda też na to, że pedagogika teatru w Polsce, tak jak przywieźliśmy ją z Niemiec, to obecnie wykształciła różne trendy, które są ciekawe dla zagranicy. Więc też chcielibyśmy ją promować szerzej. Więc jest to bardzo, no taki ciekawy dla nas moment. Takim programem, który dla nas w Instytucie jest ważny i myślę, że jest też dosyć dobrze znany na Opolszczyźnie, choćby dlatego, że przez wiele lat toczyły się działania i w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora, ale też na przykład Fundacja Da Radę w Nysie organizowała turnusy kolonii letnich dla dzieci w ramach Lata w Teatrze. I to też jest takie środowisko, ponieważ to są kolonie, to tam też pracują wychowawcy, więc bardzo często grupy nauczycielskie się pojawiają, ale też angażuje osoby z domów kultury, edukatorów, artystów, bardzo dużo artystów z nami współpracuje. Można dostać środki na dwutygodniowe warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, w ramach których powstaje pokaz pracy końcowej. I rzeczywiście wokół Lata w Teatrze zbudowaliśmy ogromne środowisko. To jest program, który w tym roku ma 19 edycję. No, jest bardzo poruszające, że to już tyle lat zajmujemy się promocją. Wyobraźcie sobie Państwo, że jak zaczynaliśmy ten program, to on się zrodził z tego, że teatry instytucjonalne w Polsce były zamknięte w wakacje i nie sposób było przez 2 miesiące w ogóle jakkolwiek do tego pójść do takiego miejsca i zaczęliśmy się zastanawiać, jak je otworzyć. I to była właśnie taka myśl, że no to spróbujmy zaprosić tam dzieciaki, to jest czas, w którym one mają wolne. I rzeczywiście w tych pierwszych edycjach pojawiło się bardzo dużo teatrów instytucjonalnych, a potem naprawdę ten program rozlał się pięknym strumieniem na całą Polskę, bardzo ożywczo działa w wielu miejscowościach i w tej chwili jest też tak sformatowany, że 70% beneficjentów stanowią nowe organizacje, ponieważ chcemy uczyć ludzi, czy wspierać ich intencje podmiotowej pracy z dziećmi i młodzieżą, tak? Oddawania im okazji do tego, żeby mogły formułować swoje myśli w jakimś temacie i szukać sposobów, jak je mogą przenieść na scenę.
1: Czyli żeby były sprawcze, żeby uczyły się takiej współodpowiedzialności. To jest takie bardzo też poważne traktowanie młodego człowieka. Trochę to wychodzi też z teorii Normana.
0: Jana Normana, tak, reżysera Będzińskiego.
1: Tak, ale który też jest bardzo ważną postacią i odbywają się przecież i przeglądy i konferencje w Instytucie Teatralnym właśnie tego twórcy, tego myśliciela, który bardzo podmiotowo traktował młodzież i dzieci i eksperymentował jak na tamte czasy.
0: No bardzo, bardzo naprawdę dużo tworzył właśnie z dziećmi. To też było niesamowite, ale też na przykład jest to człowiek, artysta, Jan Dorman, który, proszę Państwa, jest bardzo ważny dla lalkarstwa w Polsce, ponieważ wyobraźcie sobie, że to on wyprowadził aktora zza parawanu. Do tej pory w taki sposób się grało, a to on odpowiada za tę rewolucję. Dzięki temu, jak Państwo patrzycie na spektakle lalkowe, za którymi wszyscy tęsknimy w Polsce i często się mówi, że teatr lalkowy chętniej gra w żywym planie niż lalkami, ale jeżeli mają Państwo interakcję między lalkami a animatorami, czy animantem a animatorem, mówiąc profesjonalnie, to jest zasługa tego człowieka. I bardzo często w takiej szerszej perspektywie, jeśli szuka się rewolucjonistów, innowatorów w Teatrze Polskim, no to właśnie tak się to zostawia. Grotowski, Kantor, Szajna, Dorman. Więc dla mnie to jest też no, bardzo poruszające, że można też widzieć osobę, która bardzo konsekwentnie pracował dla dzieci i młodzieży. Zrobił trochę spektakli adresowanych do starszych, ale ta publiczność młoda zawsze była dla niego absolutnie ważna. I dużo pracował w taki sposób, budując na przykład taki spektakl Kaczka i Hamlet, w których dzielił drużyny na żółtą i niebieską, w taki sposób, że do jednego przedszkola przyprowadzał na 2 tygodnie najpierw kaczkę żółtą, zachęcając dzieciaki, żeby opiekowały się tą kaczką, a do innego przedszkola przyprowadzał kaczkę niebieską, zachęcając inną grupę, żeby opiekowała się kaczką niebieską, i potem kaczki znikały i dzieciaki spotykały je na scenie. No i wyobrażacie sobie państwo, ponieważ te kaczki toczyły ze sobą wojnę, to dzieciaki też były od razu skonfliktowane. No i Dorman w taki sposób prowadził dramaturgię tego spektaklu, żeby kaczki mogły się pogodzić. Więc też dawał taką myśl dzieciakom, że nawet kiedy otacza nas właśnie taki świat antagonistyczny, kiedy zajmujemy wobec siebie antagonistyczne postawy, to możemy zrobić coś, żeby z nich wyjść. I on to pokazywał w teatrze. I no, myślę sobie, że taki współczesny Dorman jest nam bardzo, bardzo potrzebny, żebyśmy właśnie w taki sposób widzieli świat, tak, że to, że media promują skrajne postawy, to jest jedno, a to, że my w życiu możemy sobie pomyśleć, wejść w buty drugiego człowieka i pomyśleć sobie, dlaczego on tak myśli, zaciekawić się w ogóle tym, jak on widzi świat, z jakiego momentu wyrasta, co go troska, dlaczego akurat tak widzi rzeczy, no to jest taką postawą, którą możemy promować, jeśli... Ja zresztą uważam, że to jest postawa, którą musimy promować w różnych kontekstach, ale jeśli możemy to robić za pomocą teatru, to jest super. Dodam też jeszcze to, że to, co dla mnie w teatrze jest bardzo ważne, to, że to jest takie miejsce, które pozwala nam uruchamiać nie tylko mózg, ale też ciało. Tak na co dzień właśnie często się wypowiadamy i dbamy właśnie o swoją głowę, czy jesteśmy w głowie, tak się mówi. No a kiedy jesteśmy w teatrze, no to nagle widzimy się nawzajem w całej swojej postaci, tak? I że to w jakiś sposób, nie wiem, machamy, ja akurat dużo gestykuluję, więc tak o tym teraz myślę, ale też to, nie wiem, że przechodzimy, że w ogóle ciało dla teatru jest taką podstawą funkcjonowania, no też wydaje mi się, że takim wielkim, wielkim zasobem, wielką inwestycją w naszą przyszłość po prostu, no bo w związku właśnie z przechodzeniem do świata wirtualnego coraz mniej znajdujemy się w ciele i coraz mniejszą rolę ono pełni, a jest nam bardzo, bardzo potrzebne, bo to powiązanie emocji ze świadomością tego, w jaki sposób one się odbijają w naszym ciele, jaka jest relacja pomiędzy tymi światami, no jest absolutnie kluczowe dla naszego codziennego funkcjonowania i troski o swój dobrostan. Także no, przychodźcie Państwo na różne doświadczenia pedagogiczno-teatralne, dajcie sobie je. Jak słyszycie, dużo radości, zabawy i inwestycji w siebie samego.
1: Tak myślę, że to, co się dzieje w pedagogice teatru, właśnie ta praca z ciałem, z emocjami, też bardzo mocno wpisuje się w nurt, który jest od lat 60. zwrotu performatywnego.
0: Absolutnie.
1: Bo zmienia się teatr, zmienia się podejście do sztuki. Traktujemy ciało dzisiaj jako nie tylko przedmiot w sztuce, ale przede wszystkim jako laboratorium, które może badać, które może poszukiwać, które znaczy, które buduje przestrzeń. To jest niesamowita zmiana. I tak wracając do Dormana czy do Grotowskiego, naszego polskiego wielkiego przecież reżysera, jakie to było przenikliwe. Jak to wyznaczało nowe trendy i pedagogika też wyznacza dzisiaj nowe trendy, w ogóle myślenie o edukacji. Teatroteka szkolna, która nie tylko tworzy świetne materiały, jest także projektem wspierającym nauczycieli, bo można skorzystać z różnych warsztatów, odbywają się, nawet szkoły mogą do Was napisać i poprosić, prawda?
0: Nie do końca warsztaty. To teraz tak wygląda. Tak to funkcjonowało wcześniej, a teraz zdecydowaliśmy się na to, żeby zachęcać nauczycieli i nauczycielki do tego, żeby pracowały z najbliższymi im teatrami. I my wspieramy pedagogów, pedagogzki teatru z całej Polski, budując taki program Partnerzy Teatroteki Szkolnej, który jest rocznym programem najpierw szkoleniowym, a potem tutorskim. I w ramach tego programu to my zachęcamy te osoby, żeby świadomie budowały relacje z nauczycielami i nauczycielkami z regionu. Ponieważ my jesteśmy z Warszawy i docieranie do nas wszędzie wydało nam się trudniejsze niż zainwestowanie w rozwój osób lokalnych, z którymi Państwo macie kontakt. Także troszeczkę się to przesunęło, ale myślę, że właśnie w taką stronę, którą sami widzimy jako bardzo fajną, no bo to się bardziej opłaca, tak? Że nie musicie Państwo czekać, aż my dojedziemy do każdego miejsca w Polsce, tylko tak naprawdę ta oferta dla nauczycieli nauczycieli w teatrach jest bardzo, bardzo fajna, uważam, i ciekawa, i można też właśnie bezpośrednio powiedzieć tej pedagożce, głównie to są pedagożki dziewczyny, czego się chce, czego by się chciało. Teatry też piszą bardzo fajne projekty i proponują różnego rodzaju warsztaty dla osób, także teraz pracujemy tak i zachęcamy do tego, żeby zobaczyć, gdzie jest Państwa najbliższy teatr, czy w Opolu, czy w jakimś innym mieście w okolicy, czy Państwo macie blisko Wrocław, Częstochowę, Katowice, i zobaczyć, jaka tam pedagożka teatru działa, bo naprawdę są to tak przewspaniałe osoby, w ogóle o takim kapitale intelektualnym, wspaniałej wrażliwości i najczęściej też w ogóle chętne do tego, żeby po prostu opowiadać o teatrze, przybliżać teatr również pojedynczym widzom, więc bardzo zachęcam do takiego gestu, zobaczenia. Nie kto jest dyrektorem, tylko kto jest pedagogą teatru w danym miejscu.
1: Czyli to pokazuje, że środowisko pedagogów teatru w Polsce jest dzisiaj bardzo silne i to się też bardzo mocno rozwija. Wiem, że jest takie stowarzyszenie, które także gromadzi pedagogów, spotykają się, rozmawiają, wymieniają doświadczeniami i cały czas rozpowszechniają wiedzę, kontaktują się z nauczycielami. Oczywiście można się także i z nimi kontaktować.
0: No, z dumą muszę powiedzieć, że uważam to za jedno z naszych największych osiągnięć właśnie w instytucie, ale też w Warszawie, bo Stowarzyszenie Pedagogów Teatru działa w Warszawie, że rzeczywiście to jest takie środowisko, które jest widoczne. Też tak z ciekawości tak powiem Państwu, że kiedy pedagogika teatru pojawiła się w Polsce, to w ogóle była właśnie czymś nowym albo czymś, co jest nową nazwą na coś starego. Często osoby tak mówiły, ale doprowadziliśmy przez 20 lat do tego, że powstało bardzo dużo działów edukacji czy działów pedagogiki teatru, różnie się to nadal nazywa, a to, że są stanowiska osobne pedagogów teatru w instytucjach kultury w Polsce, jest już właściwie standardem. Więc taka ogromna zmiana, którą wykonaliśmy, jest naprawdę naszą zasługą, a do tego chcę powiedzieć, że to jest jedno z tych środowisk, które naprawdę bezwzględnie się wspiera i jest za sobą. Dzięki temu myślę głównie, że uruchomiłyśmy wiele edycji właśnie partnerów Teatroteki Szkolnej. To te ekipy tam co roku jest, co dwa lata organizujemy ten projekt. Miał już chyba 5 edycji, także jakaś setka pedagogów w Polsce na 100-kilkanaście teatrów, które mamy. Nawet jeżeli oni się trochę wymieniają, są po tym kursie i to są osoby, które w danej edycji jak ze sobą są, to naprawdę stają się kumplami, kumpelkami, mają wspólne grupy, wymieniają się doświadczeniami. Teraz sporo też osób z tej grupy zostało dyrektorkami, dyrektorami, nie jestem sama. Właśnie widziałam, że dzisiaj Daniel Arbaczewski w Toruniu odebrał nominację dyrektorską, także bardzo jesteśmy dumni z tego prężnego środowiska i to jest bardzo fajne, ale też jest to takie środowisko, dla którego organizujemy takie wydarzenie, które nazywamy checkpointy, że pod jakiś temat analizujemy w tym roku, to jaką wiedzę dla instytucji kultury przenoszą pedagodzy teatru. Myślę, że to może być bardzo ciekawe. Pojawi się też raport z badania, które właśnie obecnie prowadzimy, no żeby też pokazywać, jaki jest potencjał w czerpaniu z nas, z wiedzy naszej dla rozwoju instytucji kultury i społeczności wokół teatru, bo to, co my byśmy bardzo chcieli promować w instytucie, w pedagogice teatru, ale myślę, że w ogóle w społeczeństwie, to jest to, żeby teatry z jednej strony pokazywały spektakle, a z drugiej strony były otwarte i budowały wokół siebie społeczność.
1: I tak się dzieje, przynajmniej tak się dzieje w opolskich teatrach. Społeczność jest bardzo silna, wiem, że się spotyka, że jest bardzo też szeroka oferta, ale chciałoby się, żeby zajęcia teatralne były w szkole, by było coś, z czego właśnie wyprowadziła Justyna Sobczyk pedagogikę teatru, Theater in der Schule, czyli teatr w szkole, jako takie zajęcia, które są, no nie chcę nazywać tego obowiązkowe, ale marzy mi się, żeby standardem było w polskiej szkole to, że są zajęcia teatralne, że każdy młody człowiek ma spotkanie z teatrem, że może doświadczać sztuki w taki sposób, uczyć się rozmaitych kompetencji. W każdej szkole jest scena teatralna. Wiem, że w większości jest, ale żeby była taka profesjonalna z reflektorami scena teatralna, myślę, że wtedy nasz świat trochę inaczej by wyglądał. My mało mamy bardzo w polskiej edukacji sztuki, muzyki, plastyki i teatru. Dlatego tak bardzo ważne są właśnie takie miejsca, jak teatry, jak inne instytucje, które wspierają procesy edukacyjne, a tym samym zmieniają sposób myślenia o edukacji w Polsce.
0: To, co powiedziałaś, jest po prostu faktem. Tak jest i myślę, że to od lat trwa nieustanny lobbying na rzecz budowania takiej stałej ścieżki teatralnej w szkołach czy w placówkach oświatowych, no ale wydaje się, że to, co na razie jest możliwe, no to wciąż jest opieranie się na wspaniałych nauczycielach, nauczycielkach, którzy chcą robić działania teatralne, które właściwie, tak jak powiedziałaś, w każdej szkole się znajdują. Każdy robi jakieś spektakle, czy tam na zakończenie roku szkolnego, albo na rocznicę. Swoją drogą na teatrotece szkolnej też pokazujemy, w jaki sposób można to zrobić nietypowo i ciekawie, więc bardzo zachęcam, żeby zerknąć też do tych scenariuszy. No i no to nauczyciele i nauczycielki są tą obciążoną ze wszechstron grupą, która stwarza takie sytuacje bardzo podmiotowych, możliwych wypowiedzi, więc my im pomagamy w ten sposób, dając różnego rodzaju inspiracje, konteksty. Bardzo Państwa podziwiam i jestem wdzięczna Państwu za to, że sięgacie po te materiały, robiąc naprawdę ciekawe rzeczy z dzieciakami.
1: Bardzo Państwu dziękujemy i zachęcamy oczywiście do tego, żeby dalej kontynuować. Jakie inspirujące projekty pedagogiczno-teatralne realizowane są obecnie w Polsce? Co warto teraz obserwować?
0: Bardzo inspirujące rzeczy, może wymienię kilka miejsc. Robi Teatr Stary w Krakowie. Od wieczornych dyskotek przez bardzo rozbudowane działania dostępnościowe. Tam jest aż trójka pedagogów teatru, no i jest cały MICET, czyli takie interaktywne muzeum, w którym prowadzą zajęcia, no ale przede wszystkim właśnie ta praca z dostępnością jak najszerszą, też jest praca z osobami z niepełnosprawnością, Kasia Pepińska-Pietrzak za to odpowiada, ale też praca z młodymi ludźmi, z osobami studiującymi, Łukasz Zaleski, naprawdę wspaniale organizują rzeczy, więc do nich na pewno warto zajrzeć, w ogóle cały Kraków, jeżeli chodzi o dostępność, naprawdę robi dużo ciekawych rzeczy, MIK, Małopolski Instytut Kultury też organizuje fajne projekty, Dagmara Żabska, która wkrótce będzie realizować spektakl w Opolu, a pracuje w Teatrze Figur Kraków. Jest też takim adresem, do którego warto zajechać. Bardzo ciekawe rzeczy, bo tak staram się z regionu parę rzeczy opowiedzieć. Robi w Teatrze Ateneum w Katowicach Ania Nowak. Bardzo dużo projektów społecznych, angażujących no głównie lokalną społeczność ze Śląska. Myślę, że no, to jest inspirujące. Oni też jeżdżą ze swoimi spektaklami, na przykład z takim spektaklem Łysek z pokładu Idy jeździli w różne miejsca. Bardzo ciekawe rzeczy też się dzieją w różnych domach kultury. Bardzo zachęcam do śledzenia poszczególnych pedagogów. Basia Wiktorowicz chociażby, Wiktorowicz Wójcik, zdaje się, że takie jest pełne nazwisko, sprawdźcie Państwo. Ale też Julia Gleń, która tutaj pracuje u Państwa w regionie, wiem, że robi bardzo ciekawe projekty, także warto zerkać na różne ważne nazwiska. Bardzo fajne jeszcze, no to koniecznie muszę Państwu powiedzieć, we Wrocławiu jest bardzo wiele świetnych ośrodków, ja powiem tylko o dwóch. Jednym niezależnym teatrze Układ Formalny. Jeśli macie Państwo młodzież przede wszystkim na pokładzie, to nie wahajcie się zajrzeć właśnie pod ten adres. Świetna, alternatywna grupa, teatr niezależny, który działa w bardzo fajnym miejscu i który robi interesujące projekty, ale też warto zajrzeć do Wrocławskiego Teatru Lalek, z kolei dla drugiej grupy młodszej, gdzie jest Kasia Krajewska i Marta Kurowska. Obie w różny sposób zajmują się edukacją. Kasia Krajewska jest, zdaje się, szefową działu pedagogiki teatru, mają świetnie zbudowane warsztaty dla bardzo różnych grup. No reformę teatru z Michałem Zadarą Teatru Polskiego także robi pedagogzka i pedagog teatru Juliusz Lichwa, który teraz już zdaje się nie jest pedagogiem teatru, no ale po prostu bardzo dużo różnych osób rzeczywiście się pojawia, bardzo dużo ciekawych projektów, wszędzie są, także aż się boję nie wymienić różnych nazwisk, bo naprawdę wszędzie warto zajrzeć i jest tyle inspirujących projektów, że na pewno znajdziecie Państwo coś dla siebie. Warto przeglądać stronę teatrów, bo też teatr jest takim środowiskiem, w którym po prostu dużo się zmienia, bardzo szybko reaguje na rzeczywistość. Pojawiają się wciąż nowe oferty, wciąż nowe projekty. Można przyjść z klasą, indywidualnie, z grupą. Także no, warto obserwować, co się na bieżąco dzieje.
1: Czyli można powiedzieć, że pedagogika teatru zmienia sam sposób funkcjonowania współczesnych teatrów, bo bardzo dużo pedagogów teatru współpracuje już przy realizacji spektaklu i te działania są projektowane w czasie omawiania koncepcji teatru. Wiem też, że ty uczestniczyłaś w wielu takich sytuacjach. To jest niezwykle interesujące.
0: Tak, taką ostatnią sytuacją, w której uczestniczyłam, to był spektakl Królestwa w Teatrze Gulliver w Warszawie w reżyserii Justyny Sobczyk. Bardzo ważna dla mnie projekt, ponieważ autorką tekstu jest Marta Stańczyk z Teatru 21, które zresztą też warto poznać, która jest osobą w spektrum autyzmu.
1: To jest taki teatr, to dodamy dla tych Państwa, którzy być może po raz pierwszy słyszą tę nazwę. Teatr, który zrzesza osoby także z niepełnosprawnościami.
0: Przede wszystkim z zespołem Downa.
1: Tak, który otrzymał kilka lat temu bardzo ważną nagrodę, paszport polityki, stało się głośno w takim dyskursie o tym, że chcemy poznawać głosy bardzo różnych osób i już nie dzielić teatru na teatr osób z niepełnosprawnościami i nie, tylko raczej otwierać się na takie bardzo szerokie języki, szerokie konteksty i to jest też, wydaje mi się, taka nowa droga, taki nowy trend myślenia o języku teatru w ogóle.
0: Bardzo super, że to mówisz, bo jeszcze nie mogę przy tej okazji nie wspomnieć Janusza Orlika, który jest kuratorem polskiej sceny tańca, która już we wrześniu przed Państwem, który z kolei pracuje przy innym projekcie w Poznaniu, w Centrum Kultury Zamek, prowadzi Teatr Klucz imienia Wojciecha Deneki, we wspaniały sposób pracując z osobami z niepełnosprawnościami, tam akurat różnymi i właśnie też wnosząc nową estetykę. Myślę, że to obecnie jest jeden z najważniejszych teatrów osób z niepełnosprawnościami, a Janusz jest no wspaniałą zupełnie postacią, też świetnym choreografem, wspaniałym kuratorem, także macie dużo szczęścia, że w ten sposób możecie pracować. No ja tylko jeszcze dodam, że w przypadku tego spektaklu Królestwa, który właśnie był na tekście Marty Stańczyk, to co dla mnie było fajne, to przygotowanie przedprzewodnika z zespołem teatru, czyli takiego materiału dla osób w spektrum, bo myśmy zakładali, że też to będzie nasza grupa odbiorcza, to jest spektakl od lat 3, przygotowali się tam m.in. Pokój Wyciszeń, ale też właśnie taki przedprzewodnik, który mówił wszystko o spektaklu. Pokazywał, jak będą wyglądać aktorzy, jak wyglądają kolejne sceny, jakie wnioski można wysunąć z kolejnej sceny. To jest bardzo prosta opowieść o dwóch zakonnicach, które wyruszają w świat, mówiąc z grubsza, i spotykają różne postaci, owce, pawia, też schodzą pod wodę, uczą się ośmiornica, uczą się różnych rzeczy i my razem z nimi. Bardzo piękna, poruszająca opowieść, a ten przedprzewodnik właśnie też mi uświadomił, pomógł mi zrozumieć, że właśnie są ludzie, dla których to, żeby wejść do innego w ogóle budynku, którego nie znają na co dzień, jest tak wysokim stresem, że to jest taki materiał, który oswaja ich z tym, jak się tam będą czuły, mogą sobie lepiej wyobrazić to miejsce i lepiej się przygotować i dzięki temu mogą w ogóle przyjść do teatru. Jak Państwo wiecie, badania obecnie pokazują, że neuroróżnorodność bardzo wzrasta w społeczeństwie. To jest jakieś 30% osób obecnie, a w przypadku osób studiujących jeszcze więcej. Także no, wygląda na to, że to będzie taka rzeczywistość, z którą będziemy się mierzyć na co dzień i musimy się na to jakoś przygotowywać. Dla mnie to była taka przygoda. Polecam i spektakl, jeśli Państwo będziecie w Warszawie, ale też w ogóle zajrzenie do tego przedprzewodnika i też zastanowienie się za jego inspiracją, jak miejsca, w których Państwo pracujecie, mogą w ten sposób działać czy pracować.
1: Szanowni Państwo, zachęcamy do tego, żeby chodzić do teatru, żeby korzystać z tych bardzo różnorodnych form pedagogiki teatru i cytując chociażby Irvinga Goffmana, autora książki Człowiek w teatrze życia codziennego, no wszystko jest teatrem, cała nasza codzienność, wszystko dookoła jest pewnego rodzaju formą teatralizacji, konwencja, a skoro uczymy się przez całe życie, long life study, to ta pedagogika teatru jest chyba wpisana w naszą codzienność.
0: Mam nadzieję, że tak jest, ale ponieważ mamy się ku końcowi, zmierzamy ku końcowi, to jeszcze chcę powiedzieć i wyrazić swój zachwyt publicznością opolską. Jak może Państwo pamiętacie, Instytut Teatralny organizuje opolskie konfrontacje teatralne we współpracy z Teatrem imienia Jana Kochanowskiego i mam przyjemność już od 2 lat być właściwie na całych wydarzeniach i muszę przyznać, że to jak rezonująca jest publiczność opolska, ile widzę osób, całą widownię, to jest jeden z największych teatrów w Polsce, wypełnioną po brzegi spektaklami, które proponujemy, tyle osób zostających na dyskusjach, angażujących się, chcących się dzielić swoimi opiniami, świadczy to o tym, że to już bardzo duża opolska praca została wykonana i mam wielką wdzięczność dla Państwa, że chodzą Państwo do teatru. A jeśli ktoś jeszcze nie chodzi, to bardzo zapraszam. Zobaczcie Państwo, jak wspaniałe teatry macie u siebie i spotkajmy się w teatrze.
1: Tak mówiła Justyna Czarnota-Misztal, pedagogzka teatru i dyrektorka Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, rozmawiałem niedawno z pewnym kolegą, nie będę podawał jego nazwiska, który twierdził, że jego nazwisko się nie odmienia.
6: W ogóle mnie pan nie zaskoczył takim stwierdzeniem. Rzeczywiście wiele osób twierdzi, że ich nazwisko się nie odmienia. W praktyce, gdyby zajrzały te osoby na przykład do słownika, to okazałoby się, że ich nazwisko jest odmienne według określonego wzoru. Przyjęło się tylko w danej rodzinie, że to nazwisko się nie odmienia, a przyczyny mogą być różne. Jedną z przyczyn może być chociażby to, że to nie jest typowa odmiana, albo że w postaci odmienionej dane nazwisko brzmi dla osób je noszących być może dziwnie. Ale właśnie, użytkownicy języka bardzo często mają wątpliwości co do odmiany nazwisk. Odnoszę takie wrażenie, że im młodsi są użytkownicy polszczyzny, tym częściej te wątpliwości pojawiają się u nich. Dlaczego? Powodów jest kilka. O jednym z nich powiedziałam wcześniej. Ale są też inne. Chociażby to, że młodzi użytkownicy języka nie widują już nazwisk, między innymi rodzin, par małżeńskich, na wizytówkach przy domofonach, na kopertach, kartkach pocztowych, bo i listy, i kartki pisze się coraz rzadziej. Unikamy też podawania nazwisk na wizytówkach przy domofonach właśnie, nie mówiąc już o tabliczkach z nazwiskami na drzwiach mieszkań. Wracając jednak do pytania, zdecydowana większość nazwisk jest odmienna. Uznajmy za oczywiste, że polskie nazwiska zakończone na skazki, ckacki, dzkadzki w pisowni nie powinny sprawiać problemów i o nich dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Zajmijmy się nazwiskami też polskimi, ale o innych zakończeniach. Ze zdziwieniem obserwuję bowiem niechęć lub może niepewność co do odmiany nazwisk znanych nam i używanych od bardzo dawna, takich jak Nowak, Rogiewicz, Bohomolec. Nie powiemy przecież dostawa dla państwa Nowak, dla państwa Rogiewicz, dla państwa Przybysz na przykład też, czy Bohomolec, tylko dla państwa Nowaków, Rogiewiczów, Przybyszów. Ustalę to z panem Nowakiem, Rogiewiczem, Bohomolcem, Przybyszem. Chociaż musimy powiedzieć, że jeżeli ustalamy coś z kobietą noszącą te nazwiska, to powiemy, ustalę to z panią Nowak, z panią Rogiewicz, z panią Bohomolec, czy na przykład z panią Przybysz. W podanych przykładach rysuje się nam pewna prawidłowość. To samo nazwisko w odniesieniu do kobiety może być nieodmienne, ale w odniesieniu do mężczyzny odmieniamy je. Nie tylko polskie nazwiska podlegają odmianie, także obce. Pozostańmy może przy nazwiskach osób ze świata kultury. Mówimy przecież z Fryderykiem Chopinem, o Ludwiku Beethovenie, twórczość Wacława Havla, Toma Waitsa, filmy z udziałem Toma Hanksa i tak dalej. Wyjątkiem są nazwiska francuskie, akcentowane na ostatniej sylabie. Powiemy na przykład spektakl czy musical, jak na przykład Nędznicy, zrealizowane na podstawie powieści Wiktora Hugo. Gdy mamy wątpliwości, czy dane nazwisko się odmienia, warto zajrzeć do słownika i znaleźć hasło problemowe nazwiska. I wówczas właśnie ta sytuacja, o której pan redaktor wspomniał na początku, mogłaby doprowadzić nas do wniosku, że z pozoru nieodmienne nazwisko ma jednak swój wzorzec odmiany.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: O matko!
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Joanna Matlak. Mamy środę, jest kilka minut po godzinie 22, a to oznacza, że rozpoczyna się program O Matko. Program, w którym rozmawiamy o rodzicielstwie, o macierzyństwie, o tym, jak łączyć życie zawodowe z życiem osobistym, jak być dobrym rodzicem i nie zwariować. Trochę się uśmiecham, ale każdy rodzic wie, że łatwo nie jest, ale wszystko się da. Wierzę, że wszystko się da, tylko trzeba mieć na to sposób, plan i przede wszystkim pogodę ducha. Dzisiaj porozmawiamy o przeciążeniu mentalnym, o tym, że są osoby, które, chyba przede wszystkim mamy, które wiecznie o czymś myślą, wiecznie coś planują, bo wiecznie jest coś do zrobienia i przypomnienia. A potem się okazuje, że głowa jest mocno przeciążona i niestety dzieje się źle i odczuwa to cała rodzina. A po co? Wcale nie musi tak być. Za chwilkę moim gościem będzie pani Sabina Wolny, trenerka mentalna, która trochę nam podpowie, jak pracować nad sobą i co zrobić, żeby uwolnić się od tego nadmiernego planowania i myślenia. Zapraszam serdecznie, jesteśmy razem do godziny 23.
2: Wszystko, czego chciałam, widzę, jest.

0: Matko.
1: A gościem Radia Opole jest pani Sabina Wolny, trenerka mentalna. Dobry wieczór, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór, bardzo mi miło.
1: Chciałabym na początek, żebyśmy nieco rozwikłali, podali pewną definicję. Czym się zajmuje trenerka medialna, albo mentalna?
2: Tak, trenerka mentalna, bo to nie jest takie oczywiste dla wielu osób, z tym się po prostu bardzo często spotykam. Trener mentalny zajmuje się przede wszystkim tym, co jest w naszej głowie, czyli naszymi myślami, naszymi przekonaniami, naszymi wartościami, pracą generalnie z tym, co mamy między uszami, jak ja to nazywam, z naszymi myślami, to jest tak bardzo, bardzo ogólnie.
1: Praca nad naszymi myślami, tym, o czym myślimy, tym, czy się zajmujemy, tym, czym się przejmujemy też.
2: Tak, o tym też, czym się przejmujemy. Tutaj, jak wspomniałam przed chwilą, są to głównie właśnie przekonania, bo z tych przekonań często wynikają właśnie nasze nawyki, to jak postępujemy, to co robimy i często jest to na poziomie takim naszym nieuświadomionym. Po prostu jesteśmy nauczeni gdzieś z domu, wynosimy też różne rzeczy i bez takiego zastanowienia się, dlaczego w ogóle w jakiś określony sposób postępujemy, no wchodzimy w takie na dłuższą metę czasami obciążające nas tematy.
1: Bo można by zapytać, czy można zapanować nad swoimi myślami? Czy już mamy coś wdrukowane w głowie? Czy można nad tym, no właśnie, jakoś panować, pracować nad tym?
2: Tak, nad samymi myślami, nad tymi, jakie się w naszej głowie pojawiają, nie mamy jako tako wpływu, bo one po prostu się pojawiają. Ale możemy do nich podejść jak do chmur, które się pojawiają po prostu na niebie i pozwalać im przepłynąć, albo pozwalać im się zakotwiczyć, tak zatrzymać u nas na dłużej. Ale do tego potrzebne jest takie bycie po prostu, żeby w ogóle zauważyć. Dużo się mówi ostatnio o mindfulnessie, też o takiej uważnej obecności, bo ja myślę, że kluczem w ogóle do jakiejkolwiek zmiany jest to zatrzymanie i to uświadomienie sobie właśnie, co mnie uwiera, czy z czym mam problem, czy gdzie potrzebuję jakiejś zmiany. Bo bez tego, jakby idziemy w tym nurcie, w tym takim funkcjonowaniu nawykowym, w którym jesteśmy, ja mówię zawsze jak te chomiczki na tych kółeczkach, i tak szybko biegniemy.
1: Które się kręcą i nie wiedzą, gdzie biegną.
2: Nie wiedzą, gdzie biegną, a im szybciej karuzela się kręci, tym trudniej nam zeskoczyć, tak?
1: No właśnie, jak to jest z tym zatrzymywaniem? Jak to pani widzi z perspektywy, no właśnie, trenerki, która rozmawia z ludźmi, czy duży jest problem z tym zatrzymywaniem się?
2: Zdanie, które bardzo często słyszę, tak naprawdę są to trzy słowa, nie mam czasu.
1: Nie mam czasu.
2: No tak. I jak jesteśmy mamami i mamy dzieci, no ja już mam dwójkę nastolatków, 13 i za chwilę 15 lat, są inne wyzwania, tak bym powiedziała, bo nie wiem, czy jest łatwiej, czy trudniej, ale z tym brakiem czasu jest tak, że ja mówię, żebyśmy tak szczerze usiadły i się zastanowiły, czy naprawdę nie mamy czasu. Dzisiaj pochłania nas bardzo dużo, pochłaniają nas media społecznościowe. Można sobie też ustawić aplikację taką na telefonie, żeby sprawdzić, bo wtedy mówimy o faktach, tak? Nie, że nam się coś wydaje, czy ten czas jest, czy nie jest. Bo to jest na poziomie...
1: Sprawdzić na telefonie, ile na nim siedzimy na przykład?
2: Można na przykład sprawdzić. Aha. To jest jedna z opcji, ale taką najprostszą jest, ja jestem zawsze zwolennikiem kartki długopisu, też po prostu przyjrzymy się, jak wygląda nasz dzień, nie? Czy my po prostu rzeczywiście nie mamy tam czasu, bo na co dzień, jeżeli mówimy o przeciążeniu, to jakby po drugiej stronie jest też odpoczynek, tak? To, co ładuje nasze baterie. Często słyszę, że nie mam czasu, żeby usiąść albo poczytać książkę, albo po prostu porobić nic, jak to się mówi, nie? I wtedy proszę, żeby się zastanowić, jak wygląda tak naprawdę nasz dzień, ale tak całościowo. I my często dążymy do tego, że czekamy na weekend, albo na urlop, albo na wakacje, żeby te baterie naładować, nie? A tak naprawdę moim jednym takim ulubionym zdaniem jest: rób to, co możesz, z tym, co masz, tam, gdzie jesteś. I teraz warto by się zastanowić...
1: Czyli nie czekać na lepszy czas z odpoczynkiem.
2: Tak. Warto by się zastanowić, czy ja naprawdę, pijąc tą herbatę, tą kawę, cokolwiek, czy jedząc, czy ja nie mogę być w 100% tutaj przy tej herbacie na przykład, nie? I jak robię takie ćwiczenie często na warsztatach, właśnie to akurat jemy tam kawałek na przykład czekolady czy jakiegoś owocu i to zajmuje 5 minut, ale osoby w tym momencie mają albo zamknięte oczy, są takie tylko one i po prostu ten owoc czy ta czekolada, tak. I to zadanie polega na tym, że skupiamy się, koncentrujemy się tylko na tym. I okazuje się, bardzo często się z tym spotykam, jakby z tym feedbackiem drugiej strony, z tą informacją taką zwrotną po tym ćwiczeniu, że osoby nie potrafią uwierzyć, że minęło tylko 5 minut, a one doznały takiego po prostu wyciszenia i spokoju, nie? Czyli okazuje się, że my tak naprawdę nie potrzebujemy wiele, nie? Co jeszcze częste jest, nawet jak już siadamy i odpoczywamy, to nasze ciało znaczy zakładamy, że będziemy odpoczywać, to nasze ciało siada, ale głowa dalej biegnie.
1: No właśnie, bo ja chciałam zapytać, czy potrafimy odpoczywać? Bo to też trzeba potrafić.
2: Tak. Uczymy się, myślę, tego. Całe życie chyba się tego będziemy uczyć. I widzę jeszcze coś takiego, co tak trochę może pokutuje u nas też, chyba nie wiem, jak mają mężczyźni, ale u kobiet się z tym często spotykam, że ten odpoczynek traktujemy jak nagrodę. Dobra, zrobię to, tamto, to w końcu sobie usiądę. A tak naprawdę ten odpoczynek powinien być taką koniecznością. Takim zadbaniem o siebie. Takim podchodzeniem do siebie życzliwie. Jako do kobiety. I jeszcze takim dodatkowym tematem, który się często wyłania, jest poczucie własnej wartości. My się często wartościujemy ilością odhaczonych po prostu spraw. Zrobiłam to, zrobiłam tamto, to znaczy, że ja ogarniam, że ja jestem, że ja potrafię po prostu i że ja jestem, wow, taka tutaj super ogarniaczka wszystkiego, nie?
1: A tak jak spełnię tę listę, to wtedy jestem wartościowym
2: człowiekiem,
1: mamą, rodzicem?
2: Tak, to wtedy jestem wartościowym,
1: mamą, rodzicem.
2: Tak. Takie jest moje doświadczenie w pracy z kobietami, nie? I no krzywdzimy się w ten sposób też, nie? Bo tą wartość mamy niezależnie od tego, tak jak się urodziłyśmy po prostu, to tak jesteśmy wartościowe i nie potrzebujemy się punktować w żaden określony po prostu
1: tutaj
2: sposób.
1: A świat nam też chyba też nie ułatwia tego odpoczynku,
2: tak,
1: prawda?
2: Nie
1: bo
2: ułatwia.
1: Tych rozpraszaczy jest bardzo dużo.
2: Tak, szczególnie w mediach społecznościowych, prawda? Teraz widzimy wiele razy takie wyidealizowane życie. Po prostu kobieta, która ma zadbany dom, zadbane dzieci, sama jest zadbana i ja myślę, że nie gubi nas...
1: Jeszcze przy okazji realizuje 15 swoich pasji.
2: Tak, i właśnie ja myślę, że nie gubi nas dzisiaj ilość tych obowiązków, tylko bardziej stawianie sobie wysoko poprzeczki w każdej z ról,

0: takiego jak obciążenie mentalne. Cóż to takiego jest?
1: Obciążenie mentalne to jest właśnie to, że ta głowa cały czas nam pracuje, że się pojawiają myśli, wstaję rano i już myślę o tym, na przykład, nie wiem, co dzisiaj na obiad, pranie wstawić, zakupy zrobić. I ta głowa...
0: Planowanie.
1: Planowanie, tak. Planowanie i tutaj z pomocą może nam przyjść, często sama też korzystam i zawsze polecam, taka pamięć zewnętrzna, z której możemy korzystać. Mamy dzisiaj telefony, tam są notatniki, mamy terminarze, mamy kartkę, możemy to szczególnie przed spaniem, mówię, jak człowiek się kładzie, a tam po prostu ten kołowrotek leci jedno za drugim, żeby nie zapomnieć. Tak naprawdę idziemy spać, zamiast takie zrelaksowane, to już od razu z rano wstajemy gotowe do działania, do kolejnych rzeczy, żeby czegoś tylko nie zapomnieć, nie? A możemy się wspomagać takimi rzeczami typu właśnie terminarz, notatnik w telefonie, coś, co możemy oddać na zewnątrz.
0: Czyli z tej głowy przenieść na papier,
1: na przykład. Mhm. To jest jeden ze sposobów, nie? Kiedyś sama byłam uczestnikiem takiego warsztatu i właśnie prowadzący poprosił nas, żebyśmy wypisali wszystkie rzeczy, o których myślimy, i to są takie rzeczy, które niekoniecznie są pilne, ale które chcemy, o których gdzieś tam myślimy, żeby coś zrobić, nie? No, było moje zdziwienie spore, jak się okazało, że tę kartkę się zapisuje, tak. Mhm. Ale z jednej strony było to takie uwalniające z głowy, bo ja wiem, że tam mi to nie zniknie, a ja nie muszę po prostu o tym cały czas pamiętać, nie? Więc to jest też takie fajne.
0: A z drugiej strony być może jak się ma taką kartkę, no to tak, to jest pilne, to nie jest takie pilne, prawda?
1: Oznaczamy
0: sobie, co trzeba jutro, co nie trzeba jutro, co może poczekać.
1: Tak, i widzimy to z lotu ptaka, nie? Widzimy to z góry i widzimy, że to się kończy też, w sensie, że to ma jakieś ograniczenia, bo czasami w głowie, właśnie tutaj jeszcze trzeba zaznaczyć i to jest, myślę, takie też cenne, że to, co w głowie, nie zawsze jest faktem, nie? My sobie robimy te różne wyobrażenia i myślę, że to też się przyczynia do tego obciążenia takiego mentalnego, bo w głowie potrafi to naprawdę narastać do czasami kuli śnieżnej. A jak napiszemy i wtedy zadanie sobie pytania właśnie, na ile to jest, na ile ja sama jeszcze sobie dokładam, a na ile to jest rzeczywiście takie fakt, nie? Że teraz trzeba coś zrobić. Dobra, ojejku, teraz to jest takie trudne, tego jest tak dużo. I tutaj bym chciała też powiedzieć o znaczeniu słów, nie? Bo jeżeli my cały czas jesteśmy w tym kołowrotku i mówimy, nie mam czasu, jestem zmęczona, to się koncentrujemy też bardziej na tym braku, nie? I często jest tak, że się nawet w tym słownictwie, którego używamy, koncentrujemy na rzeczach, których nie chcemy w życiu mieć, tak? Mhm. A jakby tak to zamienić i odwrócić w drugą stronę i zacząć się koncentrować na tym, czego byśmy chcieli w życiu więcej, nie? Z tym jest też bardzo mocno związana praktyka wdzięczności, której ja jestem zwolennikiem, żeby właśnie rano dla leniuchów, że tak powiem, nie trzeba zapisywać, ale jestem zwolennikiem prowadzenia dziennika, po prostu zwyczajny zeszyt i zapisywać sobie rano, wieczorem trzy rzeczy, przynajmniej te trzy rzeczy. Za które jestem wdzięczny
0: tego dnia,
1: albo ogólnie w życiu. I naprawdę zaczynamy trochę inaczej się fokusować. Zaczynamy dostrzegać
0: więcej rzeczy.
1: Dzisiaj
0: udało mi się tam odmówić, jeśli na przykład ktoś ma problem z asertywnością.
1: Tak. I właśnie a propos słów, jeżeli już jesteśmy przy treningu mentalnym, to samo słowo udało mi się odbiera nam sprawczość, tak? Bo to nie był przypadek, że
0: Czyli
1: pani się udało.
0: Odmówiłam, a nie udało
1: tak,
0: mi się. Zrobiłam to.
1: Tak. I to na takim głębszym, nawet takim podświadomym poziomie pani rośnie, nie? Bo pani sobie dodaje, bo to było pani.
0: I to nie było dzieło przypadku, to spowodowałam.
1: Bo czasami
0: rozumiem.
1: Się tak mówi właśnie, udało mi się zdać egzamin, udało mi się tam zdać to prawo jazdy, no kurczę, gdybym się nie uczyła, gdybym nie chodziła na kurs, tak, ja mówię teraz tak ogólnie, no to by się samo nie zrobiło, nie?
0: No tak.
1: Czyli to by się nie udało.
0: Udało mi się bardziej pasuje do takiego, kto się wręcz przeciwnie, nie uczył, ale udało mu się zdać.
1: Tak, no właśnie, dokładnie,
0: cudem.
1: Nie? Tak, ale te słowa mają ogromne właśnie
0: znaczenie. Niebywałe to jest, jak to zmienia naprawdę
1: bardzo
0: znaczenie słów.
1: Bardzo takie i znaczenie słów, nie? I właśnie też jeszcze w tych słowach, które same do siebie mówimy, nie? My jako kobiety, no mężczyźni tam do siebie, ale teraz rozmawiamy o mamach, więc ile razy się tak, brzydko trochę powiem, tłamsimy też w głowie same, nie? I teraz taki przykład, jeżeli przychodzi do nas przyjaciółka i mówi, że jest zmęczona, nie? To co jej mówimy, to co jej radzimy? Co by pani poradziła przyjaciółce, jeśli jest zmęczona?
0: Najpierw to bym chyba chciała ją wysłuchać. Dlaczego ona jest zmęczona, tak sobie myślę. Niech się wygada dziewczyna.
1: Okej. Czyli dałaby pani jej czas.
0: Tak.
1: Żeby spokojnie mogła...
0: Żeby wyrzuciła też to z siebie. Mhm. Nie wiem, dobrze robię?
1: Tu nie ma oceniania, czy dobrze, czy źle. Bardziej poszłabym w kierunku... jak my traktujemy siebie, czy my siebie też traktujemy jako takie swoje przyjaciółki. Mhm. I

0: to my robimy w momencie same ze sobą, kiedy jesteśmy zmęczone.
1: Bo wie pani, dlaczego tak powiedziałam? Bo czasami, jeżeli zaczyna się komuś radzić albo tak, coś innego robić, no to wtedy ta osoba, może ona faktycznie tej rady nie potrzebuje, bo ona sama sobie poradzi tak, z jakimś problemem, ale potrzebuje po prostu...
0: bycia, tej bycia, obecności tak, tego drugiego
1: żeby
0: człowieka.
1: Żeby ktoś był, wysłuchał, a później już
0: i też tego
1: później
0: zauważenia,
1: będzie zbawiać świat.
0: Żeby być samemu zauważonym. Tak, nie, że to, że ktoś właśnie jest. Bardziej chodziło mi o to, że przyjaciołom często właśnie powiem, jakby z większą troską podchodzimy do nich, nie? Odpocznij, zadbaj o siebie, nie? Żeby to pani powiedziała, wysłuchałabym, dałabym czas. A same sobie lecimy z zadania w zadanie, nie? Nie zawsze sobie dajemy ten czas, żeby usiąść i po prostu zobaczyć, co tam jest, gdzie mnie uwiera, bo na dłuższą metę my możemy biec i te wszystkie obowiązki załatwiać fajnie, okej, być jakoś tam same z siebie zadowolone, bo się w ten sposób, tak jak powiedziałam wcześniej, może i wartościujemy, ale na dłuższą metę nasze ciało po prostu nam to gdzieś pokaże, nie? Gdzieś tam później jakimś spięciem, możemy być bardziej drażliwe, to się też odbija na resztę rodziny, nie? Więc takie dawanie sobie przestrzeni i czasu na to, żeby o siebie zadbać, w sensie takim, tak jak każda potrzebuje, bo tych narzędzi dzisiaj, tych różnych metod mamy na wyciągnięcie ręki bardzo dużo. Osobiście jestem zwolennikiem prostych rzeczy. To nie musi być teraz wyjazd do spa, nie wiadomo gdzie tam, co tam. To może być pójście na spacer. Tak jak powiedziałam, usiąść sobie spokojnie tą herbatę wypić, posiedzieć na balkonie, pójść na bosaka, potrafić
1: tylko pochodzić. Ale bez telefonu.
0: Nie? Ale bez telefonu, tak, nie?
1: Jak nas gubi dzisiaj scrollowanie.
0: Bardzo.
1: Czy pani też ma takie odczucia?
0: Tak, bardzo.
1: Nam się wydaje, że naprawdę gdzieś ta głowa jest nie wiadomo gdzie, a ona jest w 15 tysiącach miejsc. Tak. Znowu jesteśmy naładowani tymi informacjami.
0: Sami, nie? Bardzo dużo
1: bodźców
0: dzisiaj.
1: No właśnie, cały czas ten bodziec, ta dopamina gdzieś tam, prawda?
0: Ja myślę,
1: ale to tak nie działa.
0: Że te bodźce... one jeszcze dodatkowo trochę przeszkadzają usłyszeniu samego siebie, nie? Bo my cały czas nam się tam gdzieś coś odpala, że tam przeczytałam, tam widziałam, tam zobaczyłam. Ja od kilku lat praktykuję coś takiego, że jak wyjeżdżamy na wakacje takie rodzinne, to na ten tydzień, półtorej wyłączam Wi-Fi w telefonie. Mąż wtedy czasami jak prosi o nawigację, żebym zobaczyła,
1: nie ma szans,
0: ja mówię,
1: kochanie, wszystko
0: sorry,
1: włączone.
0: Musisz sobie odpalić na swoim telefonie, ja nie włączam, bo zaraz będą WhatsAppy, grupy, pikajki, po prostu wszystko tak, zacznie przychodzić. Spotkałam się z tym, z takim czymś w moim otoczeniu, że jak ja mogę nie wysłać zdjęć z wakacji, nie? Na przykład ja mówię, okej, wyślę, ale po, nie?
1: Jak wrócę.
0: I zobaczyłam różnicę, zobaczyłam, że ja się bardziej koncentruję na tym, gdzie jestem, widzę więcej, słyszę więcej, smaki są bardziej wyraziste po prostu i człowiek jest naprawdę bardziej uważny i też bardziej wypoczęty, bo samo to, że jesteśmy w innym otoczeniu, to już też jest dla nas, jakby tych bodźców jest więcej.
1: O tak,
0: nie?
1: Zmiana otoczenia tak, bardzo dużo.
0: A
1: robi.
0: Jeszcze jak gdzieś tam jest, po to gdzieś też wyjeżdżamy, odpoczywamy, żeby na chwilę się odciąć, być po prostu tam w tej takiej powiedzmy małej trochę enklawie rodzinnej i w tej innej przestrzeni, więc takie coś jest, myślę, bardzo dla nas wspomagające. Z jednym z warsztatów, pamiętam, na jednym z warsztatów jedna dziewczyna, kiedy o tym mówiłam, powiedziała coś takiego, że ona, ale jej chodziło bardziej chyba o odłożenie w ogóle telefonu, że zostawiła tam na pół dnia gdzieś telefon, że ona miała problem z tego tytułu, nie? Że tam ktoś z rodziny mówił, jak ty możesz telefonu nie odebrać, nie? Ja mówię, no nie dajmy się też zwariować, nie? Przecież oddzwonimy, jesteśmy, no nie znikamy z tej powierzchni jeszcze,
1: no
0: tak?
1: Właśnie.
0: Więc, a wiele spraw jest takich, które nie muszą być wykonane w tym momencie, one mogą spokojnie poczekać, nie? Wyłączam też Wi-Fi na niektóre weekendy. Po prostu, nie? I jak odpalam, pamiętam kiedyś taki poniedziałek, zawiozłam chłopaków do szkoły, siadam do auta, no dobra, teraz włączam to Wi-Fi i patrzę, tam 70 chyba dwie wiadomości, nie? Ogarnęłam to, w sensie przeczytałam, podpisywałam, co trzeba było, 5-7 minut i było po sprawie. A podejrzewam, że jakbym to zostawiła w weekend, no to siłą rzeczy gdzieś jak tam piknie, no człowiek jest ciekawy, tak?
1: Tak,
0: co tam
1: tak,
0: po prostu jest, co tam jest za wiadomość i to nas trochę chyba gubi. Jeśli nie podchodzimy do tego właśnie świadomie, to zarządza nami, nie? Jest też takie fajne właśnie zdanie, że to, co mamy uświadomione, tym zarządzamy my. A to, co jest, to, co mamy nieuświadomione, to kieruje nami, nie?
1: Ale to naprawdę warto się nad tym zastanowić, bo też w którymś momencie tutaj padło, że można sobie policzyć, ile siedzimy na telefonie. Ale no właśnie, to jest tak, może nie tyle wciągające, ale tyle rzeczy można dzisiaj załatwić przez telefon.
0: Tak.
1: Zakupy, rozmowy, tak, no wszelkie różne rzeczy, które no właśnie zajmują nam czas. Bo też widziałam taki ciekawy obrazek w internecie, mama siedząca na telefonie, I tak podpisane. Co widzisz? Mama siedzi na telefonie. A mama tak, robi zakupy, zamawia, nie wiem, jakiś tam prezent, planuje wizytę u lekarza, coś tam, coś tam, coś tam. I cała lista, prawda? Więc tak. Z jednej strony, no, ułatwienie duże, bo możemy za pośrednictwem tak, tej skrzyneczki czarnej załatwić. No, a z drugiej, no właśnie, jest spora pułapka.
0: Spora pułapka i... Też, tak jak pani powiedziała, nie? Chłopaki też czasami mówią, mamo, ty znowu na telefonie na przykład, nie? Ale ja, telefon jest też moim narzędziem pracy.
1: No właśnie.
0: Więc ja też potrzebuję im to komunikować, nie? Żeby oni też wiedzieli, że ja teraz tam nie oglądam różnych rzeczy, nie wiem, na mediach społecznościowych, tylko że ja w tym momencie pracuję. I teraz jest pytanie, czy my potrafimy same z siebie też sobie, okej, dobra, mam listę, pomaga też pisanie sobie, nie? Tych zadań, które są. I lecę zadanie za zadaniem, bo jak mi wskoczy jakaś reklama, czy przejdę, to już my nawet nie wiemy, kiedy zaszliśmy, jak daleko. Miałam tylko złożyć jakieś zamówienie, na przykład, a już oglądam jakieś inne rzeczy, nie? Jeśli się nie będziemy nad tym zastanawiać, no to będziemy dalej w tych mechanizmach funkcjonować. Ale jeżeli właśnie zaczniemy się zastanawiać nad tym, co robimy i jak to u nas funkcjonuje, przyglądać się temu, to my wiemy, co my chcemy zmieniać, tak? I wtedy mamy z czym pracować. Bo też jak ktoś przychodzi do mnie na trening mentalny, to ja zawsze mówię też, ja nie jestem panią, która obsypie złotym pyłem i po prostu za chwilę ktoś wyjdzie, tylko mamy narzędzia do pracy, ale żeby z nich skorzystać, potrzebujemy wiedzieć, z czym będziemy pracować, tak? Więc podobnie na przykład, jak już mówimy o tym telefonie, jest to, żeby sobie określić, jak to u mnie wygląda i w jakim kierunku ja idę i jaki efekt będzie mnie satysfakcjonował, nie?
1: Co potrzebuję przez ten telefon załatwić,
0: tak,
1: powiedzmy?
0: I co potrzebuję w ogóle zrobić,
1: okay,
0: nie?
1: Wykonałam pracę, tak. Odkładam.
0: Bo teoria jest teorią zawsze, w każdym przypadku i o tym się bardzo fajnie i łatwo i przyjemnie rozmawia, a praktyka często pokazuje, że no, może być, prosta rzecz może być wyzwaniem.
1: Ale widać się wśród ludzi, że to jest faktycznie wyzwanie, żeby ten telefon odłożyć?
0: Ja bym powiedziała, zależy na ile kto, jak mocne też jest, no nie chcę mówić o uzależnieniu, ale jak mocny jest ten nawyk, nie? Na ile my często po prostu i na ile w nim siedzimy, bo teraz się spotykam z tym, że jesteśmy w restauracji i fotografujemy, tak? Nasze jedzenie wysyłamy znajomym, wrzucamy na statusy. I gdzieś trochę mam wrażenie, tracimy to właśnie bycie, to takie po prostu. Nie? Że to jest takie coś, co nas troszeczkę może też i gubi.
1: Zawsze mówiłam, że telefony to jest taka pułapka. No ale cóż, no każdy z nas tak. Ma, każdy i już od najmłodszych lat, prawda?
0: Też nie, jakoś tak nie demonizujmy, że tak powiem, oczywiście, tych telefonów, tak. Bo one są też dobrym narzędziem. Wszystko
1: oczywiście.
0: Zawsze zależy od tego, w jaki sposób to wykorzystujemy, nie? Bo to nie można tak powiedzieć, że coś jest tak jednoznacznie
1: zostaw,
0: dobre.
1: Zostaw, wyłącz, w ogóle wyrzuć. No, nie, to do tego też nie namawiamy.
0: Tylko uczmy się umiejętnie po prostu z tego też korzystać, nie?
1: Chciałabym zapytać jeszcze o ten odpoczynek, bo pytałam, czy potrafimy odpoczywać. Jak już się tak usiądzie, ten człowiek usiądzie sobie sam ze sobą, no to właśnie mogą się różne myśli pojawiać i być może nie chcemy tego momentu, bo się boimy, bo nam coś ciało, głowa podpowiada. Jak już się tak wyciszymy, dojdziemy do siebie,
0: tak.
1: To może coś nieprzyjemnego się pojawi.
0: Tak, tak, tu się z tym zgadzam, też właśnie uciekamy też często, nie? Bo tak naprawdę możemy tam zobaczyć rzeczy, których byśmy wcale nie chcieli widzieć, nie? Perfekcjonizm często jest związany z tym, że się tak naprawdę boimy jakiejś oceny, nie? Że jak nie będzie perfekcyjnie, to ktoś mnie skrytykuje albo zwróci mi uwagę, więc dążę do tego, żeby nikt nie miał mi niczego do zarzucenia, tak? A tak naprawdę obciążam się coraz bardziej, bo... jak jest się mamą, jak jest się samemu w ogóle, to jeszcze inaczej. Człowiek ma trochę mniej tych rzeczy, nie? Do pilnowania. Jak się jest mamą, chodzi się do pracy, wchodzi się w te różne role, jest się w tych rolach tak naprawdę. Mamy pracownicy, szefowej, żony, partnerki. No to wtedy jest to trochę też trudniej, nie? Nam z tym. Także to jest takie też dosyć indywidualne, no.
1: Ale właśnie pomieszczenie tych wszystkich roli, prawda? Mieszczę tak bycie mamą, bycie żoną, prawda? No bo to też są dwie różne funkcje. Bycie właśnie pracownikiem, być może szefem, to też jest zupełnie coś innego. Przy okazji jestem, nie wiem, siostrą, córką, prawda?
0: Można sobie też wypisać w ogóle wszystkie role. Ja tak może dużo o tym pisaniu, ale jestem ogromnie zwolennikiem pisania,
1: tak.
0: Bo tam wychodzi...
1: Czasami jak się na papierze nie zobaczy,
0: tak,
1: to się w ogóle
0: ale
1: nie
0: nawet
1: zobaczy.
0: Chodzi o coś takiego, że jak my to zapisujemy, to nie zapisujemy tak szybko, jak myślimy, nie? Na myśl się pojawia pyk, jest. A jak zapisujemy, to potrafi do nas dotrzeć jeszcze więcej rzeczy, takich innego spojrzenia na jakąś daną sytuację i możemy też do tego wrócić za jakiś czas, nie? Więc jeszcze jak pani mówiła o tym, że się boimy czegoś po prostu usłyszeć. Tam też jest czasami, to tak z doświadczenia tylko, nie? Jest też taki trochę strach o tym właśnie, o tym byciu niewystarczającym. Z tym się wiąże też trochę taki nasz, taka powściągliwość przed proszeniem o pomoc. No bo wiele kobiet myśli, że jak prosi o tą pomoc, to że one same nie dają rady, nie ogarniają, że to jest jakoś tak, nie?
1: Może być przez to równoznaczne, tak.
0: A ja widzę w tej pracy dwie rzeczy takie, które mi się najbardziej wyłaniają, że ogólnie jako ludzie, już abstrahując, czy po prostu kobiety, czy mężczyźni, bardzo potrzebujemy bycia wysłuchanym, żeby mieć to, co pani powiedziała też wcześniej, nie? Żeby pani przyjaciółkę powiedziałaby, żeby usiadła i pani ją wysłuchała. To jest jedno. A drugie, to tak naprawdę mamy bardzo podobne problemy, nie? Inaczej je nazywamy. I później jak jesteśmy mało autentyczni, pokazujemy, że ogarniamy wszystko, nie? To druga osoba nie ma do końca tej przestrzeni na to, żeby pokazać, że ona też nie do końca, że ona sobie nie radzi, mało tego jeszcze czuje się gorzej, nie? Zawsze się śmiejemy z przyjaciółkami, jak się spotykamy, że zawsze po tych spotkaniach wychodzimy zdrowsze. Bo chodzi o to, że tak naprawdę...
1: Krąg przyjaciółek, tak, no nie ma nic wspanialszego.
0: Mierzymy się z podobnymi rzeczami i to nie jest tak, że tylko ja czegoś nie ogarniam, tak? Druga strona też sobie z czymś nie radzi. I gdybyśmy potrafili też tak, myślę, że dzisiaj kobiety też się w różnych obszarach w moim środowisku bardzo wspierają i to jest takie... pomagające każdej z nas też być w tych swoich różnych rolach po prostu też, tak? Że ja nie muszę dążyć do jakichś ideałów czy do jakichś perfekcjonizmów, bo po prostu to jest życie, nie? I czasami sama pani wie też, nie? Jak rozmawialiśmy wcześniej, jak się ma dzieci, nie zaplanujemy po prostu wszystkiego, nie? Dzieciaki też nas bardzo dużo uczą o nas samych, nie? Przede wszystkim chyba takiej cierpliwości i też takiej refleksji, patrzenia na to, teraz jak jesteśmy też w rolach mam, nie, to mamy takie, ja przynajmniej często mam takie powroty do tego, jak sama byłam dzieckiem i jak, i co myślałam codziennie o swoich rodzicach i zawsze jak mówiłam, że ja to dzieciom będę pozwalać, nie, na wszystko, nie. A teraz po prostu inaczej jest, ale chodzi o to, żebyśmy też mówiąc o tym obciążeniu jeszcze potrafiły też dzieci uczyć samodzielności, nie, bo takie oddelegowywanie zadań. Fajną sprawą jest taka metoda karteczkowa, że siadamy wszyscy przy stole razem i rozpisujemy wszystkie czynności, które się w domu robi, bo dzieci często nie wiedzą też, nie? Z tego też wynika nasze obciążenie, one się domyślać, one tylko widzą to, co pani powiedziała, że dziecko patrzy, czy ja mówiłam, nie, że z telefonem, ile rzeczy jest w domu do zrobienia, nie? I później bierzemy te karteczki
1: i z tej całej listy nagle się okazuje, że można to podzielić na trzy osoby.
0: Tak, a najpierw jeszcze można zrobić coś takiego, że te karteczki podzielić na to, co kto faktycznie robi z tych rzeczy, tak? I nagle się okazuje, że u kogoś jest tam, nie wiem, malutko, bo są dwie, trzy karteczki, a ktoś ma gąsienicę, nie? I samo to już jest takie obrazujące.
1: A ta druga osoba,
0: nie?
1: Oho, nie prześlizgnę się.
0: Tak, że możemy to właśnie podzielić. I kiedyś jedna z pań mi opowiadała, że zrobiła to z dzieciakami właśnie z rodziną w domu i później jak były święta Bożego Narodzenia, to córka sama przyszła też z karteczkami i mówi, mamo, będzie dużo roboty, trzeba podzielić obowiązki, nie? To jest fajne, uczmy też tego dzieci, nie? Bo zdejmujemy też z siebie.
1: A jak to jest z partnerami? Czy oni zauważają coś takiego jak właśnie obciążenie mentalne? Bo czasami też się z tym spotykam, że no nie powiedziałaś, że trzeba coś zrobić. Może nie tyle ja konkretnie, tylko gdzieś tam w internecie, w tych takich śmiesznych filmikach, nie powiedziałaś, że trzeba coś tam zrobić. No, pewne rzeczy wydają się oczywiste, prawda? Tak, tak. Ale różnie to bywa. Jak to jest z tym podejściem panu?
0: Ja jestem daleka od generalizacji, od wrzucaniem teraz panów do jednego worka i do drugiego worka. To nie, nie. To, co widzę i co jest chyba takim sporym wyzwaniem, komunikacja nasza, nie? Że my po prostu nie komunikujemy. I jeszcze te potrzeby pozostałych członków rodziny często stawiamy, nie wiem, z jakiegoś powodu
1: wyżej
0: przekonaniowego, niż czy swoje? Z domu wyciągniętego, tak, wyżej po prostu niż swoje, a my jesteśmy, nasze potrzeby są tak samo ważne jak każdego pozostałego członka rodziny, prawda? Więc kwestia też komunikowania tego, no ten chłopak, ten domyśli. Mąż, po prostu nikt się nie domyśli, nie? A później o co ci chodzi? Nie? I jesteśmy my obrażone, a on Bogu ducha winien, bo on po prostu nie wiedział na przykład, nie? Więc ja myślę, że tutaj takim dużym, dużym rozwiązaniem jest właśnie ta dobra, taka umiejętna komunikacja, bo my możemy powiedzieć, ale możemy też powiedzieć w taki sposób, że o, śmieci są do wyniesienia na przykład,
1: tak,
0: nie?
1: Rozmowy.
0: No są do wyniesienia, nie? A jeszcze są takie, jest taka koncepcja czterech uszu Fontuna, coś tak nazywa konkretnie. Chodzi o to, że my, każdy z nas ma inne uszy, na zasadzie takiej, że inaczej odbiera. I powiem dla przykładu, jeżeli na przykład ktoś mówi, wraca mąż z pracy i żona jest w domu i jest bałagan, nie? I mąż wchodzi do domu i mówi, ale tu bałagan. No i teraz jeśli ja słucham takim uchem relacyjnym, takim, które jest bardziej wrażliwe, to też odbieram to w stosunku, mogę to odbierać w stosunku jako do zarzut. Siebie, jako zarzut, że
1: znowu ja nie posprzątałam,
0: czy ja nie posprzątałam, nie? A jeżeli ja odbieram to takim uchem bardziej faktu, w sensie rzeczowym, aha, okej, okay.
1: No jest tak,
0: nieposprzątane,
1: jest,
0: no jest bałagan. I proszę zobaczyć, jaka jest różnica, nie?
1: Duża.
0: I więc ja myślę, że jeżeli się rozwijamy i ze sobą rozmawiamy i w ogóle ogólnie, jeżeli się zastanawiamy, no to możemy iść na inny poziom też i w tej komunikacji, w tej relacji z mężem, z dziećmi i same ze sobą też, nie? Ta komunikacja jest taka bardzo istotna chyba tutaj też w tym, nawet nie chyba, bo to chyba tu zbędne powinno być.
1: Pani Sabino, tak mi się wydaje, że puentą naszej rozmowy będzie słowo uważność.
0: Tak, tak, uważność.
1: Prawda?
0: I to zatrzymanie.
1: Zatrzymanie.
0: Ja bardzo lubię to zdanie, to słowa takie, uważna obecność. Że ja jestem tutaj, ale ja jestem uważna, nie? I się zastanawiam po prostu nad tym, co mi tam w duszy gra i czego też potrzebuję.
1: A nawet jeżeli doprowadziłoby to nas do być może mniej przyjemnych myśli, doświadczeń, to tak sobie myślę, że być może warto się z nimi zmierzyć, przepracować,
0: tak,
1: by one później do nas nie wracały albo przynajmniej tak nie bolały.
0: Tak, dokładnie. Czas jest też takim, nie? Tutaj czynnikiem, który... Jakakolwiek sytuacja, która nas w życiu spotyka, bo to też można pod to trochę podciągnąć, nie? Że doświadczam jakichś niefajnych emocji na przykład w tym momencie, czy lęków, czy myśli, ale one mogą minąć, nie? I jeśli ja to zostawiam, no to zamiatam trochę pod dywan, nie? A to kiedyś może wywalić z większą mocą, więc to pytanie, prawda, czy teraz nie lepiej się z tym teraz zmierzyć, czy później? A z drugiej strony, skoro ten czas mija i ja z tym coś robię, to ja po czasie mogę powiedzieć, nie? Okej, okay, to było mi wtedy potrzebne, ale dzięki temu dzisiaj jest inaczej, dzięki temu dzisiaj jest lepiej, bo ja tego nie zostawiłam, tylko coś z tym zrobiłam, nie? Bo te rzeczy, one nie znikają same z siebie.
1: No i nie.
0: I to my mamy tą sprawczość i decyzyjność, czy my z tym coś robimy, czy nie.
1: Uważność, praca nad sobą. O, tak bym zakończyła.
0: Tak.
1: Pięknie dziękuję pani Sabino. Naszym słuchaczom przypominam, że była z nami pani Sabina Wolny, trenerka mentalna.
0: Dziękuję bardzo, dobranoc.
1: Dziękuję ślicznie. O matko!

0: Radio Opole. Fale, które nie zawodzą.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest dziś przewodniczący Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w Opolu, poseł Kamil Bortniczuk. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Jak głębokie jest pęknięcie w Prawie i Sprawiedliwości?
2: No, wydaje się, że jest głębsze, niż byśmy wszyscy oczekiwali i chcieli. Ja cały czas wierzę w to, że jeszcze uda się je zasklepić i że odpowiedzialność za polską prawicę i za Polskę w kontekście bardzo złych rządów Donalda Tuska i koalicji 13 grudnia weźmie górę nad osobistymi ambicjami niektórych polityków i że uda się to wszystko jeszcze posklejać, bo bez dwóch zdań zdecydowanie więcej nas łączy niż dzieli. Natomiast no, dynamika ostatnich dni rzeczywiście pozwala zakładać każdy możliwy scenariusz, w tym i jakiś pewnie delikatny rozłam. Mhm.
1: Na ile delikatny to się okaże, bo tutaj szacunki się bardzo, te medialne szacunki różnią, wskazuje się na 45 parlamentarzystów, którzy mogliby ewentualnie odejść z premierem Morawieckim.
2: No to oczywiście czas pokaże, mi się wydaje, że taką decyzję nie jest łatwo podjąć. Mogę mówić w imieniu parlamentarzystów z Opolszczyzny, że nie mam informacji, żeby którykolwiek parlamentarzysta z Opolszczyzny rozważał odejście z Prawa i Sprawiedliwości. To jest struktura, za którą odpowiadam i tutaj mogę mówić z pełnią odpowiedzialności. Natomiast cały czas wierzę, że jednak górę weźmie odpowiedzialność za Polskę, za polską prawicę, za polski ruch konserwatywny, szeroko rozumiany. I wydaje mi się, że też pod rozwagę rzucam tym, którzy chcieliby odchodzić, że historia pokazuje, że te ruchy raczej się nie udają. No, tak naprawdę historia pokazuje, że żaden z tych ruchów na dłuższą metę się nie powiódł i wszyscy ci, którzy próbowali z Prawa i Sprawiedliwości odchodzić, później do Prawa i Sprawiedliwości wracali.
1: Mamy dwa sondaże, w których pojawia się już ta domniemana formacja Mateusza Morawieckiego. W jednym to jest 2% z haczykiem, czyli dużo poniżej progu wyborczego. Drugi sondaż Ibrisu, gdzie ma 7, również
2: 6-9 chyba, tak. 6-9 z tego, co pamiętam, i 20 kilka mandatów poselskich, co też pokazuje, że tych około 40 parlamentarzystów no niekoniecznie nawet w tym lepszym założeniu sondażowym znajdzie się w następnym parlamencie. A myślę, że też taki cel po części im przyświeca. No tak jak mówię, to są trudne dni zapewne przed nami. Ja cały czas wierzę, że jednak rozsądek weźmie górę. Wiem, że dojdzie co najmniej do jeszcze jednego spotkania Jarosława Kaczyńskiego, naszego prezesa, z premierem Mateuszem Morawieckim i że uda się jakoś te wszystkie różnice zakopać, zniwelować, a uwidocznić to, co nas łączy, czyli to, co ważniejsze, to, co piękniejsze. Podobnie zresztą, jak udaje nam się współpracować na Opolszczyźnie, nie bez oczywiście tarć ze Stowarzyszeniem Odnowa. Tutaj też tarcia były. Niektórzy mówią, że byliśmy prekursorami takiej uchwały, jaka zapadła ostatnio w Warszawie, bo też parę miesięcy temu podjęliśmy uchwałę o tym, żeby jednak nasi członkowie wybrali, czy są w Prawie i Sprawiedliwości, czy w Odnowie, bo inaczej takie podwójne członkostwo, podwójna przynależność do organizacji o charakterze politycznym rodzi w sposób oczywisty konflikty lojalnościowe, problemy organizacyjne. Mieliśmy to już ostatnio przy wyborach samorządowych. Chciałbym tego uniknąć przy kolejnych. Rozumiemy, że ktoś może być koalicjantem, no ale nie można być jednocześnie koalicjantem, jednocześnie w partii, która jest główną partią tworzącą koalicję.
1: Panie pośle, ale no, muszę o to zapytać. No, nie brak też takich teorii spiskowych, które sugerują, że to wszystko ustawka. Że to takie pozorne kłótnie po to, żeby przed samymi wyborami się zjednoczyć w świetle Jupiterów.
2: Myślę, że to nie jest ustawka i tutaj przede wszystkim harmonogram działań, tak zwany timeline, pokazuje, że to nie jest ustawka, bo pewnie w naszym interesie byłoby, żebyśmy nie mówili o Prawie i Sprawiedliwości, o tym, że są różne problemy wewnątrz naszej organizacji. Wolelibyśmy wszyscy jednak cały czas mówić o tym, co jest rzeczywistym problemem i dotyka każdego potencjalnie, a bardzo wielu naszych mieszkańców realnie, czyli problemów z ochroną zdrowia.
1: No właśnie.
2: Ze szpitalami, etc., etc.
1: Stąd też taka wątpliwość, no, bo z drugiej strony to pewnie przeciwnicy polityczni dobiją wam brawo w tym momencie, bo zajmujecie się sobą, a nie takimi kwestiami jak właśnie ochrona zdrowia.
2: Powtórzę po raz kolejny, że też wolałbym, żebyśmy jednak cały czas zajmowali się rzeczami ważnymi, tymi, które bezpośrednio dotyczą zdrowia i życia obywateli. No, trudno o bardziej wyrazisty obszar w tym zakresie niż ochrona zdrowia właśnie. Dlatego wierzę, że możliwie jak najszybciej zakopiemy te wszystkie wojenne topory, zakopiemy to, co nas dzieli, a będziemy eksplorować i eksponować to, co nas łączy, a łączy nas zdecydowanie więcej niż dzieli. No jednak musimy zawsze pamiętać, panie rektorze, że podstawową formą zaangażowania politycznego, i tak mamy zbudowany ustrój, tak mamy zbudowane prawo, mamy specjalną ustawę, mamy specjalne zasady związane z finansowaniem, mamy specjalne przywileje przy tworzeniu komitetów wyborczych, czy chociażby kwestie związane z finansowaniem z budżetu państwa, to jest partia polityczna. Partia polityczna to jest taka organizacja, która została stworzona do działalności politycznej. Różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje mogą sobie funkcjonować jako coś uzupełniającego, no ale nie jest to podstawowa forma prowadzenia działalności gospodarczej przewidziana w polskim prawodawstwie i w praktyce życia politycznego, najzwyczajniej w świecie. I z takim przesłaniem też chciałem się skierować do wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości, Teksopolszczyzny i nie tylko, że jednak partia polityczna powinna być zawsze podstawowym ośrodkiem lojalności, jeżeli chodzi o działalność polityczną.
1: Prawo i Sprawiedliwość poprze te ustawy, które w tej chwili będzie już rząd zaczął przeprowadzać, bo mamy z jednej strony tę ustawę wiążącą numer PESEL z zarobkami lekarzy, co ma pozwolić lepiej gospodarować pieniędzmi, z drugiej strony mamy też projekty przedstawione na rządzie, na przykład ten ograniczający do 240 zł brutto maksymalną stawkę godzinową lekarzy. To są dobre ruchy w dobrym kierunku, warte poparcia?
2: Popieramy kierunek, to jest bez dwóch zdań, że jest potrzebna regulacja dotycząca zarobków lekarzy, ponieważ to, co wychodzi na jaw w ostatnich tygodniach, to jest rzecz zatrważająca, tam jakieś absolutnie kosmiczne kwoty za godzinę, żeby tylko w papierach się zgadzało i żeby matematyka, nie wiem, 5 godzin razy 20 parę tysięcy, żeby tam wychodzą jakieś kosmiczne pieniądze, absolutnie nierealne, absolutnie nieracjonalne. I to jakby wszyscy mają świadomość tego, że tych lekarzy nie ma wtedy na miejscu, że oni są tylko, figurują w dokumentacji, pewnie w celu uzyskania czy spełnienia wymogów uzyskania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. No, kierunek jest dobry, natomiast zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Ja jeszcze nie znam szczegółów tych regulacji, więc będziemy się przyglądać i wtedy na bieżąco podejmiemy decyzję, czy takie konkretne rozwiązania będziemy popierać, czy będziemy proponować poprawki. Natomiast kierunek jest absolutnie dobry. Musimy iść w tym właśnie kierunku, żeby zarobki lekarzy w pewne ryzy złapać. Nie żeby zarabiali mało, żeby zarabiali godnie, adekwatnie do swojego statusu społecznego, adekwatnie do wykształcenia, do wysiłku, który włożyli w zdobycie tego wykształcenia, które przecież w przypadku lekarza, szczególnie specjalisty, to jest uczenie się przez całe życie, to jest oczywiste, no ale jest pewna też granica zdrowego rozsądku, to są jednak pieniądze publiczne.
1: No ale wasi oponenci polityczni mówią, że sprzątają po was, bo to Prawo i Sprawiedliwość ten system, który, no, którego efekty teraz zbieramy, wprowadziło.
2: No, panie redaktorze, my musieliśmy się mierzyć z COVID-em. To było coś, co było zupełnie niespotykane wcześniej, w czym nikt z nas żyjących, żaden z rządów nie miał doświadczenia, czyli w pandemii, w epidemii na taką skalę. Wówczas rzeczywiście wprowadziliśmy pewnego rodzaju dodatki dla lekarzy, ale chciałem przypomnieć, że ci, którzy teraz rządzą, rządzą już prawie 3 lata. Nie wiem, czy pan pamięta rząd Beaty Szydło, kiedy ona mówiła przez 8 ostatnich lat i już po roku wszyscy szydzili, dziennikarze i politycy wówczas opozycji, Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, mówili, ile ona będzie mówiła przez te 8 ostatnich lat, jak przecież już ona tyle rządzi. No nie wiem, czy państwo wiecie, ale Beata Szydło rządziła 2 lata i parę tygodni, niespełna z miesiącem. Oni rządzą już więcej. I ile jeszcze będą mawiać ludziom, że wszystko to, co robią, to jest sprzątanie po PiS-ie? No mieli 3 lata prawie, żeby to już dawno sprzątać, żeby tego problemu nie było, więc apeluję do państwa, żebyście się nie dali na tego typu zagrywki retoryczne nabrać. Oni już na tyle długo rządzą, że absolutnie zasługują na to, żeby oceniać ich w każdym obszarze życia społecznego ze skuteczności rządzenia, a nie dawać się brać na łatwe wymówki właśnie w takie w stylu, to wszystko wina poprzedników, a my tylko sprzątamy. No ile można sprzątać? Weźcie się do roboty.
1: A przyglądacie się tutaj na poziomie naszym regionalnym tym ujawnionym już planom dotyczącym reorganizacji sieci placówek zdrowotnych, szpitali, łączenia szpitali, konsolidacji?
2: Przyglądamy i się sprzeciwiamy z założenia, bo te konsolidacje to są tak naprawdę likwidacje odłożone w czasie, bo to konsolidacja to jest utworzenie z kilku podmiotów prawnych jednego podmiotu prawnego i później już bez udziału czynnika społecznego, organu prowadzącego, czy to chodzi o samorząd województwa, czy samorząd powiatowy, w zależności od tego, jakiego rodzaju jednostek ta konsolidacja miałaby dotykać, to już później bez udziału czynnika społecznego odpowiedniej rady, bez udziału obywateli w formie głosowania, udziałów w takiej sesji, czy sejmiku województwa, czy rady powiatu, bez możliwości wyrażenia sprzeciwu, decyzje po konsolidacji dotyczące zamykania kolejnych oddziałów, czy ich przenoszenia zapadają już w zaciszu dyrektorskich gabinetów i czynnik społeczny już wtedy nie ma nic do powiedzenia. Ja mogę się wypowiedzieć bardzo precyzyjnie na temat tej konsolidacji planowanej do przeprowadzenia jeszcze w tym roku. Tam jeszcze uchwała ta zasadnicza nie zapadła. Z tego, co wiem od starosty, bo otrzymałem taką pisemną odpowiedź na moje zapytanie, planują przedstawić taką uchwałę na przełomie 3-4 kwartału tego roku, no to mogę powiedzieć jasno, ta konsolidacja systemowo nic nie przyniesie.
1: Mówimy tutaj o Nysie
2: Głuchołazach. Szpital w Głuchołazach zarządzany jest bardzo dobrze, można powiedzieć, wręcz wzorowo. A mimo to, że ma bardzo zoptymalizowaną siatkę oddziałów, mimo to, że lekarze zarabiają rozsądnie i pielęgniarki i nie ma tam przerostu zatrudnienia, mimo to, że i w administracji nie ma przerostu zatrudnienia i ludzie zarabiają po prostu rozsądnie, mimo to, że oddziały są pełne pacjentów, on przynosi straty nie dlatego, że jest źle zarządzany, ale dlatego, że NFZ ma niedoszacowany wymiar płatności za usługi. No to jest bardzo łatwa perspektywa. No państwo sobie możecie wyobrazić jakąkolwiek działalność, jakim sklep, gdzie macie pełne półki, cały czas klientów, obsługujecie ich cały czas na bieżąco, cały czas jest ruch w sklepie, a sklep przynosi straty. No znaczy, że ceny są źle wykalkulowane.
1: Ale prawdopodobieństwo, że NFZ zwiększy wyceny, jest nikłe. Bo...
2: Ale musi być. Musi być, bo inaczej się nie da uratować. Znaczy, to co oni robią, mówię tutaj o rządzie, to jest doprowadzanie tylnymi drzwiami do prywatyzacji służby zdrowia i do tego, żeby ludzie za usługi płacili. Bo konsolidacja dzisiaj i płacenie premii za konsolidację jednorazowych, jeszcze nie wiadomo w jakiej kwocie, płacenie premii za zamykanie oddziałów, ma doprowadzić tylko do ograniczenia dostępności do tych świadczeń. A jak będą ograniczona dostępność, to siłą rzeczy ci, których na to stać, będą szukali w sytuacji zagrożenia swojego zdrowia i życia ratunku w prywatnej służbie zdrowia. To jest po raz kolejny to, co robili, kiedy rządzili w latach 2007-2015. Czyli próbują metodą faktów dokonanych doprowadzić do wyprowadzenia wielu pacjentów, w tym tych najbogatszych, do sektora prywatnego. To jest haniebne.
1: To wielu jest absolutnie niezgodne z interesem publicznym. Który promuje Konfederacja. No, wasz, mówi się, potencjalny powyborczy koalicjant.
2: No, my z Konfederacją nie jesteśmy jedną partią, nie zgadzamy się ze wszystkim, więc w tym aspekcie też się nie zgadzamy. No, służba zdrowia musi być publiczna, bo w przeciwnym wypadku biedniejsi ludzie będą skazani na to, żeby czekać w kolejkach, a najczęściej w nich umierać najzwyczajniej w świecie. Służbę zdrowia trzeba dofinansować, ale mądrze i jednocześnie z wprowadzeniem tego typu regulacji, o które pan rektor pytał, ograniczających zarobki w służbie zdrowia, bo to, co widzimy w ostatnich tygodniach, pokazuje, że ile byśmy miliardów do tej służby zdrowia nie wrzucili, no to potem papier wszystko przyjmie. To już nie będzie stawka godzinowa dla lekarza jakiejś tam w skrajnym przypadku 20 tysięcy. Może być i 120 tysięcy, a może być i milion. Prawda? Każdy chętnie przyjmie nieograniczoną kwotę na swoje konto, więc trzeba ograniczyć tam, pozatykać te dziury, przez które te pieniądze z systemu uciekają. Jak widać, najczęściej są to zarobki, a następnie na tyle dofinansować służbę zdrowia, żeby szpitale, które mają pacjentów, mają oddziały, nie mają przerostów zatrudnienia, nie mają przerostów wynagrodzeń, mogły normalnie funkcjonować i się utrzymywać. I takim szpitalem, mówię to z pełną odpowiedzialnością, jest szpital w Głuchołazach. Konsolidacja nie rozwiąże żadnego problemu tego szpitala. Zresztą szpital w Nysie też przyniesie straty, tylko powódź, dotacje wielomilionowe pozwoliły uniknąć tych strat w ostatnich latach. Na normalnej działalności ten szpital będzie przynosił straty.
1: Poseł Kamil Bortniczuk jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Ciąg dalszy tej rozmowy na stronie internetowej Radio Opole. Zapraszamy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Opole. Powoli zbliżamy się do godziny 6. Jacek Rodnik.
1: Cześć. Dzień dobry, kłaniam się. Mam wrażenie, że upału dzisiaj znów nie będzie.
0: Będzie.
1: Tradycyjnie.
0: Nie będzie.
1: Widziałeś to?
0: Tak, to jest maksimum, jakiego możemy się dzisiaj spodziewać. Nawet 17 według moich synoptyków.
1: Ostatnia dekada lipca.
0: I do tego będzie lało.
1: Reklamacja.
0: Tak.
1: Reklamacja. Nie chcemy takich wakacji.
0: Możemy spodziewać się solidnych opadów deszczu. No ale co zrobić? Robert Lewandowski zadebiutował w MLS-ie.
1: No i jak tam poszło, bo nie widziałem jeszcze.
0: No słabo. Znaczy przegrali, a Robert nic nie strzelił.
1: Ale wszedł na boisko chociaż?
0: Nie był, od pierwszej minuty. MLS to inna liga, wiesz, tam grał od razu. Szósta.
1: Wiadomości poranne, zaczynamy. W nich w południe spotkanie Morawiecki-Kaczyński w sprawie zażegnania impasów w Prawie i Sprawiedliwości. Wprowadzona od środy zmiana organizacji ruchu na estakadzie przy Makra w Opolu do końca miesiąca, w ekonomii podatek cyfrowy. Rząd ani myśli rezygnować z tego konceptu.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Jacek Rudnik.
1: Rozpoczynamy politycznie. W południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma spotkać się z byłym premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie zażegnania impasu w Prawie i Sprawiedliwości. Czwartek to ostatni dzień, w którym posłowie PiS mogą składać deklarację o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Rzecznik partii Rafał Bochenek stawia sprawę jasno.
3: Jeżeli tego oświadczenia nie złożę, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną. Każdy tutaj podejmuje decyzję samodzielnie, nie ma żadnego przymusu. Działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest działalnością sprzeczną z interesem Prawa i Sprawiedliwości, działalnością, która jest wykluczona przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w drodze uchwały.
1: Sylwia Gregorczyk-Abram, nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Senat zgodził się na jej kandydaturę, popartą wcześniej przez Sejm i zgłoszoną przez kluby Koalicji oraz Lewicę. Zastąpi w pełnieniu tej funkcji kończącego kadencję profesora Marcina Wiązka.
2: Informacyjne odparcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
1: Ostatnia dekada lipca pod znakiem dość niskich temperatur. W Opolu w tej chwili około 14. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które mogą pojawić się dziś w całej Polsce, także w opolskim. Będzie im towarzyszył silny wiatr, mówi synoptyk IMGW z Warszawy, Anna Gryszman.
4: W całym kraju spodziewamy się burz, przelotnych opadów deszczu, które miejscami mogą być intensywne, między innymi na wschodzie, północy czy południu Polski. Burzą będą towarzyszyły silniejsze porywy wiatru do 70 km na godzinę, ale nawet bez burz, bez wyładowań atmosferycznych, ten wiatr może być porywisty.
1: W Opolskiem dziś maksymalnie 19 stopni, no takie to lato w ostatniej dekadzie lipca.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Dwie osoby ranne w eksplozji butli gazowej na jachcie zacumowanym w porcie w Sztynorcie na Mazurach, przekazali strażacy w Radiu Olsztyn. Butla eksplodowała około 21:00, nie doszło do pożaru jednostki. Dwie z pięciu osób, które znajdowały się na tym jachcie, zostało zabrane do szpitala. Do końca tego miesiąca potrwają wprowadzone w środę zmiany w organizacji ruchu na obwodnicy Opola w związku z budową estakady i ronda przy Makro. Mówił o nich na naszej antenie w programie Radio Opole na wakacje rzecznikiem ZDA Mariusz Chałupnik.
5: Ten ostatni fragment ulicy Partyzanckiej, czyli od wjazdu do Makro, do obwodnicy północnej, jest wyłączony, całkowicie wyłączony z ruchu wraz z tą łącznicą, która prowadzi z ulicy Partyzanckiej w obwodnicę północną, tutaj w kierunku Bytomia, w kierunku mostu na Odrze. Ta tymczasowa organizacja ruchu ma obowiązywać, no tak jak zakłada wykonawca, jak rozmawiałem z kierownikiem budowy, maksymalnie do końca miesiąca. Istotna też informacja jest taka, że ten ruch autobusów MZK na linii Partyzancka-Sławice, on będzie utrzymany.
1: A koniec wszystkich prac drogowych w tej konkretnie części Opola na przełomie sierpnia i września.
2: Światowe agencje informują.
1: Najwyższe dowództwo irańskiej armii przekazało, że jeśli Stany Zjednoczone będą grozić Iranowi, to wstrzyma on cały handel ropą naftową w Zatoce Perskiej. Iran zaatakuje także, to również zapowiedź, infrastrukturę naftową, gazową, elektryczną i gospodarczą w regionie. Andrzej Poczobut zamierza wrócić na Białoruś. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki odwiedza obecnie Litwę, gdzie spotyka się z miejscowymi Polakami. Andrzej Poczobut w rozmowie z Polskim Radiem zaznaczył, że zamierza być w Grodnie 13 września. Tego dnia odbędzie się zjazd Polaków na Białorusi.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
1: 4 po 6.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
6: Joanna Matlak, dzień dobry. Rząd nie rezygnuje z podatku cyfrowego. Do końca lipca resort cyfryzacji przedstawi projekt, który obejmie zagraniczne giganty technologiczne działające w Polsce. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski mówi, że wiele firm czerpie korzyści z obecności na polskim rynku, ale nie daje nic w zamian.
7: Są w Polsce firmy, które czerpią miliardowe zyski, a nie dokładają się do rozwoju gospodarczego Polski. Kilka dni temu słyszeliśmy o karze dla AliExpress 550 milionów euro, a to jest właśnie przykład takiej firmy, która w Polsce wraz z innymi platformami sprzedażowymi ma ponad 11 miliardów zysków w każdym roku, a nie płaci tutaj podatków, nie zatrudnia tutaj pracowników, nie inwestuje. I to jest właśnie odpowiedź na tę rosnącą lukę podatkową.
6: Podatek cyfrowy ma wynieść 3%. Przez pierwsze lata jego obowiązywania do budżetu ma wpłynąć z tego tytułu kilka miliardów złotych. Spór zbiorowy w grupie Azoty. Pracownicy nie wykluczają strajku. Powodem jest niespełnienie postulatów, jakie związkowcy skierowali do zarządu chemicznego giganta. To przede wszystkim podniesienie płac i dodatku stażowego. Władze spółki tłumaczą, że w obecnej sytuacji finansowej nie są w stanie spełnić wszystkich oczekiwań pracowników. Rozmowę zaplanowano na 28 lipca. Czerwcowa sprzedaż detaliczna zaskoczyła pozytywnie. Była o 6,2% wyższa niż rok wcześniej. Analitycy spodziewali się wzrostu o 5,3%. Według ekonomistów konsumpcja prywatna utrzymuje solidne tempo wzrostu i wraz z istotnym ożywieniem w sektorze budowlanym i przemyśle da przyspieszenie wzrostu PKB w drugim kwartale do około 3,8 lub 4% wobec 3,5% w pierwszym kwartale.
2: Pogoda.
0: Bardzo zimny dziś będzie dzień jak na lipiec. 14 stopni na termometrach, maksymalnie 17 stopni możemy się spodziewać. Jaka jest szansa na opady deszczu? Całkiem wysoka. Będzie padać dzisiaj. 45% na opady o godzinie 7, o godzinie 10 też mniej więcej coś takiego, ale zaraz sprawdzę mapy IMGW i dokładnie będę wiedział. Jutro za to ma być cieplej, 21, w sobotę 26, w niedzielę 29.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A prawdziwe takie letnie ocieplenie ma nadejść w przyszłym tygodniu, kiedy to będziemy spodziewać się 27-31 stopni na termometrach. No bardzo ładnie to na ten moment wygląda. Dzień dobry, o poranku 6 po 6. Kacper Śnigurski, Paweł Oliwa.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: I mamy już 23 dzień lipca i 12 minut po godzinie 6 imieniny. Dzisiaj mogą obchodzić Brygida, Bogna i Apolinaria, a do tego Joanna, Jan i Bolesław też. Jeżeli zerkniemy do kalendarza świąt nietypowych, to mamy dzisiaj takie święto jak Dzień Włóczy Kija. No to mi się od razu Włóczy Kij kojarzy z muminkami. To święto wszystkich, którzy nie lubią zbyt długo przebywać w jednym miejscu, ale za to kochają wędrować, włóczyć się w poszukiwaniu przygód. Jako że Dzień Włóczy Kija wypada w środku lata, warto wybrać się na długi spacer. I mamy taki opis do tego święta właśnie. Jak poranek mglisty, wieczór przezroczysty. Bardzo eleganckie powiedzenie, które niewiele zmienia w naszym życiu. Natomiast moim gościem na pewno po godzinie 9 będzie Mirek Rymasz z klubu biegowego Odra Opole, z którym pogadamy troszeczkę o bieganiu, ale wcześniej będziemy mieli dobre informacje odnośnie tegorocznego Tour de Pologne, bo w szerokim składzie znalazł się nasz kolarz z Opolszczyzny Patryk Stosz, z którym na pewno jeszcze dzisiaj w poranku porozmawiamy przez telefon, no bo człowiek zapracowany trenuje, więc nie mógł wpaść. 774-541-541 to telefon do nas. Dzień dobry, o poranku.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi dla was.
1: Jeremi Sikorski i Ada w Radiopole.

0: 18 minut mamy już po godzinie 6 w Radiu Opole, no to zerkamy, co się wydarzyło 23 lipca. Zacznijmy od podstaw. 4:43 wschód słońca, zachód będziemy mieli około godziny 20:41. Dzień potrwa no już 15 godzin, nie 16, ale 15 godzin i 58 minut. Bogna, Brygida, Joanna, Kasjan i Żelisław też obchodzą imieniny. Natomiast 23 lipca 1343 roku podczas spotkania w polu pod Wierzbiczanami król Kazimierz III Wielki i wielki mistrz z zakonu krzyżackiego ratyfikowali pokój kaliski podpisany 8 lipca, na mocy którego Polska w zamian za zrzeczenie się praw do ziemi chełmińskiej, michałowskiej i Pomorza Gdańskiego odzyskała od państwa zakonu krzyżackiego Kujawy i ziemię dobrzyńską. W 1422 Władysław Jagiełło wydał w Czerwińsku przywileje dla szlachty. Natomiast w 1873 roku wysłano pierwszą na terenie obecnej Polski pocztówkę przedstawiającą widok na Śnieżkę.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
3: Wszyscy się na ciebie skarżą.
4: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
2: Zejdź mi z oczu.
4: Co za idiot.
5: Nie chcę cię tu widzieć.
3: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
6: Co z tobą jest nie tak?
4: Jesteś nikim.
3: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Pamiętasz tę piosenkę?
10: Jesteś legendą.
9: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
1: Reklama społeczna.
11: Reklama. Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
12: Po reklamie.

0: godzina 6:30 na zegarze. Najnowsze wiadomości w Radio Opole ma dla nas Jacek Rudnik.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Zażegnanie posłów Prawa i Sprawiedliwości celem mającego się rozpocząć w południe spotkania Kaczyński-Morawieckim. Czwartek to ostatni dzień, w którym posłowie ugrupowania mogą składać deklaracje o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń, jakich, jak chociażby Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, co budzi sporo emocji. W przeciwnym razie będą musieli oddać legitymację partyjną. Gminny magazyn zarządzania kryzysowego powstanie w Baborowie. Po uzyskaniu przez samorząd blisko 750 tysięcy złotych dofinansowania w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Obiekt zostanie wybudowany przy miejscowej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaopiniuje w piątek projekty rozporządzeń, które mają rozpocząć reformę systemu ochrony zdrowia. Resort zdrowia przekazał do konsultacji 5 takich rozwiązań. Niektóre z nich, jak chociażby maksymalna godzinowa stawka wynagrodzenia dla medyków, budzi sporo emocji. O 7:00 zapraszam rzecznik rządu Adam Szłapka o szansach przywrócenia rządowej interwencji w sprawie cen paliw oraz aeropiknik w Paczkowie. O 19:00 formalny start tej balonowej imprezy.
3: W tym roku wystartuje 16 drużyn w ramach podniebnych podbojów punktowych w ramach Puchar Polski.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach mamy teraz 14 stopni, maksymalnie dzisiaj 17 stopni możemy się spodziewać, 21 w piątek, w sobotę i w niedzielę 26-29 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 29 stopni w niedzielę to brzmi naprawdę obiecująco, natomiast 31 stopni w następny czwartek to już dobry moment na to, żeby zacząć narzekać na upały.

0: W Radio Polak popatrzymy na zegary, to mamy już 39 minut po godzinie 6 i to jest ten moment, kiedy ja zerkam, co tam w sieci słychać. No i muszę przyznać, że w naszej sieci, czyli jak wejdziecie na Facebooka Radio Pole, to możecie znaleźć naprawdę mnóstwo ciekawych informacji. Czy rezerwacja wakacji przez popularną platformę lub znane biuro podróży gwarantuje spokojny i udany wyjazd? Niekoniecznie, coraz częściej pojawiają się próby oszustw związanych z internetowymi rezerwacjami noclegów. O tym w programie Radio na Wakacjach opowiadała Małgorzata Płaszczyk-Waligórska. To powiatowa rzecznik konsumenta w Krapkowicach i Strzelcach Opolskich.
1: Miał być super basen, basen w remoncie, miało być parę metrów od plaży, były 2 kilometry. To zadośćuczynienie za zmarnowany urlop. Czego my możemy żądać? Jest taka tabela frankfurcka, która od wielu lat funkcjonuje. Zawsze sprawdzajmy na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy jest bezpiecznie w danym państwie. Sprawdzić to albo biuro podróży, albo dany obiekt. Jest też Google Maps, gdzie możemy wszystko sprawdzić, czy on istnieje, czy nie. Ubezpieczenie, to też jest ważne, że warto ubezpieczyć się od wszelkich sytuacji. To są skrajnie różne ubezpieczenia. Zbierajmy też dowody, jeżeli jest coś nie tak, róbmy zdjęcia, zgłaszajmy to na bieżąco. Uważajmy, co kupujemy, bo tam są nieprawidłowości i to znaczne.
0: Także uważajcie, jeżeli coś kupujecie, jeżeli kiedyś wam się zdarzyło zostać tak, no niestety, krótko mówiąc, oszukanym, to dajcie znać pod 774541541. Ja chętnie te informacje dalej przekażę, no bo wtedy będziemy mogli ustrzec innych przed takimi oszustami. A teraz w Radio Pole premierka Weronika Juszczak.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Pole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: w Radiopole. Za 14 minut będziemy mieli godzinę 7, także zerkamy, co tam słychać u Jacka Rudnika.
1: No, wszystko Jacku? W porządku, analizuję tutaj wszelkie prognozy pogody, żeby zobaczyć gdzieś więcej niż 19. Nie mogę znaleźć.
0: Nie, nie licz, że będzie więcej. Dzisiaj na pewno nie będzie, ale wiesz co, znalazłem pozytyw.
1: Mów.
0: Już ci mówię. Bo synoptycy poprawili te prognozy na później i tak, w sobotę 26, w niedzielę 29 i na ten moment uważają, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli 30.
1: A to wszystko 20. U nas mówisz, tak? O Polskie?
0: Tak, tak, tak.
1: Proszę bardzo.
0: Ale że pod w połowie przyszłego tygodnia takie 31 nawet może się pojawić.
1: W połowie przyszłego tygodnia, czyli za tydzień, biorąc pod uwagę sprawdzalność.
0: Dobra, dobra, dobra.
1: Terminówek i tak dalej. Nie brniemy, nie brniemy.
0: Trochę optymizmu, wiesz, ja naprawdę robię co mogę.
1: Nie, no jest w porządku.
0: I tak samo tyle tego optymizmu chciałbym wlać w kibiców Chicago Fire.
1: Na przykład, którzy przegrywają, mimo tego, że lewy na pokładzie do 63 minuty.
0: Ale widziałeś, jak tam jedna bramka dla Chicago wpadła?
1: No, gole są konkretne, ja ci powiem, że jestem ciągle...
0: Nie, ale to jedna była taka, że obrońca Interu podał do bramkarza, a bramkarz jak na orliku chciał kopnąć, nie trafił, no i samobój.
1: Bywa. Ja jestem ciągle pod wrażeniem jednego z goli, którego zdobył Kolejosz w tym wyjazdowym meczu z Orchus w walce o Ligę Mistrzów. Chyba to trzecia bramka była. Coś niewiarygodnego.
0: No
1: nie
0: można.
1: Do zobaczenia. Przewijać można i przewijać nieskończoność. Gdyby tak częściej trochę i niekoniecznie w polskiej lidze, ale też Polska Liga plus reprezentacja. To byłoby coś.
0: Ojej, to by było piękne.
1: Takie gole.
0: A co tam w wiadomości?
1: 7 godzina, zapraszam. Rzecznik rządu Adam Szłapka o szansach przywrócenia rządowej interwencji w sprawie cen paliw. Będziemy również sprawdzać przygotowania do aeropikniku w Paczkowie. O 19:00 formalny start tej dużej balonowej imprezy. Rosja i Stany Zjednoczone wracają do rozmów o wojnie w Ukrainie. Będzie również o Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. To jest nowy mechanizm Banku Gospodarstwa Krajowego dla samorządów. Sprawdzimy, jak będą mogli wykorzystywać te nieoprocentowane pożyczki, bo to jest taki najważniejszy atut tego, co proponuje bank.
0: No to są konkrety, których warto posłuchać w Radiopole.
1: Tak jest.
0: Za 12 minut godzina 7 i wtedy najnowsze wiadomości. Dzięki, Jacku.
1: Zapraszam, dziękuję.

0: Billy Ocean pięknie dla nas zagrał w Radiu Opole, ale teraz czas na najnowsze wiadomości, punktualnie o godzinie 7.
1: Zaczynamy w nich. Rzecznik rządu Adam Szłapka o szansach przywrócenia rządowej interwencji w sprawie cen paliw. Rosja i Stany Zjednoczone wracają do rozmów o wojnie w Ukrainie. Będzie również aeropiknik w Paczkowie. 19. Formalny start tej dużej balonowej imprezy.
2: W tym roku wystartuje 16 drużyn w ramach podniebnych podbojów punktowych.
1: Na zegarach mamy 7.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Jacek Rudnik.
1: Najpierw rzecznik rządu Adam Szłapka o szansach przywrócenia rządowej interwencji w sprawie cen paliw.
4: Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku. Funkcjonowanie tego pakietu to było około 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Bardzo drogi pakiet, bardzo dobry, bardzo skuteczny. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku paliw. I wtedy będą podejmowane decyzje.
1: Wysokie ceny paliw znów poważnie uderzają w firmy transportowe. O powadze tego problemu w kontekście tego, ilu przewoźników zawiesza działalność, będzie w wiadomościach o 8. Sylwia Gregorczyk-Abram, nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Senat zgodził się na jej kandydaturę, popartą wcześniej przez Sejm i zgłoszoną przez kluby Koalicji oraz Lewicy. Zastąpi w pełnieniu tej funkcji kończącego kadencję profesora Marcina Wiązka.
3: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Do podziału 23 miliardy złotych. Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. To jest nowy mechanizm Banku Gospodarstwa Krajowego dla polskich samorządów oraz przedsiębiorców. Jak wyjaśnia prezes BGK Mirosław Czekaj, do dyspozycji są długoterminowe pożyczki bez oprocentowania.
5: Mechanizm wsparcia inwestycyjnego polskich samorządów, tak żeby miały już dziś pieniądze na budowle ochronne, na zabezpieczenie inwestycji dotyczących budowli podwójnego zastosowania dróg, mostów na cele wojskowe.
1: Nabór wniosków już otwarto, potrwa do wyczerpania tej 23 miliardowej transzy.
3: Informacyjne otwarcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
1: Przed nami 12. aeropiknik w Paczkowie od dziś do soboty. Oprócz pokazów będzie rozegrany także balonowy Puchar Kraju. Loty będzie można oglądać m.in. na Stadionie Miejskim, zapowiada burmistrz Paczkowa Artur Rolka.
2: 12. aeropiknik i balonowy Puchar Polski. Mamy potwierdzenie, w tym roku wystartuje 16 drużyn w ramach podniebnych podbojów punktowych na Puchar Polski i 3 balony w ramach Fiesty, więc na paczkowskim niebie będzie naprawdę przez te 3 dni kolorowo. W czwartek o godzinie 19 otwarcie.
1: 12. aeropiknik w Paczkowie. Trzeba uważać, żeby nie odlecieć z tych balonowych wrażeń.
3: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
1: Robert Lewandowski już po debiucie w barwach Chicago Fire wystąpił od 1 do 63 minuty wyjazdowego spotkania z broniącym pucharu MLS Interem Miami. Bramki nie zdobył, jego zespół przegrał 2-3. A Odra Opole już sposobi się do piątkowego, pierwszego w nowym sezonie meczu Betclic pierwszej ligi. Rywalem niebiesko-czerwonych będzie na Itaka Arenie o 21:00. Arka Gdynia.
3: Światowe agencje informują.
1: Rosja i Stany Zjednoczone wracają do rozmów o wojnie w Ukrainie. W Manili na Filipinach ma dziś dojść do spotkania szefów dyplomacji Siergieja Ławrowa i Marco Rubio. Amerykański sekretarz stanu potwierdził te informacje w rozmowie z korespondentem Radia Swoboda. Starożytne miasto Tyr w południowej części Libanu trafiło właśnie na listę zagrożonych miejsc światowego dziedzictwa UNESCO. To konsekwencja izraelskich bombardowań, które uszkodziły również stanowisko archeologiczne z czasów rzymskich.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: A zimno jakoś tak dzisiaj będzie. Można trochę ponarzekać, jakby nie mam z tym problemu. 15 stopni teraz na termometrach, maksymalnie dzisiaj 17 stopni i może popadać trochę deszczu. W piątek od 11 do 21 stopni, w sobotę od 13 do 26, niedziela to nawet 29.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: A w przyszłym tygodniu ma być upalnie. Początek przyszłego tygodnia średni, ale połowa to już takie nawet 30 stopni na termometrach. 5 minut po godzinie 7 mamy w Radiu Opole. Kacper Śniegórski, Paweł Oliwa. Cześć, dzień dobry.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 10 minut mamy po godzinie 7, no to ja śpieszę z mapami IMGW i informacjami odnośnie opadów w deszczu. Bardzo konkretnie to mamy zestawione. Dosłownie, za moment. W całym naszym regionie możemy spodziewać się opadów w deszczu i one mają utrzymać się mniej więcej do godziny 9 w Opolu, ale na południu regionu cały czas ma taki deszczyk niezbyt mocny, ale jednak padać. Potem o 13 znowu przestanie padać w Opolu, na południu cały czas. A o godzinie 16 to ma lać w całym naszym regionie. I tak będzie to utrzymywać się mniej więcej do godziny 19 czy nawet 20, ewentualnie na północy regionu, czyli jakaś Byczyna, Namysłów. Tam mniej tych opadów, ale też dzisiaj mają występować. Natomiast około godziny 3 już te wszystkie chmury deszczowe sobie pójdą hen daleko. Także krótko mówiąc, parasolka to dzisiaj zdecydowanie nam się przyda. Miejmy ją pod ręką. Jak już u was pada, dajcie znać pod 774 541 541.

0: 16 minut mamy po godzinie 7 i to jest zmiana, na którą naprawdę wielu rodziców czekało, bo e-dzienniki działają w szkołach, ale to jest od prywatnych gości, dlatego za takie wersje premium, gdzie jest trochę więcej tych, powiedziałbym, podstawowych funkcji, trzeba już płacić. Natomiast tutaj ma być bezpieczny i bezpłatny. Taki ma być nowy e-dziennik przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Testy rozpoczną się we wrześniu. Na początku program trafi do kilkudziesięciu polskich szkół.
1: W pierwszej fazie system będzie gromadził i chronił standardowe dane, oceny nieobecności, usprawiedliwienia i korespondencję pomiędzy szkołą a rodzicami. Ale to dopiero początek zmian, zapewnia wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer.
2: To, co robimy w tej chwili, to jest element dużo szerszego działania na rzecz stworzenia takiego całego ekosystemu związanego, informatycznego, związanego ze szkołami. Żebyśmy w przyszłości mogli mieć cyfrowe świadectwa. Czyli żebyśmy mieli tak, że możemy, nie wiem, udostępnić w momencie, w którym kończymy klasę ósmą, świadectwo w postaci cyfrowej do szkoły, do której się dostaliśmy. Żebyśmy na studia mogli udostępnić. I to jest oczywiście nasz cel dużo bardziej odległy.
1: W pracach nad nowym szkolnym systemem teleinformatycznym bierze udział Ministerstwo Cyfryzacji. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: No powiem wam, że to brzmi bardzo obiecująco. Dla rodziców rzecz jasna, bo uczniowie mają trochę bardziej przechlapane. Dostają jedynkę, a rodzic o tym dowiaduje się nie na wywiadówce, tylko 30 sekund później.
3: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
4: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
5: czują się bezpieczne i kochane.
6: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
7: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
8: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
5: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
7: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
4: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
15: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: Reklama społeczna.
15: Reklama.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz. Odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
16: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
17: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
16: Inflacja mnie przerasta. Szukam oszczędności.
17: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
16: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
18: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
19: 3,17,41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8,11.
3: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie.

0: Radiopole. Już 7:30 na zegarach, dlatego sprawdzamy, jakie informacje najnowsze ma dla nas Jacek Rudnik.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Ceny ropy wyraźnie wzrosły po ataku na tankowiec u wybrzeża Arabii Saudyjskiej i kolejnych groźbach Donalda Trumpa pod adresem Iranu. O sprawie informuje portal ekonomiczny w Stanach Zjednoczonych CNBC. Inwestorzy boją się zakłóceń dostaw przez cieśninę Ormuz, którą jest transportowana znaczna część światowej ropy. Rozbudowa krajowej 45 Jełowa Zawada na półmetku. Widoczny jest już zarys nowego ronda na skrzyżowaniu z powiatówką Kulanowice-Węgry. Powinno być przekazane w użytkowanie zmotoryzowanym we wrześniu, a zakończenie wszystkich prac, czyli poprawa, znaczna poprawa komfortu kierowców w tym miejscu w 2027. Przez 3 dni Olesno będzie tętnić muzyką, sportem, atrakcjami rodzinnymi w ramach weekendowego Święta Miasta. Nie zabraknie koncertów, występów lokalnych artystów, strefy gastronomicznej i atrakcji dla dzieci. Wydarzenie będzie miało również szczególny charakter, a to ze względu na jubileusz 800-lecia Kościoła Świętego Michała. O 8:00 zapraszam. Ceny paliw poważnie uderzają firmy transportowe, niektóre zawieszają funkcjonowanie.
3: Przewoźnicy konkurujący ceną, no niestety mają coraz większy problem.
2: A w porannej rozmowie Radia Opole kwadrans po 8:00 polityczne pytania do przewodniczącego zarządu regionu Koalicji Obywatelskiej Roberta Węgrzyna. Na wokandzie tematów m.in. rezygnacja 8 radnych w Brzegu, mają zastrzeżenia do standardów obowiązujących partii.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach teraz w naszym regionie mamy 15 stopni i dzisiaj możemy spodziewać się całkiem sporo opadów deszczu. Dajcie znać, czy u was pada, bo według synoptyków tu, gdzie jestem, teraz pada. A według okna, przez które patrzę, nie pada. Więc naprawdę jestem ciekaw, gdzie pada, gdzie nie pada. Odpowiadajcie pod 774-541-541.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Jutro już na pewno bez opadów deszcza. Weekend ma być super cieplutki i bardzo przyjemny. 26-29 stopni na termometrach. To wszystko przed nami. Dzień dobry, o poranku w Radio Opole za 28 minut 8:00.

0: Za 22 minuty będziemy mieli godzinę 8. Irek Prochera pojawił się w naszym studiu.
1: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
0: Dzisiaj w błękicie. Popatrz, wymieniłem piąty kolor na mężczyznę.
1: Dzisiaj, proszę państwa, oprócz błękitnego nieba nic nam nie potrzeba.
0: A powiedz
1: nie
0: mi,
1: ma tego błękitnego nieba.
0: Czy tam pada, czy nie pada?
1: Na dwoje babka wróżyła, jak mówiono kiedyś na wsi.
0: Nie, bo chodzi mi o to, że ja patrzyłem na mapy synoptyków IMGW i na tych mapach widzę, że ale u mnie leje. Patrzę przez okno, to nie leje.
1: Nie leje, tak.
0: Co
1: to jest
0: chodzi?
1: Prawda ekranu
0: tak.
1: komputerowego i prawda, prawda, którą widzimy za oknem. Ja też widziałem, że są zapowiedzi, w innej aplikacji też sprawdzałem, że może popadać dzisiaj. No, faktem jest, że jest dosyć rzeźko. To takie eufemistyczne określenie, że po prostu jest chłodno. No z pewnością nie jest to temperatura, którą chcielibyśmy wiązać z 23 dniem lipca, czyli środek lata właściwie, a tutaj 16 stopni na ten.
0: Ale nie, spokojnie, bo już jutro będzie cieplej, w przyszłym tygodniu 30 mają się pojawić, ale pożyjemy.
1: Ale później znowu spadek.
0: No zapewne tak. A potem, jak to powiedział wczoraj Jacek, a potem już październik. Co za różnica.
1: No tak, to już z liście z drzew zaczną spadek.
0: A co tam w porannej rozmowie?
1: No właśnie, bo to jest ciekawe, że w polityce również wyczuwa się takie oczekiwanie na nadchodzącą jesień, bo po wakacjach ma ruszyć z pełnym impetem już kampania przedwyborcza, przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. No i dlatego już widać te pewne ruchy porządkujące w obrębie poszczególnych państw. Wczoraj rozmawialiśmy z szefem Prawa i Sprawiedliwości w regionie, no i tam także w PiS-ie taka próba sił pomiędzy frakcjami a władzami centralnymi. Dzisiaj naszym gościem w porannej rozmowie będzie Robert Węgrzyn, przewodniczący Zarządu Regionu Koalicji Obywatelskiej w województwie opolskim. No i tutaj też pewne ruchy porządkujące, bo mieliśmy chociażby głośną sprawę radnych Koalicji Obywatelskiej w Brzegu i rozwiązania brzeskich struktur Koalicji Obywatelskiej, więc będę pytał o to, czy to właśnie jest takie przygotowanie już, zwieranie szyków przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.
0: No to ja tylko przypominam, że poranna rozmowa w Radio Opole Kwadrans po godzinie 8, a do godziny 8 brakuje nam już tylko 19 minut. Dzięki bardzo, Irek Prochera.
1: Zapraszam.

0: w Radiopole. Za 9 minut będziemy mieli godzinę 8. No i teraz czytam, że o ile my upałów nie mamy, to jednak we Włoszech są potężne. Na wielkie upały wielki chłód. Rzym uruchamia specjalny program ochrony mieszkańców przed wysokimi temperaturami. W ramach akcji Il Grande Freddo miasto zamienia kina i przestrzenie kultury w klimatyzowane schronienia przed upałem.
1: Od czwartku przez najbliższe 2 tygodnie Rzymianie i wszyscy chętni mogą udać się do jednego z 11 kin na bezpłatny seans w klimatyzowanych salach. Filmy z repertuaru włoskiej kinematografii będą wyświetlane 2 razy dziennie. Na wielkim ekranie dzieła takich twórców jak Paola Cortellesi, Antonio Albanese czy Giovanni Veronesi. Otwarte będą także biblioteki i instytucje kultury, gdzie oprócz chłodnych pomieszczeń dostępna będzie bezpłatna woda. To dobre rozumienie roli miasta i jego odpowiedzialności wobec osób najbardziej narażonych na wysokie temperatury, a także konkretny sposób reagowania na kryzys klimatyczny, mówi Massimiliano Smerillo, rzymski radny do spraw kultury. Program przygotowany przez władze Rzymu ma nie tylko pomóc mieszkańcom przetrwać upały, ale także zachęcić ich do korzystania z oferty kulturalnej miasta. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Słuchajcie, tylko jak już traficie do tego kina, to jest taki fajny włoski film. Pościgi, strzelaniny i te sprawy, a jak będzie nudno, to się nie martwcie.
2: Spokojnie, zaraz się rozkręci.
0: A my w Radiopole za 8 minut będziemy mieli godzinę 8.

0: Radio Opole, zbliżamy się do godziny 8:00. To oznacza najnowsze wiadomości w Radio Opole 23 lipca.
1: Do końca tego miesiąca potrwają wprowadzone w środę zmiany w organizacji ruchu na obwodnicy Opola. Ceny paliw poważnie uderzają w firmy transportowe, niektóre zawieszają funkcjonowanie.
2: To przewoźnicy konkurujący ceną, no niestety mają coraz większy problem.
1: Na zegarach 8:00.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam Jacek Rudnik.
1: Zażegnanie impasu w Prawie i Sprawiedliwości celem numer 1 mającego się rozpocząć w południe spotkania Kaczyński-Morawiecki. Czwartek to ostatni dzień, w którym posłowie ugrupowania mogą składać deklaracje o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń, takich jak chociażby Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. W przeciwnym razie będą musieli oddać legitymację partii. No, o powadze problemu w tej opozycyjnej partii mówił na naszej antenie poseł Kamil Bortniczuk.
4: Cały czas wierzę w to, że odpowiedzialność za polską prawicę i za Polskę weźmie górę nad osobistymi ambicjami niektórych polityków i że uda się to wszystko jeszcze posklejać, bo bez dwóch zdań zdecydowanie więcej nas łączy niż dzieli. Natomiast no, dynamika ostatnich dni rzeczywiście pozwala zakładać każdy możliwy scenariusz.
1: W porannej rozmowie Radio Opole kwadrans po 8:00 też polityczne pytania do przewodniczącego zarządu regionu Koalicji Obywatelskiej Roberta Węgrzyna. Będzie mieć Ireneusz Pruchera.
5: Mieliśmy chociażby głośną sprawę radnych Koalicji Obywatelskiej w Brzegu i rozwiązania brzeskich struktur Koalicji Obywatelskiej, więc będę pytał o to, czy to właśnie jest takie przygotowanie, już zwieranie szyków przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.
1: Teraz kierowcy do końca tego miesiąca wprowadzone w środę zmiany w organizacji ruchu na obwodnicy Opola w związku z budową estakady i ronda przy Makro. Mówił o nich na naszej antenie rzecznik miejskiego zarządu dróg Mariusz Chałupnik.
6: Od dzisiaj ten ostatni fragment ulicy Partyzanckiej, czyli od wjazdu do Makro, do obwodnicy północnej, jest wyłączony, całkowicie wyłączony z ruchu wraz z tą łącznicą, która prowadzi z ulicy Partyzanckiej w obwodnicę północną, tutaj w kierunku Bytomia, w kierunku mostu na Odrze. Ta tymczasowa organizacja ruchu ma obowiązywać, no tak jak zakłada wykonawca, jak rozmawiałem z kierownikiem budowy, maksymalnie do końca miesiąca. Istotna też informacja jest taka, że ten ruch autobusów MZK na linii Partyzancka Sławice, on będzie utrzymany.
1: A koniec wszystkich prac drogowych w tej konkretnie części Opola na przełomie sierpnia i września.
3: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Ceny paliw poważnie uderzają firmy transportowe. Części przewoźników udało się podnieść cenę za zlecony transport towarów, ale i tak z niepokojem patrzą na sytuację na rynku paliw. Mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
7: Natomiast pamiętajmy, że weszliśmy w okres letni i jak co roku mamy tutaj spadek popytu na usługi transportowe, związany z tym, że część firm przechodzi na okresy urlopowe, więc mniej jest tych ładunków do przewiezienia, więc to przewoźnicy konkurujący ceną, bo w tej chwili rynek nie ma innej możliwości, nie widzi innej możliwości konkurencji, no niestety mają coraz większy problem.
1: Tylko w pierwszym kwartale roku z rynku zniknęło ponad 1200 firm transportowych. Wielu przewoźników nie likwiduje, tylko zawiesza licencje, czekając na poprawę koniunktury. Pogodowy zawrót głowy praktycznie na pół metku wakacji. Tak to wygląda. Synoptycy ostrzegają przed trąbami wodnymi nad Bałtykiem. Wiatr w porywach będzie sięgać 70 km na godzinę, co odpowiada 7 stopniowi w skali Beauforta. W Opolskiem też oczekiwanie na lato. Dziś maksymalnie na termometrach 19. Rosną jednak nadzieje na wyższe temperatury w trakcie najbliższego weekendu.
3: Światowe agencje informują.
1: Dyskusja o przyczynach konfliktu będzie możliwa dopiero, gdy zamilkną działa. Takie słowa skierował do rosyjskiej ambasador w Pradze, szef czeskiej dyplomacji Petr Maczinka. Zaznaczył, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie musi zakończyć się jak najszybciej. Potępił ostro rosyjskie ataki na ukraińskich cywilów. Andrzej Poczobut zamierza wrócić na Białoruś. Były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki odwiedza obecnie Litwę. Tam spotyka się z miejscowymi Polakami. W rozmowie z Polskim Radiem zaznaczył, że zamierza być w Grodnie 13 września. To tego dnia odbędzie się zjazd Polaków na Białorusi.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Bardzo brzeźki mamy ten poranek dzisiaj na Opolszczyźnie, trzeba przyznać, 16 stopni, 17 maksymalnie. Według synoptyków pada w wielu miejscach, ale patrząc przez okno to nie pada, to ja nie rozumiem. Jutro od 11 do 21 stopni, w sobotę i w niedzielę super ciepło, 29 nawet.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 5 minut mamy już po godzinie 8 w Radio Opole. Smith and Tell, Forgive Me Friend. Kacper Śnigurski przy mikrofonie, Paweł Oliwa program realizuje, a już za 10 minut poranna rozmowa Radio Opole.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Cześć, sąsiad. Jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.

0: Jak zerkniemy na zegary, to wychodzi nam, że mamy kwadrans. Po godzinie 8 przenosimy się do studia obok i startujemy z poranną rozmową Radio Opole. Tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest Robert Węgrzyn, przewodniczący zarządu regionu Koalicji Obywatelskiej, członek zarządu województwa polskiego.
3: Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
2: Panie przewodniczący, co będzie z Koalicją Obywatelską w Brzegu? Jest w ogóle Koalicja Obywatelska w Brzegu?
3: Oczywiście, że jest. Myśmy w tej sprawie wydali, panie redaktorze, komunikat i są sprawy, o których publicznie się nie mówi. Tak jak w rodzinie. Trudne sprawy się załatwia w rodzinie i nie biega się z nimi po mieście. Wydaliśmy komunikat i będę bardzo powściągliwy, jeśli chodzi o skomentowanie sytuacji naszej w Brzegu, powiem na bardzo dużym poziomie ogólności. Czy pan sobie wyobraża, że w Sejmie pada wniosek o wotum nieufności w stosunku do jednego z ministrów koalicji rządzącej, a posłowie głosują przeciw?
2: No, to niewyobrażalne.
3: Na drugi dzień takiej osoby nie ma ani w klubie, ani w partii. Brak wotum zaufania jest jasnym sygnałem na przyszłość. Nie chcemy z daną osobą pracować.
2: Mówimy o wotum zaufania dla burmistrz tak Brzegu, pani Wiolety.
3: Tak jest. Zarząd regionu podjął jednomyślną, jednogłośną decyzję, przedyskutowaną, skonsultowaną i na tym chciałbym poprzestać. No 7 sierpnia udaje się na spotkanie ze wszystkimi członkami Koalicji Obywatelskiej w Brzegu.
2: Mhm. No pan mówi, że zachowuje powściągliwość, ale radni miejscy tej powściągliwości raczej nie zachowują.
3: Ale radni już złożyli rezygnację, przynajmniej tak zakomunikowali na konferencji prasowej, nie są już członkami koalicji, więc mogą mówić co.
2: Wnioski
3: chcą. Ja jestem dwa do tej pory.
2: Aha, ale w międzyczasie był wniosek o ich usunięcie?
3: Wniosek do sądu koleżeńskiego, który się jeszcze nie odbył.
2: Czyli być może to trochę tak wybiegając w przyszłość radni uprzedzili pewne wydarzenia.
3: Bardzo możliwe, ale to nie wstrzymuje całego procesu. 7 się odbędzie spotkanie ze wszystkimi naszymi koleżankami i kolegami po to, żeby porozmawiać na miejscu.
2: A ta sytuacja w Brzegu to jest taki, możemy powiedzieć, element porządkowania struktur przed zbliżającymi się wyborami?
3: Wie pan, partia polityczna jest powołana do tego, aby władzę zdobywać, a nie żeby zabierać ją samemu sobie. Bo to jest pewnego rodzaju kuriozum. Są 3 głosowania w roku w każdej radzie. Radzie gminy, powiatu, w sejmiku, ale również w parlamencie. Są takie głosowania, które są świętością. To jest uchwała budżetowa, to jest udzielenie absolutorium i wotum zaufania. Każda partia polityczna ma swoje wewnętrzne prawo. Tym prawem jest statut. A ja będę bronił statutu jak źrenicy oka. Jeżeli są permanentne konflikty, statut mówi wyraźnie, jakie wnioski należy składać. Mhm. Więc trudno tu mówić o porządkowaniu. Po prostu w szerokim ujęciu, w szerokim zakresie pilnuje porządku statutowego.
2: Ale będą powołane na nowo struktury?
3: Oczywiście, że tak. I one, te wybory się odbędą jesienią i tutaj nikt nie będzie nikogo ani hamował, ani zachęcał. Koleżanki i koledzy muszą wybrać nowe władze w Brzegu. Spośród siebie.
2: Ci radni, którzy zrezygnowali, no też no, wykluczyli się jakby z możliwości startu w tych wyborach.
3: Oczywiście, że tak.
2: Aha. A co będzie, bo wiadomo, że burmistrz potrzebuje wsparcia tej siły politycznej, z którą jest związany. Co będzie z panią burmistrz?
3: No to już będą musieli, oczywiście trzymam kciuki za dobre decyzje w Radzie Gminy w Brzegu, ale to już jest zadanie pani burmistrz, aby indywidualnie z każdym radnym w tej chwili wypracować sobie takie relacje, aby znalazła w tej radzie większość. Nie dało się tego niestety zrobić do tej pory, co wszyscy widzieli.
2: Mhm. A przygląda się pan sytuacji politycznej w kraju?
3: Oczywiście, że tak. No jestem szefem regionu właśnie. Koalicji Obywatelskiej, więc trudno,
2: zresztą,
3: żebym...
2: To moje pytanie o te zbliżające się wybory parlamentarne właśnie dlatego się pojawiło, bo jest takie przekonanie powszechne, że po sierpniu, czyli po wakacjach, kampania wyborcza ruszy pełną parą, to pewnie też pani się przygląda, co u konkurencji słychać.
3: Trzymamy kciuki. Prawo i Sprawiedliwość jest tak świetną formacją polityczną, że powinny być co najmniej 3 takie partie, więc jeśli Czarnek założy swoją, Morawiecki założy swoją i PiS w jakiejś tam formule pozostanie, trzymamy za...
2: No, tutaj pan wyczuwam dużą dozę ironii, ale dzisiaj o 12.
3: No to jest polityka, wie pan.
2: Podobno spotkanie ostatniej szansy, Morawiecki i Kaczyński.
3: Wie pan... czy oni odgrywają jakiś teatrzyk, czy to są rozmowy faktycznie na serio. Jedno jest pewne, trwa permanentna walka o sukcesję po Jarosławie Kaczyńskim. Widać to gołym okiem. Jarosław Kaczyński w ostatnich miesiącach nie jest zbyt aktywny. Aktywne są osoby, które są dość wysoko w hierarchii partyjnej Prawie i Sprawiedliwości, więc to osoby, które są laikami w polityce, widzą to wyraźnie. Że to
2: jest Morawiecki jako szef największej partii opozycyjnej, to byłby dobry wybór z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej? Byłby groźniejszy niż Jarosław Kaczyński?
3: No, były prowadzone ostatnie badania, które pokazywały tam jakiś poziom poparcia dla formacji Morawieckiego i Czarnka. No,
2: niezbyt imponujące, bo to w granicach
3: 7%. Delikatnie mówiąc, szału nie ma i to jeżeli na starcie jest 6,5 czy 7%, to później już może być tylko w dół, bo to zawsze ten efekt pierwszy jest bardziej dostrzegalny przez wyborców, a później to słabnie. Jak to się potoczy, tak jak mówię, to, że tak powiem, ich problem.
2: Ale problemem Koalicji Obywatelskiej bez wątpienia i całej koalicji rządzącej jest sprawa ochrony zdrowia. Myśli pan, że ona, że to, co dzieje się dzisiaj wokół ochrony zdrowia, te próby reformowania, budowania na nowo systemu, mogą zaszkodzić Koalicji Obywatelskiej w wyborach?
3: Wie pan, to jest obszar taki, który dla każdej władzy był bardzo trudny, bo system ochrony zdrowia jest jednym z decydujących czynników, jeśli chodzi o poparcie dla partii politycznej i wydarzenia w ostatnim czasie wskazują na to, że w najbliższym czasie będzie toczyć się szeroka debata i szeroka dyskusja. Również u nas w województwie opolskim się taka dyskusja toczy, bo szukamy takiego rozwiązania, które przede wszystkim ułatwi możliwość leczenia pacjentom i tych proceduralnych spraw dla pacjentów będzie zdecydowanie mniej. Trudny obszar, z którym każda władza, każdy rząd, który podejmował, zawsze spotykał się z dużym oporem, bo wszyscy narzekają, ale jeżeli przychodzi do podjęcia decyzji, wtedy się ze środowiska medycznego podnoszą głosy sprzeciwu. No a tak się nie da zreformować.
2: Wspomniał pan o tych próbach reformowania również w naszym województwie. No, sporo emocji wywołała zapowiedź łączenia placówek zdrowotnych, chociażby w Opolu. No to takie medyczne flagowce.
3: Szukamy takiego rozwiązania, które po pierwsze w czasie wielomiesięcznego czy wieloletniego leczenia umożliwi pacjentom skuteczniejsze poruszanie się chociażby między szpitalami. Po to, żeby z jednego szpitala nie wypisywać, po to, żeby nie iść do lekarza po skierowanie do następnego szpitala, po to, żeby nie być przyjmowanym do innego szpitala. Ten proces chcielibyśmy dedykować pacjentom, aby on był dla nich po prostu przyjazny. To jest jeden z elementów naszej argumentacji, dla którego chcielibyśmy doprowadzić do konsolidacji w sensie administracyjnym, bo te jednostki nie stracą swojej podmiotowości. W sensie administracyjnym. Po to chociażby, żebyśmy mogli aplikować również po duże granty, po duże środki na zewnątrz, do funduszy ministerialnych, żebyśmy mogli konkurować z ośrodkami takimi jak warszawskim, katowickim czy poznańskim, dużymi ośrodkami medycznymi, bo zawsze w przedbiegach odpadaliśmy ze względu na wielkość naszych jednostek. Takie połączenie administracyjne spowodowałoby, że bylibyśmy równorzędnym partnerem po to, żeby pozyskiwać ogromne środki na rozwój.
2: No rzeczywiście w niedalekiej przeszłości mieliśmy takie sytuacje, gdy szpital aplikował o duże pieniądze i go nie dostawał, bo był za mały.
3: No bo był za mały. No i to jest jeden z argumentów, który kładziemy na stole i osoby sprawujące władze kierownicze w poszczególnych jednostkach z całą pewnością świetnie to rozumieją. Rozumiemy też pewnego rodzaju niepokoje, ale zarówno marszałek Szymon Ogłaza, jak i ja jako szef regionu Koalicji Obywatelskiej mówimy jasnym i otwartym tekstem. Nie ma tu absolutnie zagrożenia dla pracowników żadnego szczebla, każdego szczebla w tych czterech jednostkach, które znalazły się w liście intencyjnym, żadnego zagrożenia.
2: A jednak
3: odnośnie wynagrodzenia, odnośnie, no te pokoje, te niepokoje zawsze się pojawiają, bo zawsze są podejrzenia, że są tam jakieś nieczyste intencje ukryte w takich zamiarach. Ale naprawdę uspokajamy, że absolutnie tak nie jest. Chcemy optymalnego rozwiązania, szczególnie które jest dedykowane pacjentom.
2: Robert Węgrzyn jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Jak zwykle przenosimy się na drugą część tej rozmowy do internetu.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: do 9 na zegarach, dlatego teraz zerkamy, co tam słychać u Jacka Rudnika w jego wiadomościach.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Brak wotum zaufania jest jasnym sygnałem. Zarząd regionu podjął jednoznaczną decyzję, powiedział w porannej rozmowie Radia Opole przewodniczący regionu koalicji Robert Węgrzyn, odnosząc się do rozwiązania brzeskich struktur Koalicji Obywatelskiej, no i rezygnacji także 8 radnych z ugrupowania po nieudzieleniu wotum zaufania dla burmistrz na brzegu. 7 sierpnia przewodniczący regionu Koalicji Obywatelskiej spotka się z członkami ugrupowania w brzegu. Brzeskie struktury, jak zapewnił na naszej antenie, będą jesienią powołane na nowo. O mającym rozpocząć się w południe spotkaniu Morawiecki-Kaczyński Robert Węgrzyn mówi jednoznacznie: trwa walka o sukcesję po Jarosławie Kaczyńskim. Jak to się potoczy, to sprawa Prawa i Sprawiedliwości. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaopiniuje w piątek projekty rozporządzeń, które mają rozpocząć reformę systemu ochrony zdrowia. Resort przekazał do konsultacji 5 takich rozwiązań. Niektóre z nich, jak maksymalna godzinowa stawka wynagrodzenia medyków, budzi sporo emocji. O 9:00 przygotowania do inscenizacji Bitwy o Twierdzę Nysa, główne wydarzenia w Forcie II w sobotę, a w sporcie debiut Lewandowskiego w Chicago Fire.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach mamy 16 stopni, maksymalna temperatura na dzisiaj to 17, jeżeli chodzi o opady deszczu. To mogą występować dzisiaj, chociaż według synoptyków to nawet teraz pada, a za oknem nie pada, także nie wiem, jak z tymi opadami w końcu będzie. Jutro od 11 do 21 stopni, w sobotę 26.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 7 sierpnia Opole będzie miastem startowym 5. etapu 83. edycji wyścigu Tour de Pologne. Ale my wiemy, że jeden gość z Kluczborka pojedzie w tym Tour de Pologne, ale więcej o tym już niedługo.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Już niedługo, bo 7 sierpnia tego roku rzecz jasna Opole będzie miastem startowym 5 etapu 83. edycji wyścigu Tour de Pologne. No to kapitalna sprawa dla wszystkich fanów kolarstwa i nie tylko, żeby zobaczyć, jak oni śmigają, jak oni fruną. Chociaż te pierwsze takie etapy, ten początek honorowy jest zawsze bardzo spokojny, więc można się przyjrzeć i pomachać chociażby do, uwaga, Patryka Stosza, czyli naszego zawodowego kolarza z Kluczborka, bo poznaliśmy nazwiska 7 zawodników, którzy znaleźli się na wstępnej liście składu reprezentacji Polski na zbliżający się wielkimi krokami 83. Tour de Pologne. I po raz który Patryk, bo jest zresztą przy naszym telefonie. Cześć Patryk, witam cię.
2: Witam serdecznie.
1: Po raz który będziesz startował w turze?
2: Teraz po raz, no jak stanę na starcie, to po raz 6 wystartuję w Tour de Pologne.
1: No to jest fenomenalny wynik dla ciebie. I wiesz co, patrząc na twoje ostatnie występy, kiedy bywałeś najaktywniejszym zawodnikiem Tour de Pologne przez kilka lat, prawda, z rzędu, to możemy się domyślać, jaki masz plan na ten rok.
2: Tak, 3 razy byłem aktywnym. Raz zdobyłem też klasyfikację górską. No i w tym roku na pewno też będę chciał powalczyć o aktywnego. No zobaczymy, czy się uda, czy forma dopisze. Póki co jestem na zgrupowaniu w Livigno, więc przygotowuję się, więc zobaczymy, jak to będzie.
1: A jak ty masz teraz takie zgrupowanie? Bo to jest takie twoje indywidualne, nawet chyba możemy zdradzić, że to jest taki rodzinny wypad, jednocześnie treningowy, prawda?
2: Dokładnie.
1: I to ile ty jeździsz? Jak dużo jeździsz?
2: No to zależy, bo tu jestem na wysokości, to tak pierwsze 3 dni, to tak 4, to tak jeżdżę spokojnie, żeby się wprowadzić.
1: A co to znaczy spokojnie? Bo wiesz, spokojnie dla ciebie to nie jest wcale takie spokojnie.
2: No, takie początki to takie 2,5-3 godziny, pierwsze takie 3 dni, a później już, jak już się tak wejdę na te obroty i tak dalej, no to wiadomo, etapy są długie na Tour de Pologne, bo tam pod 240 km, czyli na pewno będę jeździł takie treningi po 6 godzin.
1: Aha, ale to powiedz mi to w kilometrach. Spokojnie to tak po 80 km, a niespokojnie to tak po 250 po górach, tak?
2: No tak, no trochę za dużo, no ale tak ze 180 po górach to na pewno będzie to tak czasowo, wiadomo, wyjdzie z 4,5 godziny, 6 godzin, nie? A niespokojnie, no to tak jak wczoraj to 70 km.
1: No aha, to jest taki dla ciebie taki wakacyjny przejazd, żeby sobie pozwiedzać troszeczkę.
2: Troszkę tak, we Włoszech to wiesz, słoneczko, góry, kawa włoska.
1: To ja się nie dziwię, a ty jak spalisz tyle kalorii, to potem możesz sobie pizzę jeść bez oporów praktycznie.
2: No pizzę to codziennie można tutaj, pizza włoska to dobra jest, tyle kalorii się pali dziennie to...
1: No właśnie, ile się pali dziennie, o to zapytam już za chwilę Patryka Stosza, który jest przy naszym telefonie.
3: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż, nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

0: Foster Team to zespół Patryka Stosza, czyli naszego kolarza z Kluczborka, który został powołany po raz kolejny, jak dobrze pamiętam, po raz szósty do startów Tour de Pologne i trzy razy z rzędu był najaktywniejszym zawodnikiem. To chyba cię bardzo cieszy, że przez Opole będziemy jechać w tym roku, prawda, Patryk?
1: Tak, bardzo się cieszę. Też mi bardzo zależało, żeby właśnie wystartować, no bo jak przez Opole, no to wiadomo, że prawie umie, tak? No bo to 40 kilometrów. Też miasto rodzinne, siostra mieszka i tak dalej, więc zależało mi na tym bardzo. No,
0: ale też od razu uspokojmy, bo tak, jeżeli jest meta w jakimś mieście, to jest fajne, ale to trwa dosłownie 8 sekund, jak wy tam przelatujecie i już się rozjeżdżacie. Natomiast te starty w tych miastach są dosyć niezwykłe. Opowiedz, jak to wygląda z waszej perspektywy.
1: No tak jak właśnie mówiłeś, że jak jest, nie wiem, meta, nie wiem, na przykład w jakimś tam, nie wiem, w Poznaniu przykładowo jest meta, no to kolarze wjadą, szybko przelecą i rozjeżdżają się do swoich tam autokarów i tak dalej. No a jak jest na przykład start, no to troszkę dłużej trwa, no bo kolarze przyjeżdżają tak 2 godziny do startu, troszkę się tam rozgrzeją i wiesz, wychodzą z tych busów. Więc
0: jeszcze
1: można
0: są te starty takie
1: zobaczyć.
0: Honorowe. Na czym to polega jakby?
1: Czyli tak, czyli na przykład jak mamy etap, nie wiem, tak jak tutaj na Tour de Pologne pierwszy etap jest 234, no to do tego dodajesz jeszcze 10 kilometrów honorowego, więc to jest taki, no 10 kilometrów spokojnie po prostu jedziemy i po tych 10 kilometrach
0: zaczynacie się ścigać, czyli to możecie nawet jeździć w kółko, żeby się pokazać kibicom, pomachać do nich,
1: nie,
0: o to chodzi.
1: To jest, nie, to jest start honorowy, czyli tam jest wyznaczone wszystko przez organizatora, jak jedziemy i tak dalej, więc no może być, nie wiem, dookoła, nie wiem, rynku jakiegoś, czy nie wiem, dookoła miasta zrobić rundkę i później start ostry jest. I to tak, no, tak jak mówisz, no.
0: Aha, no
1: to wszystko zależy od organizatora, jak organizator po prostu
0: do tego podejdzie.
1: Do tego podejdzie, tak.
0: A powiedz mi jeszcze taka rzecz, Tour de France oglądasz coś?
1: No, to rzadko. Teraz, nie, w sensie może w tym roku to tak, może jeden etap gdzieś tam oglądałem, ale tak to za dużo tego kolarstwa, więc
0: więc wystarczy. Więc wolisz sam jeździć niż oglądać, jak jeżdżą. Dzięki bardzo za rozmowę. Patryka Stosza będziemy mogli w Opolu na pewno zobaczyć w trakcie 5. etapu 83. edycji Tour de Pologne, która będzie startowała w Opolu już 7 sierpnia. Dzięki i spokoju na treningach.
1: Dziękuję bardzo. Radio Opole. Lecimy swoim rytmem.

0: jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
1: Reklama.
2: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk oraz Sedno. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
1: Po reklamie.
5: 23 dzień lipca. Dzisiaj mamy i zbliżamy się powoli do godziny 9. Czas na najnowsze informacje z kraju, regionu i świata.
6: W wiadomościach szef Koalicji Obywatelskiej w regionie Robert Węgrzyn o odbudowywaniu struktur ugrupowania w Brzegu i planowanym na południe spotkaniu Kaczyński-Morawiecki. W myśl przygotowania do inscenizacji Bitwy o Twierdzę Nysa, główne wydarzenia w Forcie II sobotę. W sporcie debiut Lewandowskiego w Chicago Fire, a slight disappointment, o lekkim rozczarowaniu piszą amerykańskie portale sportowe.
7: Wiadomości Radia Opole.
5: Szczegóły przedstawi nam teraz Jacek Rudnik.
6: Brak wotum zaufania to jasny sygnał, że nie chcemy z daną osobą pracować. Zarząd regionu podjął jednogłośną decyzję, tak powiedział w porannej rozmowie Radia Opole przewodniczący regionu koalicji Robert Węgrzyn, odnosząc się do rozwiązania brzeskich struktur ugrupowania i rezygnacji 8 radnych z ugrupowania po nieudzieleniu wotum zaufania dla burmistrza Brzegu. Jak zapewnił gość Radia Opole, brzeskie struktury koalicji będą jesienią powołane na nowo.
8: Te wybory się odbędą jesienią i tutaj nikt nie będzie nikogo ani hamował, ani zachęcał. Koleżanki i koledzy muszą wybrać nowe władze w Brzegu. Spośród siebie. A oczywiście trzymam kciuki za dobre decyzje w Radzie Gminy w Brzegu, ale to już jest zadanie pani burmistrz, aby indywidualnie z każdym radnym w tej chwili wypracować sobie takie relacje, aby znalazła w tej Radzie większość.
6: O mającym się rozpocząć w południe spotkaniu Morawiecki-Kaczyński Robert Węgrzyn mówi jednoznacznie, trwa walka o sukcesję po Jarosławie Kaczyńskim. Jak to się potoczy, to ich problem. Czwartek to ostatni dzień, w którym posłowie Prawa i Sprawiedliwości mogą składać deklaracje o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń, takich jak chociażby właśnie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Rzecznik partii Rafał Buchenek stawia sprawę jasno.
9: Jeżeli tego oświadczenia nie złoży, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną. Każdy tutaj podejmuje decyzję samodzielnie, nie ma żadnego przymusu. Działalność stowarzyszenia Rozwój Plus jest działalnością sprzeczną z interesem Prawa i Sprawiedliwości, działalnością, która jest wykluczona przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w drodze uchwały.
6: Teraz o miliardowych wpływach do budżetu państwa od zagranicznych gigantów technologicznych. Do końca lipca rząd przedstawi projekt ustawy o podatku cyfrowym, którym będą objęte zagraniczne firmy działające na polskim rynku. Największą przeszkodą może być jednak uzyskanie podpisu prezydenta utrzymującego dobre relacje z administracją Stanów Zjednoczonych. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Tanderski.
10: Są w Polsce firmy, które czerpią miliardowe zyski, a nie dokładają się do rozwoju gospodarczego Polski. Kilka dni temu słyszeliśmy o karze dla AliExpress 550 milionów euro, a to jest właśnie przykład takiej firmy, która w Polsce wraz z innymi platformami sprzedażowymi ma ponad 11 miliardów zysków w każdym roku, a nie płaci tutaj podatku.
6: Do piątku jeszcze tylko przyszli studenci Politechniki Opolskiej mogą składać dokumenty w punkcie rekrutacyjnym w łączniku przy Mikołajczyka. Na miejscu można też dopytać o wybrane kierunki, dowiedzieć się więcej o akademikach czy stypendiach. Teraz Nysa w weekend ponownie przeniesie się w czasie. Widowiskowe rekonstrukcje historyczne, przemarsz wojsk, forteczne atrakcje i niezapomniana, bardzo widowiskowa bitwa o twierdzę Nysa. Kulminacyjne wydarzenie dwudniowego programu w Forcie nr 2 o 20 w sobotę. Inscenizacja z 1807 roku z udziałem regimentów z Polski, Niemiec, Czech z okresu wojen napoleońskich.
7: Światowy akt. agencje informują.
6: Starożytne miasto Tyr w południowej części Libanu trafiło na listę zagrożonych miejsc światowego dziedzictwa UNESCO. To efekt izraelskich bombardowań, które uszkodziły również stanowisko archeologiczne z czasów rzymskich. Spotkanie szefów dyplomacji USA i Stanów Zjednoczonych, USA i Rosji w Manili na marginesie szczytu ministrów spraw zagranicznych Stowarzyszenia Państw Azji Południowo-Wschodniej. Marco Rubio i Siergiej Ławrow będą rozmawiać w godzinach południowych m.in. o wojnie w Ukrainie.
7: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
6: 4 po 9.
7: Sport w Radiu Opole.
1: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Po 23 latach GKS Katowice wraca do europejskich pucharów. Rywalem Gieksy w meczu drugiej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji będzie MSK Żylina. Słowacka drużyna przegrała dwumecz z Hajdukiem Split w kwalifikacjach do fazy ligowej Ligi Europy i teraz będzie rywalizować w Lidze Konferencji. Wyjazdowe spotkanie polskiego zespołu rozpocznie się o 20.30. Dwie godziny wcześniej Raków Częstochowa przed własną publicznością zmierzy się z maltańskim zespołem Valletta FC. Z kolei Jagiellonia Białystok zagra w eliminacjach Ligi Europy od trzeciej rundy. Pozostajemy przy futbolu. Robert Lewandowski zadebiutował w Chicago Fire. Jego drużyna przegrała na wyjeździe bez odpoczywającego po mundialu Leo Messiego z Interem Miami 2-3. Polak przebywał na boisku przez 63 minuty. Klaudia Zwolińska i Szymon Nowobilski uzyskali awans do półfinałów w konkurencji C1 podczas Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim, które odbywają się w Oklahoma City. Zeszłoroczna mistrzyni świata w tej konkurencji uzyskała 16 wynik kwalifikacji i przyznała, że jest on zadowalający.
11: Kwalifikacje trzeba jeździć stabilnie, z kontrolą. Taki był to przejazd, trasa była taka do ścigania się, nie było dużo technicznych elementów, które ja zazwyczaj lubię, tylko była bardzo mocno do ścigania, więc starałam się zjechać taki solidny przejazd, więc jestem zadowolona ogólnie z tego przejazdu. Jest dużo do ucinania czasowo, więc fajne kwalifikacje dla mnie.
1: Awansu nie udało się uzyskać Hannie Danek, która była 48. w rywalizacji panów. W C1 do półfinału awansował Szymon Nowobilski, który był 21. Martyna Kubka odpadła w pierwszej rundzie gry podwójnej podczas tenisowego turnieju WTA w Pradze. Polka i Ukrainka Nadia Kiczenok przegrały z Brazylijką Ingrid Martins, Japonką Makoto Nimo Iom 6-3, 4-6, 7-10. I na koniec wracamy do futbolu. Piłkarki Czarnych Sosnowiec wygrały z gruzińskim WFC Luso 7-1. W półfinale kwalifikacji Ligi Mistrzyń, w finale mini turnieju w Sosnowcu zespół Czarnych zmierzy się z irlandzkim Alton Town. Ten mecz zaplanowano na sobotę.
7: Pogoda.
5: Na termometrach mamy teraz 16 stopni maksymalnie. No to jest de facto maksymalna temperatura, jakiej dzisiaj możemy się spodziewać. Dzisiaj też może trochę popadać deszczu. W piątek od 11 do 21 stopni, w sobotę 26.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Ale upały powrócą. I czy jak takie upały powrócą, to będzie to dobra pogoda dla biegaczy, bo takie 29 stopni na termometrach, w przyszłym tygodniu nawet 31, ale jest też powiedzenie, że nie ma złej pogody, jest źle ubrany biegacz. Do tego tematu wracimy już za chwilę.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Wiktor Dyduła na antenie Radio Opole. 13 minut mamy po godzinie 9. To teraz trochę pobiegamy. Mirek Rymasz z klubu biegowego Odra Opole w naszym studiu. Cześć Mirek, witam cię serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Mirek, takie 17 stopni, jakie dzisiaj będziemy mieli, to idealna pogoda dla biegacza.
2: Idealna. Dla niektórych jeszcze troszeczkę za ciepło, ale myślę, że dla ogółu myślę, że to jest idealne.
1: No ale takie 30 stopni?
2: Znajdują się tacy fani takich pogód, ale raczej nie. Takie właśnie bliżej 20.
1: Bliżej 20 to wtedy jest idealnie. No to pytanie, jak będzie pogodowo na kolejnej waszej imprezie? Tego jeszcze nie jesteśmy chyba w stanie za bardzo przewidzieć, chyba że te prognozy długoterminowe. Bo opowiedz, bo takich ciekawych wydarzeń przed nami całkiem sporo.
2: No tak, tak. Kolejna nasza impreza w kalendarzu, która jest pierwszą edycją. Czegoś takiego jeszcze tu na Opolszczyźnie nie ma. Gdzieś tam raczkuje. W Polsce są już takie imprezy. Jest to typowo chilloutowa impreza. Nawet nie dla stricte biegaczy. To jest właśnie dla tych, którzy jeszcze nie biegają, a chcieliby zacząć przygodę z bieganiem. Chodzi tu o przede wszystkim dobrą zabawę. Jest to Party Run. Impreza połączona bieganie z dobrą muzyką. Biegniemy za DJ-em. Biegniemy, to jest dużo powiedziane. Bardzo luźne tempo, dlatego mówię. To jest impreza dla stricte ludzi, którzy chcą zacząć przygodę z bieganiem. Nie biegają codziennie, od święta. Myślę, że ten klimat ich właśnie pobudzi, tak? To jest bardziej impreza dla tych, którzy lubią dobrą muzykę posłuchać, a przy okazji się troszeczkę poruszać.
1: No właśnie, kiedy ten Party Run planujecie, żeby wystartował?
2: W środku wakacji, 1 sierpnia, jeśli pogoda nam się sprawdzi, bo jeśli powiedzmy będą przewidywane jakieś burze, to jest opcja, żebyśmy to przełożyli. Tak, to jest impreza bez pomiaru czasu, bez ścigania się. Jedzie, tak jak mówiłem wcześniej, przed nami DJ, puszcza nam fajną muzykę, a my biegniemy za nim, a oprócz tego jest przede wszystkim, co najważniejsze, będzie fajny klimat, bo robimy to wieczorem. Już po zachodzie słońca każdy z uczestników dostanie jakąś świecącą taką pałeczkę do biegania, czy jakiś inny taki element ozdobny. I impreza odbędzie się na Malinie, staw jezioro Malina. Będziemy biegli dwie pętelki, w sumie będzie do zrobienia tam koło 4,5 kilometra. Ci, co nie będą chcieli pobiec dwóch, zrobią jedną. I też będzie miło, prawda?
1: No tak, start o godzinie 18, także start imprezy, natomiast start biegu o godzinie 21,
2: tak,
1: nawet tutaj
2: tak, 21. Chcemy, żeby ludzie przyjechali dużo wcześniej, bo na miejscu już będzie impreza trwała już praktycznie od godziny 16, więc każdy może sobie przyjść. Zapewniliśmy opiekę medyczną, ratowników, można będzie się też pokąpać.
1: No to piękna sprawa. Brzmi to obiecująco, a do tej rozmowy o bieganiu i nie tylko z Mirkiem wracamy już za chwilę w Radio Opole, także nigdzie nie uciekajcie. I wrócimy jeszcze do tematu tej imprezy, bo jak chcecie zacząć przygodę z bieganiem, to bardzo dobry pomysł.

0: w Radio Opole. W tym momencie mamy już 23 minuty po godzinie 9. I tak się składa, że w studiu Radio Opole moim gościem jest dzisiaj Mirek Rymasz z klubu biegowego Odra Opole. A porozmawiajmy w ogóle tak szeroko o bieganiu, bo z tego co widziałem, to klub biegowy wasz, ale nie tylko ten wasz, bo tych klubów biegowych na Opolszczyźnie jest coraz więcej, to one wszystkie się rozrastają. Tam faktycznie na treningach, jak zaczynaliście od kilku osób, to teraz po kilkadziesiąt osób się pojawia.
1: Tak, tak, no ale to jest ogólny taki trend na bieganie. Chociaż ludzie od zawsze biegali, może to te media tak to kreują, ale rzeczywiście widać, że tych ludzi do biegania jest coraz więcej. Myślę, że jest, no i to powinniśmy się wszyscy z tego cieszyć, tak? Też pogoda sprzyja teraz na takie bieganie. Przyjdzie jesień, zima, może tych biegaczy będzie trochę mniej, ale trzeba się cieszyć z tego, że tyle osób uprawia ten sport.
0: No właśnie, a co ci daje bieganie?
1: A mi satysfakcję. Przewietrzyć sobie głowę. To, co wcześniej już kiedyś mówiłem, że lubię jeść i to też te kalorie sobie gdzieś tam trochę liczę w głowie. No i wiadomo, tego jedzenia może być trochę więcej, jak ruchu jest więcej, prawda? Ale... każdy ma inne jakieś podejście do biegania, a u nas w klubie jest o tyle fajnie, że mamy tych członków bardzo, bardzo dużo. Zresztą sam wiesz, bo też nie jesteś członkiem naszego klubu, jest nas prawie setka. Spotykanie się ze znajomymi, no mówię, to każdy coś innego bierze. Jedni robią formę na wyścigi, żeby się gdzieś tam troszeczkę pościgać, porywalizować, a inni po prostu przyjść, miło spędzić czas, porozmawiać ze znajomymi. No każdy ma jakąś tam inną sprawę do załatwienia.
0: Ale to jak to jest z tym bieganiem, że w trakcie takiego na przykład półmaratonu dla kogoś, kto zaczyna przygodę z bieganiem, to na 10-15 kilometrze każdy sobie obiecuje, to mój ostatni raz, po co ja to robię, dlaczego w ogóle to jest. A potem przebiegasz przez linię mety i zerkasz w telefon, gdzie i kiedy ostatni, następny start.
1: Dokładnie, to wciąga, to jest gorsze niż narkotyk. Każdy to wie, kto że zaczyna biegać, bo się zaczyna, przecież nikt od razu nie biega półmaratonu. Zaczyna robić jakieś dwójki, piątki, dyszki, ja mówię, pierwsza dycha. Mówię, zaczynałem od kilometra, sapałem, a teraz już dycha, nigdy bym nie pomyślał. Później się biorą maratony i tak ta tabelka rośnie w górę i te ultra, później maratony górskie i tak każdy sobie tę poprzeczkę coraz wyżej podnosi. Tak jak mówiłem, no każdy ma jakąś trochę inną satysfakcję z tego biegania, ale to jest część, ale myślę, że niewielka. Ludzi, którzy przychodzą na te bieganie po to, żeby się pościgać, ale duża albo większość przychodzi dla tego klimatu. Tak jak teraz był wrocławski półmaraton nocny, przecież tam biegło ponad 22 tysiące ludzi, tak? Przecież tam nie każdy przyszedł się ścigać, owszem, ze swoimi czasami, rekordami, tak, ale nie z ludźmi, tak? Tam ludzie, pierwsza czołówka gdzieś pobiegła do przodu, nikt ich nawet nie widział, ani nie słyszał, ale wszyscy mieli wokół siebie tych samych ludzi. Mogli sobie z nimi nawiązać kontakt, z nimi się pościgać i rywalizować, dobrze spędzić czas. No, przyjemność w ogóle spędzenia takiej, no nie wiem, fajnego czasu z innymi ludźmi, prawda?
0: Do tej rozmowy wracamy już za chwilę w Radio Opole.
2: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.

0: Mirek Rymasz z klubu biegowego Odra Opole jest dziś gościem w porannym programie Radio Opole, bo rozmawiamy m.in. o Party Run. To jeszcze raz przypomnij, co to za wydarzenie, bo to jest taka impreza dla tych, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z bieganiem, ale się boją, że jak pójdą do jakiegoś klubu biegowego, no to tam zaraz trzeba latać po 4,5 na kilometr i się męczyć.
1: Tak, tak, a to wcale tak nie wygląda. W każdym klubie jest podejście takie, że dopasowujemy tempo do najwolniejszego biegacza. Czy to w naszym klubie, czy w innym, to nie jest tak, że przyjdzie nowa osoba, fajnie się spotkać, my biegniemy, a ty poczekaj, albo gdzieś tam za nami biegnie. Nie, jak już ktoś przychodzi nowy, wdrażamy taką osobę. To, że ona na samym początku biega wolno, to nie znaczy, że ona cały czas będzie wolno biegała, bo mamy takie przypadki w klubie, ktoś zaczynał w tempie, tak jak mówisz, 6:30, a teraz ciężko go dogonić. Pozdrawiam cię, Masa. Więc mamy kilku takich biegaczy. Ale ogólnie zamysł samej imprezy, tak jak, bo wrócimy do tego, jest taki, żeby ludzie się, nie wiem, zapoznali z bieganiem, tak? I to będzie takie bieganie w chilloutowym stylu, bo z DJ-em, który gdzieś tam z przodu będzie przed nami jechał, jakąś fajną nutę klubową nam zapodawał, a my będziemy sobie za nim truchtać w takim tempie naprawdę dla każdego. Nawet żeby ktoś nie powiedział, ja nie biegam, to ja nie dam rady. Każdy da radę, bo tam będziemy, praktycznie to będzie taki marszobieg, tak? Muzyczka będzie leciała, chodzi o to, żeby się ludzie nie zrazili, żeby przyjechali, zobaczyli, jak to wygląda, poczuli klimat, a może ktoś się zarazi akurat bieganiem i będzie chciał tą historię czy przygodę z bieganiem jakoś dłużej pociągnąć.
0: A do tego będzie to w bardzo ładnym, urokliwym miejscu.
1: Tak, tak, to będzie na Malinie, dookoła jeziorka będziemy sobie biegać, a mamy też fajnych partnerów. Pozdrawiam tutaj właścicieli GTV-a. Zapewniają nam oprawę muzyczną. Tam będzie też ich ten technobus, więc jak ktoś chce dobrej muzyki posłuchać, to będzie okazja poskakać sobie w technobusie. A przy okazji jeszcze chciałbym pozdrowić SFD, naszego sponsora. Oni też będą za strefę chilloutu odpowiadali. Gdzieś tam będziemy mieli jakieś namioty porozkładane, leżaki. No i będzie bardzo bardzo fajny klimat.
0: Panowie. Bardzo fajna impreza przed nami. To wszystko już 1 sierpnia o godzinie 18 start, natomiast jeżeli chodzi o start samego biegu, tutaj godzina 21, wtedy będzie można wystartować, pobiec, pobawić się, bo to jest najważniejsze w tym wydarzeniu, do czego zachęcał Mirek Rymasz. Dzięki ci bardzo serdecznie, Mirku. Pozdrawiam. I do zobaczenia, kiedy trening najbliższy? Dzisiaj.
1: Dzisiaj, 19, stadion lekkoatletyczny. Zapraszamy wszystkich.
0: I każdy może się pojawić.
1: Oczywiście, no musi.
0: Krótko mówiąc, także zachęcamy do tego, żeby założyć buty i wyjść pobiegać.

0: Za 5 minut będziemy mieli godzinę 10:00. Dużo dzisiaj o bieganiu mówiłem w Radiu Opole. A Iwona Tokarska to jest biegaczka zawodowa.
1: Na pewno, na pewno. Nie chcę się nawet tutaj przy tobie chwalić moimi ostatnimi czasami. Ja cały czas buduję bazę tlenową, jak to się mówi. Czyli wracam po długiej podróży właśnie na właściwe szlaki. Mam nadzieję, że kiedyś dobrnę do podobnego czasu do twojego, ale to może jak osiągnę wiek emerytalny.
0: Ale to wiesz, to możemy za rok w Lądku Zdroju w górach wystartować.
1: Nie, to nie dla mnie, bo moje kolana tego nie zdzierżą. Natomiast u mnie będzie odlot. U mnie będzie odlot, będziemy sobie bujać w obłokach. Przyjedzie do nas pan burmistrz Artur Rolka z Paczkowa. Będziemy mówić o aeropikniku, który rozpoczyna się już dzisiaj. Także mieszkańcom Paczkowa można zazdrościć widoków. Oni będą teraz mieli taką małą Kapadocję przez kilka dni.
0: Piękna sprawa. Piękna. To brzmi obiecująco. Dlatego ja zachęcam, żeby słuchać Iwony Tokarskiej. A ja za dzisiaj dziękuję. Kacper Śniegórski, Paweł Oliwa, cześć, jak czapka.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk oraz Sedno. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
1: Po reklamie.
4: Zbliżamy się do 10:00, słuchacie Radio Opole w czwartek, to już 23 dzień lipca, dzień włóczy kija. My sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i regionu.
5: Bezpieczny i bezpłatny, taki ma być nowy e-dziennik przygotowywany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Powiatowo-gminny Związek Autobusy Brzeskie, tak się nazywa, ma ułatwić pozyskiwanie dofinansowań do nowych połączeń. Na zakończenie wybrane wydarzenia kulturalne omówi Państwu Katarzyna Zalecka.
6: Wiadomości Radio Opole.
4: O szczegółach Jacek Rudnik.
5: Bezpieczny i bezpłatny, taki zgodnie z założeniem ma być nowy e-dziennik przygotowywany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Testy ruszą we wrześniu. Na początku program trafi do kilkudziesięciu polskich szkół, zapowiada wiceministra Edukacji Narodowej Katarzyna Rubnauer.
7: To, co robimy w tej chwili, to jest element dużo szerszego działania na rzecz stworzenia takiego całego ekosystemu związanego, informatycznego, związanego ze szkołami. Żebyśmy w przyszłości mogli mieć cyfrowe świadectwa. Czyli żebyśmy mieli tak, że możemy, nie wiem, udostępnić w momencie, w którym kończymy klasę ósmą, świadectwo w postaci cyfrowej do szkoły, do której się dostaliśmy. Żebyśmy na studia mogli udostępnić. I to jest oczywiście nasz cel, dużo bardziej odległy.
5: Podróże po Europie mają być wygodniejsze. Komisja Europejska przygotowuje przepisy, dzięki którym będzie można kupić jeden wspólny bilet na podróż koleją do krajów Unii Europejskiej. To zapowiadał dzisiaj w Radiowej Trójce europoseł koalicji Dariusz Joński. Dodał, że powstanie specjalna aplikacja do zakupu takiego biletu.
8: Tak jak rezerwujemy, nie wiem, hotel poprzez aplikację, to będziemy mogli zarezerwować również bilet kolejowy na trasach europejskich i dodatkowo będziemy negocjować prawa pasażerów kolejowych. Teraz mamy prawa pasażerów lotniskowych i zakończyliśmy pracę i od przyszłego roku już ci, którzy korzystają z samolotów i będą mieli dodatkowe prawa, to tym razem rozpoczynamy pracę nad prawami pasażerów kolejowych. To jest bardzo ważne, bardzo istotne i myślę też, że to będzie pewna rewolucja.
5: No to jeszcze komunikacyjnie nieco niższe loty, bo autobus Gminy Brzeg, Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz i Popielów, a także powiat brzeski, utworzyły właśnie Związek Powiatowo-Gminny Autobusy Brzeskie, który ma ułatwić pozyskiwanie pieniędzy dla nowych połączeń. W tym tygodniu zakończono wszystkie formalności, zapewnia nas starosta brzeski Jacek Monkiewicz.
9: Zleciliśmy firmie zewnętrznej taką ekspertyzę i optymalizację właśnie funkcjonowania połączeń komunikacyjnych. Wiadomo, że ze względu na wymogi programowe tak naprawdę powstanie zupełnie nowa sieć połączeń komunikacyjnych, więc na pewno będziemy posiłkować się firmą zewnętrzną, natomiast na pewno też będziemy w czynny sposób, każdy z partnerów będzie musiał w swoim zakresie to zabezpieczenie przedstawić.
5: Utworzenie tego związku powiatowo-gminnego to konsekwencja nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która czeka już tylko teraz na podpis prezydenta. Te nowe połączenia mają być uruchomione od przyszłych wakacji.
6: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Trwa dogaszanie pożaru, który wybuchł we wczesnych godzinach porannych na warszawskim Targówku, w warsztacie samochodowym i pobliskim salonie sprzedaży aut. Warszawiacy na miejscu zdarzenia o widocznych z dużej odległości kłębach dymu.
10: Tak to wygląda, to była taka sieć salonów samochodowych po prostu, pewnie z autoryzowanymi serwisami i jak widać niewiele z tego zostało.
11: No to tak jak teraz, to kłęby dymu, bo to mieszkam po stronie wschodniej, no to widać było jak zachodziły kłęby dymu i tyle.
5: A w akcji dogaszania pożaru bierze jeszcze udział kilkadziesiąt jednostek.
6: Światowe agencje informują.
5: Niedopuszczalne jest dalsze dostarczanie broni Ukrainie. To sekretarz stanu Marco Rubio usłyszał od szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa podczas nieco ponad półgodzinnej rozmowy w Manili na Filipinach przy okazji szczytu ministrów spraw zagranicznych Stowarzyszenia Państw Azji Południowo-Wschodniej. Zinedine Zidane, ikona światowego futbolu, bohater francuskich kibiców, ma wkrótce objąć stanowisko selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Francji. Jak sugerują media, zostanie oficjalnie zaprezentowany 28 lipca. Jego 4-letni kontrakt ma obowiązywać do Mistrzostw Świata 2030 roku. 11. Zapraszam m.in. aeropiknik w Paczkowie. O 19.00 formalny start tej dużej balonowej imprezy.
0: W tym roku wystartuje 16 drużyn w ramach podniebnych podbojów punktowych w ramach Puchar Polski.
6: Więcej na www.radioopole.pl.
5: 4 minuty po 10.00.
6: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
4: Katarzyna Zawadzka, Jazz Vocal Night. Taki koncert dziś w klubie muzycznym Filharmonii Opolskiej. Na scenie wystąpią Justyna Pisarczyk, wokalistka, kompozytorka, laureatka licznych konkursów jazzowych. Towarzyszyć jej będzie Damian Kostka, jeden z najwybitniejszych polskich kontrabasistów młodego pokolenia. Koncert dziś o godzinie 19 w klubie muzycznym Filharmonii Opolskiej. Przed nami kolejny koncert w ramach letniej sceny NCPP. Wystąpi Monika Kowalczyk, wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, gitarzystka. Na scenie pojawi się także grupa Sedno, która łączy elektroniczne brzmienia z żywym instrumentarium. Początek letniej sceny NCPP w sobotę na Opolskim Rynku o godzinie 20.00, wstęp wolny. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu przygotowuje nową wystawę Wernisaż Jutro. Jej tytuł to Każde dziecko to zwierciadło śmierci. Jest to nawiązanie do słów Jean-Paul Sartre. Będzie to zbiorowa wystawa, w którą zaangażowanych jest 7 osób artystycznych oraz kurator Łukasz Kropiowski. Wernisaż jutro o godzinie 18.00 w sali zastępczej GSW w Galerii Opolanin przy Placu Teatralnym w Opolu. Agata Krysiuk pokaże swoją wystawę pod tytułem Polskie gwiazdy z winyli. To w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu także w piątek. Na wystawie zobaczymy portrety polskich wykonawców stworzone z płyt winylowych. Wernisaż w piątek o godzinie 18.00 w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
6: Pogoda.
4: Bardzo pochmurno nam się zrobiło, 16 stopni pokazują opolskie termometry i chyba zbiera się na deszcz, a może już u Was pada. Jeśli tak, to dajcie znać pod 774-5415-441. Temperatura odczuwalna to 13 stopni i dzisiaj maksymalnie 19 tylko się spodziewamy. Jutro od 20 do 22 stopni, o teraz spojrzałam uważniej, w sobotę spodziewamy się 25 stopni, a w niedzielę 28.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Kawa dzisiaj na pewno nam się przyda i będzie pita hektolitrami, bo biometr też jest niekorzystny. Witajcie w czwartek, to 23 dzień lipca. Iwona Tokarska przed mikrofonem, a nasz program realizuje Paweł Oliwa. Wszystko.

0: Radio Opole. Muzyka na cały dzień.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, Straż Miejska.
1: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
2: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
1: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000, www.sambudrol.pl.
3: 3 17 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie.

0: Sponsorem konkursu jest Tomasz Szypuła, Lodowe Inspiracje.
1: Mamy już 18 minut po godzinie 10. Słuchacie Radio Opole na wakacje. Hanic, tak nas niech schłodzi w wakacje jak pyszna porcja lodów. I tak się składa, że mamy dla Was voucher wartości 100 zł na mistrzowskie lody od Tomasza Szypuły, wicemistrza świata w gelato właśnie. Vouchery będzie można wykorzystać w lodziarni pod Orzechem w Baborowie, w lodziarni Miś w Raciborzu, w lodziarni Mały Miś w Głubczycach albo w czeklodowym Niebie w Opolu. Wystarczy do nas zadzwonić pod 774-54-41541 i dzisiejsze pytanie związane jest z aeropiknikiem, o którym trochę będziemy dzisiaj mówić w naszym programie, o tym, że balony wzlecą nad paczków. No to pytanie do Was jest następujące. Po jakim smaku lodów teściowa powie niebo w gębie? 774-54-41541, dzwońcie.
0: Sponsorem konkursu jest Tomasz Szypuła, Lodowe Inspiracje.

0: Mamy 27 minut po godzinie 10. Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS. Napastnik reprezentacji Polski zagrał 62 minuty w meczu, w którym jego Chicago Fire przegrało na wyjeździe 2-3 z Interem Miami. Spotkanie obserwował specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski, a po meczu rozmawiał z polskimi kibicami, którzy są zadowoleni, że Robert Lewandowski gra w USA.
1: Ja się urodziłem tutaj w Ameryce, ale rodzina pochodzi z Polski, no to taki, you know, legend, you know, zobaczysz go, no to tak, przyjemnie.
2: Myślałem, że pójdzie do Arabów, tak jak dużo zawodników to zrobiło, aczkolwiek nie wybrał pieniędzy, tylko wybrał po prostu swoje umiejętności, gdzie może się pokazać lepiej niż tam, gdzie będzie strzelał pod 15 goli.
3: Dlatego, że debiut na razie się rozpoznaje z zespołem.
0: Perfect Polski, trzeba przyznać. Mecz Chicago Fire rozegrał w nocy polskiego czasu z soboty na niedzielę. Strażacy zagrają na wyjeździe w New York City, a Chicago Fire zajmuje aktualnie trzecie miejsce w tabeli konferencji wschodniej MLS.

Alvaro Soler Mañana w Radio Pole. No to skoro takie hiszpańskie klimaty zapanowały, to i hiszpański temat mam dla was. Piłkarze dostali pomidory i nie zostali nimi obrzuceni, chociaż i taki zwyczaj w Hiszpanii istnieje, tylko zostali nimi obdarowani. Ponad 100 kg pomidorów dostał Gavi i Fabian Ruiz. W ten sposób zostali oni uhonorowani przez władze swojego rodzinnego miasta za zdobycie Mistrzostwa Świata. Obaj otrzymali pomidory o wadze równej swojej masie ciała. Gavi 68,5 kg, a Fabian Ruiz 84,5 kg, czyli na słynną Lato Matinę są mocno przygotowani, a trzeba przyznać, że strzelać to oni potrafią. Swoją drogą ciekawa forma premii po Mistrzostwach Świata, bo nie jeden spodziewałby się kokosów, a tu pomidory.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Nie tylko my wyjeżdżamy za granicę, ale i za granicę przyjeżdża do nas grupa tańca flagowego Symbolika z Belgii. Konkretnie odwiedzi nasz region podczas swojej międzynarodowej trasy koncertowej. To wyjątkowy zespół, który od ponad 56 lat zachwyca publiczność połączeniem tańca, kolorowych flag i nowoczesnej muzyki. O szczegóły pytała organizatorkę Katarzyna Doros-Stachoń.
2: Nazywam się Livia Pszczyńska, jestem koordynatorem grupy Symbolika do Polski. Grupa Symbolika to jest zespół taneczny chłopaków, około 40, którzy tańczą z flagami i przyjeżdżają na swoje tournée do Polski. Pierwszy ich występ, który będzie na terenie województwa opolskiego, będzie 31 lipca w Zamku Mosznej o godzinie 10.30 i wstęp to jest wstęp do parku. Natomiast dwa dni później, 2 sierpnia, wystąpią oni na Zamku w Brzegu o godzinie 11. Muzyka jest fenomenalna, jest kilkunastu chłopaków, którzy w jednej grupie, którzy się przebierają, tańczą z flagami, następnie wchodzi kolejna grupa i takie show trwa przez całą godzinę.
3: Ten zespół, mówisz, że z młodych chłopaków się składa, w jakim wieku to ludzie?
2: To jest grupa między 11 a 18 lat, także bardzo różni, ale każda grupa wiekowa tańczy w swojej, czyli 11-13 tańczą razem, a ci 18-latkowie tańczą razem.
3: Do jakiej muzyki oni tańczą?
2: Jest to muzyka głównie popowa, ale też można trochę powiedzieć, że symphonic pop, bo jednak ona robi większe wrażenie na dużych przestrzeniach, bo to jest grupa, która tańczy na generalnie otwartych przestrzeniach. W zeszłym roku, jak właśnie była w Stanach, tańczyła między innymi na Times Square. Taniec z flagami ja nigdzie w Polsce nie widziałam i uważam, że to jest niesamowita okazja, a przy okazji występują w pięknych miejscach na Opolszczyźnie, bo i w Zamku w Mosznej, i w Zamku w Brzegu.
1: Symbolika przyjeżdża do Zamku w Brzegu i w Mosznej i myślę, że możemy być w 100% pewni, że zaprezentują swoje flagowe popisy. Za 12 minut wybije 11.
4: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: 11 już coraz bliżej słuchacie. Radio Pole w czwartek to 23 dzień lipca. Rozpadało nam się w regionie. Więcej o pogodzie zaraz po wiadomościach.
1: O wiadomościach pytanie, na ile poważne jest pęknięcie Prawej i Sprawiedliwości. W południe spotkanie Morawiecki-Kaczyński. Rozpoczyna się budowa tras pieszo-rowerowych od Branic do Michałkowic, ale także na przykład w Baborowie czy Rakowie. W Paczkowie ostatnie przygotowania do aeropikniku, balonowe atrakcje od 19 na Stadionie Miejskim.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: O szczegółach Jacek Rudnik.
1: Rozpoczynamy od Warszawy. Troje lekarzy uniewinnionych, czwarty z uchylonym wyrokiem uniewinniającym, ale sprawa już przedawniona. To wyrok Sądu Okręgowego w sprawie śmierci Jerzego Ziobry w 2006 roku po operacji serca. Rodzina Ziobrów, przypomnijmy, od 20 lat zabiegała o ukaranie medyków, zarzucając im błędy doprowadzające do śmierci mężczyzny. Gdy sąd rejonowy uniewinnił lekarzy, ruszyła apelacja.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
1: W południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma spotkać się z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Czwartek to ostatni dzień, w którym posłowie Prawa i Sprawiedliwości mogą składać deklaracje o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Rzecznik partii Rafał Bochenek stawia tę sprawę jasno.
3: Jeżeli tego oświadczenia nie złoży, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną. Każdy tutaj podejmuje decyzję samodzielnie, nie ma żadnego przymusu. Działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest działalnością sprzeczną z interesem Prawa i Sprawiedliwości, działalnością, która jest wykluczona przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w drodze uchwały.
1: Armia zachęca do spędzania wakacji z wojskiem. Trwają zapisy na trzeci już turnus dla pełnoletnich. Rozpocznie się 17 sierpnia i potrwa do 12 września. Jest realizowany w jednostkach wojskowych w całym kraju, mówi kapral podchorąży Dawid Warzocha z Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Opolu.
4: Program obejmuje 27-dniowe dobrowolne szkolenie wojskowe, podczas którego uczestnicy zdobywają podstawowe umiejętności z zakresu m.in. taktyki, strzelectwa i przetrwania w terenie. Osoby podczas szkolenia mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną i wynagrodzenie za udział w szkoleniu.
1: A takie wynagrodzenie za udział w szkoleniu wynosi blisko 6 tysięcy złotych brutto. W naszym regionie taki turnus będzie realizowany w pierwszym pułku Saparów Brzegu.
2: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
1: Ruszyła budowa nowych tras pieszo-rowerowych, między innymi na odcinku Branice-Michałkowice, ale także w Baborowie oraz w Rakowie oraz na powstającej po starym śladzie kolejowym ścieżce Pietrowice-Głubczyce.
5: Po starym śladzie kolejowym, więc to będzie na pewno hit taki powiatowy. I to się już buduje, trwają tam karczowanie terenu. Wykonawca obiecywał, że już w przyszłym tygodniu postara się już wejść takim cięższym sprzętem, żeby zacząć po prostu już robić te podbudowy. To jest jednak długi odcinek, więc na pewno te prace będą długo trwać. I oczywiście ciekawa taka wisienka, czyli przejście tunelem pod drogą krajową na wysokości Mokre, więc to będzie bardzo ciekawe przedsięwzięcie.
1: Wyjaśnił nam Artur Czechowicz, zastępca starosty w Głubczycach. Przed nami 12 aeropiknik w Paczkowie. Od dzisiaj do soboty, prócz pokazów, będzie rozegrany także balonowy Puchar Kraju. Loty będzie można podziwiać na Stadionie Miejskim, gdzie uroczyste otwarcie wydarzenia o 19. O tych takich atrakcjach aeropikniku w najbliższej godzinie programu Radio Opole na wakacjach opowie burmistrz Paczkowa Artur Rolka.
2: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
1: Raków Częstochowa obchodzi 5-lecie swojego debiutu w europejskich pucharach. Z tej okazji dziś o 18.30 piłkarze podejmą zdobywcę Pucharu Malty, Valletta. To będzie mecz drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. A Odra Opole już sposobi się do piątkowego pierwszego w nowym sezonie meczu Betclic pierwszej ligi. Rywalem niebiesko-czerwonych na Itaka Arenie będzie, przypomnijmy, o 21.00 Arka Gdynia.
2: Światowe agencje informują.
1: Ponad 12 tysięcy osób ewakuowano w nocy z południowo-zachodniej Francji z powodu szybko rozprzestrzeniającego się pożaru. Ogień strawił około 2000 hektarów terenu na zachód od Bordeaux. Chińskie wojsko rozpoczęło dwudniowe manewry w cieśninie tajwańskiej zaledwie dzień po rozmowach dyplomatycznych z Amerykanami. Ćwiczenia odbywają się w pobliżu południowo-wschodnich wybrzeży Tajwanu i budzą niepokój w regionie. Wiadomości południowe na spokojnie, rzeczowo, konkretnie przedstawi Państwu Katarzyna Plewnia. Spokojnego dnia, do usłyszenia.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A zgodnie z zapowiedziami rozpadało nam się w regionie. Przed momentem w Opolu była taka ciężka chmura, z której solidnie pokropiło, ale teraz widzę, że Na razie chyba mamy okienko pogodowe. Dziś sporo chmur, ale późnym popołudniem i wieczorem możliwe są większe przejaśnienia. W ciągu dnia przelotnie popada. Niewykluczone są też burze, lokalnie z drobnym gradem. Na południu regionu deszczu może być nieco więcej. Będzie chłodno od 17 do 19 stopni, aktualnie 16 na termometrach. Do tego mocniejszy wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Podczas burz może być silniejszy. W nocy nadal dużo chmur i miejscami przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 11-13 stopni. W piątek spokojniej, trochę słońca, trochę chmur, lokalnie słaby deszcz, na termometrach od 19 do 21 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Przed mikrofonem Iwona Tokarska, a nasz program realizuje Paweł Oliwa. Zostańcie z nami co najmniej do 15, a już za chwilę pofruwamy sobie w chmurach.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś szlekiem.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfmwaw.pl.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
6: Wszyscy się na ciebie skarżą.
7: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
5: Zejdź mi z oczu.
7: Co za idiot.
8: Nie chcę cię tu widzieć.
6: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
9: Co z tobą jest nie tak?
7: Jesteś nikim.
6: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
12: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk oraz Sedno. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
10: Po reklamie.

0: 18 minut po godzinie 11 i tak się złożyło, że przez najbliższy weekend, przez 4 najbliższe dni mieszkańcy Paczkowa będą bujać w obłokach, a to wszystko za sprawą 12 aeropikniku balonowego Pucharu Polski. W naszym studiu gości Artur Rolka, burmistrz Paczkowa. Witam panie burmistrzu.
1: Witam pięknie panią redaktor, radio słuchaczy, radio Opole. Dzień dobry państwu.
0: Czy już się zrobiło kolorowo w Paczkowie?
1: Na razie tak, ale za sprawą tęczy, bo pada deszcz, natomiast już od wieczora mamy mieć przepiękną pogodę, która będzie gościć na paczowskim niebie przez najbliższe 4 dni, a to z kolei spowoduje, że jedna z najbardziej kapryśnych imprez uzależnionych od pogody ma szansę odbyć się z powodzeniem.
0: Panie burmistrzu, jak to w ogóle wszystko się zaczęło? Bo myślę, że nie każdy z mieszkańców, nie każdy ze słuchaczy Radia Opole zna tę historię, jak to było z tymi balonami w ogóle w Paczkowie.
1: No tak, właśnie, to jest ciekawa historia, dlatego że jak pamiętam jeszcze sprzed kilkunastu lat, to większość miast obchodziło swoje tak zwane miasta, dni miast. Dni miasta Paczku, dni miasta Nysy, dni miasta Ząbkowic, a potem bardziej wychodząc z kierunku już określonych grup zainteresowań na bazie czy zabytków, czy krajobrazu, pewnych walorów, poszczególni samorządowcy rozpoczęli poszukiwanie atrakcji, które by wiązały ściśle, utożsamiały dane miasto, daną gminę, dany region z wydarzeniem kulturalnym, społecznym, sportowym. I to się dzieje już od wielu, wielu lat na terenie województwa polskiego w naszym kraju. I jeszcze za mojego poprzednika, już w ostatnim roku jego kadencji, naprawdę wpadli panowie na bardzo dobry pomysł, żeby może spróbować na paczkowskim niebie zorganizować jakieś wydarzenie. Nazwali to dumnie aeropiknikiem, był jeden balon i pojawił się nawet jeden szybowiec, który nie latał, ale można było go zobaczyć na ziemi. Natomiast to oczywiście trochę żartem, ale prawda jest taka, że zostałem burmistrzem i zobaczyłem potencjał w tym wydarzeniu. Nawiązałem kontakt z aeroklubem wrocławskim, pytając, czy byłaby szansa, żeby w jakiś sposób wpisać się w kalendarz wydarzeń. Rozpoczęliśmy pierwsze wydarzenie od Fiesty i o dziwo, na pierwsze wydarzenie, bo Paczków jest przepięknie położony, jeżeli chodzi o gminę,
0: tak, nad jeziorami,
1: przy paśmie Sudetów Wschodnich, zaprosiliśmy około 20 ekip balonowych, w tym wicemistrzyni Europy Beaty Homy, która powiedziała, wówczas pamiętam takie znamienne słowa: panie burmistrzu, wy macie jedne z lepszych warunków na terenie kraju, trzeba to wykorzystać. I wówczas poprzez te kontakty, z tą, można powiedzieć, drugą, ale już pełną Fiestą Balonową, rozpoczęliśmy prawie że coroczne zmagania sportowe na paczkowskim niebie. No i tylko paczkowskim, bo inne gminy też korzystają, bo balonem się nie da sterować kierownicą ani silnikiem, tylko powietrze, tak jak wiatr wieje, tam lecimy. Więc rozpoczęliśmy zmagania w ramach Pucharu Polski. I tak to trwa już od 14 lat, natomiast od 13 lat, w tym roku będziemy mieli 12 aeropiknik, dlatego że jeden rok pandemii spowodował, że nie mogliśmy organizować, nawet nie dało się latać w maseczkach, powietrze na górze było bardzo, bardzo niezdrowe. Natomiast teraz jak wszystko wróciło do normy, to możemy i polatać, i pooglądać, a trzeba przyznać, że jest to niezmiernie widowiskowe wydarzenie sportowe. Dzisiaj zapraszam na godzinę 19 na Paczkowski Stadion, dlatego że z płyty rynku, z niedużej powierzchni będzie wznosić się w niebo 21 balonów, jeżeli tylko pogoda dopisze.
0: Coś
1: i proszę uwierzyć, te balony, może to zbyt wiele radiosłuchaczom nie powie, że taki sportowy balon ma pojemności powietrza 1100 metrów sześciennych. To jest tak 1100 takich mauzerów, pojemników na wodę. Natomiast są też balony, które osiągają wielkość czaszy z pojemnością około 3600 metrów sześciennych. To do takiego namiotu, do takiego balonu napompowanego ciepłym powietrzem moglibyśmy, tak żeby sobie wyobrazić, zmieścić duży, dwupiętrowy budynek mieszkalny. Jeszcze pewnie byłoby miejsce na dwa tiry po boku. Jest to naprawdę olbrzymia przestrzeń, kolorowa od środka i kolorowa na zewnątrz, dlatego te balony są przepiękne tak naprawdę. Każdy jest inny, każdy jest bardzo kolorowy, może nie w barwach tęczy, ale kilkunastu różnych, różnobarwnych tęcz, więc paczkowskie niebo dzisiaj się zakolorowi.
0: To na razie postawmy kropkę, panie burmistrzu, za moment powiemy jeszcze o kolejnych atrakcjach, które będą towarzyszyć oczywiście aeropiknikowi. Przypominam, że już dzisiaj startuje właśnie 12. edycja aeropikniku balonowego Pucharu Polski, a w naszym studiu gości Artur Rolka, burmistrz Paczkowa, który opowiada o tym wydarzeniu.

0: Od dawna to wiem.
1: Nareszcie w Paczkowie wzbiją się w niebo balony. Ta impreza, czyli 12 aeropiknik, startuje już dzisiaj, a w naszym studiu gości niezmiennie Artur Rolka, burmistrz Paczkowa. Panie burmistrzu, ile pan już leciał razy balonem?
2: Z każdym lotem mam anegdoty, były dwa razy i dwa razy przypadkiem, naprawdę nie planowałem. Pierwszego razu, kiedy jeden z dyrektorów, to podczas drugiej fiesty, ja szykowałem się na scenę, żeby wręczyć puchary za loty w balonach, balonowe, i znajomy do mnie mówi: panie burmistrzu, niech pan wejdzie na chwilkę, będzie lot na uwięzień, na takiej linie. Mhm. Mówię: no dobrze, no to w takim razie na linie nie ma problemu, ja za 5 minut muszę wejść na scenę.

0: drugi ciekawy taki przypadkiem zupełnie, naprawdę przypadkiem. Przywiozłem gości o 6 rano w umówione miejsce. Jeden ze znajomych, który miał kilka takich ciekawych epizodów 2 lata wcześniej, złamał rękę, wypalił dziurę w balonie poniżej zenitu tak zwanego. Zaprosił mnie na lot. Mówi: panie burmistrzu, pan mnie pamięta, prawda? No tak, pamiętam pana doskonale. Taki aparat był niesamowity. I mówi: niech pan wchodzi, półgodzinny lot poranny, a ja musiałem iść do pracy ubrany w garnitur, tak goście czekają. I nie wiem dlaczego, ale chyba z troski o tych innych pasażerów, wtedy włożyłem do tego balonu, zdecydowałem się polecieć, żeby ich pilnować. Lot był taki niefortunny, że raz chciało nas zastać jezioro na środku, a jak już żeśmy się uwolnili z tego magnetyzmu jeziora, to uderzyliśmy w drzewo. A potem spadliśmy z 2,5 metra na niezaorane zboże i przy okazji też w balonie dysze rozgrzane do czerwoności wypaliły 3 dziury, tym razem już nie poniżej zenitu, ale na górnej części czaszy.
1: Ale nikomu nic się nie stało.
0: Nikomu się nic nie stało. No, też byliśmy przemieleni, wiadomo, przez zboże, przez ziemię. Musiałem wrócić do domu, przebrać się i wrócić do pracy. Natomiast to były takie 2 przeżycia, więc trzeci raz się nie wybieram, bo mówi się do 3 razy sztuka. Natomiast ten, kto nie latał, a lubi takie atrakcje, to polecam.
1: Ale umówmy się, że to są raczej takie rzadkie sytuacje związane z tym sportem. On jest piękny, on jest owszem ryzykowny, ale najlepiej myślę, że jednak będzie skupić się na podziwianiu. W jakich godzinach będą startować te balony, gdybyśmy sobie właśnie, no właśnie do Paczkowa przyjechali i chcieli pooglądać
0: dzisiaj
1: to widowisko?
0: Zapraszam na godzinę 19, dlatego że będziemy mieli na stadionie miejskim w Paczkowie otwarcie pucharu w lotach balonowych i tam na niedużej powierzchni 21 balonów będzie próbowało się wzbić w powietrze. Następnie jutro około godziny 6 rano będą poranne loty w ramach punktacji i około godziny 18 rozpoczynamy fiestę z zespołami na naszym paczkowskim stadionie i też prawdopodobnie będą albo loty ze stadionu lub będą przeloty nad stadionem, w zależności od tego, jakie będą kierunki wiatru. I następnego dnia w sobotę kolejny dzień zmagaj na paczkowskim niebie, więc o godzinie 6 rano kolejne loty sportowe, o godzinie 18 kolejne, już takie też dla mieszkańców, dla odwiedzających i o godzinie 21 wręczenie nagród. Natomiast to, o czym zapomniałem, a to jest niezmiernie istotne z punktu widowiskowego, jutro o godzinie 21 w Paczkowie, kiedy już powiedzmy, że będzie zmierzch, poczekamy do nocy, więc około godziny 21.30, 22 rozpocznie się laser show, nocny pokaz balonów. Jeżeli nam się uda ułożyć 21 balonów w równej linii, mamy przygotowane do tego specjalne lasery, gdzie na ścianie złożonej z kolorowych balonów podświetlanych, takie wielkie, migoczące żarówki, podświetlane ogniem z dysz, będziemy też nakładać obrazy laserowe w rytm muzyki, więc to jest ciekawe widowisko, na które zapraszam wszystkich tych, którzy kochają balony, chcą je podziwiać i przy okazji chcą się bawić w rytmie dobrej muzyki.
1: A na 12 aeropiknik zapraszał w Radiopole burmistrz Paczkowa, pan Artur Rolka. Dziękujemy pięknie.
0: Dziękuję,
1: za to zaproszenie.
0: Obiecuję, że nikogo nie zrobimy w balona.
1: No to w takim razie trzymamy pana za słowo. Za 27 minut będzie 11:12.

0: za kwadrans wybije 12 w te wakacje. Podróżujemy nie tylko po województwie opolskim, ale też po całym naszym kraju i dzisiaj wybieramy się do województwa zachodniopomorskiego, konkretnie do uzdrowiska w Połczynie Zdroju, które przyciąga latem kuracjuszy z całego kraju. Jak podkreślają odwiedzający, warto spędzić wakacyjny czas właśnie tam, nie tylko ze względu na wysoką jakość usług, ale też na piękno Połczyna Zdroju w letniej odsłonie. Wyjątkowego klimatu dodaje również atmosfera, którą tworzą licznie przyjeżdżający goście.
1: Podróżowanie z radiem.
2: Domy sanatoryjne coraz ładniejsze, zabiegi coraz lepsze, więc przyjeżdżamy tutaj raz, dwa razy w roku.
3: Mamy sezon letni, czy to jest dobry pomysł na spędzenie tego letniego czasu?
2: Oczywiście, że tak. To jest bardzo ładne miejsce, piękne ścieżki rowerowe, bardzo piękny park, jeszcze tutaj jest basen. Pięknie wypoczywać i spędzać czas wolny, spacerować, jeździć rowerem, także bardzo czynnie spędzać czas. Tu się nie ma gdzie nudzić, a nie ma tak bardzo dużo ludzi jak nad morzem, na przykład, że jak człowiek wyjdzie i chce się napić kawy, to trzeba właśnie rezerwować stolik, bo nie ma miejsc. A tutaj jest tak umiarkowanie jeszcze z tą ilością ludzi. Bardzo przyjemnie.
4: Ja myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Zarówno ludzie wymagający wszechstronnej rehabilitacji, jak i takiej punktowej. Jeżeli ktoś potrzebuje cieniu, bo dziś mamy wysoką temperaturę i przez ostatnie kilka dni mieliśmy powyżej 30 stopni, to idąc przez park zdrojowy nawet nie będzie musiał się pokazywać temu słońcu, a to jest chyba bardzo ważne. A poza tym atmosfera, którą tutaj ludzie tworzą, którzy przyjeżdżają, ona się udziela i to też jest chyba taki warunek, żeby zdrowieć bez względu na to, jakie się ma jeszcze zabiegi.
5: Marek Poszaj, wiceprezes uzdrowiska Połczyn. Od strony pracownika mogę powiedzieć, że sezon letni jest bardzo pracowity, natomiast myślę, że dla kuracjuszy jest wspaniałe. Pomijając wspaniałą pogodę, bliskość przyrody, to jest to czas, kiedy kuracjusze naprawdę mają co robić. Mogą po południu wspaniale spędzać czas w naszym parku zdrojowym, w którym bardzo dużo się dzieje, z uwagi na fakt, że jesteśmy w okresie letnim, gdzie naprawdę mnóstwo jest imprez na zewnątrz. Mamy dużo wycieczek do Kołobrzegu, za granicę nawet do Berlina, ale również po naszym Pojezierzu Drawskim, tak więc codziennie coś nowego. Mamy wieczorki grillowe, tańce, imprezy na zewnątrz, spacery. Jest to dla nas bardzo ciekawy okres. Trochę miejsc nam jeszcze zostało, więc zapraszam serdecznie. Natomiast mamy bardzo fajny sezon, tak więc ja osobiście zadowolony jestem, ale myślę, że kuracjusze nasi również. Jest to czas, kiedy goście chcą przyjechać do Połczyna, ponieważ jeżeli jest za gorąco, to mogą schować się w cieniach naszych drzew w naszym parku zdrojowym. Nie jest tak mocno oblegane miasto, jak chociażby Kołobrzeg, który oczywiście traktujemy jako naszego partnera uzdrowiskowego. Natomiast jest to czas, kiedy naprawdę można fajnie wypocząć i jednocześnie spędzić czas w atrakcjach.
6: Mariusz Szwec, jestem fizjoterapeutą w uzdrowisku Połczyn. Pacjenci naprawdę mają dużą swobodę wyboru. Jeśli chodzi o zabiegi, to właściwie w lato, jak i pozostałą część roku, to przede wszystkim zabiegi borowinowe, częściowe, całkowite, które bardzo dobrze wpływają na zdrowie pod kątem ogólnym pacjentów, narządy ruchu, relaksują. Oprócz borowin mamy też wspaniałe zabiegi związane z solanką. Głębinowa solanka, a więc tutejsza, ma bardzo dobre działania na narządy ruchu, na układ skóry, na układ oddechowy i też bardzo wspaniale regeneruje ogólnie organizm. Dodatkowo zabiegi związane z kwasowym mlowką, no i wiele innych zabiegów, takich jak chociażby kompleks basenowy czy basen otwarty. Więc naprawdę oferta jest przebogata. Właściwie jeśli chodzi o stricte okres letni, no to wiadomo, kompleks basenowy, otwarty basen, no bo pora letnia. I to bardzo dużym powodzeniem się cieszy. Mamy bardzo duże obłożenie na basenie.
2: Okłady borowinowe. Ta borowina tu jest chyba najlepsza w Polsce. Gdziekolwiek się jedzie do innych uzdrowisk, to się chwalą, że mają borowinę z Połczyna. Prądy stosuje biologiczne, masaże mechaniczne, tutaj łóżka takie wodne.
4: Pamiętajmy, że tutaj jest coś nadzwyczajnego, ponieważ basen jest ze słoną wodą, a więc wszystkie ćwiczenia, które są proponowane lecznicze, są z odciążeniem. Jacuzzi ze słoną wodą, jacuzzi ze słodką wodą, ćwiczenia w tym basenie ze słoną wodą. Przy takich upałach na pewno każdemu pomogą. Borowina według naszej wiedzy ma certyfikat najlepszej w Europie. To jest doświadczenie nadzwyczajne. Ktoś, kto nie miał do czynienia z okładami z borowiny, nie będzie wiedział, o czym mówię, ale to jest obłożenie czymś ciepłym, miłym, wrażenie, które się właściwie nie da nawet opisać. Ale każdemu trzeba polecić. stracić przynajmniej raz w życiu.
7: Natalia Wilk koordynuje działania Spa Zdrojowym Zaciszu, które jest dopełnieniem pobytu w uzdrowisku Połczyn. Nasze spa oferuje bogatą ofertę zabiegów pielęgnacyjnych, masaży, a także zabiegów modelujących sylwetkę. Zabiegi relaksacyjne polegają na pewno na odprężeniu, na przyniesieniu głębokiego relaksu, ale także na pielęgnacji skóry. W letnim okresie na pewno pielęgnacja ciała, peelingi, rytuały na ciało, które obejmują peelingi, ale w naszym spa łączymy je bardzo często z masażami, które pozwolą odprężyć ciało i umysł.
0: Aż się rozmarzyłam. Obecnie w uzdrowisku Połczyn przebywa blisko 1000 osób z różnych regionów Polski, a wszystko to sprawdzał Patryk Grzak z Polskiego Radia Koszalin.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
0: Po reklamie.
3: 12 już coraz bliżej. Słuchacie Radio Opole. W czwartek to 23 dzień lipca. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i regionu.
4: Sprawa morderstwa w Gdyni sprzed 15 lat rozwiązana. Powiemy też o 48-latce z powiatu kluczborskiego, która pchnęła partnera nożem w plecy, bo nie pozwolił jej wyjść po papierosy.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: A dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Po 15 latach od zabójstwa 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni prokuratura i policja dotarły do sprawcy. Mężczyzna w trakcie przesłuchania przyznał się do morderstwa. Doszło do niego w 2011 roku w Gdyni. 13-letnia Iza wieczorem wyszła z domu, by odprowadzić koleżankę na przystanek. W drodze powrotnej została napadnięta i uduszona. Padła też ofiarą przestępstwa seksualnego. Policjanci we wtorek dotarli do mężczyzny, przekazał dziś rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku, prokurator Mariusz Marciniak.
6: Na polecenie prokuratora prokuratury regionalnej w Gdańsku zatrzymali 37-letniego MS, któremu prokurator przedstawił zarzut zabójstwa w związku ze zgwałceniem 13-letniej Izabeli Strzałkowskiej 23 sierpnia 2011 roku w Gdyni. Po wykonaniu wszystkich wymaganych czynności procesowych prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.
4: Gdy doszło do morderstwa, mężczyzna miał 22 lata, był studentem. Dziś ma rodzinę i dwójkę dzieci w wieku przedszkolnym, przekazała prokuratura. Zatrzymanie było możliwe dzięki badaniom DNA i natrafieniu na ślad krewnego sprawcy w ogólnodostępnych bazach serwisów genealogicznych. Wracamy do regionu. Kobieta ugodziła partnera nożem, bo nie chciał pozwolić jej wyjść do sklepu po papierosy. Do zdarzenia doszło we wtorek w miejscowości koło Kluczborka. Wcześniej między 48-latką a jej 46-letnim partnerem doszło do sprzeczki i przepychanki. Ranny wybiegł z domu i odjechał rowerem, mówi starszy aspirant Mateusz Wancel z policji w Kluczborku.
7: Na terenie miejscowości napotkał grupę młodych osób, którzy pomogli mu wezwać pomoc. Na miejsce natychmiast skierowano kluczborskich policjantów oraz zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala, gdzie udzielono mu niezbędnej pomocy medycznej. Policjanci natychmiast podjęli czynności zmierzające do zatrzymania podejrzewanej kobiety. 48-latka trafiła do policyjnego aresztu, gdzie została przebadana na zawartość alkoholu w organizmie.
4: Kobieta miała prawie 1,5 promila. Grozi jej 5-letni pobyt za kratkami. 3 zastępy straży pożarnej działają w Pietraszowie, to powiat oleski. Doszło tam do zderzenia 2 aut osobowych. Nie ma informacji, by ktokolwiek został w tym zdarzeniu poszkodowany.
5: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili tożsamość 9 nieletnich, którzy przeprowadzali cyberataki. Jak mówi rzeczniczka biura, starsza aspirant Monika Przestrzelska, w wyniku tych cyberataków dochodziło do zalewania systemów informatycznych nadmierną ilością sztucznie wygenerowanego ruchu.
8: Ci młodzi ludzie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej brali udział w zakłóceniu pracy systemów komputerowych i sieci teleinformatycznych oraz utrudniali dostęp do danych informatycznych. Działanie to polegało na oferowaniu odpłatnych usług umożliwiających przeprowadzenie masowych ataków typu DDoS.
4: Śledztwo jest w toku, a ze względu na młody wiek osób odpowiedzialnych za cyberataki o ich losie zdecyduje sąd rodzinny.
5: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
4: Zoo w Opolu zaprasza na nocne zwiedzanie połączone z 73. urodzinami ogrodu. Już jutro między godziną 19 a 22 na mieszkańców i turystów czekać będzie szereg atrakcji. Trasa zwiedzania obejmie wybiegi m.in. goryli, tygrysów i lwów, wodny świat. Jak mówi Łukasz Śmierciak, wiceprezes ogrodu zoologicznego, zoologicznego w Opolu, zwiedzanie zoo po zmroku nabiera nowego wymiaru.
0: Będą wybiegi ze zwierzętami specjalnie przygotowane na ten dzień. Będzie ognisko ze wspomnieniami.
9: Chcemy Państwa ugościć o godzinie 19:00 przepysznym tortem, który mamy przygotowany. Wielki tort wspominkowy wraz z prezentacją historyczną. W związku z tym, że będzie to wieczór, bo nocne zwiedzanie, będzie przygotowana dla Państwa przepiękna iluminacja.
4: Dodaje Aleksandra Czachowska, prezeska ogrodu. Bilety na nocne zwiedzanie są do nabycia online oraz w kasach ogrodu zoologicznego. W Toskanii pies uratował 2-letnie dziecko przed spotkaniem z wilkiem, sam przypłacając to jednak życiem. Do zdarzenia doszło w miejscowości Orbiciano w prowincji Lucca. Jak informują włoskie media, w sobotę późnym wieczorem wilk wszedł na teren prywatnej posesji, gdzie w ogrodzie bawił się chłopiec. 7-letnia suczka Destiny stanęła między dzieckiem a drapieżnikiem i podjęła walkę. Pies został ciężko pogryziony i nie przeżył ataku. Dziecku nic się nie stało. Sprawa wywołała jednak we Włoszech dyskusję o coraz częstszej obecności wilków w pobliżu zamieszkałych terenów i o sposobach reagowania na wilki tracące naturalną ostrożność wobec ludzi. Włoskie instytucje podkreślają, że populacja wilków w Toskanii wzrosła i gatunek występuje obecnie w większości regionu.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: No nic, ta pogoda dzisiaj nam się nie poprawia, wręcz przeciwnie, mogą jeszcze wystąpić przelotne opady deszczu, ale też burze, lokalnie z drobnym gradem. Do 19 stopni dzisiaj maksymalnie, do tego może się pojawić mocniejszy wiatr w porywach do 60 km na godzinę. W nocy nadal sporo chmur i miejscami może wystąpić przelotny deszcz, nocą od 11 do 13 stopni, w piątek nieco spokojniej, trochę słońca, trochę chmur i lokalnie wystąpi słaby deszcz na termometrach od 19 do 21 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: 6 minut po godzinie 12 tu Radio Opole na wakacjach. Iwona Tokarska, Maciej Dudek. Cześć, witajcie, zostańcie z nami co najmniej do 15.

0: Reklama społeczna.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
9: czują się bezpieczne i kochane.
10: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
11: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
12: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
13: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
14: Razem możemy zmienić świat.
15: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
8: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.

0: euforią!
1: Sponsorem konkursu jest Tomasz Szypuła, Lodowe Inspiracje.
2: Ja też mam nadzieję, że wy jesteście gotowi do walki o voucher o wartości 100 zł na mistrzowskie lody Tomasza Szypuły. Te vouchery będzie można wykorzystać w kilku punktach: w Baborowie, w Raciborzu, w Głubczycach i w Czekoladowym Niebie w Opolu, także mam nadzieję, że śmiało z tego vouchera skorzystacie, ale najpierw musicie wziąć udział w naszej zabawie. Wybierzcie numer telefonu 774-541-541, a potem opowiedzcie, po jakim smaku lodów teściowa powie niebo w gębie. 774-541-541. Dzwońcie, czekam na wasze pomysły.
1: Sponsorem konkursu jest Tomasz Szypuła, Lodowe Inspiracje. No.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: 26 minut po 12. Koniec narzekania na zapachy czy hałas na wsi. Każdy miastowy, który to kupi sobie dom lub działkę na wsi, będzie musiał podpisać oświadczenie, że świadomie godzi się na hałas traktorów, zapach obornika czy na nocne prace w polu. Czyli po prostu chodzi o zachowanie rolniczych funkcji produkcyjnych wsi i tego chce Ministerstwo Rolnictwa dzięki wdrożeniu ustawy nazywanej Lex Rolnik. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski podkreśla, że ta ustawa to odpowiedź na problemy rolników.
2: Prawo przede wszystkim pierwszeństwa. Jeśli ktoś buduje, rozbudowuje swoje gospodarstwo od lat, to funkcjonuje, a ktoś kupuje działkę w bezpośrednim sąsiedztwie tylko dlatego, że jest dużo tańsza niż w centrum miasta, no to też musi się pogodzić z tym, że jest to miejsce produkcji. To wyjeżdżające maszyny rolnicze, kombajny, sieczkarnie. Jesteśmy w tej chwili w trakcie żniw. Kombajny muszą korzystać i rolnicy muszą korzystać z okienek pogodowych. Wyjeżdżają wtedy, kiedy pogoda na to pozwala i często jest to po godzinie 22.
1: Projekt ustawy nazywanej Lex Rolnik jest obecnie na etapie konsultacji, do Sejmu ma trafić jesienią. Krótko mówiąc, kupujesz dom na wsi, dostajesz w pakiecie traktor o świcie i jeszcze obornik bez filtra.

0: doskonało. Whitney Houston w Radio Opole za 23 minuty będzie 13, a coraz więcej osób interesuje się założeniem przydomowej pasieki. Ale jak się okazuje, współpraca z pszczołami wymaga nie lada cierpliwości i doświadczenia. Dlatego też osoby, które chcą postawić ulew w pobliżu swoich posesji albo już sobie kupiły pierwsze pszczele rodziny, postanowili zaczerpnąć rady ekspertów. Okazją do tego było szkolenie dla początkujących pszczelarzy w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i właśnie tam z mikrofonem była Katarzyna Doros-Stachoń.
1: Są osoby, które całkowicie nie mają pojęcia, jak zacząć pszczelarstwo. Są ludzie, którzy mają swoje pasieki, a mają jakieś problemy, bądź borykają się z problemami w swoich pasiekach i potrzebują jakiegoś wsparcia. Nazywam się Michał Kruszyński, jestem specjalistą w dziedzinie pszczelarstwa. Uważam, że trend jest taki z jakichś tam względów gospodarczych, że każdy wie, jak wygląda aktualnie rolnictwo. To tendencja jest taka, że pasiek amatorskich w tym momencie przybywa. Takich ludzi, którzy chcieli mieć przydomową pasiekę, parę uli, a dosyć mocno się ogranicza rozwój, bądź likwidują się duże pasieki towarowe, bo są po prostu mniej opłacalne.
2: My już myślimy od jakiegoś czasu o tym, żeby zakupić kilka uli i żeby po prostu mieć swoją własną pasiekę, swój własny ul. Nasza wiedza jest bardziej skupiona jako konsumenci miodu, a nie jako ewentualni producenci.
3: Czy Państwo już macie swoją pasiekę, czy dopiero myślicie o założeniu?
4: Myślimy, że założy pasiekę. Jest to ciekawe zajęcie.
3: Tak pomysł przyszedł po prostu, zobaczyliście informacje o szkoleniu, czy może są jakieś tradycje w rodzinie?
4: Tradycje głównie. I też na wiosce.
5: Dostaliśmy bardzo dużo różnych informacji od podstawy, z czym to się wiąże, prawda, pszczelarstwo, ale także o chorobach, jakie wybrać na przykład ule, a także o różnych zagrożeniach.
1: Główne zagrożenie to jest problem z warozą plus wszystkie pochodne pochodzące od warozy, czyli wirus deformowanych skrzydeł, nosemozy, to są główne takie choroby, które nam osłabiają te pasieki, osłabiają te pszczoły. Ewentualnie są tam ogniska pojedyncze zgnilca, ale na tą chwilę cały świat walczy z tym zgnilcem i on po prostu będzie. Musimy się nauczyć z nim żyć, musimy wprowadzać asekurację, dbać o tą czystość w tej pasiece.
2: Oprócz teorii musi być też praktyka, dlatego też chcemy, żeby ci początkujący się nie zrazili na dzień dobry, tylko rzeczywiście tego bakcyla połknęli. Genowefa Prorok, dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
6: Książka książką, a kontakt z żywym człowiekiem, który potrafi opowiedzieć o pewnych rzeczach, uporządkować je w jakiś inny sposób albo inaczej spojrzeć, no to bardzo pomaga. Eugeniusz Dymek, pszczelarz, początkujący.
7: Ile rodzin pszczelich u Pana jest?
6: Trudności są stale, bo to nie jest tak, że rok w rok jest tak samo. No, tego doświadczenia mam stosunkowo mało, ale książki te, które czytam, były napisane mnóstwo lat temu, więc klimat się zmienił, pożytki się zmieniły, warunki gospodarowania się zmieniły, bo nie ma miec, nie ma przy drogach chwastów, tego wszystkiego, więc to wszystko się zmienia.
1: Na pewno trzeba coś w sobie mieć, aczkolwiek ciężko stwierdzić, czy ma się jakąś miłość i pasję do tego, póki się nie zacznie, więc uważam, że warto, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek predyspozycje, że chciałby się tym zająć, to może nie od razu zakładać swoją pasiekę, ale spotkać się z kimś, kto ma pasiekę, popracować, poczuć tego świata. Jeżeli faktycznie zrozumie ten klimat i poczuje tą ciągutkę do tej pasji, no to wtedy zacząć rozmyślać o założeniu własnej pasieki. Zwłaszcza, że to jest dosyć trudne i skomplikowane. U nas głównym celem musi być dobro pszczół, a tak jakby powiedzmy efektem ubocznym dbania o to dobro pszczół jest te pożytki wszystkie i wszystkie dodatki do pasieki typu miód, pyłek pszczeli i produkty pszczele.

Za 10 minut będzie 13. Drodzy mieszkańcy, nie płoszcie Daniela. To biedne zwierzę z siatką na oczach i po rożu zauważono na granicy Bierkowic i Połsi w Opolu. Zresztą o jego historii przeczytacie na stronie radio.opole.pl. Byk jest przestraszony i zdezorientowany, a służby apelują do mieszkańców, aby nie podchodzili do zwierzęcia, nie próbowali go łapać ani przepędzać. Od poniedziałku podejmowane są intensywne próby bezpiecznego odłowienia samca. Plan zakłada podanie mu środka usypiającego, a następnie zdjęcie siatki z poroża i wypuszczenie Daniela na wolność. Akcja jest jednak bardzo trudna, ponieważ zwierzę przebywa głównie na polach kukurydzy, gdzie łatwo może się ukryć. Dajcie zatem Danielowi spokój. On ma już wystarczająco dużo problemów na głowie.

0: reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Dla tych, którzy urlopują, dla tych, którzy pracują albo się uczą, już teraz najświeższe wiadomości o godzinie 13:00 oczywiście na antenie Radia Opole. Wciąż brakuje 3 milionów złotych na leczenie 3-letniej Poli z Kluczborka. Dziewczynka zmaga się z chorobą genetyczną. W samo południe rozpoczęło się spotkanie prezesa PiS-u z Mateuszem Morawieckim. Jutro pierwszy w tym sezonie ligowy mecz Odry Opole. Rywalem będzie Arka Gdynia.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Katarzyna Plewnia. Niemal 4,5 miliona złotych udało się zebrać na leczenie 3-letniej Poli Betkier z Kluczborka, która cierpi na zespół Reta, chorobę genetyczną, która odbiera jej sprawność, mowę i samodzielność. Ale na leczenie 3-latki potrzeba w sumie 7,5 miliona złotych na zakup specjalnego syropu hamującego postęp choroby, by przygotować dziecko do terapii genowej. Ta niedługo ma być dostępna w Stanach Zjednoczonych. Walczymy o pierwszy krok Poli, mówi Natalia Betkier, mama dziewczynki.
5: Cały czas Pola ma zajęcia rehabilitacji na miejscu w Kluczborku, a w sierpniu jedziemy na kolejny turnus rehabilitacyjny do Warszawy, ale w ostatnim czasie zauważyliśmy duży rozwój funkcji poznawczych. Pola stała się bardziej uważna, spojrzenie stało się bardziej rozumne, zaczęła być bardziej spostrzegawcza, reaguje też odpowiednio do różnych sytuacji, co nas bardzo cieszy i widać, że to wszystko, co robimy, ma sens i jest z korzyścią dla niej.
3: Jeśli uda się zebrać pieniądze, będzie można sfinansować 3-letnie leczenie Poli. Informacje o zbiórce można znaleźć w internecie, a w poniedziałek Pola obchodziła 3. urodziny.
4: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
3: W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie w południe rozpoczęło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Politycy mają rozmawiać o sporze wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez byłego premiera. Prezes PiS domaga się jego likwidacji. Więcej na ten temat Dagmara Kędzior.
6: Najprawdopodobniej były premier będzie zapewniał prezesa PiS, że jego stowarzyszenie nie zagraża działalności partii. Politycy powiązani z frakcją Mateusza Morawieckiego chcą w niej pozostać. Podkreślał to jego bliski współpracownik Piotr Miller.
7: My chcemy porozumienia, ponieważ uważamy, że największym w tej chwili wyzwaniem dla Polski jest to, żeby wykorzystać szanse, które ma nasz kraj, jeżeli chodzi o rozwój, ale również musimy być przygotowani na zagrożenia, które są z zewnątrz.
6: Jednak tłumaczenia byłego premiera na razie nie przekonują Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał członkom PiS do dzisiaj złożyć oświadczenie w sprawie braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Rzecznik PiS Rafał Bochenek mówił, że osoby, które tego nie zrobią, wykluczą się z partii.
3: Obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce oraz współpraca wojskowa i przemysłowa to główne tematy rozmów Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej w USA. Wiceministra Obrony Narodowej jest w Waszyngtonie, gdzie spotka się m.in. z przedstawicielami amerykańskiej administracji i tamtejszego przemysłu obronnego.
4: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
3: W ramach czwartków jazzowych w Klubie Muzycznym Filharmonii Opolskiej dziś usłyszymy jazzowe standardy. Mówi Beata Śliwińska z Filharmonii.
8: Wtedy Jazz Vocal Night, Judyta Pisarczyk wokal, Damian Kostka kontrabas i saksofony. Wieczór, który jest połączeniem klasyki i kompozycji autorskich i utworów, które Państwo znają w różnych aranżacjach, ale też utworów, które wyrażają indywidualności i wokalistki, i kontrabasisty.
3: a koncert już o godzinie 19. Za to jutro piłkarze Odropole w meczu pierwszej kolejki nowego sezonu Betclic pierwszej ligi na Itaka Arenie podejmą spadkowiczów z Ekstraklasy Arkę Gdynia. W przerwie między rozgrywkami opolski klub pozyskał kilkunastu nowych zawodników. Nowi są też trener Łukasz Tomczyk i dyrektor sportowy Dariusz Sztylka.
9: Jest to pierwsze okienko transferowe od wielu lat, które naprawdę bardzo szeroko otworzyło drzwi w szatni, zarówno drzwi wejściowe, jak i drzwi wejściowe. Aż 14 zawodników na dzisiaj już odeszło z pierwszej drużyny Odropole. Więcej zawodników odeszło niż przyszło. Wierzę, że postawiliśmy na zawodników jakościowych, zawodników, którzy będą spełniać oczekiwania sztabu szkoleniowego.
3: A mówił prezes klubu Tomasz Lisiński. Mecz Odropole-Arka Gdynia jutro o 21:00. Także jutro, wszystko na to wskazuje, Jurgen Klopp zostanie oficjalnie zaprezentowany jako nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Niemiecki Związek Piłki Nożnej zwołał konferencję prasową we Frankfurcie, a według agencji DPA nominacja byłego trenera Liverpoolu jest przesądzona. Klopp zastąpi Juliana Nagelsmana, który zrezygnował po odpadnięciu drużyny Niemiec w 1/16 finału mundialu po porażce w rzutach karnych 3-4 z Paragwajem.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
10: Przed momentem jeszcze pięknie świeciło słońce, a już znowu zrobiło się pochmurno i ciemne chmury dotarły nad Opole. Sporo ich jest, późnym popołudniem i wieczorem możliwe są większe przejaśnienia. W ciągu dnia przelotnie popada, niewykluczone są też burze lokalnie z gradem. Na południu naszego regionu może być tego deszczu więcej. Jest chłodno od 17 do 19 stopni, chociaż niektórzy mówią, że to jest dla nich temperatura idealna. Do tego może też mocniej wiać i przez to temperatura odczuwalna to 14 stopni. W nocy nadal sporo chmur, temperatura spadnie do 11 stopni. W piątek będzie nieco spokojniej, czasem słońce, czasem deszcz, na termometrach od 19 do 21 stopni.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: Ale w weekend będzie pięknie, więc odliczamy czas do tego weekendu, a już 5 minut po godzinie 13:00 wita się z Wami Iwona Tokarska oraz Maciej Dudek.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk oraz Sedno. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Tomasz Szypuła, Lodowe Inspiracje.
1: Bardzo wakacyjnie gramy dzisiaj w Radio Opole, do tego pięknie ten Enrique Iglesias przywołał nam słońce do stolicy regionu, zatem mamy perfekcyjne warunki do tego, żeby jeść lody. A ja mam dla Was jeszcze voucher o wartości 100 zł na mistrzowskie lody od Tomasza Szypuły. Te vouchery będzie można wykorzystać w lodziarni Pod Orzechem w Baborowie, lodziarni Miś w Raciborzu, lodziarni Mały Miś w Głubczycach albo w Czekoladowym Niebie w Opolu. A pytanie do Was dzisiaj jest następujące. Po jakim smaku lodów teściowa powie niebo w gębie?
2: Niebo w gębie, po lotach o smaku dobrego zięcia.
3: Ja kupiłabym swojej teściowej lody o smaku podniebnych przestworzy wraz z biletem na lot balonem. I wtedy teściowa na pewno już powie niebo w gębie.
1: A przy okazji odleci w przestworze. 774-541-541. Dajcie znać, po jakim smaku lodów teściowa powie niebo w gębie. Do wygrania jest voucher o wartości 100 zł na mistrzowskie lody od Tomasza Szypuły.
0: Sponsorem konkursu jest Tomasz Szypuła, Lodowe Inspiracje.

0: Cher, Believe w Radio Pole. Mamy 26 minut po godzinie 13, a Armenia przeżywa rekordowy sezon turystyczny. Według danych Ministerstwa Gospodarki w pierwszej połowie roku kraj odwiedziło ponad 1 042 000 turystów, o prawie 15% więcej niż przed rokiem. Władze liczą, że do końca tego roku liczba odwiedzających przekroczy 2 200 000. Korespondentka Polskiego Radia Diana Skaja w centrum Erywania rozmawiała z Polakami i pytała, co ich przyciągnęło do Armenii.
1: Jedzenie, wino, widoki, góry. Przede wszystkim nie trzeba dużo czasu, żeby zobaczyć bardzo różnorodną Armenię.
2: Tak o Armenii mówi Sandra z Polski. Razem z mężem zakończyli kilkumiesięczną podróż po Kaukazie właśnie tutaj. Co więc sprawia, że coraz więcej turystów wybiera Armenię? Jak mówi prezes Armeńskiej Federacji Turystyki Meha Kapresyan, największym atutem Armenii pozostaje legendarna gościnność. Setki tysięcy turystów przyjeżdżają specjalnie na festiwale, między innymi festiwal dolmy, grilla, piwa i dni wina w Erywaniu. Można tam zobaczyć i spróbować armeńskiego wina oraz koniaku. Nie bez znaczenia jest również poczucie bezpieczeństwa. Jak mówi mąż Sandry, Piotr,
3: Erywań wydaje się bardzo bezpiecznym miastem. Nigdy nie mieliśmy żadnej takiej sytuacji, żebyśmy czuli zagrożenie.
2: Polacy stanowią dziś około 2% wszystkich zagranicznych odwiedzających kraj. Z Erywania Diana Skaja, Polskie Radio.
0: A skoro turystów przybywa tam w takim tempie, to już za chwilę w Erywaniu łatwiej niż... Będzie można usłyszeć po prostu dzień dobry.

0: Za 25 minut wybije 14, a my sprawdzamy, gdzie też dojechała pani Maria Koszny, która na swoim rowerze wystartowała z Dobrzenia Wielkiego w minioną niedzielę, a jedzie aż do Santiago de Compostela dla małej Laury Piechoty, która choruje na zespół Retta. Pani Marysia chce zebrać jak najwięcej pieniędzy, żeby wesprzeć jej zbiórkę. Na koncie prawie 5,5 tysiąca, a my łączymy się z panią Marysią. Dzień dobry!
1: Dzień dobry, kochani radiosłuchacze Radia Opole, z całego województwa opolskiego i nie tylko.
0: Pani Marysiu, gdzie pani już dojechała na tym swoim rowerze?
1: Ach, na moim rumaku podążam do przodu, przy Ravensburg, czy

0: Ravensburg, sama dokładnie nie wiem. Teraz obecnie zrobiłam sobie przerwę na Kawusie. Kawusia już czeka na mnie, piękny ryneczek, a przede mną kolejna droga. Dodam, że dzisiaj pada deszcz, wieje wiatr, no ale trochę z górki się jedzie, także jest okej. Okay.
1: Tyle dobrego. Ile wczoraj kilometrów pani pokonała?
0: No wczoraj mi na liczniku wybiło 97, plan niewykonany, bo miało być 114, ale cieszyłam się, że 97 zostało pokonanych. W sumie w dosyć trudnych warunkach.
1: Bardzo pięknie. Pani Mario, a jak jest z gościnnością ludzi, bo to mnie zawsze interesuje w takich podróżach bez planu, bez rezerwacji, bez zabukowanych noclegów?
0: No powiem, bywa różnie. Wczoraj no już trochę nogi zawodziły i tak zatrzymałam się na ścieżce pieszo-rowerowej i szedł taki pan. Pytam go, czy jest tutaj gdzieś jakiś kemping, czy gdzieś można dojechać. No faktycznie powiedział, że trzeba troszeczkę się wrócić. Jest kemping, bardzo uprzejmy, bardzo miły, wpisał mi w nawigację. Także dojechałam dosyć późno, bo już było 7:30 na ten kemping. Rozłożyłam się, no i w nocy obudził niestety deszcz. Ale ludzie są fajni, ludzie zawsze mają pokłady dobra w swoim serduszku.
1: Ile ma pani teraz kilometrów do przejechania przez no, same Niemcy?
0: Oj, no, powiem szczerze, że nie liczyłam. Ja tak robię etapami sobie. Wrzucam sobie od 80 do setki, a ile się zrobi, no to droga pokaże, nie?
1: Rozumiem. A czy właśnie słyszała już pani, że na koncie prawie 5,5 tysiąca złotych dla Laury?
0: Super. Powiem, że tak często nie oglądam, bo myślę sobie, że ofiarność i hojność i dobroć i miłość jest w sercach naszych mieszkańców, mieszkańców całej Opolszczyzny i myślę, że trzeba podawać dalej tą informację, aby ta skarbonka właściwie pękła w 9 milionach.
1: A czy udało się pani przekonać jakoś turystów do wsparcia tej zbiórki? Bo rozumiem, że te osoby, które też panią mijają, pewnie też są ciekawe, dlaczego 60-paroletnia kobieta sama na rowerze jedzie do Hiszpanii.
0: Powiem tak, takie miłe zdarzenie. Spotkał mnie pan we Wrocławiu w przejściu dla podziemnym, gdzie tam przemieszczałam się rowerem i zapytał mnie nie polskim językiem, po ukraińsku, zapytał mnie, gdzie pani jedzie. O, Santiago. No i odbił sobie koda QR i muszę powiedzieć, że popatrzyłam na wpłatę, właściwie córka mi zadzwoniła, a tam 50 zł, więc serca ludzkie są dobre.
1: I my w takim razie będziemy, pani Marysiu, dalej pani kibicować. Prawie 5,5 tysiąca złotych na koncie Kilometry Nadziei dla Laury, solowa wyprawa rowerowa. Zachęcamy gorąco do wsparcia tej skarbonki, a przypominamy, że pani Maria Koszny jedzie na rowerze z Dobrzenia Wielkiego aż do Santiago de Compostela, a my jej towarzyszymy oczywiście w tej pięknej wyprawie. Dziękujemy pani Mario i powodzenie szerokiej i bezpiecznej drogi.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: serce. Za 12 minut wybije 14. Słuchacie Radio Opole na wakacjach, a dotarły do nas informacje z Toskanii. To tam pies uratował 2-letnie dziecko przed spotkaniem z wilkiem, sam niestety przypłacając to życiem. Do zdarzenia doszło w miejscowości Orbiciano w prowincji Lucca.
1: Jak informują włoskie media, w sobotę wieczorem wilk wszedł na teren prywatnej posesji, gdzie w ogrodzie bawił się chłopiec. 7-letnia suczka Destiny stanęła między dzieckiem a drapieżnikiem i podjęła walkę. Pies został ciężko pogryziony i nie przeżył ataku. Dziecku nic się nie stało. Rodzina opowiada, że Destiny była częścią ich domu od 7 lat. Według relacji rodziców jej reakcja pozwoliła uniknąć tragedii. Sprawa wywołała we Włoszech dyskusję o coraz częstszej obecności wilków w pobliżu zamieszkałych terenów i o sposobach reagowania na wilki tracące naturalną ostrożność wobec ludzi. Włoskie instytucje podkreślają, że populacja wilków w Toskanii wzrosła i gatunek występuje obecnie w większości regionu. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: No nie bez powodu mówi się, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Najwyraźniej przeznaczeniem Destiny była właśnie bohaterska ochrona 2-letniego chłopca.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Autopromocja.
0: Z Twoim Radiem Opole powrót z pracy mija dużo szybciej. Przy świetnej muzyce i sprawdzonych informacjach. Również z dróg naszego regionu. Twoje Radio Opole. Od poniedziałku do piątku między 15 a 19. Zaprasza Dawid Rajwa.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
0: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
1: Po reklamie.
4: Czwartek, 23 dzień lipca. Zbliżamy się do 14. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i z Opolszczyzny.
5: Dotacje na odbudowę po powodzi dla Tułowic, Prudnika Paczkowa i powiatu prudnickiego. Jest wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie do prokuratury posła PiS Michała Bosia. Eskalacja na Bliskim Wschodzie zagraża dostawom ropy.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: O szczegółach Katarzyna Plewnia.
5: 4 umowy dotacyjne na blisko 5 milionów złotych podpisano dziś w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. To pieniądze na inwestycje związane z odbudową po powodzi z września 2024 roku. Beneficjentami są gminy Paczków, Tułowice i Prudnik oraz powiat prudnicki, mówi Monika Jurek, wojewoda opolska.
6: Kilkadziesiąt godzin żywiołu zniszczyło to, co kilka lat trzeba odbudowywać.
5: Dla nas to ogromne środki, te niemal 4,5 miliona złotych na odbudowę oczyszczalni ścieków, mówi Andrzej Wesołowski, burmistrz Tułowic.
7: Od stycznia trwają prace praktycznie od pół roku. Termin jest do końca przyszłego roku i odbudowa powinna być zakończona. Myślę, że tak będzie.
8: Kolejne dofinansowanie na jeden z mostków prowadzących do jednego z budynków wielorodzinnych. W małej miejscowości została dotknięta powodzią. Tylko przypominam, że w gminie Paczków na 12 sołectw 10 sołectw było dotkniętych wysoką wodą w większym, w mniejszym stopniu.
5: Dodaje Artur Rolka, burmistrz Paczkowa. Ta gmina otrzyma ponad 34 tysiące złotych na remont mostu w Lisich Kątach. Gmina Prudnik otrzymała 166 tysięcy złotych na dokumentację pod rozbiórkę, a potem na budowę nowego mostu w Moszczance. Z kolei powiat prudnicki otrzymał prawie 283 tysiące złotych na odbudowę przepustu wraz z odcinkiem drogi powiatowej w Słokowie.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Jest wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła PiS Michała Bosia. Prokurator generalny przekazał wniosek marszałkowi Sejmu. Chodzi o podejrzenie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków jako wiceministra sprawiedliwości nadzorującego służbę więzienną. 4 maja poseł zrzekł się immunitetu i wyraził zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w sprawie prowadzonej przez prokuraturę regionalną w Poznaniu. Czterokrotnie był wzywany do tej prokuratury, ale nie stawił się ani razu. Prokuratura uznała, że kolejne wezwanie byłoby nieskuteczne i że konieczne będzie zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Zatrzymanie posła wymaga jednak zgody Sejmu. Troje lekarzy uniewinnionych, czwarty z uchylonym wyrokiem uniewinniającym, ale sprawa jest już przedawniona. To wyrok krakowskiego sądu okręgowego w sprawie śmierci Jerzego Ziobry. Ojciec polityka PiS zmarł w 2006 roku po operacji serca.
9: Troje lekarzy nadal uniewinnionych, ale najważniejszy oskarżony lekarz nie. Uniewinnienie uchylono, jednak do sprawy sąd nie wróci, bo się przedawniła.
10: Doczekaliśmy się wyroku sprawiedliwego. Niestety wyrok ten zapadł zbyt późno.
9: Cieszył się przedstawiciel rodziny, adwokat Krzysztof Nocek. To wyjątkowy wyrok, mówił prokurator Eryk Stasielak.
11: Wyrok salomonowy i każdy z nim znajdzie coś, co jest dla niego korzystne. No sąd uznał, że tu jednak optymalną metodą leczenia powinny być bypassy, a nie stenty. Aczkolwiek no, uznał również, że nie sposób tego powiązać ze śmiercią pacjenta.
9: Wyrok jest prawomocny.
5: Konflikt na Bliskim Wschodzie zagraża już dwóm kluczowym szlakom transportu ropy. Notowania surowca gwałtownie rosną, co może przełożyć się na droższe paliwa, transport i towary w sklepach także w Polsce. Jemeńscy Huti poinformowali o atakach na dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. To odpowiedź na skierowanie przez Rijad części eksportu ropy nad Morze Czerwone z pominięciem kontrolowanej przez Iran cieśniny Ormuz. Huti grożą teraz zamknięciem cieśniny Bab al-Mandab. Zablokowanie tejże oznaczałoby dłuższe i droższe rejsy wokół Afryki. Eskalacja to następstwo załamania rozejmu w wojnie USA i Izraela z Iranem. Spór dotyczy m.in. żeglugi przez cieśninę Ormuz.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Nowa atrakcja dla spacerowiczów w Kędzierzynie Koźlu. Ostatnie figurki ze szlaku koziołków zyskały interaktywne kody QR. Dzięki nim można odkryć i usłyszeć historię oraz ciekawostki związane z każdą z postaci. W naszym mieście jest 26 takich figurek, mówi Piotr Pękala, rzecznik Kędzierzyńsko-Kozielskiego Magistratu.
12: Nawiązują one do miejsc lub do wydarzeń, które odbyły się w danej części miasta. Gdzie ich szukać, to możemy sprawdzić na specjalnie przygotowanej stronie internetowej, na takiej mapie interaktywnej. I właśnie przy trzech ostatnich miejskich koziołkach pojawiły się specjalne tabliczki. Harcerz stoi na warcie w Parku Pojednania, biegacz szykuje się do startu przy ulicy Skarbowej, a Elosia przycupnęła przy pierwszym liceum ogólnokształcącym.
5: Od teraz wszystkie miejskie figurki są już oznakowane kodami QR.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: A dziś pogoda mocno marudna, znowu w Opolu zaczęło padać. Przez większą część dnia dużo chmur, przelotny deszcz, a miejscami również mogą wystąpić jeszcze burze. Dopiero późnym popołudniem i wieczorem niebo ma się troszeczkę do nas rozjaśnić. Będzie chłodno, od 17 do 19 stopni, dość wietrznie. Porywy mogą osiągać do 60 km na godzinę, podczas burz nawet 65 km na godzinę. W nocy nadal sporo chmur, miejscami deszcz, temperatura od 11 do 13 stopni. Piątek będzie lepszy, chmury będą się przeplatać z przejeździami. Cieniami miejscami jeszcze może popadać na termometrach od 19 do 21 stopni, a wiatr wyraźnie osłabnie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: A ja przepadam oczywiście za waszym towarzystwem. Cześć, dzień dobry, witajcie. Iwona Tokarska, Maciej Dudek, zostańcie z nami co najmniej do 15. Tu Radio Opole na wakacjach, a zagra dla was teraz Phil, ze mną bądź.

0: Sponsorem konkursu jest Tomasz Szypuła, Lodowe Inspiracje.
1: A stówka na mistrzowskie lody od Tomasza Szypuły czeka na kogoś z Was w Radio Opole. Wystarczy, że do mnie zadzwonicie pod 774-541-541 i odpowiecie na następujące pytanie. Po jakim smaku lodów teściowa powie niebo w gębie?
2: Ja myślę, że obojętnie, jaki to byłby smak, musi tylko być kupiony przez jej kochanego syneczka. Pozdrawiam.
1: Jaki to był cios, myślę, że dla pewnej teściowej. 774-541-541. A po jakim smaku lodów pani teściowa powie niebo w gębie?
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Ja myślę, że teściowa pochwaliłaby lody. Znaczy, teściowa ogólnie słyną z tego, że zawsze chwalą to, co same zrobią. Zatem te lody musiałyby być na przykład o smaku, nie wiem, jabłcznika, sernika. Wtedy taka teściowa smakowałaby lodów w smaku sernika i powiedziałaby: o, są, smakują jak mój sernik. O, niebo w gębie. Pozdrawiam.
1: Coś w tym jest. Znakomite propozycje. 774-541-541. Dajcie znać, to jest ostatni moment, żeby się skontaktować z Radiem Opole, bo za chwilę będziemy kończyć naszą zabawę. Dajcie znać, po jakim smaku lodów teściowa powie niebo w gębie. Do wygrania jest stówka na mistrzowskie lody od Tomasza Szypuły.
0: Sponsorem konkursu jest Tomasz Szypuła, Lodowe Inspiracje.

0: 25 minut po 14 i 6 milionów złotych tyle będzie kosztował nowy rynek w Krapkowicach. Inwestycja ma ruszyć lada dzień, więc pojawia się pytanie, co w ogóle tam się zmieni? A już tłumaczę, projekt zakłada m.in. pojawienie się blisko 60 nowych drzew, zacienionych miejsc dzięki specjalnym membranom, wodnych elementów, ławek oraz miejsc do siedzenia w formie trybun. A co z betonowymi płytami?
1: Nie będzie tutaj betonozy, to od razu mówię, bo to jest teraz jeden z głównych zarzutów. Także chcemy zachować funkcje wodne. Nie będzie co prawda fontanny, ale będzie woda płynąca. Tam mamy naturalne nachylenie rynku w stronę Odry, czyli będzie miejsce rekreacji dla dzieci. Będzie można trochę nawet pochodzić na bosaka. Z tą wodą będą miejsca do siedzenia.
0: Mówił Andrzej Kasiura, który załatwił Kasiurę, to burmistrz oczywiście Krapkowic. Nie będzie fontanny, ale będzie można zanurzyć stópkę w strumieniu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Krapkowiczanie będą

0: Katy Perry w Radio Opole. Za 25 minut będzie już 15, a teraz ważne ostrzeżenie dla wszystkich tych, którzy widzą bardzo łakome oferty w internecie, bo taką właśnie ofertę znalazł mieszkaniec powiatu lubińskiego, który stracił 180 tysięcy złotych, inwestując na fałszywej platformie internetowej. Pokrzywdzony uwierzył reklamie rzekomej inwestycji w spółkę paliwową. Przez kilka tygodni oszuści przekonywali go w kolejnych wiadomościach do kolejnych wpłat, a kiedy nie mógł już przelewać pieniędzy, dwukrotnie przysłali po gotówkę kurierów. Przestępcy wykorzystywali kilka sposobów, by uwiarygodnić całą historię, o czym mówi podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie.
1: Przez kilka tygodni oszuści utrzymywali z pokrzywdzonym stały kontakt za pośrednictwem komunikatora. Pokazywali fikcyjne wykresy zysków i przekonywali, że aby pomnożyć zgromadzone środki, konieczne są kolejne wpłaty. Gdy mężczyzna nie mógł już wykonywać przelewów z powodu blokady konta, przestępcy posunęli się o krok dalej. Dwukrotnie wysłali po gotówkę tzw. kurierów, którym pokrzywdzony na umówione hasło przekazał łącznie ponad 120 tysięcy złotych.

0: złotych.
1: Kiedy mężczyzna postanowił zakończyć inwestycje i wypłacić pieniądze, usłyszał, że najpierw musi spłacić rzekomy kredyt w wysokości 20 tysięcy dolarów. Wtedy zorientował się, że padł ofiarą oszustwa. Uważajcie na takie rzekomo opłacalne propozycje. Za 22 minuty będzie godzina 15.

0: Sponsorem konkursu jest Tomasz Szypuła, Lodowe Inspiracje.
1: A propos Bang Bang, który przed momentem usłyszeliśmy na antenie Radia Opole, no to był niezły pojedynek na naszej antenie a propos walki na temat vouchera o wartości 100 zł na mistrzowskie lody od Tomasza Szypuły. Przyznam szczerze, że telefon był w ostatnich minutach rozgrzany do czerwoności, no bo voucher, który będzie można wykorzystać właśnie dzięki Radiu Opole, będzie można sobie za niego kupić lody albo w lodziarni pod Orzechem w Baborowie, albo w lodziarni Miś w Raciborzu, albo w lodziarni Mały Miś w Głubczycach, albo też w Czekoladowym Niebie w Opolu. Zatem nagroda atrakcyjna, a wy pięknie dzwoniliście pod 7745-41541. No ale ta odpowiedź okazała się najlepsza na pytanie, po jakim smaku lodów teściowa powie niebo w gębie.
2: Dzień dobry. Ja myślę, że teściowa pochwaliłaby lody, znaczy teściowa ogólnie słyną z tego, że zawsze chwalą to, co same zrobią. Zatem te lody musiałyby być na przykład o smaku, nie wiem, jabłcznika, sernika. Wtedy taka teściowa smakowałaby lodu smaku sernika i powiedziałaby: o, są, smakują jak mój sernik. O, niebo w gębie. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam również i życzę smacznego w wybranej przez panią lodziarni. Voucher o wartości 100 zł na mistrzowskie lody od Tomasza Szypuły wędruje właśnie do pani. No i pięknie wam dziękuję za te wszystkie dzisiejsze propozycje.
0: Sponsorem konkursu jest Tomasz Szypuła, Lodowe Inspiracje.
1: Dzięki też za uwagę za ostatnie 5 godzin naszego programu. Radio Opole na wakacjach powolutku się kończy. Iwona Tokarska, dziękuję za uwagę. Maciej Dudek jeszcze zostaje, jeszcze będzie pracował, a już za chwilę Dawid Rejwa zasiądzie w naszym studiu i będzie prowadził program Twoje Radio Opole. Pa, pa, pa.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Po reklamie.
4: Czwartek, czwartkowe popołudnie, to oznacza, że do weekendu już bliżej niż dalej. Coraz bliżej też godzina 15 i czas na kolejne wiadomości.
5: Wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Odnaleźli go na autostradzie A4 policjanci strzeleckiej komendy. Powiemy też o programie PERUN, wspólnej inicjatywie resortów obrony i nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W tym serwisie także ekonomia, w niej m.in. o cenach paliw.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: I o szczegółach tych informacji już teraz Katarzyna Plewnia.
5: Wcześniej jednak w Opolu przy placu Piłsudskiego zderzenie dwóch aut osobowych. Nie ma informacji, by ktokolwiek został poszkodowany. Doszło jednak do wycieku płynów eksploatacyjnych z pojazdów. Na miejsce do neutralizacji tych płynów skierowano dwa zastępy Straży Pożarnej. Odebrała telefon od pracownika, ale nie potrafiła go zrozumieć ani dowiedzieć się, gdzie jest, więc w obawie o zdrowie podwładnego właścicielka firmy transportowej skontaktowała się ze strzelecką policją. Jej oficer dyżurny nawiązał kontakt z 60-letnim kierowcą busa, który faktycznie miał trudności z mową. Policjanci wiedzieli tylko, że mężczyzna jedzie autostradą A4 zgodnie z wyznaczoną trasą, mówi młodszy aspirant Dorota Janać ze strzeleckiej policji.
6: Dyżurny aspirant sztabowy Arnold Skorupa skierował na autostradę patrol. Jednocześnie przez cały czas pozostawał na linii z kierowcą, starając się utrzymać z nim kontakt jak najdłużej. Ze sposobu wypowiadania się mężczyzny wynikało, że jego stan może się pogarszać, dlatego dyżurny nie dopuścił do przerwania połączenia. Strzeleccy policjanci sprawnie odnaleźli busa w rejonie MOP-u Góra Świętej Anny. Po jeździe znajdował się kierowca wymagający natychmiastowej pomocy medycznej.
5: Policjanci wezwali pogotowie, mężczyzna trafił do szpitala, pomoc dotarła do poszkodowanego na czas.
0: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
5: Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Rzecznik prokuratury Mateusz Martyniuk mówi, że oskarżenie dotyczy zdarzenia z 11 września ubiegłego roku, kiedy Macierewicz podczas obrad Sejmu znieważył funkcjonariuszy publicznych.
7: Mianowicie kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego w ten sposób, że nazwał te osoby agentami rosyjskimi. Ponadto Antoni Macierewicz pomówił tych funkcjonariuszy publicznych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Takie zachowanie mogło poniżyć te osoby w oczach opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia tych funkcji.
5: Antoni Macierewicz w toku postępowania przygotowawczego nie przyznał się do ogłoszonych mu zarzutów. Posłowi PiS grozi kara do roku pozbawienia wolności. To odpowiedź środowiska naukowego na wyzwania współczesnego pola walki. Tak o programie PERUN mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. W Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie kolejnych projektów w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Ponad 720 milionów złotych trafi do polskich firm i instytutów badawczych.
8: Innowacje nie powstają przypadkiem. Wymagają wykwalifikowanych kadr, odpowiednich kompetencji, zaawansowanego zaplecza technologicznego i nowoczesnej infrastruktury badawczej. Wszystkie te atuty już posiadamy.
5: Mówił minister Kulasek, a program PERUN to wspólna inicjatywa resortów obrony i nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: Portrety polskich wykonawców prezentowane na płytach winylowych, taką unikatową wystawę przygotowało Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Autorką prac jest białostocka artystka Aga Krysiuk, mówi dr Mateusz Torzycki z muzeum.
1: To są portrety, które powstawały specjalnie na wystawę do Muzeum Polskiej Piosenki. Najprawdopodobniej nikt w Europie nie robi tego w ten sposób, w jaki ona tworzy te swoje niezwykłe prace. Są wielkie, ikoniczne, bardzo ważne dla historii polskiej piosenki postaci. Na samej wystawie zobaczycie Państwo na przykład portret Lecha Janerki, który został na przykład też podpisany przez samego artystę.
5: Wernisaż jutro o 18:00. Najpierw spotkanie z artystką w sali konferencyjnej muzeum, a później zwiedzanie wystawy. Wstęp wolny. Komisja Europejska nałożyła na Google kary o łącznej wartości 890 milionów euro za naruszenie unijnego aktu o rynkach cyfrowych. Bruksela uznała, że koncern faworyzował własne usługi w wynikach wyszukiwania oraz utrudniał twórcom aplikacji informowanie użytkowników o tańszych ofertach poza sklepem Google Play.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
5: 4 minuty po godzinie 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
9: Joanna Matlak, dzień dobry. Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu wyniosła 5,8%, podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. W czerwcu w urzędach pracy zarejestrowanych było 901,5 tysiąca osób, o ponad 14 tysięcy mniej niż w maju. Dane są za to sporo wyższe niż w czerwcu ubiegłego roku. Wówczas stopa bezrobocia wynosiła 5,1%, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła około 797 tysięcy. Jak czytamy na portalu Business Insider, jest to przede wszystkim efekt reformy z 2025 roku, która umożliwiła rejestrację rolnikom oraz zniosła rejonizację urzędów pracy i o przyznaniu statusu bezrobotnego przesądza dziś faktyczne miejsce zamieszkania, a nie meldunek. Ministerstwo Energii chce obniżyć opłaty sieciowe największym odbiorcom przemysłowym. Łączne korzyści dla firm spełniających kryteria resort szacuje na 316 milionów złotych. Zakłada to projekt nowego rozporządzenia w tej sprawie. Preferencje nie będą dotyczyć przeciętnego gospodarstwa domowego ani większości przedsiębiorstw. Nowa kategoria obejmie największe zakłady przemysłowe, dla których koszt energii stanowi znaczną część kosztów działalności. Ceny paliw znów uderzają w firmy transportowe. Części przewoźników udało się podnieść frachty, czyli cenę za zlecony transport towarów, ale i tak z niepokojem patrzą na sytuację na rynku paliw, mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
10: Natomiast pamiętajmy, że weszliśmy w okres letni i jak co roku mamy tutaj spadek popytu na usługi transportowe, związany z tym, że część firm przechodzi na okresy urlopowe, więc mniej jest tych ładunków do przewiezienia, więc tu przewoźnicy konkurujący ceną, bo w tej chwili rynek nie ma innej możliwości, nie widzi innej możliwości konkurencji, no niestety mają coraz większy problem.
0: Pogoda.
4: Pochmurny mamy ten czwartek, to czwartkowe popołudnie i chłodne. Kto rano wyszedł, bluzy czy sweterka nie wziął, no to pewnie chłód poczuł na własnej skórze, ale to nie tylko rano, bo i teraz można mieć podobne odczucia, tym bardziej, że temperatury na trochę niższym poziomie niż wczoraj był prognozowany.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: No to sprawdźmy, ile teraz mamy. 17 stopni w Damysłowie, Klucz, Borku i Strzelcach Opolskich. 1 stopień więcej, 18 w Nysie, Brzegu, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu. A na zegarach 7 minut po godzinie 15. To twoje Radio Opole. Maciej Dudek za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś legendą.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
4: Wszyscy się na ciebie skarżą.
5: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
3: Zejdź mi z oczu.
5: Co za idiot.
6: Nie chcę cię tu widzieć.
4: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
7: Co z tobą jest nie tak?
5: Jesteś nikim.
4: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
10: Reklama. Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
11: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
10: Ślub?
11: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
10: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
11: Co prawda, to prawda.
10: Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
12: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Po reklamie.

0: są dobre, no to chyba nie było o statystykach, bo o nich teraz trochę więcej mówić będziemy i chodzi o takie dane, które związane z naszym bezpieczeństwem na drogach, ale i ścieżkach dla rowerów. No to tak, mamy mniej wypadków z udziałem rowerzystów, więcej z udziałem hulajnóg elektrycznych. Takie zmiany pokazują dane z pierwszego półrocza 2026 roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Podkomisarz Maksymilian Jasiak podkreśla, że piesi są szczególnie narażeni w zderzeniu z rowerem lub hulajnogą, ale to ich użytkownicy są najbardziej bezbronni w kontakcie z samochodem.
1: Karoseria to jest jednak taka osłona, która no, daje duże możliwości kierowcy, jeżeli chodzi o wypadek, natomiast rowerzysta, osoba, która jedzie na hulajnodze, takiej ochrony nie ma i w zderzeniu z pojazdem po prostu ma dużo większe szanse na to, że odniesie bardziej poważne obrażenia, czy nawet poniesie śmierć.
0: Hulajnogą elektryczną można jechać z prędkością do 20 km na godzinę, na chodniku tylko z prędkością pieszego, zaznaczamy. Samodzielnie na rowerze można poruszać się od 10 roku życia, a hulajnogą elektryczną od 13 roku życia. Przypominamy też o tym, że zmieniły się zasady dotyczące zakładania kasku.
1: Od 3 czerwca wprowadzony obowiązek noszenia kasku dla kierujących rowerami, hulajnogami i innymi urządzeniami transportu osobistego do 16 roku życia.
0: No i wydawałoby się, że może już nie trzeba o tym przypominać, ale kolejne doniesienia o wypadkach przekonują, że jest inaczej, a nawet i własne obserwacje, coś mi się wydaje, że niejedna osoba miała okazję zaobserwować młode osoby poruszające się na rowerach czy hulajnogach elektrycznych bez kasków. I tu apel, przede wszystkim może do rodziców, do opiekunów. Proszę zadbać, proszę przypominać.

0: Tam dzisiaj startuje aeropiknik. Nie lada gratka dla tych, którzy pasjonują się lub przynajmniej lubią podziwiać balony na niebie. O tym jeszcze będziemy mówić. A teraz 15.30 na zegarach. Czas na skrót wiadomości. Zaprasza Katarzyna Plewnia.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Prokurator generalny złożył do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posła PiS Łukasza Mejzy. Chodzi o podejrzenie oszustwa przy prowadzeniu szkoleń dla przedsiębiorców finansowanych z unijnych funduszy w latach 2019-20. Prokuratura informuje, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na podejrzenie, że poseł Mejza dopuścił się trzech odrębnych czynów, z których każdy wyczerpuje znamiona przestępstw: oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumencie oraz wyłudzenia dotacji. Zgodnie z przepisami przedstawienie zarzutów posłowi wymaga wcześniejszej zgody Sejmu lub zrzeczenia się immunitetu.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
2: Zoo w Opolu zaprasza na nocne zwiedzanie połączone z 73. urodzinami ogrodu. Już jutro między godziną 19 a 22 na mieszkańców i turystów czekać będzie szereg atrakcji. Trasa zwiedzania obejmuje m.in. wybiegi goryli, tygrysów i lwów czy wodny świat. Bilety na nocne zwiedzanie nabyć można online albo w kasach ogrodu. Grupa opolskich pracodawców odebrała dotacje na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji swoich kadr. To unijne fundusze. W naborze zorganizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki można było pozyskać 50 tysięcy złotych, w tym na jednego pracownika 9,5 tysiąca złotych.
3: Projekt nasz polega na przeszkoleniu i zwiększeniu kompetencji kadry restauracji.

0: Teraz mamy 17 stopni w Opolu, w Strzelcach Opolskich i w Kluczborku, a 18 w Brzegu, w Nysie, Namysłowie i Kędzierzynie-Koźle.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Jeszcze co ważne, kiedy opady deszczu czy nawet burze, no to może wzmagać też prędkość wiatru, dochodzić nawet do 60 km na godzinę. Wiatr wieje z zachodu i północnego zachodu.

0: Teraz w Twoim radiopole o czymś, do czego warto zaglądnąć, po co warto sięgnąć, a wcześniej warto o tym posłuchać w Radiu Opole. O czym mowa? Chodzi o poradnik turystyczny 2026. Może się przydać szczególnie tym, którzy w te wakacje jeszcze planują gdzieś za granicę się wybrać. A w poradniku tym sporo podpowiedzi związanych z przepisami celnymi, czyli co zrobić, by wracając z urlopu, no nie podpaść celnikom. To tak pół żartem, pół serio, ale zupełnie serio, to w poradniku przeczytać można o wymaganych dokumentach, zasadach kontroli granicznej, limitach przewozów, ale i o bezpiecznym podróżowaniu poza Unię Europejską można poczytać. Aha, o przewozie zwierząt również jest w tym poradniku. Ewa Markowicz z Izby Administracji Skarbowej mówi, że wielu turystów zabiera do kraju muszle lub fragmenty rafy koralowej. Część osób przywozi także szczepki roślin do zasadzenia. Takie działanie jest nielegalne, podkreśla Ewa Markowicz.
1: Jeżeli zwiedzają różnego rodzaju parki krajobrazowe, to są tam gatunki roślin, które są egzotyczne, które są pokazane do oglądania, a nie do tego, żeby tą szczepkę przysłowiową sobie urwać. A druga rzecz to są właśnie różnego rodzaju muszle i wyroby ze skór, na przykład krokodyla. To są takie najczęstsze rzeczy.
0: I jeszcze informacje dla tych, którzy, że tak powiem, palą i spożywają alkohol. Ministerstwo Finansów restrykcyjnie precyzuje, ile papierosów i jaką ilość alkoholu możemy przywieźć do kraju, dodaje Ewa Markowicz.
1: Jeśli chodzi o wyroby tytoniowe, to w przypadku drogi morskiej i powietrznej, no to możemy przywieźć sztangę tych papierosów. W przypadku drogi lądowej tylko dwie paczki. Z alkoholem powyżej 22%, to też w przypadku tej drogi morskiej, powietrznej, litr przysługuje nam na osobę.
0: Gdyby ktoś chciał coś więcej, jakieś szczegóły, no to śmiało można doczytać. Szczegółowe informacje znajdują się w poradniku turystycznym 2026, dostępnym na stronie Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwa Finansów oraz na portalu granica.gov.pl.
2: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż, nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

Ania Karwan. Wiem, co było warto w Radio Pole. Teraz o tym, co warto, a właściwie gdzie warto się wybrać. W Paczkowie sporo się dzieje, a tam, gdzie sporo się dzieje, jest też Radio Opole. I tam też zapraszamy. A na co? Na 12. aeropiknik balonowy Puchar Polski. Dziś to wydarzenie ma swój początek, zakończy się w sobotę. Oprócz podziwiania balonów także sporo innych atrakcji, występów, coś dla młodszych i starszych. Jak ktoś miałby zgłodnieć, to też na to coś organizatorzy poradzą. Nikt nikogo, że tak powiem, w balona nie zrobi. Do Paczkowa na pewno jeszcze będziemy dziś zapraszać, a jeśli chodzi o program Radia Opole, no to teraz czekamy już na wiadomości. One oczywiście o godzinie 16:00. Po nich najświeższe dane związane z pogodą.

0: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i AW Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i AW w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Po reklamie.
5: 23 lipca, dziś dzień włóczy kija, tak możemy na kartce z kalendarza wyczytać. A czego możemy wysłuchać? Oczywiście kolejnych wiadomości.
6: Jest wniosek do marszałka Sejmu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła PiS Michała Wosia. Powiemy też o unijnych dotacjach dla opolskich pracodawców na szkolenie kadr. W sobotę, Tarnogranie 2026 w Tarnowcu, koło brzegu.
7: Wiadomości Radia Opole.
5: Wiadomości przygotowała i przedstawi już teraz Katarzyna Plewnia.
6: Najpierw jednak inna informacja z powiatu brzeskiego. Możliwe są utrudnienia w ruchu w miejscowości Strzelniki, koło brzegu właśnie. Jak wynika ze zgłoszenia, które wpłynęło kilkanaście minut temu do służb, doszło tam do zderzenia trzech aut na drodze krajowej 94. Jedna osoba ma być w tym zdarzeniu poszkodowana. Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek do marszałka Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Michała Wosia do prokuratury. Wcześniej poseł PiS czterokrotnie się tam nie stawił. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak mówi, że poseł składał wprawdzie wniosek o przesłuchanie w innej prokuraturze, ale i tak powinien był przyjść do prokuratury na wezwanie.
8: Jedyną okolicznością, którą podniósł pan poseł w swojej korespondencji, co do której odniósł się prokurator, to był wniosek o przeprowadzenie tej czynności w innej jednostce organizacyjnej prokuratury. Prokurator ten wniosek oddalił. Taki wniosek w żaden sposób nie mógł usprawiedliwić nieobecności pana posła.
6: Prokuratura zarzuca Michałowi Wosiowi, że w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości, przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków w związku z zarządzaniem służbą więzienną.
7: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
6: Grupa opolskich pracodawców odebrała dotacje na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji swoich kadr. To unijne fundusze. W naborze zorganizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki można było pozyskać 50 tysięcy złotych, w tym na jednego pracownika 9,5 tysiąca złotych. Jak mówi Michał Wojczyszyn, dyrektor OCRG, to pracodawca wybiera typ szkolenia dla pracowników na podstawie bazy usług rozwojowych.
9: Czyli muszą być wpisane właśnie w tą bazę, co oznacza, że muszą przejść pewnego rodzaju weryfikację formalną, czy firma szkoleniowa posiada odpowiednią kadrę, odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje do tego, żeby dane szkolenie móc zrealizować właśnie na bazie Funduszy Europejskiej dla Polski.
10: Jeżeli mówimy, że kształcimy ludzi od 15 roku życia w kwestiach zawodowych i dedykujemy ku temu pieniądze, to po to, żeby młode osoby wchodzące na rynek pracy miały odpowiednie kwalifikacje i te kwalifikacje były skrojone pod potrzeby rynku.
6: Dodaje Robert Węgrzyn z Zarządu Województwa Opolskiego. A tak o funduszach na szkolenie kadr mówi Anna Kardasińska, reprezentująca Zamek w Niemodlinie i restaurację 1313.
11: Projekt nasz polega na przeszkoleniu i zwiększeniu kompetencji kadry restauracji, przede wszystkim na nowe kursy, tworzenie nowej kadry, podnoszenie kompetencji kucharskich i kelnerskich.
12: Tak jak poprzedniczka wspomniała, że restauracja cały czas musi się szkolić i cały czas nadążać za nowymi technikami, tak też my korzystamy często z tych szkoleń, żebyśmy mieli lepszą kuchnię, więcej gości, żeby nas odwiedzało i żeby sprostać dzisiejszym wymogom.
6: Dodaje Józef Słociak, współwłaściciel hotelu i browaru Słociak, który od wielu lat korzysta ze szkoleń, a na najbliższe lata OCRG będzie mieć do dyspozycji jeszcze 28 milionów złotych na szkolenia pracowników. Znana i lubiana ceramika Bolesławiec broni się przed chińskimi podróbkami. W internecie pojawiły się informacje o rzekomym chińskim mieście o nazwie Bolesławiec, stworzonym po to, by kopiować tam słynne wyroby. Rodzimi producenci ceramiki podkreślają, że to nieprawda, a walka z chińskimi podróbkami trwa znacznie dłużej niż kilka ostatnich miesięcy, mówi właściciel manufaktury Bolesławiec Paweł Zwierz.
4: 10 lat temu ten problem zauważyli na targach ABTW w Frankfurcie. Rynek chiński nie prowadzi takiej polityki ochronnej, tam nie ma praw autorskich, więc te produkty się były i będą się pojawiać. Naszym celem jest pójście w technologię i rozwój artystyczny bogatych dekoracji po to, żeby oni nigdy nas nie mogli dogonić.
6: Zmieniamy tematykę. Już po raz 9 Stowarzyszenie Tarnowiec wczoraj, jutro i dziś organizuje Festiwal Zespołów Muzyki Alternatywnej. Na Tarnograniu 2026 wystąpią Calmind, Leroy, Farben, Lere i Wawa Muffin. Będzie więcej reggae niż poprzednio, mówią Wojciech Zabłocki i Maciej Frankiewicz.
13: Reggae jest bliskie naszemu sercu. Zresztą Farben, Lere tak naprawdę, oprócz tego, że jest zespołem punk rockowym, to występował w trasach Punky Reggae Live. Też szanują, propagują reggae. Reggae jest taką, myślę, bardzo słoneczną, optymistyczną muzyką, taką, która trafia w serca, w duszę, w jakąś sferę wolności człowieka, która świetnie się właśnie wpisuje w taki sielski festiwal, jaki my mamy.
6: Koncerty gwiazd tradycyjnie poprzedzi część konkursowa, podczas której zaprezentuje się 10 zespołów z całej Polski, a całość już w sobotę we wsi Tarnowiec w powiecie brzeskim.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Pogoda dziś kapryśna, to nie jest może najlepsza wiadomość dla tych, którzy do Paczkowa się wybierają, choć uwaga, prognozy są obiecujące. Ponoć powinno się poprawić. Na razie jeszcze jednak są takie miejsca w naszym regionie, gdzie na niebie chmury, niewykluczone też opady deszczu. 17 stopni, tyle mamy w Strzelcach Opolskich i w Kluczborku, a 18 w Namysłowie, Nysie, Brzegu, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Sofia Lisbeck, sorry, już nam się rozgrzewa. Tak, zaczynamy kolejną godzinę z twoim radiem Opole. Maciej Dudek za konsoletą realizatora, przed mikrofonem też bez zmiany. Dawid Rajwa, witamy serdecznie. Już 6 minut po godzinie 16.

0: 24 godziny blisko ciebie. Radio Opole. Bo liczy się każda chwila.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk oraz Sedno. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
1: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: I w naszym programie teraz o tym, co można znaleźć w Bałtyku. Sezon wakacyjny, sezon urlopowy. Bywa, że w tym sezonie czasem mówi się o sinicach. Są wydawane zakazy kąpieli. Obecnie chyba nie, przynajmniej jak dziś sprawdzałem, czy na bałtyckich plażach można się kąpać. No to nie było żadnych zakazów. A co ostatnio w Bałtyku znaleziono? Wrak niemieckiego okrętu podwodnego. Mimo, że spoczywa tam od niemal 85 lat, zachował się w wyjątkowo dobrym stanie. Kadłub jest jednak gęsto opleciony sieciami rybackimi. Członkowie Stowarzyszenia Wyprawy Wrakowe odnaleźli okręt podwodny na głębokości około 70 metrów. Do jego zlokalizowania i identyfikacji zespół wykorzystał zaawansowany sonar wielowiązkowy i inny nowoczesny sprzęt. Po tej ekspedycji szef, prezes Stowarzyszenia Wyprawy Wrakowe, Piotr Wetykowski, mówił tak.
2: To jest około 50 mil morskich na północ od polskiego wybrzeża, od Ustki. Został jeszcze tylko jeden tutaj w naszej strefie Bałtyku, który nie został odnaleziony.
1: Niemiecka łódź podwodna zatonęła po kolizji z innym niemieckim okrętem podwodnym w 1941 roku. Wszyscy członkowie załogi zginęli, mówi Michał Tokarz z firmy, która udostępniła sprzęt członkom ekspedycji.
3: Tym razem nie nurkowaliśmy, ale mieliśmy ze sobą pojazd ROV z kamerą 4K, który oczywiście użyliśmy, zbadaliśmy, sprawdziliśmy, zrobiliśmy inspekcję wizualną tego wraku. Na tej inspekcji oceniliśmy, że to jest definitywnie ubot, którego szukamy.
1: 12 lat temu członkowie Stowarzyszenia Wyprawy Wrakowe odnaleźli też wrak ORP Kujawiaka, brytyjskiego okrętu, który pływał, zaznaczmy, pod polską banderą.

0: Twoje Radio Opole.
1: Paczków, to co tam się dzieje, co dziać się będzie przez kolejne dni, o tym więcej dziś mówimy w Twoim Radio Opole i mamy nadzieję, że pogoda nie pokomplikuje tego, co zaplanowali organizatorzy aeropikniku, bo wiadomo, że jak balony mają wzbić się w powietrze, to pogoda przydałaby się sprzyjająca takiej balonowej pieście. Choć w ramach aeropikniku więcej różnych wydarzeń, o których piszemy też na naszej stronie www.radioopole.pl, polecamy i do Paczkowa oczywiście zapraszamy. Start wydarzenia dziś, zakończenie w sobotę i nie ma co do tego wątpliwości, że jeśli chodzi o wydarzenia w naszym regionie, to jest to na pewno impreza wysokich lotów.

0: Czwartkowe popołudnie, słuchacie Radia Opole i to bardzo dobry wybór. Zbliża się 16:30, na skrót wiadomości zaprasza Katarzyna Plewnia.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Zablokowana jest w obu kierunkach droga krajowa 94 w Strzelnikach w powiecie brzeskim. Kilkanaście minut przed godziną 16 zdarzyły się tam nie trzy, jak początkowo informowały służby, a cztery auta osobowe. Jechało pojazdami w sumie 6 osób. Jedna jest pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu pracują 3 zastępy straży pożarnej. Jutro w Otmicach w powiecie strzeleckim kierowców też czeka utrudnienie w ruchu. Od 7 rano do 22 zamknięty będzie przejazd kolejowy na ulicy Powstańców Śląskich. Strzeleckie starostwo informuje, że konieczna jest tam naprawa uszkodzonej nawierzchni przejazdu. Jest też apel do wszystkich uczestników ruchu o stosowanie się do tymczasowego oznakowania, a korzystać można z przejazdu na ulicy Klonowej.
1: Wiadomo. Wiadomości Radio Opole.
2: Nadal nie udało się uwolnić samca Daniela z plastikowej siatki na głowie. Zwierzę przebywa w okolicy pól uprawnych przy ulicy Bierkowickiej i Żerkowickiej w Opolu. Pierwsze zdjęcie z zieloną siatką na porożu opadającą Danielowi na oczy opublikowano w poniedziałek. Od tego czasu lekarz weterynarz próbuje trafić zwierzę środkiem usypiającym.
3: Strzał z tej broni pneumatycznej, to bardzo dużo czynników wpływa na to, żeby to było i skuteczne, i doleciała ta lotka i nie trafiła jakichś tam liści.
2: Szerzej ten temat u nas w wiadomościach o 17:00. Poseł PiS Michał Woś zarzuca prokuraturze kłamstwa po tym, jak skierowała ona do Sejmu wniosek o zgodę na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Poseł napisał na X, że w maju zrzekł się immunitetu i deklarował gotowość do udziału w czynnościach procesowych. Według relacji Wosia po otrzymaniu kolejnych wezwań złożył wniosek o przesłuchanie w Warszawie lub na Śląsku. Odmowę otrzymałem dzisiaj, czyli w dniu, w którym prokuratura poinformowała o chęci doprowadzenia mnie w kajdankach, napisał poseł Woś na portalu X.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W naszym regionie zachmurzenie, owszem, miejscami te chmury przenoszą ze sobą opady deszczu. Niewykluczone, że dzisiaj może także zagrzmieć. Sprawdzimy za chwilę, jak to wygląda na radarach, a teraz sprawdzamy, co na termometrach. 17 stopni w Strzelcach Opolskich, 8

0: Beside You to James Blunt. Za 19 minut będzie godzina 17. Teraz letni, wakacyjny apel sanepidu. Chodzi o szczepienia na WZW. W okresie letnim wzrasta ryzyko zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A, czyli wirusa brudnych rąk. Tak się o nim mówi. Jednak jedną z dróg zakażenia są, to też warto zaznaczyć, kontakty seksualne bez zabezpieczenia. Wakacje to też czas wyjazdów, mówi Izabela Smolak z sanepidu.
1: Zachęcamy do szczepień właśnie w okresie wakacyjnym, jeżeli klienci wyjeżdżają w rejony endemiczne, tam gdzie panuje wirusowe zapalenie wątroby typu A, czyli to będą rejony Afryki, na przykład Azji Południowo-Wschodniej, czy chociażby Ameryki Południowej, żeby przypomnieć, że nie korzystamy ze źródeł wody, jeżeli ona nie jest przebadana, jeżeli jej nie znamy. Również owoce morza kupujemy z pewnych źródeł.
0: Jak dodaje Izabela Smolak, w przypadku zakażenia może dojść nawet do uszkodzenia wątroby.
1: W przypadku na przykład dzieci to wirusowe zapalenie wątroby typu A może być bezobjawowe. Więc od momentu, zanim się w ogóle pojawią pierwsze objawy, bo one mogą się pojawić już od 2 tygodni od zakażenia aż do 3 miesięcy, już zakażamy. A powikłania, no to zawsze są niestety uzależnione od naszych indywidualnych predyspozycji. Może dojść do uszkodzenia wątroby, niewydolności wątroby. Wszystko zależy tak od naszego układu immunologicznego.
0: Szczepienia i przeciwdziałanie zakażeniom WZW to jeden z tematów poruszanych w Letniej Akademii Sanepidu. To kampania edukacyjna Państwowej Inspekcji Sanitarnej pokazująca, jak podejmować świadome decyzje podczas wakacyjnego wypoczynku. Warto tej kampanii poświęcić trochę więcej uwagi.

Zbliża się godzina 17. Krótkie przypomnienie o tym, co w naszym regionie i można chyba powiedzieć, że obecnie w naszym regionie wszystkie drogi prowadzą do Paczkowa. Nawet jeśli chodzi o drogi powietrzne. Wszak w Paczkowie Aeropiknik, na którym to wydarzeniu jesteśmy i my, Radio Opole. Wydarzenie startuje dziś, potrwa do soboty. Pogoda, miejmy nadzieję, że pozwoli na dobrą zabawę i podziwianie balonów wzbijających się w powietrze. A co w Radio Opole w najbliższym czasie? O 17:00 kolejne dziś wiadomości.

0: Radio Opole. Muzyka i to, co ważne.
1: Twoje Radio Opole, co w naszym programie już teraz, jak co dzień o tej porze, skoro 17 na zegarach, to czas na kolejne wiadomości Radia Opole.
2: Nadal nie udało się uwolnić Daniela z plastikowej siatki na głowie. Zwierzę widywane jest na peryferiach Opola. Stowarzyszenie Rozwój Plus wciąż chce porozumienia z kierownictwem PiS. Kierowców czeka jutro utrudnienie w ruchu w Otmicach koło Strzelec Opolski.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
2: Najpierw jednak o innym utrudnieniu. Ruch wahadłowy wprowadzono na drodze krajowej 94 w Strzelnikach w powiecie brzeskim. Po tym jak kilkanaście minut przed godziną 16 zderzyły się tam cztery auta osobowe. Pojazdami jechało w sumie 6 osób. Jedna została poszkodowana i przekazana pod opiekę zespołowi ratownictwa medycznego. Na miejscu pracują też 3 zastępy straży pożarnej. Nadal nie udało się uwolnić samca Daniela z plastikowej siatki na głowie. Zwierzę przebywa w okolicy Pól przy ulicy Bierkowickiej i Żarkowickiej w Opolu. Pierwsze zdjęcia Daniela z siatką na porożu opadającą mu na oczy opublikowano w poniedziałek. Od tego czasu weterynarz próbuje trafić zwierzę środkiem usypiającym, by oswobodzić je z siatki. Wczoraj udało się trafić byka środkiem, ale nie zareagował, być może przez silny stres.
3: Strzał z tej broni pneumatycznej, to bardzo dużo czynników wpływa na to, żeby to było i skuteczne, i doleciała ta lotka i trafiła w jakieś tam liści, i że które zmieni kierunek tego lotu. I dobrze się wybiła i podała całość tego środka.
2: Mówił Sebastian Smoliński, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola. W grę nie wchodzi jednak odstrzał Daniela. Ratusz nie jest zwolennikiem takich rozwiązań. Dodatkowo w granicach miasta nie ma obwodów łowieckich. Nie można też prowadzić odstrzałów w odległości mniejszej niż 200 metrów od zabudowań. Z wykluczeniem komunikacyjnym walczyć chcą gminy Brzeg, Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz i Popielów oraz powiat brzeski. Samorządy powołały Związek Powiatowo-Gminny Autobusy Brzeskie, co ułatwi pozyskiwanie pieniędzy na organizowanie transportu publicznego. Właśnie zakończyły się wszystkie formalności, mówi Jacek Monkiewicz, starosta brzeski.
4: Ze względu na wymogi programowe tak naprawdę powstanie zupełnie nowa sieć połączeń komunikacyjnych, więc na pewno będziemy posiłkować się firmą zewnętrzną, natomiast na pewno też będziemy w czynny sposób, każdy z partnerów będzie musiał w swoim zakresie to zabezpieczenie przedstawić.
2: Jak podkreśla starosta, prace dopiero się rozpoczynają. Przed związkiem wybór władz i organizacja pierwszego posiedzenia, utworzenie Związku Powiatowo-Gminnego to reakcja na zmiany, jakie mają wejść w życie wraz z nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodę wyraziły już Sejm i Senat. Przepisy czekają na podpis prezydenta.
0: Twoje źródło prawdziwych informacji.
2: Bez rozstrzygnięć zakończyły się rozmowy prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Jak przekazał po tym spotkaniu rzecznik PiS Rafał Bochenek, politycy nie doszli do porozumienia w sprawie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Z kolei poseł Piotr Miller zapewnia, że stowarzyszenie chce porozumienia z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości. Wciąż jest czas na porozumienie, uspokojenie emocji, wspólną walkę o zwycięstwo nad Donaldem Tuskiem, napisał parlamentarzysta. Zaznaczył jednak, że dobra wola nie może oznaczać zgody na wszystko. Nie ma naszej zgody na podpisywanie lojalek, wymuszanie podpisów ani składanie upokarzających deklaracji. Do północy posłowie PiS mogą składać deklaracje o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Wracamy do regionu. Jutro w Otmicach w powiecie strzeleckim kierowców czeka utrudnienie w ruchu. Od godziny 7 rano do 22 zamknięty będzie tam przejazd kolejowy na ulicy Powstańców Śląskich. Strzeleckie starostwo informuje, że konieczna jest naprawa uszkodzonej nawierzchni przejazdu. Zwraca się też z apelem do wszystkich uczestników ruchu o stosowanie się do tymczasowego oznakowania, a korzystać można na przykład z przejazdu na ulicy Klonowej. I to była ostatnia informacja w tym serwisie. Kolejny o 18 poprowadzi już Daniel Klimczak.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Okolice Kietrza, także Zawadzkie i okolice. Tam może być trochę więcej chmur, które ze sobą opady deszczu, a nawet jakieś burze też mogą się trafić. Tak obecnie wygląda sytuacja w naszym regionie, jeśli chodzi o to, co widzimy na radarach. Takie chmury mogą do końca dnia miejscami nam towarzyszyć, no podobnie jak te wspomniane wcześniej opady, choćby przelotne. A temperatury 17 stopni teraz w Strzelcach Opolskich, 18 w Namy Słowie, Klucz, Borku, Kędzierznie, Koźlu i w Opolu, a 19 w Brzegu i w Nysie. W nocy temperatura ma być od 11 do 12 stopni. Zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami i przelotne deszcze w nocy też niewykluczone.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Maciej Dudek za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Za chwilę w naszym programie będzie o pedałowaniu i pomaganiu zarazem. Ale to już za kilka minut. Zostańcie z nami.

0: Reklama społeczna.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
9: czują się bezpieczne i kochane.
10: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
11: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
12: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
13: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
14: Razem możemy zmienić świat.
15: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
8: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
16: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
17: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
1: Po reklamie.

0: 16 minut już po godzinie 17, a razem ze mną teraz w studiu goście Kacper i Zbigniew, nazwisko Skwarek, ojciec i syn, żeby nie było żadnych wątpliwości, a właściwie skoro Kacpra wymieniłem pierwszego, to powinienem powiedzieć syn i ojciec. Witam was serdecznie w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o, no bo skoro tutaj dwa pokolenia mamy, reprezentanci dwóch pokoleń, to o sztafecie pokoleń mówić będziemy. Sztafeta pokoleń, ale to była taka specjalna z misją dla Poli. Ruszyliście w transę, by pomóc. Komu ta pomoc była potrzebna? Co to za trasa? Czym ruszyliście w trasę? Może coś więcej o tym proszę powiedzieć.
2: Sztafeta pokoleń z misją dla Poli była przeznaczona dla Poli Betkier z Kruszborka, która choruje na zespół RETA. W tym tygodniu skończyła w poniedziałek 3 lata. No i chcieliśmy, no w ogóle przed urodzinami chcieliśmy pomóc.
0: Taki Poli. Urodzinowy prezent chcieli jej zrobić.
2: Tak. Może troszkę przed urodzinami. No i że ze względu na to, że mam bardzo empatycznego syna, rzuciłem propozycję, bo w sumie nie jedziemy pierwszy raz. W ubiegłym roku przejechaliśmy Pomorze razem i skończyliśmy w granicy morskiej, czy tam powiedzmy na granicy rosyjskiej, i w tym roku postanowiliśmy wyruszyć z Gdańska do Białegostoku trasą R10, Glinuelo, i no właśnie rzuciłem propozycję synowi, czy przy okazji sprawdzenia siebie, swoich umiejętności, sił, czy moglibyśmy pomóc komuś, no dziewczynce akurat z naszego miasta.
0: No to Kacper, jak to było? Tato rzucił propozycję, a ty jasne, tato, jedziemy, nie ma sprawy.
1: No byłem chętny, no bo już miałem też doświadczenie, no i no pomoc jest jakby najważniejsza. No i przy okazji właśnie lokalnie staraliśmy się rozgłośnić to przez różnych tam radnych i takie osoby dosyć znane. Z tego miejsca chcieliśmy bardzo podziękować Mateuszowi Dybce, który nam bardzo dużo pomógł w nagłośnieniu i z takim jakby zorganizowaniu. No i jak już wyruszyliśmy w tą trasę, no to w wielu miejscach nas bardzo chętnie w urzędach przyjmowali i chętnie pomagali rozgłośnić to właśnie przez ich fanpage.
0: Ale to też kluczborscy działacze stali za tym, że was tak chętnie w tych urzędach przyjmowali, czy po prostu zawitaliście, zajechaliście i...
2: Nie, no raczej no jakieś tam mieliśmy wsparcie z miasta, ale raczej musieliśmy liczyć na siebie.
0: Ja widziałem tam na waszym profilu w mediach społecznościowych, że tam rzeczywiście w takim urzędzie tutaj was przyjmowali i to była szansa na to, żeby nagłośnić tę zbiórkę i tę akcję, w której wy uczestniczyliście. Jechaliście na rowerach. Ta trasa od samego początku do końca, ile to kilometrów było? Ile musieliście przejechać?
1: 850 kilometrów, tak mniej więcej. No i to też tak w sumie było dosyć ciężko, żeby tak w miarę porówno dzielić ten dystans, bo niestety nieraz to tak by wypadało, jakby to dzielić równo, żebyśmy spali w Parku Narodowym w Wieszczadzkim. No ale to tak średnio.
2: Biebrzańskim Parku Narodowym.
0: No to różnie by mogło być, mogłoby się skończyć takie nocowanie, natomiast to, co wyznaczało te wasze noclegi, bo zamiary zamiarami, ale no różne przygody na trasie mogą się trafić i takie przygody też na waszej trasie były?
2: No oczywiście. Tak na sucho mieliśmy obliczone 80-90 kilometrów dziennie, ale bywało i pod 130 i po awarii drugiego dnia przejechaliśmy tylko 16 kilometrów i nie sposób było naprawić we Fromborku, w którym nie ma żadnego sklepu rowerowego ani mechanika. Po prostu nie poradziliśmy sobie sami z naszą awarią. No i jakoś musieliśmy sobie radzić, ale naprawdę ludzi, mieszkańców bardzo przychylnie nastawionych trafiliśmy. Naprawdę pod dużym wrażeniem jesteśmy czy tamtych rejonów Polski.
0: Czy to, że wy waszą akcją też chcieliście nieść pomóc komuś, kto jest osobą potrzebującą, czy to otwiera serca innych osób, które właśnie, no, choćby na awarii, przy awarii na trasie były w stanie wam pomóc?
1: No myślę, że tak, na pewno. Dużo osób nawet i właśnie jak spaliśmy o księży, no to jeden ksiądz w Augustowie powiedział, że ma kontakty w starostwie i nam załatwił od razu na następny dzień, żeby zajechać.
2: No samego rana do urzędu.
1: I nie musieliśmy prosić, bo to nieraz też w tych urzędach tak wygląda, że nikogo decyzyjnego nie ma, no i też nieraz nie są chętni wszystkie urzędy.
0: Czyli niejako było łatwiej, że tak powiem, uzyskać pomoc w razie potrzeby, gdyby takowa była potrzebna. Do naszej rozmowy za chwilę jeszcze powrócimy. Proszę pozostać z nami z Radiem Opole, bo o takim wspólnym, rodzinnym kręceniu na rowerach będziemy też mieli okazję jeszcze porozmawiać.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dawid Podsiadło i trofea przed chwilą na falach Radia Opola. My rozmawiamy o czymś, w czym nie chodzi o trofea, tylko o pomoc. Pomoc Poli Betkier. Kacper Skwarek, Zbigniew Skwarek, syn, ojciec w studiu Radia Opole, czyli ci, którzy stali za sztafetą pokoleń. Nakręciliście sporo kilometrów, w ten sposób też nagłaśniając zbiórkę. Zbiórkę na rzecz Poli. Udało się zebrać trochę pieniędzy. I ja tutaj użyłem czasu przeszłego, natomiast gdyby ktoś chciał jeszcze wspomóc tę zbiórkę, no to jest taka możliwość, czy już niekoniecznie?
2: Oczywiście, że jest. Wystarczy właśnie albo wejść na naszego Facebooka Sztafeta Pokoleń z misją dla Poli i tam mamy w profilu podłączony link, albo w Google wystarczy też wpisać, no i na się pomaga wskakuje od razu nasza zbiórka.
1: Czyli można dołączyć jeszcze do tej zbiórki i wchodząc na wasz profil też można prześledzić, jak ta wasza wyprawa wyglądała, bo my tutaj sobie opowiadamy, wy właściwie opowiadacie o tym, jak to wyglądało. Natomiast na profilu także zdjęcia, filmiki. Być może będzie to taką inspiracją dla innych, którzy chcieliby wybrać się właśnie w ten rejon. A skoro mowa już o takim wspólnym podróżowaniu ojca i syna, no to co? To jest to taka wyprawa, to są takie kilometry, które pozwalają na co? Na zacieśnianie więzów rodzinnych jeszcze, no bo rzadko mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy syn z ojcem spędzają ze sobą 24 godziny na dobę właściwie.
3: 7 dni w tygodniu.
1: No dokładnie tak.
3: Nawet więcej.
1: Dajecie radę?
3: Bo dajemy radę. Chociaż były tam drobne zgrzyty, ale nie, ogólnie było super. Może no trochę nam pogoda nie dopisała też z tego względu. Może były jakieś zgrzyty, awarie, ale nie, naprawdę bardzo dobrze nam się razem jechało. Spotykaliśmy przemiłych ludzi, pomocnych, naprawdę w tamte rejony no rzadko się zapuszczamy, głównie nad nasze morze się jeździ, czy w góry, ale tam naprawdę są przepiękne rejony.

0: różnorodność wyznań i...
1: Z poziomu siodełka rowerowego, tak, to świat wygląda zupełnie inaczej, mówicie, tak?
2: No tak, bo jak samochodem jeździ się przez te tereny, to się jedzie i tak się nie zwraca na te uwagi, a tutaj wjeżdża się, nie wiem, widzi się te wioski, które no wyglądają jak wyciągnięte rodem sprzed II wojny światowej, drewniane domki, jakieś takie... plecione.
0: Płot pleciony.
1: Czyli zupełnie inny krajobraz niż no tutaj tak. Na przykład w naszym, tak, w naszym regionie.
0: Bardzo, bardzo. No.
1: Te zgrzyty, o nich jeszcze tutaj była mowa, bo jeśli powiążemy kiepską pogodę, która chwilami wam towarzyszyła i zgrzyty, to chodzi o zgrzyty łańcucha, że coś tam pordzewiało?
0: Czy też,
1: sobie radziliście z różnymi awariami? No bo było tutaj, no była tak. Mowa o poważnej awarii. Wy jesteście na tyle oswojeni z rowerami, że potraficie sobie sami poradzić z wieloma czynnościami?
0: Tak, ale no, niektóre nas przerastały i powiedzmy we Fromborku nie ma sklepu rowerowego, nie ma mechanika żadnego rowerowego, który by nam pomógł, dopiero w Braniewie, w jakimś garażu znaleźliśmy takiego mechanika z lat 70., który młotkiem i kowadłem potrafił wszystko naprawić. No, ale no, nie wierzyłem, że ruszymy dalej przy takiej naprawie, ale o dziwo dojechaliśmy do końca.
1: No to szybciutko na koniec jeszcze o tym, co dalej, bo planujecie już kolejne wyprawy?
2: No, myślimy, że tak, że w przyszłym roku... No z Białegostoku, no ciężko jeszcze stwierdzić dokąd, no tak...
0: To będziemy jechać pod górkę.
2: No tak, no najlepiej byłoby do Przemyśla, czy damy radę, to jeszcze za szybko, żeby tak planować, no i jak będzie okazja, no to też chcemy to połączyć oczywiście
0: z jakąś zbiórką też byśmy chcieli to połączyć.
1: Czyli wy taką pętlę robicie, bo zaczęło się od Świnoujścia, potem do Trójmiasta, tutaj te okolice, Białystok, teraz planujecie do Przemyśla,
0: tak,
1: co, no, Polska dookoła?
0: Lat chcemy wrócić z powrotem do Świnoujścia, a być może nawet porównać trasę R10 pomorską, którą przejechaliśmy w ubiegłym roku.
1: Chcecie wrócić do Świnoujścia? No to może przy kolejnej waszej wyprawie albo po kolejnej wyprawie wrócicie też do studia Radia Opole i wtedy nam tutaj opowiecie, zrelacjonujecie, jak to wyglądało. Dzisiaj w naszym studiu gościli Kacper Skwarek, Zbigniew Skwarek, syn i ojciec, którzy stoją za sztafetą pokoleń z misją dla Poli Betkier. Dziękuję wam bardzo za przybycie do studia.

0: Twoje Radio Pole, co w naszym programie już teraz. Czas na kolejny odcinek cyklu o błędach językowych.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, i tak skomplikowany język polski i zasady jego pisowni postanowiono nam jeszcze bardziej skomplikować czy uprościć 1 stycznia tego roku.
6: Zdaniem Rady Języka Polskiego zmiany, które obowiązują od 1 stycznia 2026 roku, są odpowiedzią na liczne wątpliwości użytkowników języka i w zamierzeniach miały uprościć zapis. Nie oszukujmy się, tak jak pan redaktor powiedział, polska ortografia jest skomplikowana, jest tutaj wiele zasad i niestety wiele wyjątków. Ale rzeczywiście jest tak, że niektóre z tych zmian są przyjmowane z ulgą, natomiast inne ciągle jeszcze budzą wątpliwości językoznawców. I według najnowszych przepisów ortograficznych, na przykład jest tak, że można zapisywać małą literą przymiotniki utworzone od nazw osobowych, takie jak Chopinowski, Mickiewiczowski czy Szekspirowski. Wcześniej zapisywaliśmy je wielką literą, gdy były one tworzone od nazw własnych i odpowiadały na pytanie czyj. Były to tak zwane przymiotniki dzierżawcze i były zakończone na owski czy owy. Stąd kiedyś zapisywało się dramat Szekspirowski, Szekspirowski wielką literą, czy Sabałowe wielką literą Bajania. Natomiast małą literą zapisywaliśmy utworzone od imion własnych przymiotniki tak zwane jakościowe, czyli odpowiadające na pytanie jaki. Syzyfowa praca, ogródek jordanowski, wiek matuzalemowy. Swoją drogą, czy i ile osób wie jeszcze, co to znaczy wiek matuzalemowy? Obecnie, bez względu na to, czy jest to przymiotnik dzierżawczy, czy jakościowy, zapisujemy go małą literą. Przy okazji chciałabym zwrócić uwagę na kwestię wymowy przymiotników zakończonych na owski. W tychże zakończeniach powinno się wymawiać całą grupę spółgłoskową, czyli Chopinowski, Szekspirowski, Mozartowski i tak dalej. Dość często pomijamy spółgłoskę w zapisie reprezentowaną przez literę W. To jest wymowa niestaranna. Takie samo zakończenie, czyli owski, ma też wiele polskich nazwisk. I uproszczenia wymowy grup spółgłoskowych mogą być źródłem błędów ortograficznych właśnie w zapisie nazwisk typu Wiśniewski i Wiśniewski, a tu już konsekwencje zdecydowanie wykraczają poza kwestie stricte językowe czy ortograficzne.
5: Ale bohater Stanów Zjednoczonych to jednak Pułaski, a nie Puławski, jak twierdzą niektórzy.
6: O właśnie. I o takich różnicach trzeba pamiętać.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
0: Po reklamie.
3: Czwartek, 23 lipca, dziś się świętują Bogdan, Bolesław, Brygida i Joanna. Pozdrawiamy serdecznie. 18 na zegarach i czas na wiadomości.
4: Nadal bez porozumienia w Prawie i Sprawiedliwości. Wkrótce rozpoczęcie kolejnych prac związanych z popowodziową odbudową w Głogówku, a w kulturze m.in. o nadchodzącym tarnograniu.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Daniel Klimczak.
4: Dzień dobry, zaczynamy od polityki. Bez rozstrzygnięć zakończyły się rozmowy prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Jak przekazał po spotkaniu rzecznik PiS Rafał Bochenek, politycy nie doszli do porozumienia w sprawie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Więcej na ten temat wie Dagmara Kędzior.
6: Wiadomo o rozmowach tyle, że były konstruktywne, ale wszystko wskazuje na to, że prezesa Prawa i Sprawiedliwości nie przekonały argumenty przedstawione przez Mateusza Morawieckiego. Jego bliski współpracownik Piotr Miller przekazał, że przedstawiono ponad 20 propozycji mechanizmów, które mają uspokoić sytuację i zakończyć spór. Zapewniono przy tym Jarosława Kaczyńskiego, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie jest zagrożeniem dla partii, ale wartością dodaną dla całego obozu patriotycznego. Tu jednak rzecznik PiS Rafał Bochenek w swoim oświadczeniu po spotkaniu napisał, że politycy nie porozumieli się w kluczowych kwestiach i że Jarosław Kaczyński czeka do północy na deklaracje od polityków.
4: A prokurator generalny złożył do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posła Łukasza Mejzy. Chodzi o podejrzenie oszustwa przy prowadzeniu szkoleń dla przedsiębiorców finansowanych z unijnych funduszy. Prokuratura informuje, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na podejrzenie, że poseł dopuścił się trzech odrębnych czynów, z których każdy wyczerpuje znamiona przestępstwa, oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumencie oraz wyłudzenia dotacji.
5: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
4: Głogówek odbuduje zniszczony przez powódź kolektor ściekowy. Gminna spółka uzyskała na ten cel blisko 2 300 000 złotych z unijnej kasy. Wkrótce podpiszemy umowę, która uruchomi te środki, zapowiada prezes Zakładu Komunalnego Głogówek Krzysztof Boruk.
7: Temat dotyczy odbudowy kolektora kanalizacji ogólnospławnej od ulicy Piastowskiej w kierunku cieku Młynówka wraz z przejściem pod tym ciekiem. To przejście jest takie specyficzne, ponieważ jest to tak zwany okular, czyli podwójne rury.
8: Młynówka to ciek wodny płynący na pograniczu parku w Głogówku, więc mówimy tutaj o takim też miejscu dość często uczęszczanym. Z pewnością to też przełoży się na poprawę stanu naszego parku.
4: Dodał burmistrz Głogówka Piotr Bujak. Prace mają potrwać do przyszłego roku. Natomiast zabytkowy park w Koźlu zyska dodatkowe oświetlenie i nowoczesny monitoring. Wzdłuż alejek zostaną zamontowane 24 kamery, zapowiada rzecznik tamtejszego ratusza Piotr Pękala.
9: Dodatkowo odcinek, który nie był do tej pory oświetlony, wzbogaci się o stylowe latarnie. Wykonawca przejął już teren budowy, dlatego inwestycja wkrótce wejdzie w fazę realizacji. Modernizacja zostanie przeprowadzona z poszanowaniem istniejącej zieleni. Na tym bardzo nam zależało.
4: I jeszcze jedno doniesienie. Populacja bocianów pobiła historyczny rekord. Niestety nie w Polsce, a w Niemczech. Tamtejszy Związek Ochrony Przyrody naliczył 15 tysięcy par lęgowych, czyli 5 razy więcej niż w latach 80. ubiegłego wieku. Tymczasem w Polsce, zwłaszcza na zachodzie kraju, bocianich gniazd ubywa. O tym, dlaczego tak się dzieje, w materiale Anety Łuczkowskiej.
10: Znikają tereny podmokłe. Wokół miast jest coraz mniej łąk, mówi ornitolog Wojciech Brugowski.
11: Duża część terenów otwarta
0: otwartych została zabudowana i jest w dalszym ciągu zabudowywana pod zabudowę mieszkaniową. Powstają wielkopowierzchniowe hale, które też zajmują swoje przestrzenie.
10: Dobrym przykładem jest tu Szczecin. W granicach miasta jeszcze niedawno były 3 gniazda. Obecnie żadne z nich nie jest już zasiedlone, bo bociany nie miały już gdzie żerować.
0: Więc te nasze bociany przenoszą się właśnie na ścianę wschodnią, gdzie są lepsze warunki żerowiskowe, bądź przenoszą się do Mecklenburgii czy Brandenburgii.
10: Na razie wciąż szczycimy się tym, że co szósty bocian jest Polakiem, ale jeśli żerowisk nadal będzie ubywać, może się okazać, że bociany zmienią paszport na niemiecki.
5: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
4: 4 po 18.
5: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
11: Katarzyna Zawadzka. Zaczynamy od przypomnienia o Tarnograniu w Tarnowcu. W najbliższą sobotę wystąpią Kalmid Liroy, Farben Liroy, Wawa Muffin. Koncerty gwiazd poprzedzi część konkursowa, podczas której zaprezentuje się 10 zespołów z całej Polski. Pełna nazwa wydarzenia to 9. Festiwal Zespołów Muzyki Alternatywnej Tarnogranie w Tarnowcu. Radio Opole jest patronem medialnym i fundatorem nagrody w postaci 10-godzinnej sesji nagraniowej. Urban Lab w Opolu prowadzi bezpłatne dyżury psychologa. Obowiązują wcześniejsze bezpłatne zapisy mailowe. Najbliższe sesje już jutro, a kolejna szansa na wizytę 31 lipca w godzinach od 10 do 12. Następne terminy można rezerwować na wrzesień. Szczegóły m.in. na Facebooku Urban Lab w Opolu. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu przygotowuje wernisaż. Ten odbędzie się w piątek. Tytuł wystawy to Każde dziecko to zwierciadło śmierci. W wystawę zaangażowanych jest 7 osób artystycznych oraz kurator Łukasz Kropiowski. Wernisaż w piątek o godzinie 18 w sali zastępczej GSW. Ta mieści się w Galerii Opolanin przy Placu Teatralnym w Opolu. W piątek także wernisaż Agaty Krysiuk, która pokaże portrety polskich gwiazd ułożone z płyt winylowych. Wernisaż w piątek o godzinie 18 w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
5: Pogoda.
3: W naszym regionie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Tam, gdzie chmury, tam deszcz, ale raczej takie przelotne opady deszczu, choć w okolicach Brzegu czy Strzelec Opolskich obecnie może być trochę więcej takich chmur, które przyniosą ze sobą intensywniejszy deszcz. Ale wracając do tego, co w naszym regionie obecnie na termometrach, o tym teraz może powiedzmy, 17 stopni w Strzelcach Opolskich i Kluczborku, 18 w Namysłowie, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu, 19 w Brzegu i w Nysie. W nocy będzie od 11 do 12. Przelotne deszcze w nocy też możliwy. A jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami może być duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a na termometrach jutro od 20 do 21 stopni Celsjusza.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Maciej Dudek za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. Witamy serdecznie, a wraz z nami już teraz Bono wraz z przyjaciółmi, czyli formacja U2.

0: eterze i w sieci.
1: Reklama.
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
0: 8.11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: dawna to ja.
1: Twoje Radio Opole.
2: Już mamy 16 minut po godzinie 18. Emocji sportowych ostatnio było całkiem sporo. Mówię o tych związanych z piłką nożną. I Mistrzostwa Świata się skończyły, ale oczy polskich kibiców piłki nożnej pozostały zwrócone na Stany Zjednoczone. Robert Lewandowski zadebiutował bowiem w barwach Chicago Fire. Polski piłkarz na boisku spędził 63 minuty w wyjazdowym meczu z Interem Miami. Polak, który dołączył do amerykańskiego zespołu 29 czerwca po 4 sezonach w Barcelonie, nie wpisał się na listę strzelców, ale jego drużyna uległa rywalom 2-3. Spotkanie rozpoczęło się od kuriozalnego gola samobójczego bramkarza gospodarzy. Inter zdołał jednak odrobić straty za sprawą 2 trafień Luisa Suareza. Choć Chicago Fire wyrównało, ostatnie słowo należało do gospodarzy. Zwycięstwo Interowi zapewnił Preston Plumbeck. Robert Lewandowski tak skomentował wynik spotkania.
3: Remis byłby bardziej dla nas pozytywny. Szkoda, że przegraliśmy ten mecz, bo też sytuację mieliśmy. Oczywiście był też w pewnym momencie ten mecz, w pewnym momencie ten mecz otwarty, więc z jednej i z drugiej strony były sytuacje, ale chyba takie czasami za proste błędy popełnialiśmy w defensywie i Inter dzisiaj to wykorzystał, ale no, na pewno jest przed nami trochę pracy. Ja też myślę, że każdy dzień, każdy mecz będzie działał na naszą korzyść.
2: Robert Lewandowski odniósł się również do swojej aktualnej formy.
3: To był pierwszy mecz, więc wszystko po kolei. No też w piłce nożnej nic z dnia na dzień, czy tam z tygodnia na tydzień nic się nie tworzy. Gdzieś trochę tego czasu na pewno będzie potrzeba, żeby się wkomponować, ale myślę, że każdy mecz da nam takie większe zrozumienie i dla mnie też taki pierwszy mecz fizycznie przede wszystkim było takie przepalenie tego, co się w ostatnim czasie trenowało. Też wiadomo, że też takiej świeżości jeszcze nie czas, żeby przyszła u mnie. Myślę, że ona pewnie w przeciągu, nie wiem, tygodnia, kolejnych dni będzie dużo większa, bo też opoczyłem takiego okresu przygotowawczego, trochę tych cięższych treningów, więc wiadomo, że ta świeżość będzie pewnie z każdym meczem wyglądała lepiej.
2: Brzmiał trochę, jakby się usprawiedliwiał. No nic, czekamy na pierwszego gola, na to dobre otwarcie w lidze amerykańskiej. Dodajmy, że pierwotnie debiut Lewandowskiego miał odbyć się w czwartek, lecz mecz przełożono na kole na 6 października, na inny termin, z powodu dymu z pożarów w Kanadzie. Po tej porażce Chicago Fire zajmuje 3 miejsce w konferencji wschodniej z dorobkiem 26 punktów, natomiast Inter Miami jest drugi, no i na koncie 34 punkty.

0: 27 minut już po godzinie 18. Uwaga, teraz będziemy ostrzegać. Takich informacji nigdy za wiele. Dzięki temu, że o tym mówimy, utrudniamy sprawę oszustom, a i nasi słuchacze może mają większą świadomość i nie dadzą się oszukać. A prawie 90 tysięcy złotych stracił 68-latek z Lublina. Mężczyzna chciał zainwestować pieniądze na giełdzie, ale przestępcy wyczyścili jego konto. Wcześniej poznał przez internet rzekomego doradcę finansowego, mówi podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
1: Konsultant zaproponował, że firma może zająć się prowadzeniem inwestycji i w szybkim tempie zarobić dla niego znaczne pieniądze. Zadaniem mieszkańca Lublina było tylko i wyłącznie zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania na swoim komputerze. Niestety, ale 68-latek zgodził się na propozycję poznanego w internecie mężczyzny. Jak się później okazało, zainstalował tak zwany zdalny pulpit. Dzięki temu oszuści uzyskali dostęp do bankowości internetowej pokrzywdzonego. W ten sposób mężczyzna został oszukany na ponad 90 tysięcy złotych.
0: Policjanci ustalają tożsamość oszustów i po raz kolejny apelują o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi. No my do tego apelu dołączamy, informujemy, ostrzegamy, szczególnie seniorów.

0: Twoje Radiopole. Ostatnio mówiliśmy o dramatycznej sytuacji, kiedy pies pogryzł 2-letnie dziecko. Wtedy też mówiłem o odpowiedzialności za właściwe, odpowiednie zabezpieczenie zwierząt, odpowiedzialności ich właścicieli. A teraz może inny przykład, który pokazuje inne oblicze naszych czworonogów. W Toskanii pies uratował 2-letnie dziecko przed spotkaniem z wilkiem, sam przypłacając to życiem. Do zdarzenia doszło w miejscowości Orbiciano w prowincji Lucca.
1: Jak informują włoskie media, w sobotę wieczorem wilk wszedł na teren prywatnej posesji, gdzie w ogrodzie bawił się chłopiec. 7-letnia suczka Destiny stanęła między dzieckiem a drapieżnikiem i podjęła walkę. Pies został ciężko pogryziony i nie przeżył ataku. Dziecku nic się nie stało. Rodzina opowiada, że Destiny była częścią ich domu od 7 lat. Według relacji rodziców jej reakcja pozwoliła uniknąć tragedii. Sprawa wywołała we Włoszech dyskusję o coraz częstszej obecności wilków w pobliżu zamieszkałych terenów i o sposobach reagowania na wilki tracące naturalną ostrożność wobec ludzi. Włoskie instytucje podkreślają, że populacja wilków w Toskanii wzrosła i gatunek występuje obecnie w większości regionu. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.

0: Twoje Radio Opole.
1: Czwartkowy wieczór. Co w naszym programie? Za chwilę wiadomości. To oczywiście o godzinie 19, a po nich Mariusz Majeran zaprosi na sezon ogórkowy. Taki tytuł nosi nasza wakacyjna propozycja po godzinie 19. Co dziś w programie? Ja może tak hasłowo tylko powiem. Będzie o niedzielnym koncercie promenadowym, który w Opolu. Będzie również o tym, co w Opolskim Muzeum Polskiej Piosenki. Nie zabraknie też zaproszenia do Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. I choć to tylko propozycje na najbliższe 2 godziny, to do tego, by jak najwięcej czasu spędzać z Radiem Opole, do tego oczywiście gorąco zachęcamy. I tą zachętą będę się żegnać. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas, Maciejowi Dudkowi za realizację audycji. Jeszcze jedno spotkanie w tym tygodniu nas czeka, to jutro po godzinie 15. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: dobie internetu często jesteśmy narażeni na informacje, które mogą zakłócić nasze postrzeganie rzeczywistości.
1: Jeżeli doczytujemy się w sieci nowych informacji, weryfikujmy je, nie poddawajmy się panice, nie poddawajmy się emocjom, działajmy racjonalnie.
0: Codziennie walczymy z dezinformacją i dbamy o to, byście zawsze byli dobrze poinformowani o tym, co dzieje się w naszym regionie, kraju i na świecie.
2: Fakty zamiast fikcji.
3: Apeluję do wszystkich, korzystajcie ze sprawdzonych źródeł. Najlepiej publicznych. Strony rządowe przede wszystkim, te z końcóweczką gov, czy media publiczne.
0: W świecie pełnym chaosu informacyjnego słuchajcie zawsze rzetelnych wiadomości Radia Opole.
4: Tu Radio Opole, słuchacie nas w czwartek, 23 lipca. Imieniny obchodzą dziś Brygida, Bogna i Apolinara. W kalendarzu także Dzień Włóczy Kija. 19. Jest kolejny wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
5: Przygotowaliśmy nowe pytanie, proste pytanie.
4: Tauron nie wypłaci odszkodowań po katastrofie ekologicznej na Bobrze, a Baborów buduje magazyn na potrzeby obrony cywilnej.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ten serwis zaczynamy od spraw międzynarodowych. Unia Europejska ostatecznie zaakceptowała 21 pakiet sankcji na Rosję. Wstępna zgoda ambasadorów z dzisiejszego poranka została zatwierdzona. Kluczowy element paktu to sztywny limit cenowy na rosyjską ropę, utrzymany przez rok na obecnym poziomie $44 za baryłkę. To ograniczy dochody do budżetu Kremla i uniemożliwi wykorzystywanie blokady cieśniny Ormus i szybujących cen ropy. A kancelaria prezydenta po raz drugi zgłasza wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Decyzję ogłosił prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy.
5: Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. Przygotowaliśmy nowe pytanie, proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, by dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatku ETS.
4: Prezydent chce, by referendum odbyło się w niedzielę, 27 września.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: A w nich Dolny Śląsk. Tauron nie wypłaci indywidualnych rekompensat przedsiębiorcom, którzy stracili na zamknięciu Bobru dla ruchu rekreacyjnego. Spółka tłumaczy, że nie ma do tego podstaw prawnych. W zamian proponuje 1 000 000 zł na rozwój infrastruktury turystycznej oraz 500 000 na promocję Doliny Bobru. Przedsiębiorcy nie rezygnują jednak z rozmów i liczą na zmianę stanowiska, mówi organizator spływów kajakowych Krzysztof Czaplicki.
6: Będziemy dalej starali się rozmawiać, żeby ewentualnie to stanowisko, jeśli to tylko będzie możliwe, uległo zmianie. Przedkładamy swoje argumenty i czekamy, jak Tauron się do tego ostatecznie odniesie.
4: Dla części firm zamknięcie Bobru oznacza całkowite wstrzymanie działalności w szczycie sezonu turystycznego. Do masowego śnięcia ryb doszło po gwałtownym spuszczeniu wody z jeziora Pilchowickiego. Odsłonięte osady denne i pogorszenie jakości wody doprowadziły do katastrofy ekologicznej.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
4: Przy remizie OSP w Baborowie powstanie gminny magazyn zarządzania kryzysowego. Samorząd otrzymał na ten cel blisko 750 tysięcy rządowego dofinansowania. W planach jest budowa 2 garaży i dodatkowego pomieszczenia z antresolą, zapowiada burmistrz Tomasz Krupa.
7: Magazyn będzie służył dla wszystkich naszych jednostek OSP, a także dla jednostki PSP w Głubczycach. To drugi etap. W pierwszym etapie również otrzymaliśmy dofinansowanie. To były środki przeznaczone na dokumentację techniczną. Jesteśmy już na etapie zakończenia procedury przetargowej. Za chwilkę podpisujemy umowę z zwolnionym wykonawcą. Do końca roku ten magazyn ma powstać.
4: Zmieniamy temat. Trwają zapisy na trzeci turnus realizowany w ramach tegorocznej inicjatywy Ministerstwa Obrony i Wojska Polskiego. Mogą w nim wziąć udział osoby pełnoletnie, które są zainteresowane poznaniem specyfiki służby wojskowej. Turnus potrwa od 17 sierpnia do 12 września, mówi kapral podchorąży Dawid Warzocha z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Opolu.
8: Program obejmuje 27-dniowe szkolenie, podczas którego uczestnicy zdobywają podstawowe umiejętności z zakresu taktyki, strzelectwa i przetrwania w terenie. Osoby podczas szkolenia mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną i wynagrodzenie.
4: To wynosi blisko 6 tysięcy złotych brutto. W naszym regionie taki turnus będzie realizowany w pierwszym pułku saperów w Brzegu.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Na dzisiejszy wieczór synoptycy IMGW zapowiadali dla naszego regionu deszcz. No i tak też się właśnie dzieje. Obecnie za oknami, radiowymi oknami, pada. Na termometrach mamy 17 stopni, to też zgadza się z prognozami. A w nocy oczywiście będzie chłodniej, bo do stopni 12, do tego przelotne opady deszczu. Padać będzie także w piątek.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
9: Reklama.
10: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
9: Po reklamie.

czwartkowym sezonie ogórkowym. Witają Państwa Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który audycję realizuje. A w naszym programie za chwilkę spotkamy się z Arturem Gocem, piosenkarzem i aktorem, który wystąpi w Opolu podczas koncertu promenadowego w najbliższą niedzielę. Doktor Mateusz Torzecki zaprosi nas na piątkowy wernisaż Agi Krysiuk zatytułowany Polskie gwiazdy z winyli w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Ten wernisaż już w piątek. Natomiast w drugiej części audycji Łukasz Kropiowski opowie o założeniach wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu zatytułowanej Każde dziecko to zwierciadło śmierci. Ten wernisaż w piątek w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Będzie także o sensacyjnym odkryciu w miejscu pamięci narodowej Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, tym razem w siedzibie w Łambinowicach. Zapraszam do godziny 21:00.

0: Proszę Państwa, i mój gość, dr Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam również.
0: Chcemy Państwa zaprosić na wystawę, ale najpierw na wernisaż, bo to jest taki moment, że można spotkać się zawsze z autorkami. Tym razem z autorką Agą Krysiuk. Tytuł wystawy jest bardzo inspirujący, aż się boję, że czarne płyty zostały zniszczone.
1: Polskie gwiazdy zwinęli. Mariuszu, nie mylicie twój trop i twoja myśl. Tak, polskie płyty i nie tylko polskie, bo także zagraniczne płyty zostały zniszczone na potrzeby tej wystawy. Ale właśnie czy one zostały zniszczone? Ponieważ Aga w myśl takiego słowa, które jest dzisiaj bardzo, bardzo popularne i bardzo modne, czyli upcyclingu, tworzy z płyt, które już nie nadają się tak naprawdę do słuchania, bo jak drodzy Państwo doskonale pamiętacie, pomimo tego, że płyty winylowe bardzo, ale to bardzo mocno cieszą nasze uszy, to po 50-60 odsłuchach wszystkie ryski, które zostają, to są tak naprawdę nasze rysy i nasza historia słuchania tej płyty, pozostają i czasami też zdarza się taka sytuacja, że gdzieś niestety na przykład igła nam się przesunie po płycie, już za bardzo ten long play czaska, więc to są takie płyty, które już nie mogą pełnić tej swojej pierwotnej roli.
0: Albo
1: służyć
0: czasami
1: do
0: źle ją obsługujemy taką płytę, to po prostu, bo też widziałem, jak niektórzy po prostu tymi swoimi tłustymi, nie to, że są szczupli czy grubi, ale tymi tłustymi palcami dotykają tych płyt.
1: To też ma wpływ na każdy long play.
0: To ma oczywiście wpływ.
1: Zgadza się, natomiast tutaj tak naprawdę Aga Krysiuk
0: daje drugie życie.
1: Daje drugie życie tym płytom i to są rzeczywiście, drodzy Państwo, prace niezwykłe. Te, które zobaczycie Państwo w Muzeum Polskiej Piosenki, to są takie płyty, które zostały wykorzystane, by stworzyć te portrety, ale część z tych portretów, a tych portretów jest blisko 30, to są portrety, które powstawały specjalnie na wystawę do Muzeum Polskiej Piosenki, bo warto też wspomnieć, że Aga Krysiuk nie tworzy tylko i wyłącznie portretów polskich gwiazd, ale także gwiazd zagranicznych, o czym pewnie za moment jeszcze chwilę porozmawiamy. Natomiast na samej wystawie zobaczycie Państwo na przykład portret Lecha Janerki, który został na przykład też podpisany przez samego artystę i z tego co wiem, od Agi. Portret Janerce spodobał się do tego stopnia, że ma też swoją kopię u siebie w mieszkaniu, więc to są takie piękne momenty. Część z tych prac trafia również na różnego rodzaju cele charytatywne, bo na przykład jedna z prac, która przedstawiała Ewę Bem, również podpisana przez artystkę, trafiła kiedyś na akcję charytatywną, ale też specjalnie inna wersja portretu Ewy Bem pojawia się również na wystawie. Więc liczę na to, że gdy Państwo to zobaczycie, a muszę powiedzieć, że jesteśmy w trakcie, rozmawiamy w tej chwili, jesteśmy w trakcie też ostatnich szlifów montażowych, bo ja nie ukrywam, drodzy Państwo, że właśnie przebiegłem wprost z sali wystaw czasowych Muzeum Polskiej Piosenki, gdzie właśnie odbywają się ustawienia świateł, myślimy jeszcze o kilku takich podstawowych rzeczach, bo nie ukrywamy, że my zawsze chcemy Państwu pokazać taką maksymalną i może też użyję takiego sformułowania, taką konstrukcję wystawy, by wyciągnąć z naszej sali wszystko, co jest najlepsze, to z jednej strony, ale też, żeby Państwo mieli przyjemność oglądania tych prac i mam nadzieję, że jesteśmy w dobrym kierunku idziemy i że w piątek, gdy będą już Państwo na wernisażu, rzeczywiście Państwa to zachwyci, a wiem, że zachwyca, ponieważ transparentne mamy szyby, które są szybami wejściowymi tym razem na tę wystawę. Przypominam, drodzy Państwo, że Muzeum Polskiej Piosenki co roku odwiedza ponad 40 tysięcy zwiedzających, więc to jest taka praca, która dzieje się tu i teraz, a jednocześnie zwiedzający cały czas zwiedzają jeszcze wystawę stałą muzeum. I widzę, że bardzo kusi, że ona bardzo kusi i że każdy chce wejść i zobaczyć tę pracę z bliska, ponieważ gdy patrzycie Państwo na, i to jest jakby geniusz tych prac, gdy patrzycie na nie Państwo z perspektywy 10 metrów, jesteście Państwo pewni, że oglądacie czarno-białą fotografię artysty. I dopiero gdy zaczynacie się zbliżać do tej pracy, widzicie, że to jest wszystko tak naprawdę stworzone w płycie winylowej i rzeczywiście to jest jakby rzecz niezwykła, że Aga Krysiuk jako białostocka artystka wpadła na ten pomysł, żeby właśnie tak wykorzystywać te płyty, bo najprawdopodobniej nikt w Europie nie robi tego w ten sposób, w jaki ona tworzy te swoje niezwykłe prace.
0: Zabrzmiało to bardzo zachęcająco. Dla mnie i dla ciebie czarna płyta to jest taka pewna świętość, ale była taka kiedyś wytwórnia płyt Polska, że te płyty wszystkie się nadawały od razu do tego, żeby je przeznaczyć do drugiego wykorzystania. Nawet niektórzy żartowali, że jak się to dziurkę zaklei, to można zjeść z tego zupę. Nie będziemy się już pastwić nad tą wytwórnią, ale były takie czasy, że niektóre płyty od razu po wyprodukowaniu się nie nadawały do odtwarzania, niestety.
1: No lata 80. w Polsce to był bardzo szczególny czas. Czas też szczególnie w pierwszej połowie dużego niedostatku, również jeżeli chodzi o materiał, jakim był winyl. No i rzeczywiście duża część z tych płyt wydanych między mniej więcej rokiem 80 a 84, no w zależności na jaki egzemplarz się dzisiaj trafi. Ale to, o czym Mariuszu mówisz, tak zwane, jak to mówią kolokwialnie kolekcjonerzy, smażenie tych płyt jest bardzo, ale to bardzo mocne. Smażenie to, drodzy Państwo, oznacza to, że no chrupanie jest bardzo, ale to bardzo słyszalne w momencie, gdy odsłuchujemy tej płyty, a przy dobrze wytłoczonej płycie nie słyszymy tego w żadnym wypadku.
0: Oczywiście. I były też takie płyty, które niszczyły od razu igłę po pierwszym odtworzeniu, więc kolekcjonerzy byli zaopatrzeni do swojego patefonu, mieli dodatkowe igły w razie czego.
1: A zdobycie igieł też nie było proste.
0: Nie, nie było. To takie były czasy. Chociaż ja wiem, no teraz jest chyba prościej być takim kolekcjonerem, bo to wszystko jest, do zdobycia
1: jest,
0: nawet na różnych giełdach internetowych.
1: Jest prościej, natomiast jest troszeczkę inaczej, jeżeli to też mówię z perspektywy kolekcjonera, jest troszeczkę trudniej, żeby trafić na tak zwane okazje, jak to kiedyś się mówiło, czyli znaleźć płytę swojego ulubionego artysty, artystki czy zespołu w takiej cenie, która byłaby dla nas zadowalająca. No, rynek internetowy zepsuł wszystko, czyli dzisiaj tak naprawdę nawet osoby, które kompletnie nie interesują się muzyką, są w stanie sprawdzić wartość danego longplaya. Natomiast ja nadal wspominam te czasy końca lat 90., początku lat zerowych XXI wieku, gdzie jeszcze nie każda osoba, która zajmowała się sprzedażą płyt, miała dostęp do tego internetu i piękne, fantastycznie zachowane longplaye można było kupować po 15-20 zł, choć miało się świadomość, że w internecie można je sprzedać 10 razy drożej.
0: Ty jesteś młodym człowiekiem, to nie pamiętasz tych czasów, że płyty przychodziły do księgarń, bo ich było bardzo dużo, również w małych miasteczkach i od razu szły pod ladę. Tak, ale pamiętam swego czasu udało mi się gdzieś kupić w górach tych naszych polskich płyty i co, no. No i poprosiłem panią też o pudełko do tych płyt, bo one przychodziły w takich kartonowych pudełkach. Na plecy sznurkiem związałem i chodziłem sobie parę dni po górach razem z płytami, z budką suflera za ostatni grosz, to pamiętam jak do dziś. Takie były czasy, ale dobrze, że wróciły też dobre czasy dla winyli, bo one w pewnym momencie zniknęły na rzecz tylko kompaktów. Teraz ukazują się również na winylach, a czasami tylko na winylach, więc ci, którzy mają dobre gramofony w domu, no to mają czego posłuchać.
1: Wydaje mi się, że też jest to powodem tego, że takim dużym powodzeniem cieszą się wystawy Agi Krysiuk, ponieważ cała ta kultura winylowa doskonale żyje. My, drodzy Państwo, w ostatni weekend czerwca też zaproponowaliśmy Państwu taką imprezę, która nazywała się Vinyl Fest on Tour Opole, którą robiliśmy jako Muzeum Polskiej Piosenki między innymi z Radiem Opole, bo to jest bardzo ważne. Jeszcze raz bardzo dziękujemy Wam za współpracę, ale oprócz tego też nasze zaproszenie do tej imprezy przyjęło Narodowe Centrum Polskiej Piosenki za to. Też jesteśmy bardzo wdzięczni oraz właśnie Vinyl Fest Chorzowski. I dlaczego, drodzy Państwo, o tym wspominam? Ponieważ właśnie cała ta kultura winylowa, i nie boję się tutaj użyć tego sformułowania, żyje, ma się bardzo dobrze. Od roku 2011 systematycznie sprzedaż płyt winylowych cały czas wzrasta. Bardzo ciekawe rzeczy od około 2-3 lat zaczynają się dziać w tym tak zwanym drugim obiegu, jeżeli chodzi o płyty kompaktowe, ponieważ bardzo duża grupa kolekcjonerów zauważa, że płyty winylowe osiągają już tak irracjonalne ceny, bo to nie ma innego sformułowania, że jednak może czasami lepiej posłuchać tej samej płyty, jednak z płyty kompaktowej w cenie 10 razy niższej, więc zmienia się to, natomiast coraz większa grupa młodych osób, i to mnie też bardzo cieszy, wie, że warto mieć muzykę na wyłączność, czyli poza tą chmurą streamingiem, warto posiadać, bo drodzy Państwo, no jak się okazuje, no licencje czasami się kończą i ja powiem szczerze, że cały czas trafiam na pewnego rodzaju płyty, gdy jestem właśnie na moim serwisie streamingowym, że chciałbym bardzo ich posłuchać. Jestem na profilu artysty, którego bardzo, ale to bardzo lubię. Ostatnio miałem tak na przykład z grupą Primal Scream i chciałem posłuchać jednego konkretnego albumu. I oczywiście tego jednego konkretnego albumu nie było w streamingu i oczywiście wróciłem do mojej płyty kupionej kiedyś gdzieś za 15 zł też w drugim obiegu kompaktowej. Więc to też, drodzy Państwo, pokazuje, że no, te płyty mają coraz większą wartość, nie tylko sentymentalną, ale także chcemy mieć to porównanie, żeby jakość tego dźwięku, gdy słuchamy płyty, była troszeczkę inna.
0: Tak jest. A ja, jeśli chcę posłuchać tej płyty w telefonie, to po prostu ją ripuję. Mam taki odtwarzacz, który pozwala mi to zrobić, od razu wrzucić na pendrive'a, więc...
1: Bardzo często robię
0: Przerzucam, ale to, co wiesz, na dobrym sprzęcie, z dobrej płyty, lepiej brzmi.
1: Tutaj, zanim jeszcze wrócimy oczywiście do Agi Kryciusz, tak, ale korzystając z tej opcji, tutaj Mariuszu doskonale wiesz, że najbliższym mi zespołem w ogóle jest zespół The Rolling Stones. No i nie ukrywam, drodzy Państwo, że słuchając ich najnowszego albumu, to właśnie gdy najpierw słuchałem go na słuchawkach, później na głośniku, stwierdzałem, że jest nieźle, że oczywiście parę rzeczy bym tam pozmieniał, ale to już moje własne wizje. Natomiast to, co jest bardzo istotne, ta płyta zupełnie inaczej zaczęła smakować w momencie, w którym właśnie winyl już przyszedł, mogłem odsłuchać tego albumu i rzeczywiście, nawet jeżeli mam zastrzeżenia pewnego rodzaju do produkcji tej płyty, no to brzmienie jest przepotężne, ale właśnie z płyty winylowej.
0: Ja myślę, że jak Stonesi pojawią się z tym materiałem w Europie, to pojedziemy na koncert i wtedy
1: od razu.
0: Po prostu.
1: Co prawda będzie to, byłby wtedy mój to dopiero czwarty koncert, ale z wielką chęcią.
0: Na mój trzeci. Ale to wtedy mu powiesz, jakie tutaj jakie są niedoróbki, niech to po prostu poprawią w najbliższym czasie.
1: Tak.
0: A wracając do wystawy i wernisażu przede wszystkim, no bo wtedy będziemy mogli spotkać się z autorką.
1: Tak, Aga przemierzy prawie całą Polskę, bo z Białegostoku to jest rzeczywiście wyprawa około 500 kilometrów. Natomiast bardzo cieszymy się, że przyjęła to nasze zaproszenie, więc w piątek o godzinie 18 będzie miał miejsce wernisaż. Ten wernisaż, drodzy Państwo, oczywiście drzwi są otwarte, więc zapraszamy Państwa, jeżeli macie Państwo ochotę, zapraszamy do Muzeum Polskiej Piosenki. Zaczynamy o godzinie 18. Chciałbym, drodzy Państwo, żebyśmy na początek spotkali się w sali kinowo-koncertowej. Wówczas będzie taka bardzo krótka, około 20-25-minutowa rozmowa z autorką. Natomiast Aga przepięknie opowiada w ogóle o tym, jak tworzy te portrety. Warto się dowiedzieć też, dlaczego te konkretne portrety stworzyła, bo pamiętajmy, drodzy Państwo, że na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki występowały setki, jeżeli nawet nie tysiące artystów, więc wybór tej 30 na pewno też był czymś spowodowany, więc warto się dowiedzieć dlaczego. Drodzy Państwo, też myśleliśmy o tej wystawie w taki sposób, żeby to nie była wystawa, która tylko i wyłącznie prezentuje Państwu portrety tych gwiazd, więc oprócz tego zachęcam do tego, żebyście korzystali Państwo z kodów, które będą znajdowały się pod tymi pracami. To będą podpisy takie, że mamy imię i nazwisko, bądź nazwę grupy i zaraz obok będzie kod do tego największego portalu streamingowego, tak żebyście mogli Państwo naszych autorskich playlist posłuchać. Mam nadzieję, że to dla wielu osób, szczególnie z młodej generacji, będzie pewnego rodzaju odkrycie, bo ja wiem, że oni słyszą takie imię i nazwisko bardzo często, jak na przykład Grzegorz Ciechowski, ale to już niekoniecznie oznacza, że są w stanie zidentyfikować tę osobę z jakimiś piosenkami, czy z płytami, podobnie chociażby z Andrzejem Zauchą. To są wielkie i konieczne, bardzo ważne dla historii polskiej piosenki postaci. Tym bardziej liczę na to, że dla części osób przez to, że takie kody będą, będzie to odkrycie. Oczywiście zrobiliśmy też specjalną playlistę na samą wystawę. No i widzisz też, Mariuszu, przede mną taką bardzo jeszcze świeżą wersję zinu, który zrobiliśmy specjalnie na tę wystawę. On będzie w formie A3, bo myślimy oczywiście cały czas bardzo mocno też dostępnościowo w muzeum, tak żeby był czytelny dla wszystkich. I to jest, drodzy Państwo, taki zin, gdzie postanowiliśmy, oprócz tego, że będą przybliżone Państwu postaci wszystkich artystów, którzy pojawiają się na wystawie, będzie także biogram samej Agi, więc mam nadzieję, że to też będzie takie pełniejsze doświadczenie dla osób, które będą zwiedzać wystawę, bo nie ukrywamy, że ta edukacja jest dla nas też bardzo ważna, więc no być może oprócz tego, że posłuchacie Państwo kilku utworów, których nie słyszeliście wcześniej, również zaznajomicie się z takimi krótkimi biogramami tych gwiazd, które obejrzycie.
0: I to wszystko, proszę Państwa, w Muzeum Polskiej Piosenki. To tylko jeszcze powiedz, do kiedy, w razie czego, gdyby ktoś nie mógł
1: wystawa,
0: w piątek.
1: Drodzy Państwo, będzie prezentowana w Muzeum Polskiej Piosenki do końca września, więc jest jeszcze troszeczkę czasu, są ponad 2 miesiące, by tę wystawę zobaczyć u nas w muzeum.
0: Ale ja zawsze zachęcam, żeby przyjść od razu na wernisaż, a zresztą można kilka razy wracać do Muzeum Polskiej Piosenki, bo tak robią niektórzy zwiedzający. Za pierwszym razem tych informacji jest tak dużo, że nie wszystko możemy ogarnąć. Ja tam wracam co rusz, czasami na nagrania, czasami na wernisaże, czasami na spotkania i za każdym razem tak samo odkrywam to muzeum, jak ci, którzy odwiedzają po raz pierwszy. Doktor Mateusz Torzecki, Muzeum Polskiej Piosenki. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: proszę Państwa, i mój gość Artur Goc, piosenkarz, aktor, animator kultury, człowiek orkiestra, który także pokochał Opole. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, cześć.
0: Biegasz, jeździsz po całym świecie, niedawno też wróciłeś z zagranicy z takiego pięknego tournée, można powiedzieć, ale już widziałem na Twoim kanale, że pierwsze koncerty w Polsce także były.
1: Tak, wróciłem pod koniec czerwca, byłem przez miesiąc w Stanach Zjednoczonych, zagrałem 8 koncertów i w Los Angeles, San Diego, Kalifornia, potem byłem w Bostonie, w Nowym Jorku i na Florydzie, więc było fantastycznie. No i pierwsze koncerty już były, był Gorzów Wielkopolski, była Piła. No i przede mną Opole, pokochałem to Opole, a Opole pokochało mnie, mam nadzieję,
0: skoro, tak, to prawda.
1: Skoro jestem już po raz kolejny. Więc znaczy się, że nie ma chyba wstydu, pomidorami nie rzucają i mogę przyjeżdżać.
0: Stoją w kolejce, chcą robić zdjęcia, kupują płyty, kupują także książki, bo jest książka o Tobie. Powiedz, kiedy Cię zobaczymy i usłyszymy w Opolu?
1: Usłyszymy w najbliższą niedzielę o godzinie 17 na Placu Wolności w ramach koncertów promenadowych. Zaśpiewam piosenki z mojej 7 płyty zatytułowanej Dzikie wino zaplątani, czyli są to piosenki Marka Grechuty. Płyta ukazała się w ubiegłym roku w grudniu. Była 80. rocznica urodzin tego wspaniałego artysty, a w tym roku jest 20. rocznica śmierci. No i promuję tę płytę, wspominam wspaniałego Marka Grechutę, który no, największe sukcesy święcił w Opolu, więc to też jest takie dla mnie ważne, że mogę te piosenki zaprezentować właśnie tam.
0: Wiem, że jesteś odważnym człowiekiem, no bo to Stany Zjednoczone, to Australia, co rusz, więc nie boisz się. Natomiast nie obawiasz się przyjęcia właśnie w Opolu, w stolicy polskiej piosenki, z piosenkami Marka Grechuty, bo te oryginały mieliśmy tutaj możliwość posłuchać w Amfiteatrze Opolskim.
1: Zawsze się boję, wszędzie się boję, bo oczywiście może trafić się osoba, której się to nie spodoba, dla której tylko oryginał jest do zaakceptowania i ja to oczywiście też rozumiem, ale absolutnie te moje zmiany, które dokonaliśmy w tych aranżacjach, to nie były po to, żeby się w jakiś sposób popisywać czy coś udowadniać, ale po prostu to jest nasza interpretacja przefiltrowana przez nas, żeby jak najbardziej oddać hołd tym piosenkom, bo moim zdaniem, jeżeli wykonywałoby się te piosenki tak, jak Marek Grechuta wykonywał je w oryginale, no to byłoby to bez sensu. Nie ma takiej potrzeby kopiować ani jego stylu śpiewania, ani tej doskonałej aranżacji, którą przecież tworzyli z Janem Kantem Pawluśkiewiczem, więc zrobiliśmy to po swojemu. No i taka największa radość i też wielki strach, który był przede mną, to było spotkanie z Janem Kantem Pawluśkiewiczem. Wprawdzie jeszcze nie osobiście, ale wiem, że dostał te nagrania i słuchał i powiedział, że nie ma wstydu, więc to jest, że nie ma wstydu i być może się pojawi na koncercie w Gliwicach, który będzie też w tym roku na takim dużym festiwalu, więc no jeżeli autor, no bo Jan Kanty Pawluśkiewicz napisał te największe przeboje Marka Grechuty, więc jeżeli autor muzyki nie ma nic przeciwko i nie oburza się tym naszym odważnym, jakby nie było, aranżacją, no to możemy, myślę prezentować.
0: Tak, to prawda, są inne od oryginału, odważne, ciekawe, dobrze się tego słucha, miałem o tę przyjemność już posłuchać i muszę powiedzieć, że chyba się spodoba publiczności, bo przecież program telewizyjny Szansa na sukces już tyle lat trwa, tam się nie odtwarza utworów i to autorów, którzy najczęściej są w studiu, tylko właśnie te nowe interpretacje pozycje zdobywają uznanie jurorów. Ja cię tak co roku zapraszam na Festiwal Opolski, chociaż no nie mam nic jakby wspólnego, oprócz tego, że jesteśmy partnerami jako Radio Opole tego festiwalu, nie mam nic wspólnego z tym, żeby zadecydować, żebyś tutaj wystąpił, ale no nie wiem, no może właśnie z tym Grechutą musiałbyś tam...
1: No właśnie do trzech razy, do trzech razy, tak. No trzeba będzie wyważyć drzwi.
0: Wyważyć, tak. Piosenki Marka Grechuty usłyszymy już najbliższą niedzielę o godzinie 17 na Placu Wolności w Opolu, ale ja wiem, że publiczność też domaga się zawsze tych twoich takich już wielkich przebojów, sztandarowych utworów z poprzednich płyt.
1: Na pewno coś się pojawi, nie mogę zdradzać, jakie będą niespodzianki, ale myślę, że z płyty Mężczyzna Prawie Idealny jakiś utwór się na pewno pojawi, no i być może coś na bis. Też bo grając ten koncert z piosenkami Marka Grechuty, nie chcę zaburzać tej opowieści też, bo to jest taka trochę moja opowieść o panu Marku i o tym, dlaczego ja te piosenki wybrałem, dlaczego on jest dla mnie ważny, więc staram się jak najmniej tam mojego repertuaru dokładać, więc zazwyczaj jest tak, że gdzieś w środku robię taki mały przerywnik i śpiewam jeden utwór, no i jeżeli są bisy, no to wtedy oczywiście coś na bis śpiewam też ze swojego materiału.
0: Ta twoja płyta z utworami Marka Grechuty przypomniała mi moje spotkanie z Markiem Grechutą x lat temu, dawno, dawno temu, to jeszcze nawet nie w radiu się spotkaliśmy, a w księgarni muzycznej przyjechał podpisywać płytę, a ja przyszedłem na nagranie, bardzo miły, sympatyczny i tak dużo opowiadał o muzyce, o piosence, że właściwie zadałem mu chyba tylko jedno pytanie, bo nie dopuszczał mnie do głosu. Czekamy na ten koncert, ja też czekam z niecierpliwością. Artur Goss będzie, proszę Państwa, po raz kolejny gościł w Opolu na Placu Wolności podczas koncertu promenadowego, a my będziemy gościli na jego koncercie. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do zobaczenia, dziękuję bardzo.

0: Twoja muzyka w Radiu Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze o pełnej, sprawdzamy, czym obecnie żyje kraj, świat i oczywiście nasz region. Na zegarach 20. Katastrofa wojskowego śmigłowca w Czechach. Nie żyje jedna osoba. Opolszczyzna nadal się wyludnia. Za 35 lat będzie nas niespełna 700 tysięcy.
1: Spadek ponad 25% będzie dotyczył także Świętokrzyskiego i Lubelskiego.
0: W serwisie także o spotkaniu szefów dyplomacji Polski i Palestyny.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Jedna osoba nie żyje, cztery zostały ranne w katastrofie wojskowego śmigłowca w Czechach. Maszyna spadła na ziemię z wysokości około 50 metrów podczas rutynowego lotu szkoleniowego. Do katastrofy doszło w bazie wojskowej na południu kraju. Stan części rannych jest ciężki. Do czasu wyjaśnienia przyczyn katastrofy czeska armia uziemiła śmigłowce Venom oraz Viper. Dotyczy to również dwóch maszyn stacjonujących w Polsce, które Czesi wysłali do zabezpieczania wschodniej flanki NATO.
2: Najważniejsze sprawy Opolszczyzny.
0: Nasz region nadal się wyludnia. Na koniec ubiegłego roku województwo zamieszkiwało 923,5 tysiąca osób. To niemal 3,5% mniej niż 5 lat wcześniej. Z prognoz wynika, że w 2060 roku populacja regionu wyniesie 692 tysiące osób. O szczegółach mówi Radio Opole Hanna Sterniuk-Mościcka z Urzędu Statystycznego w Opolu.
1: I będzie o 25% mniejsza niż w 2025 roku. To zmniejszenie liczby ludności w 2060 roku prognozuje się we wszystkich województwach, przy czym największy relatywny spadek, ponad 25%, będzie dotyczył poza naszym województwem także województw świętokrzyskiego i lubelskiego.
0: Zmieniamy temat. Sytuacja na Bliskim Wschodzie to główny temat spotkania w Warszawie szefów spraw zagranicznych Polski i Palestyny. Ministrowie obu krajów przyznali, że mamy do czynienia z eskalacją konfliktu. Chodzi o ataki przeprowadzane przez Iran na statki przepływające przez cieśninę Ormus i działania jemeńskich Huti, które zagrażają żegludze na Morzu Czerwonym. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
3: Minister Radosław Sikorski potępia ataki Iranu na statki przepływające przez cieśninę Ormus. Krytycznie odniósł się też do uderzenia w dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym przez jemeńskich rebeliantów Huti.
4: Ani Iran, ani popierane przez Iran bojówki nie mają prawa do anektowania wód międzynarodowych.
3: Palestyna popiera wszelkie sposoby rozwiązania konfliktów w regionie środkami innymi niż militarne. Tak mówi szefowa palestyńskiej dyplomacji Warsen Agabekian Shahin. Opowiadamy się za prawem międzynarodowym. Popieramy przestrzeganie prawa międzynarodowego i uważamy, że musi ono być stosowane jednakowo, niezależnie od miejsca czy zaangażowanych stron. Blokada Hutich na Morzu Czerwonym może wpłynąć na znaczne ograniczenie eksportu saudyjskiej ropy naftowej.
0: I wracamy do regionu. Niemal 4,5 miliona złotych udało się zebrać na leczenie chorej na zespół Retta 3-letniej Poli Betkier z Kluczborka. To jednak wciąż za mało, bo celem jest zebranie 7,5 miliona na specjalny syrop hamujący postęp choroby. To ma dać Poli szansę na przygotowanie się do terapii genowej, która niedługo powinna być dostępna w Stanach Zjednoczonych, mówi mama dziewczynki Natalia Betkier.
5: Wciąż jest wiele osób, które chcą nam pomagać, jest wiele osób, które nam pomagają od początku, więc ogólnie dosyć dużo się dzieje, ale cały czas prosimy jeszcze o wsparcie, o to, żebyśmy jak najszybciej nazbierali tą kwotę i żebyśmy dali Poli szansę na leczenie i na normalne życie.
0: Szczegóły dotyczące możliwości wsparcia dziewczynki znajdziecie na stronie internetowej Radio Opole.
2: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
0: Rozpoczęła się przebudowa ulicy Dworcowej w Staniszczach Wielkich. Wkrótce ma także nastąpić rozstrzygnięcie przetargu na budowę ulicy Piaskowej w miejscowości Kolonowskie. Obie inwestycje będą realizowane przy rządowym wsparciu, mówi wiceburmistrz gminy Kolonowskie Konrad Wacławczyk.
6: W przypadku Staniszcz Wielkich umowę mamy podpisaną. Oprócz tego, że droga dostanie nową nawierzchnię, to jest to jeden z dojazdów do naszej staniszczańskiej kolei drezynowej, także tutaj również ułatwi to dojazd turystów do tego miejsca.
0: Na realizację obu zadań gmina otrzymała blisko 2 miliony złotych.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W Opolu przestało padać, ale jeżeli planujecie jakąś wieczorno-nocną aktywność, to weźcie ze sobą parasol, bo przelotny deszcz jest możliwy właściwie przez całą noc. Padać będzie także jutro. Na termometrach w piątek zobaczymy maksymalnie 21 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Pamiętasz tę piosenkę?
8: Jesteś legendarny.
7: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
9: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
10: Wszyscy się na ciebie skarżą.
11: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
9: Zejdź mi z oczu.
11: Co za idiot.
12: Nie chcę cię tu widzieć.
10: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
13: Co z tobą jest nie tak?
11: Jesteś nikim.
3: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc.
14: Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
15: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
16: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Reklama społeczna.

0: Sezon ogórkowy.
1: W drugiej części audycji Sezon ogórkowy witają Państwa Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który audycję realizuje. Za chwilkę spotkamy się z kuratorem wystawy zatytułowanej Każde dziecko to zwierciadło śmierci. Już jutro w Galerii Sztuki Współczesnej otwarcie tej ekspozycji, a moim gościem będzie kurator tej wystawy Łukasz Kropiowski. Ale ponadto powiem Państwu, że za moment, bo jutro również rusza już 9. Polonijny Festiwal Piosenki Polskiej Opole 2026 w Opolu. Powiem także o historycznym odkryciu w miejscu pamięci narodowej w Łambinowicach w ramach projektu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu i Łambinowicach. Zapraszam do godziny 21.00.

0: Proszę Państwa, i mój gość, Łukasz Kropiowski, kurator w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: I chcemy Państwa zaprosić do Galerii Sztuki Współczesnej na wernisaż. To, że wakacje, to, że lato, to niczemu nie przeszkadza. Artyści tworzą cały rok i należy ich pracę pokazywać. Natomiast powiem tak, tytuł tej wystawy jest taki dla mnie dosyć niepokojący, panie kuratorze.
1: Każde dziecko to zwierciadło śmierci, wystawa nosi tytuł. Tytuł jest faktycznie, no pojawia się w tytule śmierci, jeszcze w konotacji z dzieckiem to w ogóle zaczyna być jakoś dramatycznie, ale nie do końca tak jest. To znaczy wystawa jest o przyszłości. No żyjemy w epoce wielkiej transformacji, wielkiego przyspieszenia, wszystko się zmienia właściwie w każdej dziedzinie bardzo gwałtownie. Czemu towarzyszy niepokój? Dodatkowo galeria jest w remoncie, więc też czekają nas zmiany, nowości. Więc pomyślałem, że w siedzibie tymczasowej warto zrobić wystawę właśnie o przyszłości, o różnych i niepokojach, ale też nadziejach związanych z przyszłością. Natomiast tytuł zaczerpnąłem z książki Słowa Jeana Paula Sartra, a jest to książka o dzieciństwie i dorastaniu artysty. I właściwie ten tytuł odnosi się do takiego myśli o zmianach pokoleniowych. To znaczy każde pokolenie jest taką falą, która trochę burzy stary porządek, która trochę przetasowuje zastany układ, ale która też no, przynosi niepokój. No, starsze pokolenia zaczynają się być może czuć nieswojo, trochę obco, trochę czują, że pewne formy, do których się przyzwyczaiły, obumierają. Stąd się ta śmierć w tytule pojawia, ale oczywiście jest to tytuł bardzo metaforyczny i raczej odnawiązuje do takiego niepokoju, który w nas często zmiany budzą.
0: Niektórzy nawet mówią, że nie rozumieją już tej sztuki, która jest teraz, bo są do czegoś zupełnie innego przyzwyczajeni, ale należy oglądać, podziwiać, bywać.
1: Tak, ja bardzo serdecznie zapraszam. Co ciekawe, to jest wystawa o przyszłości, a praktycznie tak zwanych nowych mediów i multimediów tam nie ma. Są głównie obiekty, malarstwo, instalacje. Znaczy wydaje mi się, że ta wystawa może Państwa zainteresować z tego względu, że właściwie jest taki trochę tam dosyć mocny przegląd przez właśnie jakieś takie tematy futurologiczne, typu właściwie od nauki i technologii przez środowisko po kulturę, społeczeństwo, cywilizację, trochę politykę, ale nie ma jakichś bardzo mocno upolitycznionych tam rzeczy. Więc wydaje mi się, że jest akurat taki przegląd tematów, które są też niepodane, są jakoś bardzo natarczywie. Raczej ani nie moralizujemy, ani nie staramy się przestraszyć. Wydaje mi się, że jest całkiem taka wystawa i do refleksji, ale też do poglądania takich prac, które wydaje mi się robią wrażenie wizualne.
0: A czyje to są prace?
1: Do wystawy zaprosiłem dwa duety artystyczne i czwórkę artystów i artystek. W wystawie wezmą udział Agata Langkamer, Mia Milgrom jest artystką z Czech, Andrzej Staniek, Wiktor Gałka, duet Inside Job, czyli Ula Lucińska i Michał Knychaus oraz Janeta Pecz i Szymon Kula.
0: No to artystów, autorów wielu, więc można powiedzieć, że to taka przeglądowa wystawa i zmieści się w tych nowych miejscach.
1: No, powiem szczerze, że myślałem, że troszkę większą mamy tą siedzibę tymczasową, więc troszkę musiałem tam dopchać nogą, ale wydaje mi się, że wystawa wygląda dobrze. Artyści też są bardzo różni i właściwie praktycznie połowa prac powstała specjalnie pod nową przestrzeń, także będą premiery w Opolu twórczości, więc wydaje mi się, że też to dobrze wygląda, bo powstało też pod wystawę.
0: I wernisaż w najbliższy piątek?
1: W najbliższy piątek o godzinie 18 serdecznie zapraszamy. Wystawa potrwa długo, bo do 15 listopada, także w wystawie będą towarzyszyły różne atrakcje i spotkania i wykłady, także będziemy sobie dyskutować o przyszłości, o różnych formach naszego też wpływu na przyszłość, także bardzo zachęcam do śledzenia naszej strony A przede wszystkim zachęcam do udziału w wernisażu o godzinie 18-24 lipca. Artyści i artystki się pojawią, także też będzie można sobie z artystami i z artystkami porozmawiać.
0: A zapraszam Państwa kurator tej wystawy, Łukasz Kropiowski z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.

otrzymaliśmy informację od Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych o odnalezieniu nieznanych, nieoznaczonych miejsc pochówku.

polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej w miejscu pamięci w Łambinowicach. W jednym z grobów na starym cmentarzu jenieckim w Łambinowicach odnaleziono ludzkie szczątki oraz pozostałości po mundurze, guziki wzór 28 i 33. Na części z nich widoczny był polski orzeł. Wśród kości odnaleziono też połówkę aluminiowego żołnierskiego znaku tożsamości. Jego wymiary oraz kształt wskazują, że jest to nieśmiertelnik stanowiący wyposażenie uczestników wojny obronnej 1939 roku, wzór 31. Przedmiot został zabezpieczony i będzie poddany konserwacji. Istnieje szansa na odczytanie danych jego właściciela, co może pozwolić na imienną identyfikację żołnierza. Prace archeologiczne poprzedzono badaniami historycznymi. Kluczowa okazała się analiza zdjęć lotniczych wykonanych w trakcie II wojny światowej. Na ich podstawie wytypowano miejsca do przeprowadzenia wykopalisk. W trakcie prac natrafiono również na masowe groby jeńców radzieckich, nieoznaczoną kwaterę najprawdopodobniej z okresu I wojny światowej oraz zbiorową mogiłę z przemieszanymi szczątkami co najmniej dwóch osób, których identyfikacja wymaga dalszych badań. Tegoroczny etap jest kontynuacją badań archeologicznych prowadzonych z inicjatywy Muzeum od 2022 roku w miejscu pamięci narodowej w Łambinowicach. Są to tereny po obozach jenieckich Lambsdorff z lat I i II wojny światowej, a także obozów dla ludności cywilnej przemieszczanej w następstwie wojen i zmian granic, które te wojny powodowały. Szczególnie duża liczba ofiar pochodzi z II wojny światowej. Według szacunków to około 40 tysięcy osób. Wzięci do niewoli żołnierze umierali w różnych okolicznościach. Tak było we wrześniu 1939 roku, kiedy do Lambsdorff trafili pierwsi polscy żołnierze i w latach następnych. Szacuje się, że przez bramy kompleksu obozowego mogło w latach 1939-45 przejść nawet 70 tysięcy Polaków, także powstańców warszawskich. Do 2026 roku nieznana była lokalizacja nawet jednego grobu polskiego jeńca zmarłego w czasie niewoli. Prace archeologiczne potrwają do 24 lipca. Prowadzone są od końca czerwca tego roku w ramach dwóch projektów. Las umarłych, poszukiwania grobów jeńców wojennych w miejscu pamięci narodowej w Łambinowicach, Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych i Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych jako partnera. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I drugiego projektu w poszukiwaniu grobów Polaków w miejscu pamięci narodowej w Łambinowicach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Projekt jest dofinansowywany przez Samorząd Województwa Opolskiego. Działania te mają nie tylko charakter naukowy, ale i społeczny. Zostały zaplanowane jako kontynuacja dwóch wcześniejszych projektów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z lat 2022-2025. Tegoroczne prace wykonuje, podobnie jak wcześniej, zespół badawczy kierowany przez doktora Dawida Kobiałkę z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. To najnowsza informacja, jaką otrzymaliśmy z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

Utalentowana muzycznie Polonia zawita ponownie do Opola i Gogolina. Już po raz 9 do naszego regionu przybędą wokaliści i muzycy polonijni, by wziąć udział w polonijnym festiwalu polskiej piosenki Opole 2026. Przez najbliższy weekend czekają nas 3 koncerty poprzedzone warsztatami wokalnymi. Pierwszy koncert już w piątek na opolskim rynku. Będzie to koncert powitalny, który rozpocznie się o godzinie 17. Wcześniej o 13 z podwojewódzkiej biblioteki publicznej w Opolu wyruszy na opolski rynek barwny korowód artystów polonijnych z 14 krajów. W sobotę od 16 w Parku Pojednania w Gogolinie rozpocznie się koncert konkursowy, w którym weźmie udział 20 wykonawców. Natomiast ogłoszenie wyników i koncert laureatów w niedzielę o godzinie 16 w Studenckim Centrum Kultury w Opolu. Wstęp na koncerty jest wolny. Radio Opole jest partnerem medialnym wydarzenia, które organizuje opolski oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Radio Opole ufundowało sesję nagraniową w legendarnym Studiu M imienia SBB dla laureata festiwalu. Za wszystkich wykonawców trzymamy kciuki.

0: ogórkowy.
1: I to wszystko, proszę Państwa, w mojej audycji. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który program zrealizował, a jutro poprowadzi sezon ogórkowy. Miłego wieczoru.

0: Tu Radio Opole, nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. 21. Są kolejne rządowe pieniądze na odbudowę po powodzi. NFZ zapłaci szpitalom za część nadwykonań.
1: Blisko 600 milionów złotych na programy lekowe i chemioterapię.
0: W tych wiadomościach także serwis sportowy Grzegorza Frankowskiego.
2: Wiadomości Radio Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił plan finansowy na ten rok i przeznaczył więcej pieniędzy za tak zwane nadwykonania w pierwszym kwartale. Od tego zaczynamy. Oznacza to dodatkowe prawie 600 milionów złotych na refundację programów lekowych i chemioterapię. O szczegółach mówi Paweł Florek z NFZ.
1: To dodatkowe środki, które pozwolą na uregulowanie płatności za tak zwane nadwykonania, czyli koszt leków podanych pacjentom ponad wartość umowy z NFZ. Dodajmy, że płatności w ramach podpisanych umów realizuje na bieżąco.
0: W tym roku na programy lekowe i chemioterapię przeznaczono łącznie 16 miliardów złotych. W 2023 było to 9 miliardów. Finansowanych jest też 140 programów lekowych i chemioterapii.
2: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
0: Dziś podpisano 4 umowy dotacyjne na odbudowę po powodzi. Gminy Paczków, Tułowice i Prudnik oraz powiat prudnicki otrzymają łącznie blisko 5 milionów złotych. Już blisko 2 lata po powodzi, a przed nami jeszcze długa droga, mówi Radio Opole wojewoda opolska Monika Jurek.
3: Kilkadziesiąt godzin żywiołu zniszczyło to, co kilka lat trzeba odbudowywać. W świetnej współpracy z samorządowcami jesteśmy cały czas w tym procesie odbudowy.
0: Przyznane dziś pieniądze pozwolą na odbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Tułowice, remont mostu w Lisich Kątach, przygotowanie dokumentacji pod rozbiórkę i budowę nowego mostu w Moszczance oraz odbudowę przepustu wraz z odcinkiem drogi w Skokowie.
2: Radio Opole. Szybciej niż plotka.
0: Do Sejmu trafił wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła PiS z okręgu raciborskiego Michała Wosia. Powodem jest niestawienie się na wezwania prokuratury. Jak wyjaśnia marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, teraz wniosek przejdzie standardową procedurę.
4: Przychodzi do nas wniosek, biuro prawne sprawdza, czy są pełne, bo czasami brakuje jakichś dokumentów i kieruje to do komisji regulaminowej. W związku z tym tutaj będzie standardowa droga.
0: Śledztwo dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień w czasie, gdy Michał Woś był wiceministrem sprawiedliwości. W wiadomościach za granicą jedna osoba zginęła w napadzie na bank w Niemczech. Do zdarzenia doszło w Ratyzbonie. 20-letni sprawca jest już w rękach policji. Wcześniej przez kilka godzin prowadzona była akcja służb wokół budynku. Jej przebieg na razie pozostaje niejasny. Wiadomo, że w ciągu dnia policja umożliwiła wyjście z banku dwóm innym osobom. Ofiara napastnika również została wyniesiona z budynku i przetransportowana do szpitala. Jednak tam zmarła. Wszystko wskazuje na to, że została zraniona nożem. Trwa ustalanie przebiegu zdarzenia i motywów napastnika.
2: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Rozpoczęła się budowa kilku nowych tras pieszo-rowerowych w powiecie głubczyckim. Prace prowadzone są m.in. na odcinku od Branic do Michałkowic, w Baborowie oraz Rakowie. Roboty rozpoczęły się także na powstającej po starym śladzie kolejowym ścieżce na trasie Pietrowice-Głubczyce. Nowa ścieżka będzie liczyć ponad 12 kilometrów, mówi wicestarosta Artur Czechowicz.
5: Po starym śladzie kolejowym, więc to będzie na pewno hit. To się już buduje, trwa karczowanie terenu. Wykonawca obiecywał, że już w przyszłym tygodniu postara się już wejść takim cięższym sprzętem, żeby zacząć po prostu już robić te podbudowy. To jest jednak długi odcinek, więc na pewno prace będą długo trwać.
0: Nowe ścieżki mają powstać także w Kietrzu i na trasie Boboluszki Wysoka. W tej chwili trwają prace projektowe. Na wszystkie te inwestycje powiat pozyskał blisko 16 milionów złotych z funduszy unijnych.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
0: Prawie 4 minuty po 21.
2: Sport w Radiu Opole.
6: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Piłkarze Rakowa Częstochowa pokonali na własnym stadionie maltański Valenta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Wygrana nie przyszła łatwo. Od 23 minuty gospodarze nieoczekiwanie przegrywali 0-1 po strzale Manuela Morello. Dopiero w drugiej połowie wyrównał Mahir Emreli. Goście nadal nie zwalniali tempa i mogli nawet ponownie objąć prowadzenie. W 73 minucie Petar Sekulowicz nie wykorzystał jednak rzutu karnego. 5 minut później Patryk Maków podwyższył na 2-1, a w doliczonym czasie gry Stratos Sfarnas ustalił wynik na 3-1. W tej samej fazie rywalizacji od 35 minut GKS Katowice gra na wyjeździe ze słowacką Żyliną. Katowiczanie objęli prowadzenie w 6 minucie po bramce Lukasa Klemenza, wyrównał w 29 z rzutu karnego Mirosław Kacer. Pozostajemy przy futbolu. Blisko 41-letni chorwacki piłkarz Luka Modrić przedłużył kontrakt z AC Milan do czerwca 2027 roku. 202-krotny reprezentant Chorwacji, który wystąpił niedawno w swoich piątych Mistrzostwach Świata, gra w Milanie od roku, rozegrał 37 meczów i strzelił 2 gole. Urzędujący rajdowi mistrzowie Europy Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk są już w Katowicach, gdzie w piątek rozpocznie się rajd Polski, czwarta runda mistrzostw Starego Kontynentu. Mikołaj Marczyk w tym sezonie po 3 startach jest dopiero 11 w klasyfikacji generalnej i ma nadzieję, że po rajdzie Polski jego sytuacja się poprawi.
7: Po raz pierwszy w ramach najważniejszej imprezy w polskim rajdowym kalendarzu przyjmujemy naszych międzynarodowych rywali na asfaltach na południu Polski i w okolicach Katowic i Chorzowa. To właśnie tutaj będziemy się ścigać, choć doskonale ten rajd znamy, bo w przeszłości jeździliśmy go jako właśnie rajd Śląska. Dzisiaj za nami udane testy, zapoznanie z trasami rajdów, a w piątek rozpocznie się prawdziwe ściganie.
6: Rajd Polski potrwa do niedzieli. Załogi będą miały do przejechania 15 odcinków specjalnych o łącznej długości blisko 188 km.
2: Pogoda.
0: Temperatura w Opolu cały czas spada. Obecnie mamy 15 stopni. Będzie jeszcze zimniej, bo nawet 11. Tyle nam prognozują na noc synoptycy i MGW. Do tego możliwe przelotne opady deszczu, podobnie jak jutro w ciągu dnia. Z tą tylko różnicą, że w piątek nieco cieplej niż w nocy. Ale marne to pocieszenie, bo te wartości są dalekie od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni, myśląc o końcówce lipca. Maksymalnie 21 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc.
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
14: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
15: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać 2 razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
16: czują się bezpieczne i kochane.
17: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
18: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
19: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
20: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
21: Razem możemy zmienić świat.
22: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
15: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
2: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór, tu Opole, kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj temat związany z literaturoznawstwem, a naszym gościem będzie doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Opolskiego Adrian Gleń. Rozmowa za chwilę, a zaczynamy od kilku informacji. Wakacje to czas podróży także po Polsce, dlatego teraz przeniesiemy się na Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Ten zyskał nową iluminację. Renesansowy zabytek przeszedł renowację elewacji. Teraz jej detale będzie można zobaczyć dosłownie w nowym świetle. Zakończył się montaż iluminacji. Więcej na ten temat Aneta Łuczkowska.
1: Oficjalne odpalenie iluminacji zaplanowane jest na jutro. O 22:00 będzie można przekonać się, co potrafią zamkowe LEDy, a system daje sporo możliwości, mówi Wioletta Słoka, dyrektor zamku.
2: Na co dzień zamek będzie oświetlony barwą naturalną, ciepłą, podkreślającą architekturę zamku, a okazjonalnie będzie świecił w barwach narodowych, biało-czerwono, w barwach unijnych, niebiesko.
1: Nowa iluminacja ma robić wrażenie, obiecuje marszałek Olgierd Geblewicz.
3: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ten zamek nie tkwił w mroku po zmierzchu, tylko przybywających po zmroku witał swoim pięknem.
1: Szczeciński zamek przechodzi serię remontów wymuszonych zawaleniem się stropów w jednym ze skrzydeł. To już zostało odbudowane, odnowiona została elewacja, przebudowane zamkowe tarasy. Teraz prace toczą się na wewnętrznym dziedzińcu. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: To teraz trochę o ciekawym pomyśle na edukację w dziedzinie bezpieczeństwa, które jest obecnie bardzo istotne. W Kielcach będzie można takiej edukacji doświadczyć w komunikacji miejskiej. Jak przygotować się na długotrwały brak prądu i czego nauczyć się od ślimaka? Tego między innymi dowiedzą się pasażerowie korzystający z komunikacji w Kielcach. W autobusach będą wyświetlane filmy instruktażowe, które pomogą edukować społeczeństwo na wypadek kryzysu. Taktyczne porady, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, będą wyświetlane na monitorach 50 autobusów komunikacji publicznej. Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach, Barbara Damian, mówi, że to inicjatywa społecznie użyteczna.
4: Te autobusy z ekranami, kilkadziesiąt tysięcy osób nimi podróżuje, także jest szansa dotrzeć do rzeszy osób, a w autobusie to jest ten czas, kiedy trochę się nudzimy i możemy poczytać i utrwalać sobie te informacje. Także zachęcam mieszkańców do tego, aby przyglądali się, jak powinni się zachowywać w czasie ewentualnego kryzysu.
0: Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Marcin Harbuła, zapewnia, że mieszkańcy w autobusach znajdą wiele pożytecznych wskazówek.
5: Jak mają się mieszkańcy, pasażerowie zachowywać w razie braku prądu, w razie sytuacji kryzysowej, jak zareagować, jeżeli na miejsce zdarzenia nie przybyły jeszcze służby ratownicze, jak odczytywać przekazywane alarmy, jak gasić jakimiś gaśnicami poszczególne grupy pożarów, jak również przygotować się do ewakuacji, bądź jak znaleźć miejsce ukrycia. Są to bardzo czytelne w przekazie informacje.
0: A czego możemy nauczyć się od ślimaka? Zadbać o własną skorupę, a więc plecak ewakuacyjny i domowy zapas bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie jest elementem realizacji ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk podkreśla, że świadomość społeczna jest obecnie bardzo, bardzo ważna.
6: Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej to nie tylko olbrzymie wydatki milionowe na budowle ochronne, na zakup sprzętu ciężkiego do usuwania skutków, klęsk żywiołowych i zabezpieczenia przed zagrożeniami militarnymi, tymi klimatycznymi, ale także edukacja i szkolenia.
0: W latach 2025-2026 na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej przeznaczono w całej Polsce prawie 34 miliardy złotych. A teraz temat trochę łagodniejszy, a właściwie bardzo łagodny. Karnawał Sztuk Mistrzów w Lublinie. Osoby na linie, iluzjoniści, artyści cyrkowi z całego świata przyjechali do Lublina. Okazją jest 17. Karnawał Sztuk Mistrzów. Artystów można spotkać m.in. na Starym Mieście, gdzie ponad głowami turystów i mieszkańców Lublina spacerują slicklinerzy.
7: Jestem Marysia z Wrocławia, na taśmie chodzę powiedzmy od roku. Ja uwielbiam być na taśmie, nieważne jakie, nieważne gdzie. Tutaj w Lublinie jest najbardziej ekscytujące dla mnie to, że faktycznie są tam ludzie. Niektórzy tego nie lubią, ja uwielbiam ten kontakt, można komuś pomachać. Tej adrenaliny jest nadal strasznie dużo, a na początku to w ogóle jest stres.
8: Dawaj, Sanu, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj. No podoba mi się, że idzie bez lęku, więc dla mnie to jest szok.
9: No jest to rzecz po prostu wyjątkowa.
10: Myślimy, że przejdzie.
11: Ja pierwszy raz kogoś widzę tak wysoko i w takim naturalnym środowisku, który będzie szedł po linie, nie?
0: Karnawał Sztuk Mistrzów to największy w Polsce festiwal prezentujący sztukę współczesnego cyrku. W programie imprezy znalazły się m.in. pokazy klaunady, akrobatyki, żonglerki i iluzji. Impreza potrwa do niedzieli. A zaraz już wspomniana rozmowa, dzisiaj temat związany z literaturoznawstwem, profesor Uniwersytetu Opolskiego, doktor habilitowany Adrian Gleń, za moment pojawi się na antenie Radia Opole.
12: Radio Opole.
0: Dzisiaj o twórczości Roberta Walsera. Kim jest ten pisarz? Dlaczego mówi się o nim, że jest najmniejszym pisarzem świata? Jaka jest jego twórczość? To spróbuję przybliżyć profesor Uniwersytetu Opolskiego, literaturoznawca i krytyk literacki Adrian Gleń. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
0: To jak rozpoczynamy rozmowę o Robercie Walserze? Chyba najlepiej zacząć jakimś fragmentem jego prozy.
13: Ja pomyślałem sobie właśnie przed chwilą, że najlepiej byłoby rozpocząć od tego, aby każdy z nas spróbował przypomnieć sobie jakieś najmilejsze wspomnienie i najcieplej, jak to tylko możliwe, uśmiechnął się do siebie. Będziemy mówić dzisiaj o najmniejszym pisarzu świata, o pisarzu, którego literatura wydaje się zaprzeczać najgłębszym pokładom naszego myślenia o tym, czym literatura była. Trochę zaczniemy przekornie, nie od Roberta Walsera, ale od izraelskiego pisarza Amosa Oza. Będzie nam to potrzebne do tego, żeby zrozumieć, dlaczego mamy się uśmiechnąć. Amos Oz w swoim zbiorze esejów zatytułowanym Czarownik swojego plemienia każe nam wyobrazić sobie taką sytuację. 9600 lat temu w zatęchłej jaskini albo na brzegu rzeki siedzi nocą przy ognisku grupa kudłatych o wystających szczękach mężczyzn i kobiet. W otaczających ich ciemnościach czają się potwory, drapieżne zwierzęta, duchy umarłych. Wydani na pastwę własnego strachu, wrzasku ptaków, szelestów i szmerów, ci ludzie cierpią jak potępieńcy. I oto zjawia się opowiadacz, który zapewne jest też czarownikiem plemienia. Jego opowieści mogą być tak przerażające, jak nocne duchy, a może jeszcze bardziej. Ale strach pochwycony zostaje w słowa, duchy uwięzione w klatce struktury, a potwory wyćwiczone, żeby się poruszać szlakiem, jaki wybrał dla nich bajarz. Początek, środek i koniec, napięcie i ulga, podstęp, kpina, słowem porządek. Dzikie pragnienia i instynkty, nagie siły natury zostały schwytane w sidła opowiadacza, w sieci języka i celowości. Myślimy zawsze o tym, że literatura od zarania dziejów, od Arystotelesa może począwszy, że ta literatura służy nam do tego, żeby oswajać lęki, żeby poskramiać demony, żeby w pewien sposób zagnieździć nas w świecie. Wyobrażamy sobie więc, że literatura musi podejmować, by powiedzieć za Dostojewskim, takie przeklęte pytania, ciężkie, trudne tematy, to domena literatury. Jeszcze raz oddajmy głos Amosowi Ozowi. Jeżeli piszesz opowieść albo poemat, albo sztukę o udanym wyczynie, o spełnionym marzeniu, o walce, która zakończyła się spektakularnym zwycięstwem, nigdy opis nie dorówna samej rzeczy. Żaden wiersz o czynie heroicznym nie będzie tak wspaniały jak ów czyn. Poemat o zgromadzeniu wygnańców, albo o idealizmie, albo o rozkoszach miłości nie zdoła prześcignąć samego życia. Opowiadanie o moście kolejowym, który został dobrze zaprojektowany i wykonany i doskonale spełnia swoje zadanie, będzie przy tym moście tylko stosem zbędnych słów. Natomiast, i tu tkwi tajemnica, można stworzyć poemat o samotności, o strasznej, ponurej, szpetnej, haniebnej samotności, z egzemą, skrętem kiszek, oślizgłym samogwałtem i ten poemat będzie wzruszający, czysty, nawet piękny. Albo można napisać sztukę z postaciami tak odstręczającymi i udręczonymi, że 9 na 10 spośród nas odwróciłoby się od nich ze zgrozą i wstrętem, a jednak na scenie wzbudzą w nas czułość i współczucie, sprawią, że poczujemy wstręt do siebie i do własnego wstrętu. Literaturę zawsze traktujemy jako pewnego rodzaju akt terapii, który służy nam do tego właśnie, żeby poskromić to, co nieznane i to, co trudne. Myślimy o tym, że literatura musi podejmować te przeklęte pytania, bo inaczej nie będzie literaturą. No i właśnie tutaj wkracza na scenę Robert Walser, pokazując, czy właściwie pytając nas samych, dlaczego właściwie sam akt opowiadania musi być czymś, co poskramia nasze lęki koniecznie, że traktuje o cierpieniu i o tym, w jaki sposób z tym cierpieniem mamy sobie poradzić. Dlaczego, krótko mówiąc, wielkimi tematami literatury są zawsze bojaźń, drżenie, lęk, śmierć, cierpienie, przemijanie? Oczywiście Amos Oz odpowiada dlatego, że literatura przynosi nam pewnego rodzaju pokrzepienie, opowieść o tym, co...
0: Ja tylko dodam, że teraz kot wskoczył na kolana mojego rozmówcy, ale nie będzie nam za bardzo przeszkadzał.
13: Bardzo walserowskie i ten kot tutaj jest nam niezbędny, żebyśmy dalej o walserze rozmawiali, prawda? Więc Walser stara się zaprzeczyć, choć pewnie nie czyni tego w żaden sposób intencjonalnie, ani świadomie, ani celowo, zaprzeczyć tej najgłębszej istocie literatury. Wyobraźmy sobie, że będziemy rozmawiać o rzeczach tak małych jak zapałka. Przeczytam fragment jednego z opowiadań, nowel, obrazków, trudno zresztą zakwalifikować jakoś gatunkowo te opowieści, które Walser przed nami snuje, z najnowszej, pięknej, iście walserowskiej książeczki, drobnej, skromniutkiej, malutkiej, którą zawdzięczamy Łukaszowi Musiałowi, tłumaczowi i niezmordowanemu orędownikowi Walsera. A co czytelnik powie na zapałkę? Osóbkę równie miłą, co drobną, śliczną, tudzież zdumiewającą, która u boku licznych towarzyszek spoczywa w pudełku cierpliwie, układnie i grzecznie i zdaje się tam oddawać marzeniom lub spać. Dopóki zapałka spoczywa w pudełku, niezaczepiana i nieużywana, nie ma bez wątpienia żadnej znaczącej wartości. Wyczekuje, by tak rzec, spraw, które mają dopiero nadejść. Lecz pewnego dnia wyciąga się ją, przyciska do draski i tak długo pociera jej główkę, biedną, kochaną i dobrą, aż ta zajmuje się ogniem, a wtedy zapałka zapala się cała i płonie. To największe wydarzenie w życiu zapałki, której trzeba umrzeć w płomieniach właśnie wtedy, gdy wypełniając obowiązek miłości osiąga cel swojego istnienia. Czyż to nie wzruszające? Zapałka musi nędznie spłonąć, zginąć marnie i to wówczas, gdy okazuje najsłodszy pożytek, gdy budzi się z niemocy, próżniactwa, zbędności, gdy ukazuje swą wartość, gdy żarliwie oddaje się obowiązkom, powinności, służbie. Przeznaczenie, które ją cieszy, prowadzi ją do śmierci. Dochodząc do jakiegoś znaczenia, zapałka umiera. Radość życia to równocześnie jej śmierć, a przebudzenie wyznacza jej koniec. Kochając i służąc, zapada się w sobie.
0: Czy ja mogę coś powiedzieć, bo wiem, że Robert Walser jest piewcą rzeczy małych i drobnych, ale czy to nie będzie zbyt banalny trop, ale to tak trochę o ludzkim życiu brzmi, jak o tej zapałce.
13: No, oczywiście nasze życie składa się, kiedyś Stanisław Pigoń, profesor Stanisław Pigoń nazwał jedną ze swoich książek Cudowne życia drobiazgi. Z tego właśnie składa się nasze życie, z rzeczy tak drobnych, które umykają naszej świadomości i uważności. A to spojrzenie, które Robert Walser w swoich książkach przynosi wraz z tym opowiadaniem, to jest właśnie to dyskretne zwrócenie nam uwagi na te właśnie rzeczy, które umykają, które gdzieś bledną, nikną, gasną, które przecież są niezwykle istotne i nadają naszemu życiu sens, smak i wszystko to, co sprawia, że to nasze życie ma odpowiednią głębię. Myślę sobie, choć Robert Walser właściwie nigdy nie deklarował żadnej religijności i pewnie bardzo ryzykowne byłoby powiedzenie, że lektura Walsera przywodzi nas do jakiejś określonej filozofii, czy też jakiejś określonej religijnej wizji, że jednak te opowiadania, które wprawiają nas w rodzaj, jak powiedziałbym, bardzo subtelnej uważności, mają w sobie coś religijnego właśnie, bowiem zwracają nam jakiś elementarny zachwyt nad rzeczami, nad którymi zbyt często przechodzimy do, jak mówimy, porządku dziennego. Ten porządek dzienny to w zasadzie nieuważność. Natomiast gdy nagle zatrzymamy się, gdy nagle zwrócimy uwagę na tych dziesiątki rzeczy, przedmiotów, drobnych zdarzeń, spojrzeń. Wtedy nagle nasze życie staje się gęste i piękne.
0: O Robercie Walserze, który nazywany bywa najmniejszym pisarzem świata, opowiada nam dzisiaj profesor Uniwersytetu Opolskiego Adrian Glein z Instytutu Nauk o Literaturze.
13: Ta lekcja Walsera jest o tyle piękna, że właściwie ten zachwyt i ten początek, od którego tak bardzo wiele zależy, możemy rozpocząć w dowolnej chwili. Wydaje się, że istotą jakby czytania Walsera i tego właściwie, co wypływa jako pewien efekt lekturowy, jest doznanie radości. Czyli czegoś, co niekoniecznie chyba właśnie towarzyszy nam wówczas, kiedy literatura odpowiada na te wszystkie trudne, przeklęte pytania. Wówczas, owszem, doznajemy być może jakiegoś rodzaju katarzis, ale przeważnie jest to wiedza ciężka, trudna, przygniatająca, tak jak gdy obserwujemy antyczny dramat, w którym przeciwstawne racje, jakkolwiek rozwiązane i budujące w nas pewnego rodzaju poczucie pewności, to jednak pozostawiające nas w pewnym smutku. Ta radość, która się udziela czytającym Walsera, choć nie wszyscy i nie od razu być może tego Walsera, nie powiem zrozumieją, tylko poczują właśnie. Wtedy zadzieje się coś niesamowitego. Zadzieje się to, że odzyskamy właśnie radość z samego faktu na przykład, że jesteśmy w stanie w języku ułożyć choćby najdrobniejszą rzecz, która będzie nawet nie tyle powtórzeniem tego, co się wydarzyło, bo Amos Oz tutaj bardzo mocno oddziela język od rzeczywistości, doświadczenie od słów. Walser mówi nam, bawmy się słowami, radujmy się układaniem opowieści. Nasze życie jest nieposkładane, nasze życie jest niepohamowane, nasze życie jest nieprzewidywalne. Tak jak opowieści Walsera. Opowieści Walsera wydają się nie kończyć i nie zaczynać. Nie mają one właśnie, tak jak tutaj Amos Oz, wracając do antycznych kategorii, nie mają początku, nie mają środka, nie mają końca. Są jak taka właśnie cudowna miazga życia, która dzieje się w każdej chwili. Więc te opowiadania radują nas przez sam fakt tego, że właśnie nie są ustrukturowane, nie są zbudowane, nie są skomponowane. Jest w nich pewnego rodzaju cudowna niedoskonałość właśnie, która powoduje, myślę, w nas także to, że możemy sami zaakceptować fakt, że jesteśmy niegotowi, nieskończeni, sami dla siebie może nieprzejrzyści, ale gdzieś u podstaw tego wszystkiego, u zarania i istoty takiego naszego elementarnego stosunku do świata powinna stać ta radość, którą tak bardzo rzadko zdarza się jesteśmy w stanie z siebie wykrzesać.
0: Ja myślę, że żeby lepiej zrozumieć, o czym mówisz, to potrzebny jest jakiś kolejny fragment, gdzie właśnie tak zupełnie nieprzewidywalnie jego opowieść się skręca z czegoś, co opisuje na sam proces pisania, kiedy pewne wątki się nie kończą.
13: Wiele z opowiadań Walsera już w samych tytułach sugeruje nam, że nie będą to opowiadania o czymś, że z tych opowiadań nie będziemy wyławiać na wędkę sensy, że nie będziemy musieli ich rozgryzać, że nie będziemy musieli zastanawiać się, co jest ich tematem. Właśnie cudowne jest to, że opowiadania Walsera uwalniają nas właśnie od takiego ciężaru, jaki bardzo często w nas wywołuje jakiegoś rodzaju oczekiwanie czegoś konkretnego, zamkniętego, skończonego. Wiele z opowiadań Walsera na przykład zatytułowanych jest "Kiedyś ktoś mi coś opowiadał". I do takiego sięgnijmy. Przez pewien czas mieszkałem, jak sobie przypominam ku memu rozbawieniu, u dwóch kobiet, o których chcę zresztą wspomnieć odrobinę później. Wolałbym bowiem nie rozpoczynać opowieści od czegoś wyszukanego i wyjątkowego. Najpierw pojawił się pies, którego jednak chciałbym zostawić troszeczkę na potem. Podobnie jak dzieci, które z łakomstwa nie są w stanie zjeść wszystkich rarytasów. Więc pewien lokaj, albo nie. Najpierw o czymś innym, mianowicie o tym, że dość długo roiłem sobie, że jestem poważny i zacny jak nikt. I tak jeszcze moglibyśmy przeczytać kilka innych akapitów, które się właściwie nie zaczynają, ponieważ walcer, każdy z tych obrazków, każdy z tych tematów, każdą z rzeczy, którą podejmuje, traktuje właśnie jak pewnego rodzaju igraszkę, jak żongluje tutaj tymi obrazami, które zdają się właśnie nie mieć jakiegoś specjalnego znaczenia ani wagi. Właśnie nieważkość to jest jeden z takich chyba najciekawszych epitetów, określeń, które moglibyśmy przydać tej prozie. One składają się z takich właśnie drobnych rzeczy, jak ta zapałka, która wzrusza nas swoją służbą, jest niema, malutka, nikt na nią nie zwraca uwagi, ale w pewnym momencie objawia się ona całemu światu i służąc w tej służbie, płonąc, traci życie. Nie jest to żaden dramat. Wywołuje on u nas, no, może oczywiście jakiegoś rodzaju drobne ukłucie, ale generalnie radość z tego, że ta opowieść pozwoliła zaistnieć rzeczy tak drobnej, na którą nigdy nasza uwaga by nawet nie zawisła.
0: To ja rozumiem, że moje poszukiwanie większego sensu w zapałce i jakiegoś myślenia o tym, że to jest metafora ludzkiego życia, jest błędne, że walcer po prostu zachwyca się czymś bardzo, bardzo drobnym.
13: No, znawcy walcera mogliby powiedzieć, że i tak, i nie, ponieważ ta zapałka jest tutaj być może czymś, co reprezentuje służbę, służbę. Walcer jest bardzo przywiązany do tego myślenia, że bycie służącym w taki metaforyczny sposób podjęty, taki jaki pisarz służy swoim czytelnikom, w takim jaki chcielibyśmy, żeby politycy nam służyli, jest dla niego jakąś kwintesencją ludzkiej postawy, której naturalnie rodzi się wdzięczność i zgoda na ten świat. Nie wiem, czy tutaj od razu musielibyśmy przejść do wątku, o którym bardzo myślę i do niego może wrócimy, do wątku absolutnie fascynującego w biografii Roberta Walsera. Powiedzmy może tyle tytułem na razie zachęty, że Robert Walser jest postacią, której losy i drogi skrzyżowały się także z opolszczyzną. Przez krótki czas, od października do grudnia roku 1903, jeśli się nie mylę, był on lokajem na zamku w Dąbrowie Niemodlińskiej. Proszę wybaczyć, nie pamiętam już teraz, u kogo konkretnie służył, pewnie mądrzy historycy tutaj dopowiedzą. To był dla Walsera rodzaj wyboru, który wiązał się właśnie z jego myśleniem o tym, że służba jest czymś najpyszniejszym, najwspanialszym i rodzącym właśnie takie poczucie głębokiego wejścia w rzeczywistość. Walser po świetnie zapowiadającej się karierze literackiej w Berlinie nagle po odbyciu krótkiego kursu dla lokajów porzuca tę wielkomiejską przestrzeń i przyjeżdża właśnie na głęboką prowincję śląską, aby wypróbować, czy życie lokaja rzeczywiście jest takim, jakie sobie wymarzył. Ale może do tego wątku wrócimy jeszcze za chwilę, ponieważ z Dąbrową Niemodlińską także związane są niektóre z, wydaje mi się, ciekawszych, piękniejszych, a na pewno bardzo reprezentatywnych dla walcerskiego pisania opowiadań, które może sobie jeszcze nawiążemy. Ale do zapałki wróćmy, dygresyjnie bardzo po walserowsku. Tak, rzeczywiście, wszystkie rzeczy, o których Walser tak pysznie opowiada, nie chcą tutaj znaczyć. One chcą być czymś, co jest samo w sobie, co jest ważne samo przez się i co nie musi mieć konkretnie żadnej wagi albo odsyłać nas do czegoś innego. Oczywiście nie przeszkadza to wszystkim tym, którzy chcieliby czytać Walsera także na sposób symboliczny, widzieć pod tymi

0: spojrzeć na każdy z tych walserowskich obrazów, zarówno jako na po prostu radosną przechadzkę. O tej przechadzce myślę, że jeszcze powinniśmy tutaj sporo powiedzieć, ponieważ to chyba taka naczelna, no właśnie ciśnie się na usta powiedzieć figura, ale nie, po prostu czynność, której ten pisarz z lubością się oddawał. Więc możesz, Kasiu, czytać Walsera, jak tylko sobie życzysz.
1: Ale tak sobie myślę, bo jak on właśnie opisuje jakąś przechadzkę, spacer, zachwyca się światem, różnymi drobiazgami, ma to z jednej strony niesamowity klimat, ale czasami wydaje się tak bardzo naiwne, jakby dziecko patrzyło na świat. I to jest jakiś taki dziwny balans pomiędzy chwytaniem jakiegoś nastroju chwili, która udaje się tylko najlepszym pisarzom, a totalną naiwnością.
0: A cóż złego w naiwności? Mój Boże. Dobrze, skoro już jesteśmy przy naiwności, to warto powiedzieć o jednej z bardziej ujmujących książek Roberta Walsera, która dzięki innej wspaniałej tłumaczce Małgorzacie Łukasiewicz ukazała się całkiem niedawno nakładem Piwu. To Wypracowania Fritza Kochera. Opowiastki, które Walser wystylizował w taki sposób, abyśmy trochę uwierzyli, że napisał je rzeczywiście bardzo młody człowiek, chłopiec właściwie, który patrzy w sposób niezwykle naiwny. Kanwą, czy właściwie taką ramą do tych wszystkich opowiadań jest to, że Walser opatruje je przedmową, w której jakoby uwierzytelnia fakt autentyczności tych wypracowań owego Fritza Kochera. No, wszyscy ci, którzy Walsera znają, wiedzą, że jest to cudowna blaga, ale jednocześnie Walser zaprasza nas do tego, żeby pomyśleć, iż ta naiwność, która towarzyszy piszącemu tutaj te właśnie jakże szkolne formy, nie jest tylko i wyłącznie naiwnością. Ta podwójna ironia, która jest tutaj zastosowana, jak dla mnie, ja tak to przynajmniej widzę, ma w pewien sposób uwiarygodnić i usprawiedliwić, ugruntować, upoważnić taką właśnie młodzieńczą naiwność. No a cóż w tej młodzieńczej naiwności? Cóż w niej złego? Dlaczego ją represjonujemy? Nie tylko zresztą Walser będzie piewcą tej młodzieńczości, naiwności, niedojrzałości. Przypomnijmy sobie naszego Gombrowicza, który uważał, że wieczne debiutowanie jest czymś, w czym nieustannie powinniśmy się ćwiczyć. Bo jedną z najpaskudniejszych rzeczy, jakiej ulegamy, to właśnie atrofia naszego zachwytu i woli życia. Więc dlaczegoż by jej w sobie nie pielęgnować i podsycać? No ale Walser nie jest naiwny właśnie. To znaczy wie, że nie wszyscy uwierzą w tę naiwność, że ta naiwność jest czymś, za czym stoi sam Walser i którą chciałby uwierzytelnić. Więc buduje taką dość subtelną, by nie powiedzieć misterną, ramę dla swojego bohatera. A być może przez jego ramię właśnie szepcze nam, a właściwie to dlaczego nie? Dlaczego nie mielibyśmy być uprzejmi? Uprzejmość. Aż przykro pomyśleć, co by to było, gdybyśmy nie zachowywali się wobec siebie nawzajem uprzejmie. Uprzejmość dla cywilizowanych ludzi jest przyjemnością, a po stopniu i rodzaju uprzejmości rozpoznać można jak w zwierciadle charakter człowieka. Okropnie byłoby, gdyby ludzie mijali się bez ukłonu, albo gdyby wchodząc do szkoły nie trzeba było zdjąć czapki, albo gdyby wolno było odwracać się tyłem do rodziców czy nauczycieli, kiedy do nas mówią. Prawdopodobnie nie dałoby się tego wytrzymać. Bez uprzejmości nie byłoby społeczeństwa, a bez społeczeństwa życia. Pewnie gdyby na Ziemi żyło tylko 200 albo 300 ludzi w rozproszeniu, uprzejmość byłaby zbyteczna. Ale żyjemy tak blisko jedni przy drugich, nieomal jedni na drugich, że nie przetrwalibyśmy ani dnia bez układnych form. Jak zabawne są reguły, którym człowiek musi się podporządkować, jeśli chce żyć wśród ludzi. Każdy przepis ma swoisty urok. W królestwie uprzejmości roi się od misternych pasaży, traktów, przesmyków i zwrotów. Zdarzają się też straszliwe przepaście, jeszcze straszliwsze niż w górach. Tak łatwo w nie wpaść przez niezręczność albo przez przekorę. Z drugiej strony tak pewnie idzie się wąską dróżką, gdy się należycie uważa. Tak jest. Trzeba szeroko otwierać oczy, uszy i zmysły.

0: inaczej niechybnie się przepadnie.
1: Zaczęło się trochę jakby pisał egzaltowany gimnazjalista, później zaskakujące skojarzenia z górską ścieżką.
0: A no właśnie, to są te takie fragmenty, w których my nagle rozumiemy, zaraz, to nie pisze do nas 14-latek, że jest to zbyt wyrafinowane, że jest tutaj zbyt dużo takich mrugnięć okiem, które sprawiają, że musimy na chwilę zatrzymać się przy tych prostych linijkach, które stawia Fritz Kocher. No, oczywiście nie stawia je Fritz Kocher, tylko walzer, który za tą maską, postacią się ukrywa. Mogliby czytelnicy pomyśleć, że w tej pochwale form kryje się coś, co zwłaszcza dla współczesnego człowieka wydaje się być jakimś ograniczeniem jego swobody, ekspresji, wolności. No, znów pewnie nasuwają nam się tutaj od razu nieustanne dialogi między Gombrowiczem a Dygatem, Gombrowiczem a Mrożkiem. Czy ta forma jest nam potrzebna, czy też ta forma jest czymś, co nas ugębia, upupia i właściwie uniemożliwia nam autentyczne bycie. Ale Walserowi chyba chodzi o coś jeszcze prostszego. O to, że te formy, które wydają się być dla nas jakiegoś rodzaju wędzidłem dla naszych uczuć, emocji i autentyczności, one w istocie umożliwiają coś elementarnego, co zostaje przez nas właśnie zagubione, a mianowicie tę ufność i otwartość, bez których każde społeczne współżycie właściwie staje się, jak chcieli egzystencjaliści, piekłem. Więc w takiej frywolnej formie, choć bardzo, przyznajmy jednak, artystycznie wysublimowanej, prawda? No, bo musimy w pewnym momencie zrozumieć, że to pstrykanie okiem, które tutaj wciąż się wydarza, a wydarza się właśnie wówczas, kiedy Fritz Kocher nagle zbuduje jakąś nieprawdopodobną metaforę, posłuży się ironią albo ujawni nam niezwykłą dla młodzieńca samoświadomość, no, że w istocie one mają być czymś, pod czym skrywa się to delikatne, subtelne, a przecież bardzo głębokie przesłanie. A najważniejsze jest to, żebyśmy uwierzyli, tak, że ta naiwność, która bohaterowi towarzyszy, jest źródłem radości.
1: Tak sobie pomyślałam teraz, być może o tym też pomyślą nasi słuchacze, przynajmniej niektórzy, czy to nie jest tak, że trzeba być bardzo wyrafinowanym czytelnikiem, żeby te wszystkie subtelności wyłapać w tym tekście, żeby przyjąć coś, co się wydaje takie naiwne, zobaczyć w tym coś więcej, a jednocześnie właśnie piękno naiwności.
0: No tak, akurat wypracowania Fritza Kochera są szczególnym tekstem. No, musimy pamiętać o tym, że powstały w czasie, kiedy tak zwana literatura formacyjna, Bildungsroman, przypomnieć Badenbrooków.
1: To musisz wyjaśnić, co to wszystko znaczy.
0: To są wszystko opowieści, w których pokazuje się zetknięcie właśnie młodego człowieka z całą brutalnością życia. Tak? Ta inicjacja, ten moment, w którym pryska młodzieńcza zuchwałość, naiwność, idealizm, to zderzenie z życiem, to wejście w sam środek tych trudnych doświadczeń, które mówimy, budują naszą dorosłość. Ta proza inicjacyjna, która była jednym z głównych elementów literatury modernistycznej, Walsera bardzo mocno chyba ujęła, zajęła i te wypracowania są jakby czymś, co satyrycznie wobec tego rodzaju pisarstwa ma się odnieść. Tak? Ja wiem, że być może bez tej glosy, bez tego komentarza, który teraz czynimy, zachwycenie się naiwnością Fritza Kochera może nie być łatwe. No, ale z drugiej strony odrzućmy właśnie te wszystkie konteksty i spróbujmy pomyśleć, że mówi do nas chłopiec, który w swojej młodzieńczości i otwartości jest tak niewinny, nie naiwny, naiwny w niewinności, niewinny w naiwności, że nie sposób mu zaprzeczyć, że właściwie stajemy i patrzymy na ten jego młodzieńczy idealizm i mówimy, kurczę, no chyba w nas samych coś się zadziało niedobrego, skoro mówimy o tym, że jest on głupi, naiwny, niemądry. Cóż złego byłoby w tym, gdybyśmy byli wobec siebie uprzejmi.
1: Czy Robert Walser utrzymywał ten stan właśnie przez całe swoje pisarstwo? To był temat, który inspirował go stale i do niego powracał? Czy to był jakiś jego etap twórczości? I czy on był związany z jego własną młodzieńczością? Czy był trochę bardziej próbą wczucia się już jako dorosłego mężczyzny w to, jak inicjacyjnie świat postrzega chłopiec?
0: W faktem jest rzeczywiście, że jego pierwsze powieści, które polskiemu czytelnikowi są znane, które przechodziły bez echa, no, z różnych powodów. Myślę, że ten wątek już chyba taki głębszych wyjaśnień wymagający niekoniecznie może naszych słuchaczy interesować, ale rzeczywiście ci bohaterowie pierwszych próz Walsera, czy to Wypracowań, czy to Willi pod Wieczorną Gwiazdą, czy Rodzeństwa Tanner, to są bohaterowie młodzi, którzy stają oko w oko właśnie ze światem i zastanawiają się nad tym, jak obronić tę swoją młodzieńczą wobec świata postawę. Ale to faktycznie był jak pewien etap. Być może Walserowi potrzebny do tego, żeby zdyskonstować właśnie taką literaturę modernistyczną, którą my znamy z dzieł przynoszących właśnie ten gatunkowy ciężar problemów i tematów. W pewnym sensie w kontrze właśnie były te walserowskie pierwsze próby prozatorskie pisane, żeby może spuścić trochę powietrza z tej bardzo wysoko artystycznej, jak to określa Łukasz Musiał, literatury wysokooktanowych problemów. Trudno powiedzieć, czy Walser świadomie to czynił. Faktem chyba jest jednak to, że ten rodzaj chłopięcości w spojrzeniu był czymś, co nieustannie Walserowi towarzyszył. W jego późniejszych opowiadaniach, które pisał już w sposób mniej systematyczny, chyba niespecjalnie nawet obliczał to pisarstwo na coś, co mogłoby przynieść jakiś sukces, stąd Łukasz Musiał nazywa go najmniejszym pisarzem świata, takim pisarzem właściwie, który w ogóle nie zabiegał o sławę, o uznanie, o to, żeby jego utwory były czytane. Tak, owszem, walser kilkudziesięcioletni, walser dwudziestoparo, pięcio, trzydziestoletni, ten, który mieszka w Berlinie, jest tym, który rzeczywiście chce tę karierę literacką prowadzić. Natomiast później, kiedy walser wycofuje się właściwie z życia publicznego, z życia społecznego, w pewien sposób mistyfikuje także własną chorobę psychiczną, po to, żeby mieć pewnego rodzaju alibi dla pewnego wyłączenia, bycia dyskretnie obok tej rzeczywistości, to wszędzie tam, w tych małych opowiadaniach, które zawdzięczamy zarówno Małgorzacie Łukasiewicz, jak i Łukaszowi Musiałowi, wszędzie tam Walser będzie właśnie ujawniać tę młodzieńczość spojrzenia, która sprawia, że na przykład każda przechadzka jest zdarzeniem, które rodzi w nas rodzaj entuzjazmu i głębokiego zachwycenia światem. To jest też niesamowite, jeszcze nie doszliśmy do tego, co jest u Walsera najpiękniejsze, że właściwie każde z tych małych opowiadań jest opisem drogi, jest opisem spaceru. Spacer jest tutaj jakąś nadrzędną postacią właściwie naszego życia. Walser wiele razy zresztą także na ten temat się wypowiadał. W tej ostatniej książce, myślę, że do tego jeszcze nawiążemy i wrócimy, jest także opis, bo Walser stawia sobie to pytanie, które stawia sobie także wielu słuchaczy i czytelników Walsera. Czy Walser rzeczywiście pisał swoje opowiadania idąc? Bowiem każde z nich właściwie dzieje się, to jest fantastyczne, w czasie teraźniejszym. Mamy wrażenie, że Walser mówi do nas idąc i idzie mówiąc, że te dwie czynności są od siebie wręcz nieodłączne. Mamy wrażenie, że czytając Walsera po prostu sami wychodzimy na spacer. Oczywiście nie da się iść pisząc, ale takie poczucie, że literatura i opowiadanie, może nawet powiedziałbym bardziej opowiadanie, tak Łukasz musiałby mnie tutaj zastrofował, bo Walser jest rzeczywiście pisarzem, który nie chce pisać literatury. Chce z nami gawędzić, chce nam opowiadać, chce snuć opowieści, tak jak czasami małemu dziecku nie zamyka się buzia i łączy ze sobą rozmaite wątki i także wypływają one jeden za drugim bez specjalnego nawet spoiwa pomiędzy nimi. Więc Walser pokazuje nam, że spacer, takie wejście głębokie w świat, w rzeczywistość jest czymś, co jest pewnego rodzaju miernikiem także naszej kondycji, naszego zachwytu. wyjdźmy na spacer i zobaczmy, czy potrafimy się zachwycić światem, zachwycić tym wieczorem, nadciągającą burzą, ciepłym letnim deszczem. Jeśli nie, to chyba z nami jest coś nie tak. Wróćmy i przeczytajmy Walsera.
1: No właśnie, Leonard z jednej strony potrafi to tak prosto opisać, a z drugiej uchwycić niezwykłość i estetykę takich wieczorów, przyrody, krajobrazu, że to się z jednej strony wydaje bardzo, bardzo proste, bardzo, bardzo naiwne, a z drugiej ma w sobie taki urok, magię, magię świata.
0: No tak, no oczywiście, że za tym stoi pewien pisarski talent. Nie wszyscy oczywiście być może zachwycą się tą walserowską frazą, która jest, no trzeba powiedzieć, dość misterna, jak jakaś koronkowa chusteczka. Ona ma, myślę, dla dzisiejszego czytelnika, no właśnie, jedni mogą powiedzieć jakiegoś rodzaju anachroniczną patynę, inni powiedzą, no dyskretny urok jakiejś staroświetczyzny. Kibicuję tym drugim czytelnikom. To oczywiście jest rzecz bardzo względna, co nas zachwyca i co wywołuje w nas tę radość, prawda? I rzeczywiście, ale chyba to jest w walserze świetne, niezależnie od tego, kto do tych prus by zajrzał, to walser każdemu z tych swoich czytelników usilnie powtarza, że ma wynieść po lekturze tych jego opowiadań właśnie nic innego poza tę radość.
1: Przeczytajmy jakiś fragment, który myślę, że będzie może dobrym zakończeniem na tę część spotkania z walserem, do którego będzie pewnie warto jeszcze wracać, bo mam wrażenie, że temat dopiero został rozpoczęty.
0: No proszę posłuchać, jak walser potrafi znakomicie rozgrywać także pewne sytuacje i formy, które wiążą się z pytaniami, jakie pisarzom byśmy stawiali. Jedno z tych opowiadań zawarte w tym nowym tomie, zachęcam bardzo do lektury tej pięknej, szczupłej książeczki z taką ascetyczną, wysmakowaną okładką zatytułowaną Koniec świata i inne małe twory prozą. To opowiadanie nosi tytuł Walser o walserze. Nie wiemy, kto tu jest kim i czy rzeczywiście nie ulegamy tutaj jakiejś jednej wielkiej bladze, no ale posłuchajmy. Możecie tu Państwo posłuchać pisarza walsera we własnej osobie. Do pana walsera pisarza. Tak oto zaadresowane są listy, które się do mnie kieruje. Jak gdyby pewni zatroskani ludzie chcieli mi przypomnieć, że jestem pisarzem. Czy aby nie przysypia we mnie to moje pisarstwo? Czy życzliwi chcą mnie może zbudzić? Gdy żyłem niegdyś jako pomocnik, pisarz walser też z początku spał. W przeciwnym razie byłbym pomocnikiem nieautentycznym. Żeby napisać rodzeństwo Tanner, trzeba mi było odczekać swoje nieświadomie, rzecz jasna. Wolałbym przypominać pisarzowi człowieka, aniżeli pisarza. Pisanie bierze się przecież z tego, co ludzkie. Znani mi są ludzie, którzy wyrażają opinię, że za wiele się obecnie pisze. Podobnie jak też za dużo na przykład maluje. Ja także jestem tego zdania, to też z pozoru drzemiący teraz pisarz walser wcale nie budzi mojego niepokoju. Jego zachowanie raczej mnie cieszy. Czy będąc prawdziwym pomocnikiem, przeczuwałem, że z tego oto fragmentu mojego życia powstanie kiedyś powieść realistyczna, a więc, że z prawdziwego działania wyłoni się działalność pisarska? Nie, w żadnym wypadku. Już wtedy walser żył, już wtedy spał, już wtedy pisał zadziwiająco niewiele. Że jednak oddawał się przeżyciom w sposób bezinteresowny, to znaczy o pisanie wcale się nie troszcząc, przez co chcę powiedzieć, że jeszcze w ogóle nie pisał, dlatego napisał Pomocnika całe lata później, to znaczy potem. Od niezaspokojonej chęci wydawania książek bynajmniej nie umarł. Wszystko, co przez pisarza walsera zostało napisane później, musiało być jakoś wcześniej, czyli przez niego przeżyte. Czy człowiek, który nie pisze, może w ogóle nazajutrz wypić swoją kawę? Taki nie waży się nawet oddychać. A przy tym walser codziennie urządza sobie godzinne spacerki zamiast pisać do upadłego. Przez tę swoją naturalność wystawia się na zarzut, że woli pomagać posługaczkom przy nakrywaniu stołu. Ach, dlaczego walser przeżył kiedyś tak wiele różnych rzeczy? Bo pisarz beztrosko w nim spał, nie przeszkadzał mu przeżywać. Dlatego też sądzi, że byłoby dobrze, gdyby pozostawiono w tym jego bezładnym uśpieniu wszystkich zatroskanych, prosi o 10 lat cierpliwości. Przy okazji życząc swym kolegom takich sukcesów, jakie mogą sobie tylko wymarzyć.
1: Czyli Walser pisze w taki, a nie inny sposób, tak nastrojowo i tak pięknie, dlatego że potrafi nie być pisarzem.
0: Tak jest i to jest cudowne. Zbyt wielu pisarzy chyba było opętanych takim poczuciem, że z każdego doświadczenia właściwie pozostaje tylko to, co zostaje później napisane. Więc być może, tak sobie myślę po przeczytaniu i po wysłuchaniu tego fragmentu, wielu żyje tak, że już żyjąc montuje z tego jakąś opowieść. Myślę, że właśnie prawdziwymi i autentycznymi pisarzami są ci, którzy potrafią najpierw prawdziwie i autentycznie i głęboko rzeczywistość przeżywać.
1: Profesor Adrian Gleń, profesor Uniwersytetu Opolskiego z Instytutu Nauk o Literaturze, przybliżał nam dzisiaj twórczość Roberta Walsera.
2: I to już wszystko w dzisiejszej audycji Dobry Wieczór tu Opole. Za uwagę bardzo serdecznie dziękuję. Kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Dobrej nocy.

0: Tu Radio Opole, słuchacie nas w czwartek 23 lipca. Macie jeszcze trochę czasu, by złożyć życzenia imieninowe Brygidzie, Bognie i Apolinarii. 22. W Paczkowie rozpoczął się 12. aeropiknik, balonowy Puchar Polski.
1: Latanie balonem zawodnicze to jest precyzja lotu.
0: Jutro ma być wiadomo, co z grupą polityków PiS skupioną wokół byłego premiera, a Opole zaprasza na kolejną edycję Festiwalu Zdarzeń Artystycznych.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ten serwis zaczynamy od polityki. Do północy wyjaśni się przyszłość członków PiS sympatyzujących z Mateuszem Morawieckim. Komitet polityczny partii zażądał od nich, by rozwiązali założone przez Morawieckiego partyjne Stowarzyszenie Rozwój Plus i podpisali deklarację lojalności. Zwolennicy byłego premiera mówią jednak nie. O szczegółach Przemysław Lis.
3: W trakcie dzisiejszego kilkugodzinnego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim politycy nie doszli do porozumienia. Wiceprezes i europoseł PiS Patryk Jaki podkreślił, że wszystkie postulaty Mateusza Morawieckiego sprowadzały się do jednego mianownika.
4: Że to stowarzyszenie ma dalej działać, natomiast musicie państwo zrozumieć, że żadna partia by się nie zgodziła na to, aby w ramach jednej partii tworzyć sobie drugą partię.
3: Zdaniem Patryka Jakiego dalsza działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus stanowi zagrożenie dla jedności PiS, a decyzja Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie jest jednoznaczna.
4: Ci, którzy nie wypełnią oświadczenia, sami zdecydowali, że odchodzą z partii. Komitet polityczny to ewentualnie stwierdzi.
3: Jutro w południe prezes PiS ma wydać oświadczenie w sprawie polityków, którzy nie opuszczą Stowarzyszenia Rozwój Plus.
0: W Paczkowie rozpoczął się dziś 12. aeropiknik balonowy Puchar Polski. Na południe regionu przyjechało 21 ekip, które zaprezentowały swoje statki na miejscowym stadionie. Ze względów bezpieczeństwa loty pierwszego dnia nie były jednak możliwe, tłumaczy burmistrz Paczkowa Artur Rolka.
5: Dzisiaj niestety pogoda nas nie zachwyciła. To jest wydarzenie związane z lotami balonowymi, jest niezmiernie uzależnione od warunków pogodowych. Nawet jak nie pada, nawet jak świeci słońce, ale kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów od Paczkowa na przykład występuje burza, to niestety nie ma pozwolenia na loty, a dzisiaj mamy dodatkowo jeszcze bardzo mocny wiatr.
0: Kolejna próba wzbicia się w niebo już jutro o 6:00. Wówczas rozpocznie się część konkursowa, w której rywalizować będzie 18 drużyn. Wśród nich jest wielokrotny mistrz Polski w sportach balonowych Zbigniew Jagodzik z Aeroklubu Leszczyńskiego.
1: Latanie balonem zawodnicze to jest precyzja lotu, czyli dolecenie do wyznaczonych punktów przez dyrektora sportowego precyzyjnie jak najbliżej i rzucenie markeru, to jest woreczek z piaskiem ze wstęgą 1,70 m lub na aplikacji dropujemy i w ten czas wiedzą, gdzie przebyliśmy tą drogę jak najbliżej.
0: Impreza potrwa do soboty.
2: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
0: Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Zawada Jełowa osiągnęła półmetek. Obecnie wykonawca realizuje prace drogowe, mostowe i te związane z przebudową infrastruktury, mówi Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.
6: Na połowie odcinka przebudowywanej trasy wymieniono konstrukcję jezdni do warstwy wiążącej włącznie. Trwają prace przy budowie nowego ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową Kolanowice-Węgry, które planujemy oddać kierowcom we wrześniu tego roku. Trwa także budowa nasypów na dojazdach do wiaduktu nad linią kolejową oraz roboty wykończeniowe na parkingu w ciągu obwodnicy Osowca.
0: A całość pracy ma potrwać do przyszłego roku.
2: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: Teatr uliczny, cyrk i klaunada ponownie pojawią się na ulicach Opola. To za sprawą ósmej edycji Festiwalu Zdarzeń Artystycznych Open Opole. Miasto stanie się sceną teatralną 1 i 2 sierpnia, zapowiada wiceprezydent Opola Małgorzata Stelnicka.
7: To pełna wspaniałości impreza turystyczna, to przede wszystkim artystyczna. Teatry plenerowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, teatry uliczne. Jest to coś dla dzieci, dla dorosłych. Miasto tętni wtedy życiem.
0: Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Szczegółowy program imprezy znajdziecie na stronie internetowej Radia Opole.
2: Najlepszy informacyjny adres z opolskiego. www.radioopole.pl
0: 4 po 22.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
8: Вітаю перед мікрофоном Олександра Піаста. Підсумок подій до вашої уваги. Європейський Союз ухвалив 21-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження спрямовані посилити тиск на економіку країни-агресорки. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Санкції поширюються ще на 32 російські банки та криптокомпанії. Для них запроваджено заборону на на проведення транзакцій. Крім того, вперше під обмеження потрапили судна, які забезпечують роботу так званого російського тіньового флоту. У Євросоюзі наголошують, санкції мають і надалі послаблювати можливості Росії вести війну проти України. Із тимчасово окупованих територій України упродовж минулого тижня вдалося повернути ще 24 дитини та підлітка. Евакуацію провели у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA. Серед врятованих 13-річна дівчинка, якій після осколкового поранення в окупації відмовили у медичній допомозі, а також 17-річний хлопець, який пережив затоплення після підриву Каховської ГЕС. Ще один врятований – 19-річний юнак, якому не тільки зруйнували будинок, а ще й погрожували примусовою мобілізацією до російської армії. Нині усі врятовані проходять реінтеграцію та отримують психологічну, медичну і соціальну допомогу. І до локальних новин. Кілька днів поспіль деякі українські родини у Польщі повідомляють у соцмережах про скасування виплат на дітей 800+. Українці почали отримувати листи про призупинення виплати. Причина ж призупинення зазначена як невідповідність даних щодо перетину кордону. Причому такі повідомлення також отримали родини, які взагалі не виїжджали з Польщі. У ЗУСі пояснюють ситуацію плутаниною у даних про перетин кордону, отриманих від прикордонної служби. Водночас у відомстві запевняють, після уточнення інформації виплати будуть поновлені. Українцям рекомендують звертатися до ЗУСу і подавати заяви із підтвердженням, що дитина постійно перебувала у Польщі. Причиною масової розсилки листів також називають можливий технічний збій системи. У Польщі триває набір на третій етап програми «Канікули з військом», яку реалізують Міністерство національної оборони і Військо Польське. Навчання розпочнеться 17 серпня і триватиме до 12 вересня. Учасники пройдуть 27-денний курс базової військової підготовки, під час якого опанують основи тактики, стрільби та виживання. Усі охочі можуть отримати безкоштовне проживання, харчування, військову форму, медичне забезпечення та винагороду – майже 6 тисяч злотих брутто. Взяти участь у програмі можуть повнолітні. На Опольщині навчання проходитиме у 1-му саперному полку у місті Бжег. І цією інформацією завершуємо наш випуск. Програму підготувала Олександра Піаста. Почуємось з вами вже завтра. Доброї ночі!
2: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, do tego przelotne opady deszczu, temperatura minimalna od 11 do 12 stopni, wiatr słaby i umiarkowany północno-zachodni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, możliwe miejscowe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna to 20 do 21 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, przejściowo jednak porywisty, wiejący głównie z kierunków północnych.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Hello.

0: Terapeuci.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach.
2: Dobry wieczór.
1: Tak jak w zeszłym tygodniu, audycję nagrywamy wcześniej, w ciągu dnia, bo tak obiecaliśmy naszym słuchaczom. Tydzień temu podziwialiśmy zagony, które uprawiają sami pacjenci, ale też wspomnieliśmy, żegnając się ze słuchaczami, że właśnie tego dnia będzie u Was pacjentka, która ponad 20 lat temu zakończyła z powodzeniem terapię. No i skoro nam się to udało zapowiedzieć, to nam się też uda chyba zrealizować.
2: Myślę, że tak. Ja chciałbym przedstawić Agatę. Agata jest naszą neofitką i taką zaprzyjaźnioną duszą, która tutaj przyjeżdża jak tylko może i każdy prawie wolny czas spędza tu w ośrodku, w Graczach. Często mówi o tym, że ma takie poczucie, że tu się odrodziła. No też wychodziła z bardzo trudnych opresji wtedy. Pamiętam zresztą, choć ta moja pamięć już jest taka wadliwa. Ale ja mam taki pomysł, żeby Agata trochę poopowiadała. Agata, ty o tym nie wiesz, że ja mam taki pomysł, dlatego mówię to przy tobie.
1: Dobry wieczór, pani Agato. W ogóle zacznę od przywitania.
3: Dobry wieczór wszystkim.
2: Żeby Agata trochę poopowiadała o swoim jakby tym czasie takiego leczenia, ale też żeby trochę prowadziła cię może po ośrodku i pokazała takie miejsca, które z jej perspektywy są jakoś, nie wiem, ważne albo istotne.
1: Z tego co wiem, to chwaliła się pani swoim dębem. To takie pamiątkowe drzewo.
3: Tak, jest to drzewo, które posadziłam w 2005 roku. No i jest do tej pory. Chłopcy o niego dbają. Paręnaście lat temu zrobili mi tabliczkę na tym drzewie, gdzie jest podpisane dąb Agaty, no i pilnują tego.
1: Pani Agato, a które to jest drzewko? Bo tutaj jest mnóstwo drzew. Zresztą ten park, który osobiście stworzyli pacjenci, jest bardzo zadbany. Są ławeczki własnej roboty. Jest piękna altana, gdzie można sobie zrobić ognisko. Wszędzie jest żwirek czyściutko. A te odgłosy w tle, to zdaje się, że pacjenci wymieniają podłogę w jednym z pokoi.
2: Ty zrozumiesz plan Monarowca, czyli jeden pacjent miał taki plan, ma taki plan, żeby remontować jedno pomieszczenie, no ale tam się okazało, że trzeba, że tak powiem, skrobać starą farbę, gipsować, szlifować, malować, no i jednocześnie wymienić też drewno na podłodze, bo ono się już do niczego nie nadawało, a dzisiaj montuje listwy takie przypodłogowe. Pacjent ewidentnie, że tak powiem, się nie postarał za bardzo, bo ten remont już trwa tak długo, że myślę, że jak potrwa jeszcze tydzień albo dwa, to już całkiem wyłysieje.
1: A ile on ma do zakończenia terapii? Chodzi o, żeby jednak zdążył na ten finał.
2: No, zdążyć to na pewno zdąży, bo my go nie wypuścimy dopóki, że tak powiem.
1: Zobowiązania nie skończy.
2: Oczywiście, że tak, no zobowiązał się do tego, taki sobie plan stworzył, tak sobie wymyślił. Bo to jest trochę taka idea, żeby każdy pacjent, który kończy leczenie, zostawił jakiś taki ślad po sobie, tak, że tutaj był, bo bardzo często bywa tak, że później przyjeżdżając na przykład na rocznicę, oni pokazują tym swoim bliskim, to moje, nie wiem, to robiłem,
1: dokonania,
2: to
1: takie trwałe.
2: Tu właśnie, o, to moje drzewo, tak, i tak dalej, i tak dalej.
1: To idziemy do tego drzewa pani Agaty przez boisko sportowe, ładnie wykoszone, zadbane, normalnie pełnowymiarowe, a tydzień temu spacerowaliśmy z kolei na uprawach i te uprawy zajmują dwa takie boiska do piłki nożnej, w tym jeszcze folię. Pani Agato, wtedy jak pani była w tych pionierskich czasach, trzeba podkreślić, że to jeszcze był okres, kiedy tutaj były i panie, i panowie, to chyba już ostatnie lata.
3: Jeszcze dzieci były.
1: Razem z rodzinami.
3: Tak, razem z matkami były też dzieci, a nawet już później zdarzyło się, że był też ojciec sam z synem, ale już wtedy nawet nie było kobiet ani dzieci, tylko miał zgodę i był tutaj ojciec z synem.
1: To wie pani, jak teraz wielu ludzi aż tam w domach chyba usiadło z wrażenia. Dzieci wśród narkomanów. No zgroza, wie pani. Pytanie, czy to była zgroza, czy coś właśnie pozytywnego, że dzieci wreszcie mogły w jakimś spokoju wychowywać się, a nie w piekle, które wiele z nich przeżyło w domach swoich.
3: Na pewno to było bardzo dobre miejsce. Przede wszystkim nie mieli rozstania z rodzicami i leczenie nie wyglądało tak tych matek, że one się typowo zajmowały stricte dziećmi. Tutaj wtedy też przy okazji mogli się nauczyć inni pacjenci, którzy nie mieli dzieci, łącznie z mężczyznami, opieki nad tymi dziećmi. Także to było fajne, bo mogli tutaj przy okazji poznać, jak to wygląda, jak już będą, bo zakładają swoją rodzinę. A dzieci normalnie tutaj mieliśmy wtedy takie maluszki, ale mieliśmy też chłopca, który chodził już do szkoły, normalnie był zaprowadzany do szkoły, miał robione śniadania, po szkole przychodził, robił lekcje. Także nie było żadnego problemu, bo tutaj na miejscu już tak samo szkoła jest, przedszkole. Także dzieci miały tutaj bardzo dobrze.
1: Takie niesamowite wspomnienia, bo to połączenie było takiego, powiedzmy sobie, domu rodzinnego, wielorodzinnego oczywiście, z domem dziecka, z przedszkolem, ze szkołą, z ośrodkiem terapeutycznym, wszystko w jednym. Pamiętasz, Marek, te czasy, bo ty 25 lat temu pojawiłeś się tutaj, ale myślę, że nie jedna osoba w dzisiejszych czasach, no to może się czuć taka nawet zbulwersowana. Jak to? Wśród narkomanów, dzieci.
2: No ale to były dzieci, które były dziećmi tych osób, które się tutaj leczyły. W związku z tym to jest kwestia tego, jak my myślimy w ogóle o osobach uzależnionych.
1: Nie? Źle myślimy na ogół. Stereotyp jest niepozytywny.
2: Tak. Czy my ich w ogóle dożywotnie już skreślamy i myślimy o nich, że nic z nich nie będzie, więc trzeba im zabrać dzieci?
1: I teraz powiedz to pani Agacie, która tu stoi obok nas.
2: Pani Agata doskonale...
3: Ja mam tutaj teraz obecnie.
1: Z pani córką?
3: Znaczy moja córka tu przyjeżdża od trzeciego roku życia, ale ona już jest, że tak powiem, stworzona po terapii, już po ośrodku i ma na imię Wiktoria, moje zwycięstwo i ona tu przyjeżdża od dziecka.
1: Piękny symbol.
2: No natomiast wiesz, my wychodzimy z takiego założenia, że jednak osoby, które podejmują terapię, które podejmują jakąś walkę o siebie, no to my im też musimy dawać taką nadzieję, że to, co tutaj robią, to ma sens, że my nie chcemy im, że tak powiem, odbierać dzieci. Bardzo często te dzieci są właściwie jedynym takim motywatorem do terapii, bo czy to dla mężczyzn, czy dla kobiet, z tego co pamiętam, jak tu się jeszcze kobiety leczyły, to dzieci powodowały, że one się decydowały na leczenie, tak w dużej mierze. W związku z tym chodziło nam też o to, żeby no, nie rozbijać tych rodzin, jeśli jest nadzieja, że to może pójść ku dobremu.
1: Powoli, powoli zbliżamy się do krawędzi tego boiska i tutaj są posadzone, widać, że ręką ludzką, drzewa. Nie są to samosiejki, ale właśnie bardzo ładnie rosną sobie w rzędzie, dęby, sosny. A który to jest ten dąb, pani Agata?
3: Mój jest podpisany, jest dąb Agaty 2005.
1: Jest, rzeczywiście.
3: Ta jest zrobiona przez chłopców, wypalona w drewnie i oni pilnują tego.
1: Czyli to jest...
3: Nawiają, tak.
1: 20-letnie drzewo to jest chyba ten dąb królewski, bo ma tak ostro zakończone liście.
3: No, to znaczy myśmy tutaj wtedy sadzili nas parę osób. Widzi pan, tutaj jest parę tych dębów, nie? No mój się ostał i ja przyjeżdżam, a więc chłopcy postanowili któregoś roku mi zrobić niespodziankę i zrobili tą tabliczkę z datą kiedy. Znaczy nie pamiętam dokładnie jaki to był miesiąc. Na pewno to było po rocznicy, dlatego że na rocznicy w kwietniu, na czwartej rocznicy naszego ośrodka, przy zakończeniu leczenia neofici posadzili tutaj drzewo. Neofici wszyscy posadzili sobie drzewo i pewnie później jakoś tutaj, nie wiem czy Wojtek gdzieś dostał. W każdym razie zjawiły się u nas te drzewa w ośrodku.
1: No Wojtek myśmy, to dyrektor, tak uzupełnia.
3: No i przywiózł tutaj parę tych dębów. No i tak sobie posadziliśmy integracyjnie. No i mój się ostał.
1: Sięga mniej więcej balkonu drugiego piętra na oko. Tyle 20 lat urośnie takie drzewko. A jak ono wyglądało, gdy pani wsadzała? Jaki to był duży krzaczek?
3: Gdzieś taki jak to tutaj, o. No ile to mogło mieć?
1: No nie wiem, tak troszkę ponad metr.
3: No, gdzieś takie było.
1: A możemy wrócić do pani historii?
3: Oczywiście, nie ma problemu.
1: Jak w ogóle pani dramat związany z narkotykami się rozpoczął? Gdybyśmy tak mogli pokazać historię od pani, nie wiem, dzieciństwa, rodziny, środowiska. Możemy?
3: Tak, możemy. No ja przyjechałam do ośrodku w 2004 roku, mają 36 lat. Już brałam narkotyki od 17 lat, takimi przerwami na zakład karny zresztą. No i co? No to był mi pierwszy ośrodek, jak widać skuteczny, bo to było pierwsza podjęcia próba leczenia i do tej pory jestem osobą trzeźwą, nie zażywam narkotyków. No, wie pan co? Myśmy brali wszyscy, znaczy może powiem tak, w tym okresie ja brałam razem z mężem moim świętej pamięci, brali tak samo jego dwójka braci, nawet brała moja teściowa. Także to była taka dziwna historia i na tamte miasto, w którym to się wszystko odbywało, było to w Głogowie, no to była taka naprawdę skrajna, że cała rodzina brała, nie? No i patrząc już perspektywy lat, to tylko ja żyję. Oni wszyscy nie żyją. Owszem, mój szwagier, starszy brat mojego męża, on skończył leczenie w Czerwonym Dworku. Wcześniej poszedł się leczyć niż my, także skończył tam leczenie, został neofitą. Mieszkał tam, pracował, no i tam zmarł i tam jest pochowany w Czerwonym Dworku. No ale reszta rodziny nie żyje, nikt sobie nie podjął się leczenia. Oprócz tylko tego szwagra, no i ja. Także tylko ja żyję z tej całej rodziny, która brała narkotyki.
1: A jak się w ogóle ta cała historia w pani przypadku zaczęła? No bo tak liczę szybciutko, była pani mniej więcej w takim wieku, kiedy zdawało się maturę. Wtedy pani zaczęła te narkotyki. Jak to się zaczęło? Od czego?
3: Pierwszy raz próbowałam w 86 roku. No i to była po prostu taka paczka. Poznałam takie osoby, To wtedy nie było tak jak teraz. Tam wtedy brali plastycy, lekarze, słuchało się muzyki przy tym, bluesa.
1: Czyli to było takie troszkę elitarne, takie nobilitujące środowiskowo.
3: Tak, no to było zamknięte środowisko, to niestety była nas jakaś tam grupka wtedy. To nie było tak jak obecnie i zresztą później latami też, tylko to było zakazane i to nie było takie aż bardzo powszechne na ulicach. To się odbywało wszystko w domu, gdzieś zamkniętymi ścianami, zamkniętymi drzwiami, przy słuchaniu muzyki. No i tak poszło na początku, była to zabawa, fajne, a później niestety to już się przerodziło w nauki i trzeba było brać.
1: Już nie było fajne.
3: No już nie było fajne.
1: W którym momencie co się czuje? Proszę powiedzieć, nie po to, żeby udzielać instruktażu, tylko właśnie, żeby ludzie mogli sobie wyobrazić, jakie są złego miłe początki. Bo zaczyna się, tak jak pani określiła to, fajnie. A który moment właśnie jest taki, że zaczyna pani odczuwać, że oj, to chyba coś idzie nie tak?
3: Ja zaczęłam dostrzegać takie drobnostki może to. Zacznijmy od tego, że siedziałam pod wpływem narkotyków czy na głodzie wręcz i widziałam pary, które chodzą uśmiechnięte. I taka od razu taka refleksja, że kiedyś ja też tak wyglądałam. A patrząc wtedy na siebie w lusterko, no ja wyglądałam tragicznie. Brak uzębienia, prawie brak włosów, poraniona, brudna, bo też zahaczyłam ulicę, zostałam w końcu bezdomna przez to wszystko. I ta chęć taka, że no ja chcę tak dalej wyglądać jak oni, nie? Jak opatrzyłam na syna i na jego dziewczynę, a może taki przełom to w ogóle był, jak trafiłam do szpitala. Trafiłam do szpitala z zapaleniem płuc.
1: Ile pani miała wtedy lat?
3: 36. To było przed przyjazdem do ośrodka. I już naprawdę byłam strasznie zmęczona i życiem, i wyglądałam fizycznie fatalnie. Psychika też już była nie ta. Mają 36 lat, mogę powiedzieć, że ja wyglądałam jakbym miała, nie wiem, z 80. Właśnie i chuda, no i wycieńczona tymi narkotykami. I nie zapomnę, jak dziś przychodził do mnie do szpitala mój syn. Mój syn miał wtedy 17 lat. Przychodził do mnie do szpitala i próbował mi załatwić ośrodek. No i rzeczywiście dzwonił tam do Milejowic, wtedy miałam jechać do Milejowic, ale takim, dlatego znalazłam się w ogóle w Graczach, bo zeszłam tam kiedyś na papierosa i spotkałam dziewczynę, z którą kiedyś brałam narkotyki, ona była wtedy tam w szpitalu i akurat ona przyjechała z Graczy. Powiedziała, że jest tutaj wolne miejsce i zadzwoniłam tutaj. No i tutaj prosto po szpitalu przyjechałam. Ale tak przyszedł do mnie kiedyś syn do szpitala, tak bez zapowiedzi, z dziewczyną. I przedstawia mnie, że to jest jego mama. No to ja myślałam, że się pod ziemię zapadnę, wiedząc jak ja wyglądam.
1: Tak wstyd było pani.
3: Tak, wstyd, a ja mam 36 lat, wyglądam jak zwłoki. I on przedstawia mnie swojej dziewczynie, no. I to było takie może otrzęsienie wtedy dla mnie.
1: Swoją drogą trzeba podziwiać pani syna, bardzo panią kochał pewnie. I miał tą odwagę, że mimo taką mamę w takim stanie, ale jednak przyszedł z dziewczyną.
3: Tak, później tutaj mój syn przyjeżdżał do mnie, 18, nawet tutaj spędzał z nami swoją Sylwestra. Także przyjeżdżał tutaj w odwiedziny, wszyscy go znali. Marek go też zna, dyrektor Wojtek też go zna. No i ci ludzie, którzy wtedy się ze mną leczyli. Także no, tak to było.
1: Cały rok, czy więcej pani tu spędziła w czasie tej terapii?
3: Byłam tutaj 16 miesięcy. 16 miesięcy. I później jak wyszłam stąd, pojechałam, bo nie miałam się gdzie podziać, Wojtek mi załatwił miejsce w Markocie w Rożnowicach. Tam był i Monar, i Markot dla bezdomnych. No i tam zamieszkałam, tam w tym biurze u obecnego wtedy dyrektora świętej pamięci pana Marka Stefaniaka. U niego tam trochę pracowałam w tym biurze, on mi tak pod skrzydełko przygarnął. I tam poznałam późniejszego partnera, który jest ojcem mojej córki. Stamtąd wyjechaliśmy, zamieszkaliśmy w Poznaniu. Później wróciłam do Wrocławia, no i zaczęłam przyjeżdżać do ośrodka już z córką.
1: A czym się pani zajmowała zawodowo? Bo z czegoś trzeba było żyć, jak już pani stanęła na nogi.
3: Tak, na początku, zanim córka się urodziła, to pierwszy pracowałam jako opiekunka do dzieci. U takiego małżeństwa zajmowałam się ich synem. Później już tak przeprowadziłam się do Wrocławia i córka już miała 3 latka, już chodziła do przedszkola. Zrobiłam sobie kurs opiekuna osób starszych. Była taka akcja z MOPS-u. Wrocław Miastem Aktywnych i tam uczestniczyłam w takich zajęciach, w różnych szkoleniach. No i postanowiłam, że zostanę tym opiekunem osób starszych. No i obecnie pracuję w Domu Pomocy Społecznej.
1: Lubi pani swoją pracę i tych swoich podopiecznych?
3: Ja kocham swoją pracę. Tak jak Wojtek kiedyś powiedział, że ktoś pomógł kiedyś mi, teraz ja pomagam innym.
1: Pięknie się ta historia zamknęła, mimo różnych dramatycznych sytuacji.
3: No tak, ale Gracze jest moim domem, jestem tutaj bardzo często. jak tylko mam możliwość i wakacje tutaj spędzam i wszystkie urlopy i jak mam wolne, bo pracuję, mam taki system pracy, że mam tam parę dni na przykład w tygodniu wolnego. No jak mam możliwość, to jestem tutaj bardzo często. Oczywiście na wszystkich rocznicach, wszystkich imprezach, jakie są organizowane, na zakończeniach leczenia jestem zapraszana. No to jest mój dom, to jest moje miejsce na ziemi. Ja mam tutaj swoje kapciuszki, mam tutaj swoją piżamkę, szlafrok, mam tu wszystko na miejscu. Przyjeżdżam po prostu do domu.
1: Pamięta pani pierwsze spotkanie z terapeutą Markiem Łabudzińskim?
3: No pewnie, że pamiętam.
1: To 20 lat temu ponad.
3: 22. 22 lata temu. No niestety został się tylko Marek i Wojtek z tamtej kadry wtedy. No ale mnie od początku było. Pewnie, że dostawałam błę pod niego. Leczył mnie skutecznie. Tak w cudzysłowie.
1: Nie było zmiłuj się.
3: Nie było zmiłuj się. Oj, nie było. No trzeba było ze mnie wyplenić to wszystko. To, co było złe, a wyciągnąć to wszystko dobre, nie? Także często Marek mnie na kuchnię wysyłał na przykład. Do tej pory zresztą, jak przyjeżdżam, to mnie wysyła na kuchnię.
1: To pani się za bardzo nie broni.
3: Nie, bo ja kocham to robić. Dzisiaj też wyszłam z kuchni do pana.
1: Bardzo dziękuję. A czym się różni, tak na pierwszy rzut oka, dla kogoś oczywiście wtajemniczonego jak dla pani, system terapii 20 lat temu, wtedy kiedy pani była, a to co pani obserwuje teraz? Jest jakaś różnica, czy raczej niewiele się zmieniło, oprócz tego, że teraz są komórki, internet, ale tak naprawdę terapia jest terapią?
3: No tak, terapia jest terapią, tylko teraz już... No to już są inne narkotyki i terapeuci muszą pracować z tymi ludźmi inaczej niż nami. Myśmy brali co innego, byliśmy bardziej fizycznie ograniczeni, mieliśmy wiele takich po zażywaniu narkotyków. Może nie mieliśmy tak bardzo psychiki, jak w tej chwili robią narkotyki. Myśmy bardziej tak zajechani fizycznie, bo to, co myśmy brali, to nam szkodziło różnymi rzeczami. A teraz jest inaczej, no teraz ta młodzież już co innego bierze, także tutaj jest bardziej też praca terapeutów, już inaczej to wygląda.
1: Ale jest wspólny mianownik między panią, już osobą dojrzałą, która 22 lata temu tu się pojawiła, a tymi chłopakami, jakby z innego świata, z innej epoki, innych w ogóle tych świństw, które brali. Jest coś, co was łączy? Ma pani z nimi wspólny język?
3: Tak, tak, mam z nimi wspólny język. Raz, że oni słuchają, pytają się, jak było kiedyś, oglądają też kroniki nasze, co myśmy prowadzili, są ciekawi, no zasady się nie zmieniły, są takie same. Także tutaj jest wszystko jest tak samo, tylko po prostu oni już mają inaczej, z terapeutami mają zajęcia, mają indywidualne, chociaż myśmy też mieli, nie było czegoś takiego jak indywidualne, bo jak mieliśmy potrzebę porozmawiania z terapeutą, to się chodziło do którego się chciało. A teraz już typowo jest, że pacjent ma tego terapeuty, który on tam jest takim, który prowadzi z nim różne zajęcia. No trochę inaczej to wygląda niż ten, ale cel jest taki sam, aby nas z tego bagna wyciągnąć. A wspólny język mam z nimi. A tak bardziej, no bo jakby nie patrzeć, oni wszyscy w wieku mojego syna mniej więcej.
1: Właśnie
3: albo,
1: tak chciałem
3: albo
1: powiedzieć,
3: młodsi.
1: Czy nie traktują panią trochę tak jak mamę?
3: No, częściowo tak i nawet co niektórzy do mnie mówią mamo. No to już tak przygnęło, nie? No i tak mnie traktują, taka ciocia, mama, no przybrana.
1: Bo prawda jest też taka, że pewnie wielu z nich takiej prawdziwej mamy nie ma. Nie doświadczyło tego, co dziecko powinno w rodzinie.
3: No tak, no to też, a dwa, że no na pewno też większość z tych mam nie rozumiała ich nałogu tego, a ja w tym siedziałam, także wiem, jak to funkcjonuje i co im brakuje, także... Oni pewnie nie usłyszeli od mamy tego, co usłyszą ode mnie, no bo ich mamy nie były w takim... nałogu jak ja.
1: Pani Agato, to świetny moment, żeby powiedzieć, co trzeba powiedzieć takiemu dziecku, bo pani już jest zawodowcem, tak bym powiedział. Takim już domorosłym trochę terapeutą uzależnień, bo pani ma to w jednym palcu. Właśnie, a pani powiedziała, że oni tego nie usłyszą od swoich matek, które się na tym nie znają, a od pani usłyszą. A co należy właśnie usłyszeć?
3: To przede wszystkim zająć się, słuchać tych dzieci, co one mówią, obserwować, bo jak rozmawiam z nimi, no to rodzice są zaganiani za pieniędzmi, za pracą.
1: Mówi się, że to takie czasy, wie pani? A czasy zawsze były chyba takie same, bo doba zawsze miała 24 godziny.
3: Dokładnie, no tutaj się nic nie zmieniło, ale teraz też jest taki właśnie pogoń za pieniędzmi i przede wszystkim też zauważyłam, że niektóre osoby przyjeżdżają, bo mają coś obiecane od rodziców, że jak skończysz, to ci kupię autko, nie? No i tak to czasami jest, że oni przyleczą się w jakimś celu, bo dostaną coś tam, jakieś wynagrodzenie od rodziców.
1: wie pani, no ja bym tak nie potępiał. Jeżeli jest jakaś motywacja, a to leczenie wejdzie im w krew, czyli będzie rzeczywiście już skuteczne na lata, no to jeżeli rodziców stać, taką nagrodę dać, czemu nie?
3: Tak, oczywiście, no ale to wszystko wychodzi później w praniu w trakcie terapii. Czy rzeczywiście ta osoba, która przyjechała, robi to dla samochodu, czy tam dla jakiejś innej rzeczy, czy robi to dla siebie, żeby naprawdę z sobą coś zrobić, a nie tylko, żeby to ładnie wyglądało i przetrwać ten rok terapii, bo dostanę za to nagrodę.
1: A po czym wpadka może nastąpić niespodziewanie?
3: Dokładnie, no są powroty już niejednych osób, które wracały tutaj któryś raz z kolei.
1: A pani też miała tak od razu drogę wyścieloną różami? Nie było kryzysów i takiego czegoś, że... No właśnie.
3: Były kryzysy. Mówię panu, ja wyszłam stąd jako osoba bezdomna. Ja jej wynajmowałam, pierw trafiłam do Markautu, później wynajmowaliśmy mieszkanie. Także ja po prostu wyszłam stąd na ulicę. Bez pracy, bez meldunku, to już też były inne czasy. Ani żadnej jakiejś karty kredytowej, jakiegoś zaufania, żeby cokolwiek, na przykład z banku, jak się podjęło pierwszą pracę. Ja miałam w ogóle problem, żeby pamiętam, chciałam pieniądze z banku na telewizor, jakieś grosze. Nie chcieli mi dać, bo nie miałam żadnej zdolności, nie miałam żadnej kredytowej, bo po prostu ja nigdzie nie istniałam, jak się tyle lat brało, no to gdzie człowiek pracował? Nie pracował, nie? Także no nie było tak kolorowo.
1: Pani Agato, a jeżeli chodzi o nas, społeczeństwo, zmieniło się podejście do osób, które są uzależnione? No pewnie pani już nie raz słyszała przykre słowa, ćpunka, taka, śmaka, owaka, pokazywanie palcami, menel i tak dalej. No dużo obraźliwych jest określeń stosowanych w takich sytuacji. Bo ja takie mam wrażenie, no tak sprowokuję chyba panią, że już tacy agresywni czy wulgarni wobec tych ludzi chyba nie jesteśmy. Tak mi się wydaje, że to się trochę poprawia. To nie, żeby to tolerować czy akceptować, ale że chyba więcej zrozumienia i więcej ludzi powie, ja ci mogę pomóc, skierować do ośrodka albo ci pomogę, niż no złym słowem potraktować.
3: Nie, no na pewno jest większa edukacja i większa wiedza u ludzi niż wtedy, gdy ja brałam, ale ja wiem. No teraz ja akurat reaguję, bo mam takie sytuacje, że u mnie na półpiętrze często spotykam gromadkę, która sobie tam na parapecie rozkłada różne rzeczy, rozmawiam z nimi, nie? Ale no ja nie widzę, żeby tak ludzie reagowali, żeby tak po prostu podchodzili do kogoś i proponowali coś. Przede wszystkim dla mnie to jest za mało edukacji w szkołach. Za mało jest w szkołach, żeby były jakieś pogadanki, żeby były zapraszani ludzie. Nie ma tego, nie organizują tego dyrektorzy szkół, żeby pokazać, żeby po prostu zobaczyli to też inaczej. Nie tylko z gazety, czy jak widzą na ulicy osobę. Powinni dla mnie w szkołach być większa edukacja.
1: Wracając do pani początku pracy, przyznawała się pani, jaką miała drogę, że było i konflikt z prawem i narkomania i ośrodek, bo tutaj jakby są dwie postawy. Jedni zacierają ślady, żeby broń Boże się nie wydało, bo się boją, że pracodawca od razu powie nie, idź sobie, bo tyś narkoman stary, a drudzy wręcz przeciwnie, no dobra, skoro chcesz iść do przodu, podaj rękę, daję ci szansę, tylko nie nawal.
3: No ja właśnie trafiałam na takich ludzi, gdzie słowo Monar i w ogóle to, co ja z sobą zrobiłam przez tyle lat brania, jak później zaczęłam funkcjonować, no to byłam w szoku, bo ja wszędzie miałam drzwi otwarte. Mnóstwo ludzi od początku, pierwsi pracodawcy, którym opiekowałam się ich dzieckiem i to byli ludzie na stanowiskach i oni powierzali mi swoje dziecko, co ja nie miałam w ogóle w dowodzie meldunku i byłam tyle co po ośrodku.
1: I wiedzieli o tym, że wiedzieli. Taką ma pani przeszłość.
3: Wiedzieli i zaufali mi. Do tej pory jestem z nimi w kontakcie, już mają w tej chwili dwójkę dzieci. Później moi pierwsi pracodawcy, pracowałam u sióstr zakonnych, też wiedziały i o ośrodku i trzymały kciuki, jak jeździłam na rocznicę, bo przecież w tym czasie brałam.
1: Chyba się modliły żarliwie.
3: A być może. Oglądały ze mną zdjęcia, a teraz następna praca, gdzie pracuję już 9 lat. Tak samo wie i kierowniczka i cała dyrekcja. Nawet

0: dwa lata pojawiłeś się tu. Ty miałeś chyba 3 lata stażu po studiach.
1: Wiesz co, no Agata, tak ja się wzruszyłem, jak opowiadałaś.
0: No bo to jak zawsze takie bardzo wzruszające, przejmujące są historie, które tu można usłyszeć. Ciężko obojętnie przejść obok tego.
1: My się z Agatą widujemy często, ale takie wspominki to już nie tak często, bo jakby nigdy na to nie ma przestrzeni. Natomiast ja oczywiście pamiętam ten czas, jak Agata się leczyła i pamiętam, że tak powiem, ten turnus w ogóle, bo to był dla mnie bardzo, bardzo trudny czas taki zawodowy, bo ja się właściwie uczyłem dopiero tej pracy. Nie, byłem takim, wiesz, młodym, nieopierzonym, wystraszonym terapeutą. Miałem poczucie, że oni mną kręcą jak diabeł ogonem. Po części pewnie tak było na wtedy, tak? Jak gdzieś tam się starałem oczywiście tą swoją rolę jakoś wykonywać, tak realizować porządnie. Natomiast ja pamiętam ten czas dla mnie zawodowy jako czas takiego jeszcze przestrachu, nie? Takiego, wiesz, ja czułem, że no, że mi jeszcze bardzo dużo brakuje, że ja wielu rzeczy nie rozumiem, tak? Taki byłem sztampowy w wielu decyzjach.
0: Tak, mówiłeś kiedyś, że dużo wiesz, ale niewiele umiesz.
1: Tak, no tak to wyglądało mniej więcej, tak? To oczywiście w pracy z osobami uzależnionymi się absolutnie nie sprawdza, że dużo wiesz, to właściwie o niczym nie świadczy, że dużo wiesz, tak? Bo tu jednak jakby rozumienie tych ludzi, trochę zastanawianie się, co oni mają w głowach, jak oni na różnego rodzaju sytuacje będą reagować, jaką oni mają tak naprawdę taką osobistą motywację, co jest prawdą, a co jest tylko pewnym wizerunkiem, tak, na sprzedaż, że to gra rolę, więc ja myślę sobie, że jednak doświadczenie w tej pracy terapeutycznej no jest nieodzowne, tak? To jak ja się dzisiaj czuję jako terapeuta, pracując w tym samym miejscu przez te wszystkie lata, mimo tego, że ten klient się zmienia, o czym Agata mówiła, że jakby system się zmienia, że przepisy się zmieniają, tak? Że wiele rzeczy, które myśmy wtedy robili, dzisiaj już w ogóle nawet nie mają prawa zaistnieć, tak? Bo nie możemy różnych rzeczy tak robić, więc my się też musimy dostosować, ale ja się w tym czuję jakoś w tej chwili dużo pewniej, dużo bardziej swobodnie. Ja przyjeżdżam na dyżur i ja się tutaj czuję... No właśnie, swobodnie. Mi jest trudno sobie wyobrazić na przykład sytuację, w której ja jako terapeuta bym się przestraszył, albo czułbym się niepewnie, albo nie wiedziałbym, jak zareagować. Tak, oczywiście są jakieś takie skrajne, nie, historie, że no nie wiem, ktoś ma jakieś tam takie tendencje autodestrukcyjne, tak, gdzieś tam się coś wydarzy, jakiegoś takiego, wiesz, jakaś kłótnia ostra, tak, jakiś taki ogromny konflikt, który się rozleje na całą grupę, ale to nie są wszystko dla mnie sytuacje już w tej chwili nowe, nie, ja już to przerabiałem, więc ja wiem, jak ja na to reaguję, co mogę zrobić, żeby to, że tak powiem, trochę uspokoić, trochę wyciszyć, jak sobie z tym poradzić. Ja ci powiem szczerze, że ja na przykład lubię samodzielnie dyżurować. No ja wielu mam kolegów, koleżanki, którzy trochę się obawiają tych samodzielnych dyżurów, no bo może się coś wydarzyć, trzeba będzie podjąć jakąś decyzję, nie bardzo masz się z kim skonsultować, tak? No może rzeczywiście zadzwonić do szefa, wiesz, do lidera i tak dalej, no ale często nie ma na to czasu, przestrzeni. A ja lubię takie samodzielne dyżury. Nie, ja sobie ten dzień jakoś tam układam, robię coś z pacjentami, mam czas na to, żeby sobie zrobić te swoje takie rzeczy, które muszę, więc te terapie indywidualne, terapie grupowe, tak? Ale oprócz tego jeszcze na dyżurze zostaje taka przestrzeń, żeby z tymi pacjentami pobyć w jakiejś zupełnie innej roli, tak? Żeby właśnie z nimi pójść na ten ogród, czy na tą stolarnię, kajak pomalować, drzewo pociąć, tak? Nie wiem, szafkę poszlifować, no cokolwiek, ale w takiej innej konwencji, powiedziałbym, nieterapeutycznej. Mam też takie poczucie, że to mnie do nich zbliża, że oni mnie też szanują, tak chyba nie tylko jako terapeuta, ale też jako człowieka. No i dobrze mi jest z tym.
0: Tak idąc w ślad pewnej książki pod tytułem Płeć mózgu, to muszę cię zapytać, czy inaczej się pracuje z paniami? Tutaj mam na myśli oczywiście Agatę, którą doskonale pamiętasz sprzed ponad 20 lat.
1: Wiesz co, to nie chodzi o to, czy inaczej. Myśmy podjęli decyzję, że ten ośrodek będzie ośrodkiem męskim, nie z powodu, że z kobietami to się jakoś trudniej albo gorzej, albo jakoś inaczej pracowało, tylko dlatego, że pojawiały się, rozumiesz, miłostki między osobami leczącymi się.
0: To nic zaskakującego.
1: Absolutnie nic zaskakującego, ale bardzo mocno wpływającego na procesy takiej terapii grupowej, gdzie jednak w czasie w czasie terapii, w czasie tej sesji terapii grupowej dosyć istotne jest, żeby takie emocje wynikające z bliskich relacji nie rzutowały na udzielane informacje zwrotne, na sposoby reagowania.
0: Tak się robi towarzystwo wzajemnej adoracji.

0: dwuosobowe.
1: No, trochę tak, że wiesz, no, terapeuta nie powinien leczyć swoich bliskich i ludzi, z którymi jest związany emocjonalnie. I tu zachodziła dokładnie taka analogiczna sytuacja, tak? Jeśli dwoje ludzi było ze sobą bardzo blisko, no to, że tak powiem, terapia stawała się nieprawdziwa, nieuczciwa, tak? Raczej wynikała z chwilowej jakichś tam pobudek emocjonalnych, bliskościowo-relacyjnych, a nie z, no, z samego procesu i z tego, co jest obiektywne.
0: Wrócę jeszcze do Agaty. Może użyję bardzo amatorskiego określenia, no ale muszę dopytać, czy Agata była pacjentką taką wdzięczną, czy trudną, z charakterem krlombrną, a mimo to wygrała.
1: To się oczywiście w czasie zmieniało, ale na początku raczej ją kojarzę jako taką dosyć pyskatą i taką mocno oporującą, ale plus był taki, że ona naprawdę mówiła, co myślała, więc nie zawsze to było kulturalne i takie społecznie akceptowane, ale na pewno było prawdziwe.
0: Czytelne dla ciebie jako dla terapeuty.
1: Dla mnie to było czytelne, choć tak jak powiedziałem, ja wtedy byłem bardzo młodym terapeutą i mnie to w jakiś sposób dotykało, nie? Z tego, co ja sobie z tym musiałem jakoś też radzić. Nie? Bo ja jednak trochę innego środowiska. Tak.
0: Taki grzeczny chłopak byłeś.
1: Grzeczny chłopak, bo ja tam też miałem trochę za uszami, no ale nie, to nie był taki kaliber, nie? No i moja córka ma teraz na imię Agata.
0: Podobno niektóre imiona niosą jakieś cechy.
1: Nie, ale to tak całkiem poważnie, to tak, te początki z tutaj obecną Agatą były takie trudne i właśnie taka była dosyć krnąbrna, natomiast z czasem to się zmieniało, tak, i stawała się właściwie taką osobą, że pamiętam tą końcówkę terapii Agaty, że jak się przyjeżdżało na dyżur, to Agata raz, że tak powiem, wszystko wiedziała, co się dzieje, więc jak czegoś nie wiedziałem, to się mogłem dopytać Agaty, ona wie. No i była taką osobą, która no właśnie brała taką, mówiąc tym już naszym językiem współczesnym, odpowiedzialność za to, co się tutaj działo i za co była, że tak powiem, formalnie odpowiedzialna. Tak? Czyli jeśli była odpowiedzialna za ten aspekt kuchni, tak, to ja byłem absolutnie przekonany, że to będzie działało i tam nie trzeba interweniować.
0: Byłeś spokojny, że jak pani Agata skończy tę terapię, to stanie na nogi i raczej nie wróci więcej jako pacjent.
1: Wiesz co, ja można powiedzieć, że zawsze albo nigdy nie jestem spokojny i jedno i drugie będzie prawdziwe. No, zawsze jestem spokojny dlatego, że jak u nas ktoś kończy tę terapię, to my mamy przekonanie, że to jest ten czas, kiedy on powinien skończyć terapię, a z drugiej strony no, sama specyfika choroby powoduje, że tak powiem, nie jesteśmy w stanie przewidzieć w każdej życiowej sytuacji, tak, i może się pojawić nawrót, bo ta choroba jest chorobą nawrotową, jest chorobą dożywotnią, więc to nie jest tak, że możemy oszacować jakiś procent i powiedzieć, no tak, na 85% to już nigdy nie sięgniesz po narkotyki. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale staramy się też nie robić takich baboli, żeby kończyły u nas programy terapeutyczne osoby, które ewidentnie no nie są przygotowane do samodzielnego, normalnego takiego życia wśród tak zwanych normalnych ludzi w normalnym społeczeństwie, tak? Bo wiele rzeczy im brakuje. My z nimi oczywiście rozmawiamy. Bywa tak, że ludzie u nas nie kończą leczenia, czyli nawet nie to, że wyjeżdżają wcześniej, tylko po prostu czas im się kończy w ośrodku, a my nie decydujemy się na to, żeby oni otrzymali u nas tak zwany status neofity, czyli trochę my dajemy im takie poczucie, że my rekomendujemy, że oni sobie, bo my nie rekomendujemy. I wtedy taka osoba wyjeżdża na coś, co my nazywamy przepustką długoterminową, czyli ona formalnie kończy leczenie na zasadzie ma wypis, kartę informacyjną, tak, była rok i tak dalej, ale nie otrzymuje statusu neofity i nie dostaje tego złotego znaczka, który neofita każdy w naszym ośrodku dostaje na zakończenie leczenia, tylko jedzie na rok w świat, kontaktuje się z ośrodkiem, ma obowiązek raz w miesiącu się stawić jakby na terapii grupowej przed całą grupą terapeutyczną, omówić, co się działo przez ten miesiąc. Jest tam kilka takich wskazówek, że musi kontynuować terapię w miejscu zamieszkania taką ambulatoryjną, musi podjąć pracę albo kontynuację nauki, tak, musi się trzymać pewnych zasad. My to weryfikujemy przez kolejny rok, już w takich warunkach naturalnych. Jeśli mu się to uda, to wtedy go zapraszamy na rocznicę w kolejnym roku i on dopiero wtedy otrzymuje status neofity, czyli jeśli potwierdzi tą swoją, że tak powiem, trzeźwość przez jeszcze kolejny rok już w normalnych warunkach, w których żyje, no i po spełnieniu tych, no właśnie, warunków, które tutaj na formalnym zakończeniu od nas otrzymuje. Więc to, wiesz, skończyć u nas leczenie nie jest tak łatwo, znaczy w sensie no, otrzymać status neofity, więc takie osoby jak Agata, myślę, że też mają no, prawo w jakiś sposób czuć się wyjątkowe, wiesz, bo przejść terapię uzależnień to jedno, nie? Ale żyć trzeźwo to już zupełnie inna para kaloszy.
0: No i jeszcze czasami pomagać innym, pani Agato. Zdarzyło się, że kogoś pani tutaj namówiła, żeby przyjechał do graczy, albo jakoś pani tak podała rękę i wskazała drogę?
2: Do graczy osobiście to nie mam takiej osoby, którą, ale za to tuliłam tutaj tych, którzy chcieli wyjeżdżać i zostali.
0: Czyli ktoś miał kryzys, chciał już rzucić tym wszystkim?
2: Tak, nawet Marek, który tutaj obecnie też nie terapeuta, tylko Marek S. też miał parę razy wyjeżdżać, a w końcu skończył leczenie i jest teraz pracownikiem.
0: Ale jak to było, że po prostu przyszedł do pani i tak trochę chciał się wyżalić i już był u progu tego, żeby walnąć tym wszystkim?
2: Nie, on to na społeczności wykrzyczał. To był ciężki przypadek. No mi też swoje mówił, ale przede wszystkim on już był uparty, że wyjeżdża, bo dużo rzeczy go denerwowało. Nie mógł się pogodzić z wieloma rzeczami. I człowiek po prostu, pomimo że była społeczność, która mówiła mu, żeby został i dostawał informacje, no to jeszcze ja też byłam przy tym akurat w takich nieraz sytuacjach, że tuliłam, nie wyjeżdżaj, gadałam, no i udawało się, zostawali, nie?
0: To tak przepraszam, ale trochę po matczynemu tak pani zadziałała.
2: No tak, no. Wojtek się śmieje i Marek, że jestem mini kadra lotna, bo ja w terenie działam, a oni siedzą w biurze.
1: Wiesz, bo to jest w ogóle ważny wątek, wiesz, bo w przypadku kryzysu wśród osób uzależnionych to jest trochę tak, że my nie możemy czekać, aż oni do nas przyjdą i powiedzą, mam kryzys, chcę jechać, tak?
0: Wychodzę, dziękuję, tak, do widzenia.
1: Musimy zareagować, że tak powiem, wiedząc o tym, że ona raczej nie przyjdzie. Musimy wyłapać ten moment, no i to jest, to o czym mówi Agata, to jest właśnie taka reakcja, tak? Czyli widzę, że coś się z kimś dzieje negatywnego, że to się może dla niego źle skończyć, wiesz, bo to nie jest tak jak na ortopedii, że wyjdę i najwyżej sobie popsuję kolano jeszcze raz. Nie? Oni jak wychodzą, to i grają tak naprawdę ze śmiercią w wielu, wielu przypadkach. Więc takie jego, wiesz, wyjście sobie ze środka, przerwanie terapii w połowie, czy gdzieś tam na początku, no to w naszym wypadku to trochę jak z ojomu kardiologicznego wyjścia na własne żądanie. Nie? No to mniej więcej ta kategoria, bo my wiemy o tym, że oni nie są przygotowani, oni wrócą do narkotyków, a najczęściej te powroty po takiej długiej przerwie, kilkumiesięcznej, no są dużo bardziej destrukcyjne niż bycie w ciągu.
0: Tak mówiąc, mniej naukowo, po prostu się dorywa i nadrabia zaległości.
1: No trochę tak, mówiąc kolokwialnie tak.
0: Wiem, że tu jest parę takich pamiątek w ośrodku, które pozostawili pacjenci wiele, wiele lat temu. Dąb Agaty pięknie rośnie, tak jak mówiłem, sięga mniej więcej, gdyby tu postawić budynek, tak po balkon drugiego piętra. Pani Agato, ale tam jest chyba taki skalniak, coś takiego. Wcześniej wspominała mi pani, że to też jest pamiątka po jednym z kolegów.
2: Tak, to jest grill, który robił nam Paweł. Paweł skończył leczenie w 2005 roku, 23 kwietnia, na naszej czwartej rocznicy. I Paweł jest naszym neofitą. Później tutaj był prezesą, pracował. Był też pracownikiem, obecnie mieszka w Norwegii i przyjedzie teraz na naszą 25 rocznicę.
0: To we wrześniu?
2: Tak, i nie tylko on. No i właśnie on robił nam, to jest grill zrobiony przez niego i tyle lat nam służy. Za każdym razem to robią grilla, jak jestem, to mówię, że to jest grill robiony przez naszego Pawła neofitę. No i na pewno jest tutaj wiele takich pamiątek, no akurat tą widać, tak, nie? Że stoi, no tak jak mój dom, no tego nie przesadzimy, to nie zginie, tak samo ten grill. Ale każdy z nas tutaj, który się leczył, zdobył jakąś szczotkę, tak jak Marek mówił, no teraz te plany domownika też wyglądają inaczej. Bo ja na przykład plan domownika miałam taki, zresztą nie, nawet nie wiem, czy to ty mi nie wymyśliłeś, czy Sławek, że prześcieradła szyłam na łóżka. Myślałam, że szału dostanę z tych ścinków z pościeli, nie?
0: Takie były czasy, tak, że trzeba było tak kombinować.
2: No niestety moje prześcieradła nie przetrwały, bo to już 22 lata, nie? No ale drzewo stoi i skalniak stoi, znaczy grill Pawła, nie?
0: No i pani znakomicie się trzyma. Życzę, żeby tak zawsze, tak dalej, żeby takie wsparcie pani dawała tym, którzy się otarli o to nieszczęście.
2: No, dziękuję bardzo. Ja też myślę, że już się śmieję, że od siebie z pracy wypożyczę sobie chodzik albo wózek i będę przyjeżdżała, jak już nie dam rady tłuc się samochodem.
0: Dziękuję bardzo. To była historia pani Agaty. Tak jak mówiłem, zawsze bardzo przejmująca, ale mam nadzieję, że też pouczająca. Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach i pani Agata, pacjentka sprzed 22 lat.
1: Nic ja mam teraz powiedzieć?
0: No możesz powiedzieć dziękuję albo dobranoc.
1: To ja bym chciał ci podziękować bardzo. Jeszcze raz powiedzieć, że się wzruszyłem tymi wspominkami twoimi. Ja już siebie nie pamiętam w ogóle z tego okresu. Takie przebłyski mam, że się bałem. Ale chciałem ci podziękować. Chciałem podziękować też radiosłuchaczom i życzyć dobrej nocy.
0: A gdyby ktoś chciał to skomentować, napisać, zapytać, jak zwykle ma do dyspozycji mój adres poczty radiowej: krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dobranoc i do usłyszenia.
3: Terapeuci.
4: Różne mam sen, samolot okej, nie szkoda mi łez tych po nocach. Listopad to zło, nucę non-stop, krótki mam ląd, więc mnie kochaj. Słucham na full, czekam na ślub, zachód nie wschód, w obcych oknach. Czasem mam dzień, przesadzam to wiem, lecz tęsknię, że hej, już na schodach. Zanim cię poznam,

się za dużo klnę. Nie mogę już znieść cichych dni. W życiu mam fart, wino do dna. Gitara gra tu po nocach. Nie dla mnie już blok, dla dzieci chcę dom.

0: gdy już dzielimy na pół. Listopad nagle mogę znieść.
1: Radio Opole. Top wybór.

0: Za nami Phil Collins, In There Tonight, utwór napisany po ciężkim rozwodzie. Przed nami kolejna, ostatnia dziś porcja wiadomości, 23. Trwają prace nad utworzeniem amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Opolskie lasy mają coraz większy problem z jemiołą.
1: Problem wymaga działań ze strony świata nauki.
0: W tych wiadomościach także zaproszenie na wystawę do opolskiej GSW.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zaczynamy od spraw międzynarodowych. W Stanach Zjednoczonych działa zespół do spraw utworzenia bazy wojskowej w Polsce, tak poinformowała w Waszyngtonie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Wiceszefowa MON podkreślała, że to konkretny krok w kierunku stałej obecności Amerykanów na terenie Polski.
3: To, co też ważne, mogę ogłosić, po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy. Mam nadzieję, że w Polsce i po stronie polskiej, w Ministerstwie Obrony Narodowej, taki zespół też już działa.
0: Wiceszefowa MON dodała, że ostateczna decyzja w sprawie stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce należy do Donalda Trumpa.
2: Radio Opole. Bijemy na alarm tam, gdzie trzeba.
0: Inwazja jemioły powoduje zamieranie sosny w nadleśnictwie Prudnik. W latach 50. i 60. ubiegłego wieku prowadzono intensywną akcję nasadzeń topolowych, m.in. wzdłuż dróg. Drzewa te zasiedlił właśnie ten pasożyt, który następnie był rozsiewany przez ptaki. Niekorzystne są też zmiany pogodowe w ostatnich dekadach, wskazuje Andrzej Kwarciak z nadleśnictwa Prudnik.
1: Brak wody, osłabienie drzewostanów dały większą podatność dla inwazji jemioły. Głównym gatunkiem jest sosna u nas i została w dużej części opanowana przez jemioły. Problem jest bardzo złożony. Wymaga działań ze strony świata nauki.
0: Problem z jemiołą ma większość nadleśnictw w naszym regionie. A kierowców czeka jutro utrudnienie w Otmicach. Od 7 do 22 zamknięty będzie przejazd kolejowy w ciągu ulicy Powstańców Śląskich. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich informuje, że to z powodu naprawy uszkodzonej nawierzchni przejazdu. Drogowcy apelują o zwracanie uwagi na znaki. Wyznaczono też objazd.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Aeropiknik w Faczkowie to kolejne wydarzenie w regionie, które Radio Opole odwiedziło w ramach letniej akcji Wakacje w Radiowozie. Na słuchaczy czeka tam nasze plenerowe studio, gadżety czy fotobudka. To także okazja, by spotkać radiową ekipę, mówi Iga Wabińska z działu marketingu Radia Opole.
4: Do końca wakacji możecie się nas spodziewać na przeróżnych ciekawych wydarzeniach w naszym regionie. Następną naszą akcją taką wakacyjną jest Wasserball w Przechodzie.
0: Wczas byliśmy m.in. na festiwalu Master Truck Show, międzynarodowym zlocie pojazdów pożarniczych Fire Truck Show w Głuszczycach czy lecie kwiatów w Odmuchowie. I jeszcze kultura w siedzibie tymczasowej Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Od jutra dostępna będzie wystawa plastyczna zatytułowana Każde dziecko to zwierciadło śmierci. To wystawa pełna refleksji, podkreśla jej kurator Łukasz Kropiowski.
5: Pojawia się w tytule śmierci jeszcze w konotacji z dzieckiem, to w ogóle zaczyna być jakoś dramatycznie. Wystawa jest o przyszłości. Żyjemy w epoce wielkiej transformacji, wielkiego przyspieszenia. Wszystko się zmienia, właściwie w każdej dziedzinie bardzo gwałtownie, czemu towarzyszy niepokój. Więc pomyślałem, że warto zrobić wystawę właśnie o przyszłości. Ani nie moralizujemy, ani nie staramy się przestraszyć.
0: A wernisaż już jutro o 18:00. Wstęp jest bezpłatny.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatura w naszym regionie cały czas spada. Obecnie na radiowych termometrach 14 stopni, będzie jeszcze mniej, bo nawet 11. Do tego meteorolodzy i MGW zapowiadają przelotne opady deszczu. Te będą nam towarzyszyć zarówno dziś w nocy, jak i jutro w ciągu dnia. W piątek niezbyt ciepło, bo do stopni 21. Spoglądam jeszcze do prognoz długoterminowych. No i w sobotę 25. To już takie, można powiedzieć, całkiem przyjemne wartości. Jeszcze cieplej, bo 30 w niedzielę. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Tradycyjnie, kończąc swój dyżur, życzę spokojnej nocy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Mela Koteluk, Czesław Mozil, Baczyński, Pieśń o Szczęściu. Dobry wieczór Państwu, rozpoczynamy audycję we wszystkich dźwiękach. Ty zostańcie ze mną, a już za moment powiem, co w najbliższej godzinie naszej audycji muzycznej.

Harmonia Mela Koteluk. I tak właśnie będzie dzisiaj w naszej audycji. Postanowiłam przygotować dla Państwa taką harmonijną playlistę, która w moim odczuciu kojarzy się z wakacjami, z taką letnią refleksją. Dzisiaj będzie mniej słów, więcej muzyki. W związku z tym, że właśnie w ostatnich programach gościłam artystów i było naprawdę sporo rozmów, takiej analizy artystycznej, to dzisiaj więcej muzyki. I zaprezentuję Państwu artystów z polskiej sceny alternatywnej ostatniej dekady. I między innymi pojawi się Józefina, Skubas, Kaśka Sochacka, Cortez, Margaret, Mela Koteluk, Krzysztof Zalewski, Bowska, Natalia Grosiak, Piotr Zioła. A zatem, drodzy Państwo, szykuje się taki moment refleksji. Będą też takie bardzo korzenne brzmienia, ale będzie też sporo takich akcentów elektronicznych. Jedno łączy tych artystów. Przede wszystkim są uważni na tekst i piosenki, które wybrałam na dzisiejszy wieczór, a właściwie noc, nie są aż tak bardzo popularne, choć nie zabraknie też takich kilku utworów z mainstreamu i połączenia tych artystów, bo w ostatniej dekadzie rzeczywiście ci artyści łączą się w różne pary, tria, duety i dzisiaj też tak będzie. A zatem zapraszam na program. Już przed nami utwór Jestem rzeką, Mikromuzyk Bela Komoszyńska, potem Kaśka Sochacka, Komary i Cortez, Od dawna już wiem.

Od dawna już wiem, Cortez, dzisiaj w takiej letniej atmosferze, piosenki ostatniej dekady, które w moim odczuciu mogą sprawdzić się w taki letni, nocny wieczór. I przed nami piękny duet, który został zaprezentowany podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu 3 lata temu chyba. Józefina i Skubas, Gdy jest brzydko. Potem duet, taki bardziej elektroniczny, który czasami się pojawia nocną porą w tej audycji. Linia nocna, znika na chwilę, i Margaret ze swoją piosenką, którą osobiście bardzo lubię, mimo takich elektronicznych, mainstreamowych brzmień, Niespokojne morze, takie skojarzenie wakacyjne.

Niespokojne morze Margaret. Moim zdaniem idealna propozycja na nocną, wakacyjną przestrzeń, czyli idealna piosenka na dziś. I przed nami kolejne takie propozycje, które wybrałam do dzisiejszej audycji. Przed nami Wenus, Natalia Kukulska-Bowska, Sopot Micro Music, a potem Krzysztof Zalewski z piosenką Chłopiec.

Krzysztof Zalewski, chłopiec w audycji We Wszystkich Dźwiękach. Ty dzisiaj w letnich klimatach, takich może trochę klubowych, chociaż wydaje mi się, że te piosenki też idealnie mogą sprawdzić się na plaży. Tak, takie mam właśnie skojarzenia z wakacjami. Być może to moja tęsknota za morską bryzą, więc dzisiaj postanowiłam w audycji We Wszystkich Dźwiękach ty przygotować takie piosenki, które mogą nas chociaż wyobraźni jakoś zbliżyć do morza. Są to piosenki, w których mam nadzieję Państwo też znajdziecie przestrzeń na refleksję. I przed nami Bowska w piosence Sorrento i Dwa Słońce, Natalia Grosiak, Bela Komoszyńska.

Dwa słońca w audycji we wszystkich dźwiękach Ty. Drodzy słuchacze, w naszym programie to już wszystko. I na koniec mam dla Was takie piosenki artystów, którzy pojawiają się cały czas na scenie alternatywnej, ale też skręcają mocno w stronę popową. Przed nami opolski artysta, ale znany oczywiście w całym kraju. Duży sentyment zawsze, kiedy prezentuję go w audycji we wszystkich dźwiękach Ty. Piotr Zioła, czyli Opolanin, Nie mam skrzydeł na koniec naszej audycji, a potem jeszcze Wrzuć grosz do fontanny. A Państwo wrzucacie grosz do fontanny? Ja czasami wrzucam, choć to podobno nielegalne. Jan Emil Munarski, Julia Pietrucha. Dziękuję Państwu pięknie za dzisiejszy program. To była audycja we wszystkich dźwiękach Ty. Wszystkiego dobrego i dobrej nocy. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec.

czwartkowym sezonie ogórkowym. Witają Państwa Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który audycję realizuje. A w naszym programie za chwilkę spotkamy się z Arturem Gocem, piosenkarzem i aktorem, który wystąpi w Opolu podczas koncertu promenadowego w najbliższą niedzielę. Doktor Mateusz Torzecki zaprosi nas na piątkowy wernisaż Agi Krysiuk zatytułowany Polskie Gwiazdy z Winyli w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Ten wernisaż już w piątek. Natomiast w drugiej części audycji Łukasz Kropiowski opowie o założeniach wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu zatytułowanej Każde dziecko to zwierciadło śmierci. Ten wernisaż w piątek w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Będzie także o sensacyjnym odkryciu w miejscu pamięci narodowej Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, tym razem w siedzibie w Łambinowicach. Zapraszam do godziny 21:00.

0: proszę Państwa, i mój gość, dr Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam również.
0: Chcemy Państwa zaprosić na wystawę, ale najpierw na wernisaż, bo to jest taki moment, że można spotkać się zawsze z autorkami. Tym razem z autorką Agą Krysiuk. Tytuł wystawy jest bardzo inspirujący, aż się boję, że czarne płyty zostały zniszczone.
1: Polskie gwiazdy z winyli. Mariuszu, nie mylicie twój trop i twoja myśl, tak, polskie płyty i nie tylko polskie, bo także zagraniczne płyty zostały zniszczone na potrzeby tej wystawy, ale właśnie czy one zostały zniszczone, ponieważ Aga w myśl takiego słowa, które jest dzisiaj bardzo, bardzo popularne i bardzo modne, czyli upcyclingu, tworzy z płyt, które już nie nadają się tak naprawdę do słuchania, bo jak drodzy Państwo doskonale pamiętacie, pomimo tego, że płyty winylowe bardzo, ale to bardzo mocno cieszą nasze uszy, to po 50-60 odsłuchach wszystkie ryski, które zostają, to są tak naprawdę nasze rysy i nasza historia słuchania tej płyty, pozostają i czasami też zdarza się taka sytuacja, że gdzieś niestety na przykład igła nam się przesunie po płycie, już za bardzo ten long play czaska, więc to są takie płyty, które nie mogą pełnić tej swojej pierwotnej roli.
0: Albo służyć czasami
1: do odsłuchu.
0: Źle ją obsługujemy taką płytę po prostu, bo też widziałem, jak niektórzy po prostu tymi swoimi tłustymi, nie to, że są szczupli czy grubi, ale tymi tłustymi palcami dotykają tych płyt.
1: To też ma
0: płyt.
1: Wpływ na każdy long play.
0: To ma oczywiście wpływ.
1: Zgadza się, natomiast tutaj tak naprawdę Aga Krysiuk
0: daje drugie życie.
1: Daje drugie życie tym płytom i to są rzeczywiście, drodzy Państwo, prace niezwykłe. Te, które zobaczycie Państwo w Muzeum Polskiej Piosenki, to są takie płyty, które zostały wykorzystane, by stworzyć te portrety, ale część z tych portretów, a tych portretów jest blisko 30, to są portrety, które powstawały specjalnie na wystawę do Muzeum Polskiej Piosenki, bo warto też wspomnieć, że Aga Krysiuk nie tworzy tylko i wyłącznie portretów polskich gwiazd, ale także gwiazd zagranicznych, o czym pewnie za moment jeszcze chwilę porozmawiamy. Natomiast na samej wystawie zobaczycie Państwo na przykład portret Lecha Janerki, który został na przykład też podpisany przez samego artystę i z tego, co wiem od Agi, portret Janerce spodobał się do tego stopnia, że ma też swoją kopię u siebie w mieszkaniu, więc to są takie piękne momenty. Część z tych prac trafia również na różnego rodzaju cele charytatywne, bo na przykład jedna z prac, która przedstawiała Ewę Bem, również podpisana przez artystkę, trafiła kiedyś na akcję charytatywną, ale też specjalnie inna wersja portretu Ewy Bem pojawia się również na wystawie. Więc liczę na to, że gdy Państwo to zobaczycie, a muszę powiedzieć, że jesteśmy w trakcie, rozmawiamy w tej chwili, jesteśmy w trakcie też ostatnich szlifów montażowych, bo ja nie ukrywam, drodzy Państwo, że właśnie przybiegłem wprost z sali wystaw czasowych Muzeum Polskiej Piosenki, gdzie właśnie odbywają się ustawienia świateł, myślimy jeszcze o kilku takich podstawowych rzeczach, bo nie ukrywamy, że my zawsze chcemy Państwu pokazać taką maksymalną i może też użyję takiego sformułowania, taką konstrukcję wystawy, by wyciągnąć z naszej sali wszystko, co jest najlepsze, to z jednej strony, ale też, żeby Państwo mieli przyjemność oglądania tych prac i mam nadzieję, że jesteśmy w dobrym kierunku idziemy i że w piątek, gdy będą już Państwo na wernisażu, rzeczywiście Państwa to zachwyci, a wiem, że zachwyca, ponieważ transparentne mamy szyby, które są szybami wejściowymi tym razem na tę wystawę. Przypominam, drodzy Państwo, że Muzeum Polskiej Piosenki co roku odwiedza ponad 40 tysięcy zwiedzających, więc to jest taka praca, która dzieje się tu i teraz, a jednocześnie zwiedzający cały czas zwiedzają jeszcze wystawę stałą muzeum. No i widzę, że bardzo kusi, że ona bardzo kusi i że każdy chce wejść i zobaczyć tę pracę z bliska, ponieważ gdy patrzycie Państwo na, i to jest jakby geniusz tych prac, gdy patrzycie na nie Państwo z perspektywy 10 metrów, jesteście Państwo pewni, że oglądacie czarno-białą fotografię artysty. I dopiero gdy zaczynacie się zbliżać do tej pracy, widzicie, że to jest wszystko tak naprawdę stworzone w płycie winylowej i rzeczywiście to jest jakby rzecz niezwykła, że Aga Krysiuk jako białostocka artystka wpadła na ten pomysł, żeby właśnie tak wykorzystywać te płyty, bo najprawdopodobniej nikt w Europie nie robi tego w ten sposób, w jaki ona tworzy te swoje niezwykłe prace.
0: Zabrzmiało to bardzo zachęcająco. Dla mnie i dla Ciebie czarna płyta to jest taka pewna świętość, ale Była taka kiedyś wytwórnia płyt Polska, że te płyty wszystkie się nadawały od razu do tego, żeby je przeznaczyć do drugiego wykorzystania. Nawet niektórzy żartowali, że jak się to dziurkę zaklei, to można zjeść z tego zupę. Nie będziemy się już pastwić nad tą wytwórnią, ale były takie czasy, że niektóre płyty od razu po wyprodukowaniu się nie nadawały do odtwarzania, niestety.
1: No lata 80. w Polsce to był bardzo szczególny czas. Czas też szczególnie w pierwszej połowie dużego niedostatku, również jeżeli chodzi o materiał, jakim był winyl. No i rzeczywiście duża część z tych płyt wydanych między mniej więcej rokiem 80 a 84, no w zależności na jaki egzemplarz się dzisiaj trafi, ale to, o czym Mariuszu mówisz, tak zwane, jak to mówią kolokwialnie kolekcjonerzy, smażenie tych płyt jest bardzo, ale to bardzo mocne. Smażenie to, drodzy Państwo, oznacza to, że no chrupanie jest bardzo, ale to bardzo słyszalne w momencie, gdy odsłuchujemy tej płyty, a przy dobrze wytłoczonej płycie nie słyszymy tego w żadnym wypadku.
0: Oczywiście i były też takie płyty, które niszczyły od razu igłę po pierwszym odtworzeniu, więc kolekcjonerzy byli zaopatrzeni do swojego patefonu, mieli dodatkowe igły w razie czego.
1: A zdobycie igieł też nie było proste.
0: Nie, nie było. To takie były czasy. Chociaż ja wiem, no teraz jest chyba prościej być takim kolekcjonerem, bo to wszystko jest do zdobycia nawet na różnych giełdach internetowych.
1: Jest prościej, natomiast jest troszeczkę inaczej, jeżeli to też mówię z perspektywy kolekcjonera, jest troszeczkę trudniej, żeby trafić na tak zwane okazje, jak to kiedyś się mówiło, czyli znaleźć płytę swojego ulubionego artysty, artystki czy zespołu w takiej cenie, która byłaby dla nas zadowolona. No rynek internetowy zepsuł wszystko, czyli dzisiaj tak naprawdę nawet osoby, które kompletnie nie interesują się muzyką, są w stanie sprawdzić wartość danego longplaya. Natomiast ja nadal wspominam te czasy końca lat 90., początku lat zerowych XXI wieku, gdzie jeszcze nie każda osoba, która zajmowała się sprzedażą płyt, miała dostęp do tego internetu i piękne, fantastycznie zachowane longplaye można było kupować po 15-20 zł, choć miało się świadomość, że w internecie można je sprzedać 10 razy drożej.
0: Ty jesteś młodym człowiekiem, to nie pamiętasz tych czasów, że płyty przychodziły do księgarn, bo ich było bardzo dużo, również w małych miasteczkach i od razu szły pod ladę. Tak, ale pamiętam swego czasu udało mi się gdzieś kupić w górach tych naszych polskich płyty i co, no. No i poprosiłem panią też o pudełko do tych płyt, bo one przychodziły w takich kartonowych pudełkach. Na plecy sznurkiem związałem i chodziłem sobie parę dni po górach razem z płytami, z budką suflera za ostatni grosz, to pamiętam jak do dziś. Takie były czasy, ale dobrze, że wróciły też dobre czasy dla winyli, bo one w pewnym momencie zniknęły na rzecz tylko kompaktów. Teraz ukazują się również na winylach, a czasami tylko na winylach, więc ci, którzy mają dobre gramofony w domu, no to mają czego posłuchać.
1: Wydaje mi się, że też jest to powodem tego, że takim dużym powodzeniem cieszą się wystawy Agi Krysiuk, ponieważ cała ta kultura winylowa doskonale żyje. My, drodzy Państwo, w ostatni weekend czerwca też zaproponowaliśmy Państwu taką imprezę, która nazywała się Vinyl Fest on Tour Opole, którą robiliśmy jako Muzeum Polskiej Piosenki między innymi z Radiem Opole, bo to jest bardzo ważne. Jeszcze raz bardzo dziękujemy Wam za współpracę, ale oprócz tego też nasze zaproszenie do tej imprezy przyjęło Narodowe Centrum Polskiej Piosenki za to. Też jesteśmy bardzo wdzięczni oraz właśnie Vinyl Fest Chorzowski. I dlaczego, drodzy Państwo, o tym wspominam? Ponieważ właśnie cała ta kultura winylowa, i nie boję się tutaj użyć tego sformułowania, żyje, ma się bardzo dobrze. Od roku 2011 systematycznie sprzedaż płyt winylowych cały czas wzrasta. Bardzo ciekawe rzeczy od około 2-3 lat zaczynają się dziać w tym tak zwanym drugim obiegu, jeżeli chodzi o płyty kompaktowe. Ponieważ bardzo duża grupa kolekcjonerów zauważa, że płyty winylowe osiągają już tak irracjonalne ceny, bo to nie ma innego sformułowania, że jednak może czasami lepiej posłuchać tej samej płyty, jednak z płyty kompaktowej w cenie 10 razy niższej, więc zmienia się to, natomiast coraz większa grupa młodych osób, i to mnie też bardzo cieszy, wie, że warto mieć muzykę na wyłączność, czyli poza tą chmurą, streamingiem, warto posiadać, bo, drodzy Państwo, jak się okazuje, no licencje czasami się kończą i ja powiem szczerze, że cały czas trafiam na pewnego rodzaju płyty, gdy jestem właśnie na moim serwisie streamingowym, że chciałbym bardzo ich posłuchać. Jestem na profilu artysty, którego bardzo, ale to bardzo lubię. Ostatnio miałem tak na przykład z grupą Primal Scream i chciałem posłuchać jednego konkretnego albumu. I oczywiście tego jednego konkretnego albumu nie było w streamingu i oczywiście wróciłem do mojej płyty kupionej kiedyś gdzieś za 15 zł też w drugim obiegu kompaktowej. Więc to też, drodzy Państwo, pokazuje, że no te płyty mają coraz większą wartość, nie tylko sentymentalną, ale także chcemy mieć to porównanie, żeby jakość tego dźwięku, gdy słuchamy płyty, była troszeczkę inna.
0: Tak jest. A ja, jeśli chcę posłuchać tej płyty w telefonie, to po prostu ją ripuję. Mam taki odtwarzacz, który pozwala mi to zrobić, od razu wrzucić na pendrive'a, więc...
1: Bardzo często robię
0: podobnie. Przerzucam, ale to, co wiesz, na dobrym sprzęcie, z dobrej płyty, lepiej brzmi.
1: Tutaj, zanim jeszcze wrócimy oczywiście do Agi Kryciusz, tak, ale korzystając z tej opcji, tutaj Mariuszu doskonale wiesz, że najbliższym mi zespołem w ogóle jest zespół The Rolling Stones. No i nie ukrywam, drodzy Państwo, że słuchając ich najnowszego albumu, to właśnie gdy najpierw słuchałem go na słuchawkach, później na głośniku, stwierdzałem, że jest nieźle, że oczywiście parę rzeczy bym tam pozmieniał, ale to już moje własne wizje. Natomiast to, co jest bardzo istotne, ta płyta zupełnie inaczej zaczęła smakować w momencie, w którym właśnie winyl już przyszedł, mogłem odsłuchać tego albumu i rzeczywiście, nawet jeżeli mam zastrzeżenia pewnego rodzaju do produkcji tej płyty, no to brzmienie jest przepotężne, ale właśnie z płyty winylowej.
0: Ja myślę, że jak Stonesi pojawią się z tym materiałem w Europie, to pojedziemy na koncert i wtedy
1: od razu.
0: Po prostu.
1: Co prawda będzie to, byłby wtedy mój to dopiero czwarty koncert, ale z wielką chęcią.
0: Na mój trzeci. Ale to wtedy mu powiesz, jakie tutaj
1: jakie
0: są niedoróbki, niech to po prostu poprawią tak, w najbliższym czasie.
1: Tak.
0: A wracając do wystawy i wernisażu przede wszystkim, no bo wtedy będziemy mogli spotkać się z autorką.
1: Tak, Aga przemierzy no, prawie całą Polskę, bo z Białegostoku to jest rzeczywiście wyprawa około 500 kilometrów. Natomiast bardzo cieszymy się, że przyjęła to nasze zaproszenie, więc w piątek o godzinie 18 będzie miał miejsce wernisaż. Wernisaż, drodzy Państwo, oczywiście drzwi są otwarte, więc zapraszamy Państwa, jeżeli macie Państwo ochotę, zapraszamy do Muzeum Polskiej Piosenki. Zaczynamy o godzinie 18. Chciałbym, drodzy Państwo, żebyśmy na początek spotkali się w sali kinowo-koncertowej. Wówczas będzie taka bardzo krótka, około 20-25-minutowa rozmowa z autorką. Natomiast Aga przepięknie opowiada w ogóle o tym, jak tworzy te portrety. Warto się dowiedzieć też, dlaczego te konkretne portrety stworzyła, bo pamiętajmy, drodzy Państwo, że na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki no, występowały setki, jeżeli nawet nie tysiące artystów, więc wybór tej 30 na pewno też był czymś jakby spowodowany, więc warto się dowiedzieć dlaczego. Drodzy Państwo, no też myśleliśmy o tej wystawie w taki sposób, żeby to nie była wystawa, która tylko i wyłącznie prezentuje Państwu portrety tych gwiazd, więc oprócz tego zachęcam do tego, żebyście korzystali Państwo z kodów, które będą znajdowały się pod tymi pracami. To będą podpisy takie, że mamy imię i nazwisko bądź nazwę grupy i zaraz obok będzie kod do tego największego portalu streamingowego, tak żebyście mogli Państwo naszych autorskich playlist posłuchać. Mam nadzieję, że to dla wielu osób, szczególnie z młodej generacji, będzie pewnego rodzaju odkrycie, bo ja wiem, że oni słyszą takie imię i nazwisko bardzo często, jak na przykład Grzegorz Ciechowski, ale to już niekoniecznie oznacza, że są w stanie zidentyfikować tę osobę z jakimiś piosenkami czy z płytami, podobnie chociażby z Andrzejem Załuchą. To są wielkie i konieczne, bardzo ważne dla historii polskiej piosenki postaci. Tym bardziej liczę na to, że dla części osób przez to, że takie kody będą, będzie to odkrycie. Oczywiście zrobiliśmy też specjalną playlistę na samą wystawę. No i widzisz też, Mariuszu, przede mną taką bardzo jeszcze świeżą wersję zinu, który zrobiliśmy specjalnie na tę wystawę. On będzie w formie A3, bo myślimy oczywiście cały czas bardzo mocno też dostępnościowo w muzeum, tak żeby był czytelny dla wszystkich. I to jest, drodzy Państwo, taki zin, gdzie postanowiliśmy, oprócz tego, że będą przybliżone Państwu postaci wszystkich artystów, którzy pojawiają się na wystawie, będzie także biogram samej Agi, więc mam nadzieję, że to też będzie takie pełniejsze doświadczenie dla osób, które będą będą zwiedzać wystawę, bo nie ukrywamy, że ta edukacja jest dla nas też bardzo ważna, więc no być może oprócz tego, że posłuchacie Państwo kilku utworów, których nie słyszeliście wcześniej, również zaznajomicie się z takimi krótkimi biogramami tych gwiazd, które obejrzycie.
0: I to wszystko, proszę Państwa, w Muzeum Polskiej Piosenki. To tylko jeszcze powiedz, do kiedy, w razie czego, gdyby ktoś
1: ta
0: nie mógł
1: wystawa,
0: w piątek.
1: Drodzy Państwo, będzie prezentowana w Muzeum Polskiej Piosenki do końca września, więc jest jeszcze troszeczkę czasu, są ponad 2 miesiące, by tę wystawę zobaczyć u nas w muzeum.
0: Ale ja zawsze zachęcam, żeby przyjść od razu na wernisaż, a zresztą można kilka razy wracać do Muzeum Polskiej Piosenki, bo tak robią niektórzy zwiedzający. Za pierwszym razem tych informacji jest tak dużo, że nie wszystko możemy ogarnąć. Ja tam wracam co rusz, czasami na nagrania, czasami na wernisaże, czasami na spotkania i za każdym razem tak samo odkrywam to muzeum, jak ci, którzy odwiedzają po raz pierwszy. Doktor Mateusz Torzecki, Muzeum Polskiej Piosenki. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: proszę Państwa, i mój gość Artur Goc, piosenkarz, aktor, animator kultury, człowiek orkiestra, który także pokochał Opole. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, cześć.
0: Biegasz, jeździsz po całym świecie, niedawno też wróciłeś z zagranicy z takiego pięknego tournée, można powiedzieć, ale już widziałem na Twoim kanale, że pierwsze koncerty w Polsce także były.
1: Tak, wróciłem pod koniec czerwca, byłem przez miesiąc w Stanach Zjednoczonych, zagrałem 8 koncertów i w Los Angeles, San Diego, Kalifornia, potem byłem w Bostonie, w Nowym Jorku i na Florydzie, więc było fantastycznie. No i pierwsze koncerty już były, był Gorzów Wielkopolski, była Piła. No i przede mną Opole, pokochałem to Opole, a Opole pokochało mnie, mam nadzieję,
0: skoro, tak, to prawda.
1: Skoro jestem już po raz kolejny. Więc znaczy się, że nie ma chyba wstydu, pomidorami nie rzucają i mogę przyjeżdżać.
0: Stoją w kolejce, chcą robić zdjęcia, kupują płyty, kupują także książki, bo jest książka o Tobie. Powiedz, kiedy Cię zobaczymy i usłyszymy w Opolu?
1: Usłyszymy w najbliższą niedzielę o godzinie 17 na Placu Wolności w ramach koncertów promenadowych. Zaśpiewam piosenki z mojej 7. płyty zatytułowanej Dzikie wino zaplątanie, czyli są to piosenki Marka Grechuty. Płyta ukazała się w ubiegłym roku w grudniu. Była 80. rocznica urodzin tego wspaniałego artysty, a w tym roku jest 20. rocznica śmierci. No i promuję tę płytę, wspominam wspaniałego Marka Grechutę, który no, największe sukcesy święcił w Opolu, więc to też jest takie dla mnie ważne, że mogę te piosenki zaprezentować właśnie tam.
0: Wiem, że jesteś odważnym człowiekiem, no bo to Stany Zjednoczone, to Australia, co rusz, więc nie boisz się. Natomiast nie obawiasz się przyjęcia właśnie w Opolu, w stolicy polskiej piosenki, z piosenkami Marka Grechuty, bo te oryginały mieliśmy tutaj możliwość posłuchać w Amfiteatrze Opolskim.
1: Zawsze się boję, wszędzie się boję, bo oczywiście może trafić się osoba, której się to nie spodoba, dla której tylko oryginał jest do zaakceptowania. I ja to oczywiście też rozumiem, ale absolutnie te moje zmiany, które dokonaliśmy w tych aranżacjach, to nie były po to, żeby się w jakiś sposób popisywać czy coś udowadniać, ale po prostu to jest nasza interpretacja przefiltrowana przez nas, żeby jak najbardziej oddać hołd tym piosenkom, bo moim zdaniem, jeżeli wykonywałoby się te piosenki tak, jak Marek Grechuta wykonywał je w oryginale, no to byłoby to bez sensu. Nie ma takiej potrzeby kopiować ani jego stylu śpiewania, ani tej doskonałej aranżacji, którą przecież tworzyli z Janem Kantem, Pawluśkiewiczem, więc zrobiliśmy to po swojemu. No i taka największa radość i też wielki strach, który był przede mną, to było spotkanie z Janem Kantem Pawluśkiewiczem. Wprawdzie jeszcze nie osobiście, ale wiem, że dostał te nagrania i słuchał i powiedział, że nie ma wstydu, więc to jest, że nie ma wstydu i być może się pojawi na koncercie w Gliwicach, który będzie też w tym roku na takim dużym festiwalu, więc no jeżeli autor, no bo Jan Kanty Pawluśkiewicz napisał te największe przeboje Marka Grechuty, więc jeżeli autor muzyki nie ma nic przeciwko i nie oburza się tym naszym odważnym, jakby nie było, aranżacjom, no to możemy, myślę prezentować.
0: Tak, to prawda, są inne od oryginału, odważne, ciekawe, dobrze się tego słucha, miałem o tę przyjemność już posłuchać i muszę powiedzieć, że chyba się spodoba publiczności, bo przecież program telewizyjny Szansa na sukces już tyle lat trwa, tam się nie odtwarza utworów i to autorów, którzy najczęściej są w studiu, tylko właśnie te nowe interpretacje zdobywa zdobywają uznanie jurorów. Ja cię tak co roku zapraszam na Festiwal Opolski, chociaż no nie mam nic jakby wspólnego, oprócz tego, że jesteśmy partnerami jako Radio Opole tego festiwalu, nie mam nic wspólnego z tym, żeby zadecydować, żebyś tutaj wystąpił, ale no nie wiem, no może właśnie z tym Grechutą, musiałbyś tam...
1: No może do trzech razy, do trzech razy. No trzeba będzie wyważyć drzwi.
0: Wyważyć, tak. Piosenki Marka Grechuty usłyszymy już najbliższą niedzielę o godzinie 17 na Placu Wolności w Opolu, ale ja wiem, że publiczność też domaga się zawsze tych twoich takich już wielkich przebojów, sztandarowych utworów z poprzednich płyt.
1: Na pewno coś się pojawi, nie mogę zdradzać, jakie będą niespodzianki, ale myślę, że z płyty Mężczyzna Prawie Idealny jakiś utwór się na pewno pojawi, no i być może coś na bis. Też grając ten koncert z piosenkami Marka Grechuty, nie chcę zaburzać tej opowieści też, bo to jest taka trochę moja opowieść o panu Marku i o tym, dlaczego ja te piosenki wybrałem, dlaczego on jest dla mnie ważny, więc staram się jak najmniej tam mojego repertuaru dokładać, więc zazwyczaj jest tak, że gdzieś w środku robię taki mały przerywnik i śpiewam jeden utwór, no i jeżeli są bisy, no to wtedy oczywiście coś na bis śpiewam też ze swojego materiału.
0: Ta twoja płyta z utworami Marka Grechuty przypomniała mi moje spotkanie z Markiem Grechutą x lat temu, dawno, dawno temu, to jeszcze nawet nie w radiu się spotkaliśmy, a w księgarni muzycznej przyjechał podpisywać płytę, a ja przyszedłem na nagranie, bardzo miły, sympatyczny. I tak dużo opowiadał o muzyce, o piosence, że właściwie zadałem mu chyba tylko jedno pytanie, bo nie dopuszczał mnie do głosu. Czekamy na ten koncert, ja też czekam z niecierpliwością. Artur Goss będzie, proszę Państwa, po raz kolejny gościł w Opolu na Placu Wolności podczas koncertu promenadowego, a my będziemy gościli na jego koncercie. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do zobaczenia, dziękuję bardzo.

0: Sezon ogórkowy.
1: W drugiej części audycji Sezon ogórkowy witają Państwa Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który audycję realizuje. Za chwilkę spotkamy się z kuratorem wystawy zatytułowanej Każde dziecko to zwierciadło śmierci. Już jutro w Galerii Sztuki Współczesnej otwarcie tej ekspozycji, a moim gościem będzie kurator tej wystawy Łukasz Kropiowski. Ale ponadto powiem Państwu, że za moment, bo jutro również, rusza już 9. Polonijny Festiwal Piosenki Polskiej Opole 2026 w Opolu. Powiem także o historycznym odkryciu w miejscu pamięci narodowej w Łambinowicach w ramach projektu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu i Łambinowicach. Zapraszam do godziny 21.00.

0: Proszę Państwa, i mój gość Łukasz Kropiowski, kurator w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: I chcemy Państwa zaprosić do Galerii Sztuki Współczesnej na wernisaż. To, że wakacje, to, że lato, to niczemu nie przeszkadza. Artyści tworzą cały rok i należy ich pracę pokazywać. Natomiast powiem tak, tytuł tej wystawy jest taki dla mnie dosyć niepokojący, panie kuratorze.
1: Każde dziecko to zwierciadło śmierci, wystawa nosi tytuł. Tytuł jest faktycznie, no pojawia się w tytule śmierci, jeszcze w konotacji z dzieckiem to w ogóle zaczyna być jakoś dramatycznie, ale nie do końca tak jest. To znaczy wystawa jest o przyszłości. No żyjemy w epoce wielkiej transformacji, wielkiego przyspieszenia, wszystko się zmienia właściwie w każdej dziedzinie bardzo gwałtownie. Czemu towarzyszy niepokój? Dodatkowo galeria jest w remoncie, więc też czekają nas zmiany, nowości. Więc pomyślałem, że w siedzibie tymczasowej warto zrobić wystawę właśnie o przyszłości, o różnych i niepokojach, ale też nadziejach związanych z przyszłością. Natomiast tytuł zaczerpnąłem z książki Słowa Jeana Paula Sartra, a jest to książka o dzieciństwie i dorastaniu artysty. I właściwie ten tytuł odnosi się do takiego myśli o zmianach pokoleniowych. To znaczy każde pokolenie jest taką falą, która trochę burzy stary porządek, która trochę przetasowuje zastany układ, ale która też no, przynosi niepokój. No, starsze pokolenia zaczynają się być może czuć nieswojo, trochę obco, trochę czują, że pewne formy, do których się przyzwyczaiły, obumierają. Stąd się ta śmierć w tytule pojawia, ale oczywiście jest to tytuł bardzo metaforyczny i raczej odnawiązuje do takiego niepokoju, który w nas często zmiany budzą.
0: Niektórzy nawet mówią, że nie rozumieją już tej sztuki, która jest teraz, bo są do czegoś zupełnie innego przyzwyczajeni, ale należy oglądać, podziwiać, bywać.
1: Tak, ja bardzo serdecznie zapraszam. Co ciekawe, to jest wystawa o przyszłości, a praktycznie tak zwanych nowych mediów i multimediów tam nie ma. Są głównie obiekty, malarstwo, instalacje. I znaczy wydaje mi się, że ta wystawa może Państwa zainteresować z tego względu, że właściwie jest taki trochę tam dosyć mocny przegląd przez właśnie jakieś takie tematy futurologiczne, typu właściwie od nauki i technologii przez środowisko, po kulturę, społeczeństwo, cywilizację, trochę politykę, ale nie ma jakichś bardzo mocno upolitycznionych tam rzeczy. Więc wydaje mi się, że jest akurat taki przegląd tematów, które są też niepodane, są jakoś bardzo natarczywie. Raczej ani nie moralizujemy, ani nie staramy się przestraszyć. Wydaje mi się, że jest całkiem taka wystawa i do refleksji, ale też do poglądania takich prac, które wydaje mi się robią wrażenie wizualne.
0: A czyje to są prace?
1: Do wystawy zaprosiłem dwa duety artystyczne i czwórkę artystów i artystek. W wystawie wezmą udział Agata Langkamer, Mia Milgrom jest artystką z Czech, Andrzej Staniek, Wiktor Gałka, duet Inside Job, czyli Ula Lucińska i Michał Knychaus oraz Janeta Pecz i Szymon Kula.
0: No to artystów, autorów wielu, więc można powiedzieć, że to taka przeglądowa wystawa i zmieści się w tych nowych miejscach.
1: No, powiem szczerze, że myślałem, że troszkę większą mam tą siedzibę tymczasową, więc troszkę musiałem tam dopchać nogą, ale wydaje mi się, że wystawa wygląda dobrze. Artyści też są bardzo różni i właściwie praktycznie połowa prac powstała specjalnie pod nową przestrzeń, także będą premiery w Opolu twórczości, więc wydaje mi się, że też to dobrze wygląda, bo powstało też pod wystawę.
0: Wernisaż w najbliższy piątek?
1: W najbliższy piątek o godzinie 18 serdecznie zapraszamy. Wystawa potrwa długo, bo do 15 listopada, także wystawie będą towarzyszyły różne atrakcje i spotkania i wykłady, także będziemy sobie dyskutować o przyszłości, o różnych formach naszego też wpływu na przyszłość, także przez... Bardzo zachęcam do śledzenia naszej strony. Ja przede wszystkim zachęcam do udziału w wernisażu godzinie 18-24 lipca. Artyści i artystki się pojawią, także też będzie można sobie z artystami i z artystkami porozmawiać.
0: A zapraszam Państwa kurator tej wystawy, Łukasz Kropiowski z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.

otrzymaliśmy informację od Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych o odnalezieniu nieznanych, nieoznaczonych miejsc pochówku polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej w miejscu pamięci w Łambinowicach. W jednym z grobów na starym cmentarzu jenieckim w Łambinowicach odnaleziono ludzkie szczątki oraz pozostałości po mundurze, guziki wzór 28 i 33. Na części z nich widoczny był polski orzeł. Wśród kości odnaleziono też połówkę aluminiowego żołnierskiego znaku tożsamości. Jego wymiary oraz kształt wskazują, że jest to nieśmiertelnik stanowiący wyposażenie uczestników wojny obronnej 1939 roku, wzór 31. Przedmiot został zabezpieczony i będzie poddany konserwacji. Istnieje szansa na odczytanie danych jego właściciela, co może pozwolić na imienną identyfikację żołnierza. Prace archeologiczne poprzedzono badaniami historycznymi. Kluczowa okazała się analiza zdjęć lotniczych wykonanych w trakcie II wojny światowej. Na ich podstawie wytypowano miejsca do przeprowadzenia wykopalisk. W trakcie prac natrafiono również na masowe groby jeńców radzieckich, nieoznaczoną kwaterę najprawdopodobniej z okresu I wojny światowej oraz zbiorową mogiłę z przemieszanymi szczątkami co najmniej dwóch osób, których identyfikacja wymaga dalszych badań. Tegoroczny etap jest kontynuacją badań archeologicznych prowadzonych z inicjatywy Muzeum od 2022 roku w miejscu pamięci narodowej w Łambinowicach. Są to tereny po obozach jenieckich Lambsdorff z lat I i II wojny światowej, a także obozów dla ludności cywilnej, przemieszczanej w następstwie wojen i zmian granic, które te wojny powodowały. Szczególnie duża liczba ofiar pochodzi z II wojny światowej. Według szacunków to około 40 tysięcy osób. Wzięci do niewoli żołnierze umierali w różnych okolicznościach. Tak było we wrześniu 1939 roku, kiedy do Lambsdorff trafili pierwsi polscy żołnierze i w latach następnych. Szacuje się, że przez bramy kompleksu obozowego mogło w latach 1939-45 przejść nawet 70 tysięcy Polaków, także powstańców warszawskich. Do 2026 roku nieznana była lokalizacja nawet jednego grobu polskiego jeńca zmarłego w czasie niewoli. Prace archeologiczne potrwają do 24 lipca. Prowadzone są od końca czerwca tego roku w ramach dwóch projektów. Las umarłych, poszukiwania grobów jeńców wojennych w miejscu pamięci narodowej w Łambinowicach, Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych i Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych jako partnera. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I drugiego projektu, w poszukiwaniu grobów Polaków w miejscu pamięci narodowej w Łambinowicach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Projekt jest dofinansowywany przez Samorząd Województwa Opolskiego. Działania te mają nie tylko charakter naukowy, ale i społeczny. Zostały zaplanowane jako kontynuacja dwóch wcześniejszych projektów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z lat 2022-2025. Tegoroczne prace wykonuje, podobnie jak wcześniej, zespół badawczy kierowany przez doktora Dawida Kobiałkę z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. To najnowsza informacja, jaką otrzymaliśmy z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

Utalentowana muzycznie Polonia zawita ponownie do Opola i Gogolina. Już po raz 9 do naszego regionu przybędą wokaliści i muzycy polonijni, by wziąć udział w polonijnym festiwalu polskiej piosenki Opole 2026. Przez najbliższy weekend czekają nas 3 koncerty poprzedzone warsztatami wokalnymi. Pierwszy koncert już w piątek na opolskim rynku. Będzie to koncert powitalny, który rozpocznie się o godzinie 17. Wcześniej o 13.00 z podwojewódzkiej biblioteki publicznej w Opolu wyruszy na opolski rynek barwny korowód artystów polonijnych z 14 krajów. W sobotę od 16.00 w Parku Pojednania w Gogolinie rozpocznie się koncert konkursowy, w którym weźmie udział 20 wykonawców. Natomiast ogłoszenie wyników i koncert laureatów w niedzielę o godzinie 16.00 w Studenckim Centrum Kultury w Opolu. Wstęp na koncerty jest wolny. Radio Opole jest partnerem medialnym wydarzenia, które organizuje opolski oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Radio Opole ufundowało sesję nagraniową w legendarnym studiu M imienia SBB dla laureata festiwalu. Za wszystkich wykonawców trzymamy kciuki.

0: Sezon ogórkowy.
1: I to wszystko, proszę Państwa, w mojej audycji. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który program zrealizował, a jutro poprowadzi Sezon ogórkowy. Miłego wieczoru.